0: A na zegarach już trzecia. Sprawdźmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Mateusz Bożek.
1: Zgadza się? Jestem, zapraszam. A na początek rosyjski atak na Ukrainę. Pociski spadły na Kijów i Odessę. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. Później Donald Trump, według którego porozumienie z Iranem jest coraz bliżej. W faktach także ważne informacje dla kierowców z trasy S8 w Łódzkiem. Fakty o trzeciej. Zaczynamy. Trzy osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego nocnego ataku na Ukrainę. W Kijowie, stolicy kraju, pociski trafiły w budynki mieszkalne, magazyny i stacje benzynowe. Naloty przeprowadzono także na Odessę nad Morzem Czarnym. Wśród rannych jest dziecko. Zbliżamy się do porozumienia z Iranem i zakończenia wojny, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Chcą zawrzeć umowę, zobaczymy jak to się potoczy. Iranowi bardzo zależy na zawarciu umowy. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie, przekonywał w swoim stylu amerykański przywódca. Jak informowaliśmy was w faktach, Donald Trump we wtorek na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma się spotkać z przywódcami państw Zatoki Perskiej. Rozmowy mają dotyczyć m.in. powojennej strategii Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Łódzkiem na odcinku Wieluń-Wieruszów. W pobliżu miejscowości Niwiska pali się samochód osobowy. Trwa tam akcja gaśnicza, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec z fałszowaniem żywności. Weszły w życie nowe przepisy, które mają ułatwić wykrywanie takich oszustw i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach, czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
3: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa. Albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
2: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko planom umieszczenia w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn ubiegających się o azyl.
5: Liczba azylantów przewyższałaby ponad trzykrotnie liczbę mieszkańców Piddington, co wzbudza duże kontrowersje. Wynik referendum nie ma oczywiście mocy prawnej, ale chodzi o odpowiednie nagłośnienie problemu, który nie dotyczy wyłącznie jednej angielskiej wioski. Chcemy, żeby ludzie się obudzili, bo to dzieje się dosłownie na naszym podwórku, mówi jedna z organizatorek protestu. Jak tłumaczy, decyzja o politycznej secesji była jedynym sposobem, by zmusić rząd do wysłuchania obaw mieszkańców i nagłośnienia sprawy. Gminna Rada wsparła referendum, a teraz oczekuje rozpoczęcia pilnych konsultacji z Londynem.
1: A o tym donosił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Zamiast rycerzy, nowoczesny wojskowy sprzęt. Tak wyglądały pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie swoje święto obchodzili żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej.
6: Kołowa defilada sprzętu 16. Dywizji Zmechanizowanej i defilada dronów, czyli wszystko to, co najnowsze w dywizji, tutaj widoczne na polach Grunwaldu.
7: Jak ważne są dla was obchody takiego święta?
6: Historycznie to 7. rocznica utworzenia tejże dywizji. Wiąże się to święto z obroną. Bitwa o Łowicz, bitwa obronna 1939 rok, 14 września. Żołnierze 16. Dywizji, wówczas piechoty, bronili tego terenu, bronili go, okupili go wielką krwią, wielkimi stratami, ale powstrzymali natarcie. To jest właśnie na pamiątkę tychże wydarzeń.
1: A z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. Posłuchajmy.
8: Przemysław Wipler znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji w przyszłym roku?
9: To będzie decyzja Sławomira Mentzena.
8: A Sławomir Mentzen rozmawiał z panem o tym?
9: Rozmawialiśmy.
8: I jaka jest pana sugestia?
9: Sprawa tych transakcji, które w tej chwili, o których dowiedzieliśmy się z mediów, wymaga wyjaśnienia.
8: wyjaśnił Przemysław Wipler. No, nie wiem, no, jak pan rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem, to może jemu wyjaśnił.
9: Panie redaktorze, nie mam w tej sprawie żadnych słów komentarza. Nie jest to moja sprawa. Potępiam branie pieniędzy od zagranicznych spółek. W momencie, kiedy te transakcje były zawierane, Zonda Krypto nie było jeszcze znane, że jest bankrutem. Negatywnie oceniam działanie rządu polegające na tym, że nie przekazał informacji opinii publicznej, które przekazał w trybie tajnym Sejmowi. To nam związało ręce, jeżeli chodzi o ostrzeganie opinii publicznej.
8: Ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest Przemysław Wipler. Rozumiem, że tylko Sławomir Mentzen ma w tej sprawie głos. Pan nie będzie w tej sprawie zajmował żadnego stanowiska.
9: Będę również zajmował stanowisko, natomiast to nie jest do dyskusji w mediach i nie będziemy przez media ze sobą rozmawiać o tym, kto powinien kandydować z Konfederacji, z jakiego miejsca. To jest sprawa do negocjacji. Te negocjacje odbędą się w przyszłym roku przed wystawieniem list. To, co chcę powiedzieć jeszcze, co jest istotne, to, że zawnioskowaliśmy do prokuratury o ujawnienie wszystkich przepływów finansowych pomiędzy panem Kralem, Zondą i wszystkimi podmiotami w Polsce i uważam, że to się powinno wydarzyć, dlatego, że sytuacja polegająca na tym, że my znamy tylko niektóre przepływy, które nam metodą przecieków dziennikarskich prokuratura, ja zakładam, że prokuratura, bo nie wiemy tego na pewno, dozuje.
8: No, może być to obrońca pana Krala.
9: To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
8: A pan sugeruje, że kto jeszcze mógł brać te pieniądze niejawno?
9: To jakby widzimy, że pan
8: Kral... Na razie
9: Kral,
8: widzimy telewizję
9: Republika.
8: Pan Kral Republika
9: poprzez
8: widzimy.
9: Swoich współpracowników wciskał te pieniądze i mediom, i organizatorom konferencji najróżniejszych, i politykom, więc lista może być długa. Instytucją państwową.
8: Ktoś jeszcze z Konfederacji może być na tej liście, pana zdaniem?
9: Nie sądzę.
8: Wróćmy do wyborów w Krakowie. To jest klęska, nie zebranie podpisów w Krakowie? To jest oczywiście znowuż nie pana klęska, tylko nowej nadziei.
9: To jest błąd. Natomiast to jest błąd, który nie powinien się wydarzyć.
8: A dlaczego się wydarzył?
9: Z paru powodów. Natomiast nie wiem, czy jest sens je roztrząsać, bo w tej chwili nawet chłodna analiza tych powodów będzie odbierana jako usprawiedliwianie się. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać. Uważam, że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To się nie może więcej powtórzyć.
8: Media spekulują, że jednym z powodów był ostry konflikt między... No właśnie, Ruchem Narodowym,
9: dementuję
8: a Nową
9: to.
8: Nadzieją.
9: Dementuję to. Nasz lider był w sztabie Bartosza Bochańczaka. Uczestniczyli nasi działacze w wydarzeniach kampanijnych. Tam był problem inny, to znaczy do samego końca nie było świadomości, że komisja wyborcza może odrzucić aż tak dużą liczbę podpisów.
8: No ale przecież wiedzieliście, było... Łukasza Gibały odrzuciła, no to było kilka dni wcześniej.
9: No tak, ale tam był zebrany zapas, panie redaktorze. Jeżeli ktoś zbiera na przykład o połowę więcej niż potrzeba, to jest postrzegane wśród nas, polityków, jako spory zapas.
8: Nie trzeba było po prostu tego złożyć wcześniej. Zabrakło 50 głosów. Gdybyście to złożyli dwa
9: panie
8: dni wcześniej...
9: Panie redaktorze, gdyby komisja liczyła w momencie, kiedy dostaje głosów, to by nie było problemu. Problem jest taki, że komisja dostaje podpisy, a następnie liczy je wiele dni, sprawdza i nie daje informacji zwrotnej. Mamy ten system rozwalony na poziomie prawa i odpowiadają za to w mojej ocenie i PiS, Platforma, które nowelizowały kodeks wyborczy. I tak go znowelizowały, że mamy taki absurd w Krakowie, że kandydaci prowadzą kampanię, wydają na tę kampanię spore pieniądze, a ciągle nie są zarejestrowani i finał rejestracji jest 3 tygodnie przed wyborami. Czy to jest normalne? Moim zdaniem to jest całkowicie nienormalne.
8: Pan będzie rozliczał członków Ruchu Narodowego z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
9: Już odbyliśmy na ten temat już rozmowę. I jak mówię, wyciągamy wnioski i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
8: Ale nie będzie pan rozwiązywał struktur jak Sławomir Mentzen?
9: To są nasze wewnętrzne sprawy, ja nie będę dyskutował tego w mediach. Natomiast mogę powiedzieć, że nie będę akceptował sytuacji, w której jakakolwiek tego rodzaju porażka czy błąd zagraża temu, żeby nasi wyborcy mogli głosować na dobrych, uczciwych kandydatów i mieli ofertę w wyborach.
8: Już pojawiły się głosy, że ten pan mówi, dementuje informacje o sporze, ale no, te głosy się pojawiają.
9: Nie, dementuje informacje o przyczynach, panie redaktorze, bo spory są w każdej partii. Natomiast spory nie mogą skutkować tym, żeby praca nie była wykonana.
8: Czyli jednak coś się wydarzyło w Krakowie, także na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja.
9: No jest rywalizacja, jak w każdej partii politycznej pomiędzy różnymi grupami. My mamy w środku Konfederacji 2 partie. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Bywają spory pomiędzy partiami, bywają spory wewnątrzpartyjne. To jest codzienność polityki, to nie jest żadna sensacja. Natomiast profesjonalizm w polityce polega na tym, że jesteśmy w stanie osiągać wspólnie cele i jednocześnie rywalizować. I tak będziemy pracować w Konfederacji.
8: Ale ja się trochę o to pytam, dlatego że pojawiły się głosy, że to może być dowód na to, że Konfederacja nie dotrwa do wyborów parlamentarnych. To jeszcze
9: no, to nasi przeciwnicy by chcieli, żeby tak było. To radzę, że tak powiem, szklankę zimnej wody ochłonąć, bo rozpad Konfederacji już tyle razy wróżono, że ja wiem, że oczywiście w PiS-ie...
8: Ale rozpad PiS-u też wróżono,
9: by się
8: i się
9: bardzo
8: rozpad.
9: Ucieszyli. No, Nie pierwszy raz. Oni odpryskowe ruchy już mieli bardzo wiele razy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozpad PiSu, to podyskutujemy sobie, jeżeli Mateusz Morawiecki ze swoją listą wejdzie do Sejmu.
8: Pana zdaniem nie wejdzie?
9: Zobaczymy. Po prostu ja uważam, że to nie jest przesądzone. Przypomnę, że na to samo zamierzał się Zbigniew Ziobro ze swoim rozłamem. Wcześniej zamierzał się na to Paweł Kowal, mało kto już pamięta, że był politykiem PiSu, ze swoim rozłamem z Pawłem Poncyliuszem, który też był politykiem PiSu.
8: Tak,
9: i panu Joanną Kluzik-Rostkowską. To jest obecnie trzech ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale oni wszyscy byli w PiSie i oni robili rozłam pod nazwą PJN. Polska jest najważniejsza, hasło wyborcze z kampanii z 2010 roku. Więc to wcześniej mieliśmy rozłamy zrobione przez marszałka Marka Jurka.
8: Tylko wcześniej nigdy nie było tak, że PiS spadł poniżej 20%. I to powiedziałbym, no jeszcze oczywiście czasami ma 20%.
9: Dlatego ja niczego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że za wcześnie jest na oceny, co z tego wyjdzie. Natomiast proszę po prostu jakby... Moim zdaniem najważniejsze dla wyborców, dla obywateli jest patrzeć na decyzje. Patrzeć, jakie decyzje podejmowali ci politycy, którzy robią osobne partie, mają piękne hasła, ale co oni robili, jak rządzili?
8: Skoro jesteśmy przy decyzjach...
9: Na przykład w tej chwili proponują niektóre rzeczy, które blokowali, kiedy byli w rządzie.
8: Decyzje w sprawie paktu senackiego dopiero na wiosnę?
9: Myślę, że trzeba podejmować wcześniej, jeżeli ma być porozumienie. Uważam, że te negocjacje powinny się odbyć jesienią i zimą.
8: Korona Polska już zapowiada, że powoła własnych kandydatów. Pana zdaniem to jest ostateczna decyzja?
9: Bardzo przestrzegam przed tym, żeby przy jakichkolwiek negocjacjach politycznych patrzeć na to, co politycy mówią publicznie. To zupełna strata czasu.
8: A mówią coś niepublicznie politycy Korony Polski?
9: Oczywiście.
8: Czyli co, są gotowi do rozmów?
9: Ja myślę, że wszyscy rozumieją, że porozumienie jest we wzajemnym interesie i nie znam żadnego polityka obecnej opozycji, który uważałby, że Senat trzeba bez walki oddać Donaldowi Tuskowi i Lewicy.
8: Czyli rozumiem, że Grzegorz Braun pana zdaniem powinien się znaleźć, no nie on, tylko jego partia oczywiście na tych listach.
9: Wszystkich rozsądnych kandydatów, którzy chcą kandydować do Senatu, trzeba uwzględnić. To jest 100 okręgów wyborczych.
8: Ale Korona Polska to są rozsądni kandydaci?
9: Spokojnie da się znaleźć 100 sensownych ludzi, których wystawimy do Senatu po to, żeby wygrać.
8: Wśród kandydatów
9: Korony
8: Polskiej.
9: Ja wiem, że pan redaktor bardzo chce ze mnie wydobyć jakąś krytykę. Jak pan redaktor chce ze mnie wydobyć krytykę, to ja jestem w stanie krytykować jakieś konkretne rzeczy. Natomiast nie będę krytykował całych środowisk, nie wiadomo kogo, bo to jest bez sensu. To jest takie łatwe, żeby mówić nawzajem o sobie źle i tak bardzo nic z tego nie wynika.
8: Dobrze, to skoro jesteśmy, jak nie chce pan krytykować różnych
9: rywali
8: politycznych, to dam pytanie, kto powinien zostać wicemarszałkiem? Kandydat, no bo kolejny kolega do prezydium wejdzie, kandydat PiSu czy kandydat Rozwoju Plus?
9: Moim zdaniem kandydat PiSu.
8: Dlaczego?
9: Bo po pierwsze klub PiSu wszedł ze własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiSu. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa Ehimei Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: zegarach już zbliża się czwarta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Do 13 wzrosła liczba rannych w wyniku nocnego ataku na Ukrainę. Tym otwieramy fakty później o wysokich cenach paliw, które mogą przełożyć się także na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Będzie też o rosyjskiej pomocy w atakach Iranu na amerykańskie bazy. A na koniec apel o badania profilaktyczne. Co najmniej 13 osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy. Jak informowaliśmy już w faktach, ostrzelano Kijów i Odessę. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Wśród rannych są troje dzieci, przekazują lokalne władze. Zatrzymany został mężczyzna w sprawie niedzielnego incydentu na dożynkach w podkarpackiej Trynczy, w których uczestniczyła para prezydencka. Bezzałogowy statek powietrzny wleciał w zamkniętą strefę. Kim jest zatrzymany? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: To mężczyzna spod Tarnowa na dożynki do Trynczy przyjechał na występ swojej dziewczyny, która wraz z kołem gospodyń wiejskich miała zaplanowany taniec wokół dożynkowego wieńca. Policjantom, którzy zabezpieczali imprezę i zauważyli dron, tłumaczył, że chciał z powietrza sfilmować ten występ. Znał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego. Mężczyzna, przesłuchany jako świadek, został zwolniony do domu.
1: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało ponad 500 wójtów, burmistrzów i starostów z całego kraju.
3: Słyszymy sygnały, że jednak będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
4: I od kiedy tak może być?
3: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
5: My też i dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
6: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje. Każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich przeleciało nad Praise Sultan, amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej, na kilka dni przed tym, jak w marcu została ostrzelana przez Iran. Informacje o tym, że Moskwa mogła współdziałać z Teheranem, podała stacja CNN. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żukowski.
7: Według amerykańskich źródeł dane zebrane przez Rosjan najprawdopodobniej trafiły później do Iranu. Satelity mogły wykonywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, lokalizować systemy obrony powietrznej i przechwytywać komunikację. Baza była fotografowana m.in. 20, 23 i 25 marca. Dwa dni później Iran zaatakował. Rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy. Uszkodzono lub zniszczono też kilka samolotów. Amerykanie sprawdzają teraz, czy nie był to odosobniony przypadek i czy rosyjski wywiad pomagał Teheranowi również w przygotowaniu innych uderzeń. Moskwa odrzuca oskarżenia o stałe wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Iranu. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
8: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Po 40 roku życia kobiety powinny skorzystać z badań mammograficznych, a wszyscy pacjenci wykonać kolonoskopię, gastroskopię i profilaktyczne zdjęcie płuc. To właśnie rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem. W cyklu Twoje zdrowie mówiliśmy o roli profilaktyki i zachęcaliśmy, aby nie czekać na objawy, tylko się badać. Apelują profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego i nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Ja bym chciała prosić pana profesora na koniec taki apel do osób, które właśnie mają obawy, żeby iść do lekarza, żeby iść na badania i żeby sprawdzić, co nam dolega.
10: Apeluję, proszę się badać. Pod każdym względem, każdy jeden nowotwór, który może być wczesny, wykryty, jest 100% wyleczenia i nie ma się czego bać. Nic się nie zmieni, po prostu wszystko, jak zrobimy dobrą diagnostykę, jest 100% wyleczenie.
1: O bezpłatnych badaniach w programach Ministerstwa Zdrowia przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy Twoje zdrowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: muzyki powrócimy po faktach RMF FM, które zaczynamy o godzinie 5, a na które zapraszam Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam, kłaniam się. Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami, jeśli Kanada zostanie członkiem stowarzyszonym wspólnoty. Twierdzi, że może to potraktować jako wrogi akt. 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny dla jednego złodziei biżuterii w Sopocie. Niszczy je od ponad 200 lat. Teraz ma się stać miejscem do imprezowania. W faktach o spektakularnej metamorfozie zamku w Krupem. Donald Trump grozi Unii Europejskiej kolejnymi cłami, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. Jednocześnie uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest, jak twierdzi, okropnym partnerem handlowym. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła, albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej. Jeśli to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła. O możliwości akcesji Kanady mówiła wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o zacieśnienie współpracy gospodarczej. Miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego i sztucznej inteligencji. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony w poniedziałek przy plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim. Głowica została zneutralizowana, a maszyna przekazana do dalszych badań.
2: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku. Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia, i to mogę właśnie powiedzieć, między innymi skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
1: Przekazał pułkownik Bartosz Okoniewski z Działu do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny za kradzież biżuterii wartej 1 000 000 euro w Sopocie. Prawomocny wyrok usłyszał jeden z dwóch mężczyzn, którzy brali udział w napadzie w 2023 roku. Obywatele Kosowa wybili szywę w samochodzie szwedzkiego jubilera i zabrali wypełnione 4 walizki. O szczegółach nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, m.in. 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
1: Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Obowiązywał on od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu tamtejszej zapory. W trakcie pracy stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki. Sprawą zajmuje się prokuratura.
4: Zakaz korzystania z wody w rzece Bóbr został zniesiony, ponieważ aktualne wyniki badań nie wskazują na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
1: Wyjaśniał rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70% pojazdów jeżdżących po drogach. Dołączają do nich motocykle. Premier Giorgia Meloni określiła bollo auto jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Zmiana obejmie około 14,5 miliona pojazdów, a regiony otrzymają rekompensatę za utracone wpływy szacowane na ponad 2 miliardy euro.
0: Są i takie fakty.
1: Ruina grożąca zawaleniem stanie się ruiną do zwiedzania i imprezowania. Taka metamorfoza czeka pozostałości zamku w Krupem na Lubelszczyźnie. Samorząd województwa wyłożył większość pieniędzy na ten projekt, 10 milionów złotych. Zamek niszczy od ponad 200 lat.
5: Pożar pod koniec XVIII wieku strawił te budowle. Wojna pierwsza i druga, ludzie okoliczni musieli odbudowywać różne budowle. Służył ten zamek jako źródło bezpłatnego budulca.
6: I jak to będzie wyglądało?
5: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy. Tam się pomieszczenia pojawią sanitarne, rodzaj takiej sali wystawowej. To będzie odtwarzane tak, aby była zgodność pomiędzy tym, co zostało z tych starych elementów historycznych, a tym, co wybudujemy.
6: Ile to będzie kosztować?
5: Ponad 13 milionów.
6: Sporo.
5: Specjalistyczna praca kosztuje. To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
6: Ależ tam będzie skarbu.
5: Ależ oczywiście na to liczymy.
1: Mówił wójt gminy Krasysnaw Wojciech Kowalczyk w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka,
7: Fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry. O poranku zaczynajmy. 17 września, 260 dzień roku, wschód słońca dopiero będzie o 6:11, zachód 18:49. My zaczynamy informacyjny czwartek. W faktach: atak na Kijów, rosyjski dron zabrany już z plaży koło Jarosławca, zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego, ale będzie też w faktach piłka nożna. O poranku zapraszam. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku. Ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci, a co najmniej 9 ze wspomnianych 12 osób rannych wymagało hospitalizacji. Dron znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim miał głowicę bojową z ładunkiem wybuchowym o masie około 4 kg. Materiał został zneutralizowany, a bezzałogowiec przewieziony do laboratorium na specjalistyczne badania. Zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ten ujawniony bezzałogowy statek powietrzny jest dronem typu Gerbera 2, produkowanym i stosowanym przez Federację Rosyjską. W wyniku tych czynności nikomu oczywiście nic się nie stało, nie stanowi on obecnie ten statek zagrożenia dla życia lub zdrowia kogokolwiek.
1: A mówił pułkownik Bartosz Okoniewski z Wydziału do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ta prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkiej wartości. Śledczy ustalają też, skąd dron wystartował i dokąd miał dolecieć. O poranku uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6 w rejonie miejscowości Pękanino. To jest odcinek między węzłami Malechowo-Kawno. Ciężarówka wypadła tam z drogi. Jeszcze co najmniej przez 2 godziny spodziewajcie się utrudnień jadąc w stronę Szczecina. 17 września, data symboliczna. 87 lat temu doszło do agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W myśl uzgodnień paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona zajęła w 1939 roku tereny aż po rzekę Bug. A propos aktualnych relacji polsko-rosyjskich, mijają 4 lata od otwarcia kanału żeglugowego po przekopie Mierzei Wiślanej. W poranych faktach sprawdzamy, kto z tego kanału korzysta, co daje on Polsce i regionowi, co daje ta inwestycja, która kosztowała, przypominam, 2 miliardy złotych. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24 będzie dziś europoseł Michał Dworczyk. 8:02, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski o polskiej szkole po 17 dniach nowego roku. Porozmawia z minister edukacji Barbarą Nowacką. Będzie też w porannych faktach piłka nożna. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Piraeus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy. W szlagierze natomiast AC Milan Benfica Lizbona 0-2 dla gości, dla Portugalczyków, a bohater Jakub Kamiński zaliczył i gola, i asystę. Głośna feta kibiców Benfiki na San Siro ze specjalnymi podziękowaniami dla Jakuba Kamińskiego. Za to Wojciech Szczęsny wskoczył do bramki Barcelony, zaliczył potężnego kiksa w 65. minucie, po którym przeciwnicy wbili gola Barcelonie.
3: Tech made one mistake.
1: Tak, Tech, czyli Wojtek Szczęsny zrobił błąd, potwierdza trener Barcelony Hansi Flick, ale ostatecznie to duma Katalonii na Camp Nou wygrała z Racingiem Santander aż 7-2. Zapraszam na poranne fakty, kolejne pełne wydanie już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: aktualnie o godzinie 6.
1: W studiu faktów już Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski na swoich ulubionych miejscach, na swoich ulubionych fotelach, przy swoich ulubionych mikrofonach. Zatem posłuchajmy.
2: Zapraszamy. Pilna informacja z A4 między Krakowem i Bochnią.
3: O poranku zdarzyło się tam samochód osobowy, samochód dostawczy i bus.
2: W Ukrainie kolejny rosyjski ostrzał.
3: Co najmniej 12 osób zostało rannych.
2: Polskie szkoły potrzebują pieniędzy.
3: Apelują o to burmistrzowie i wójtowie w czasie trwającego od wczoraj w Warszawie Forum Miasteczek Polskich.
2: Porażka siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Zaczynamy fakty od aktualnych utrudnień na A4 w Małopolsce na wysokości Kokotowa.
3: To jest odcinek między węzłami Kraków-Bochnia. Jak przed chwilą usłyszeliśmy od policjantów, w zdarzeniu busa, auta osobowego i samochodu dostawczego ranna została jedna osoba.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasie w stronę Krakowa. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku.
3: Jak już informowaliśmy w porannych faktach, ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci. Co najmniej 9 z 12 osób rannych wymagało hospitalizacji.
2: Siły ukraińskie zaatakowały natomiast kolejną rosyjską rafinerię ropy naftowej.
3: Chodzi o rafinerię w Jarosławie, w której po ataku wybuchł pożar, a kolejnym celem lotnisko wojskowe w obwodzie rostowskim Millerowo. Tam zniszczono kilka rosyjskich systemów radarowych. A czy Unia Europejska może skutecznie reagować na rosyjskie prowokacje wobec krajów członkowskich? Jakie kroki może podjąć już dziś?
2: O tym teraz w porannych faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Unia może uderzyć w Rosję sankcjami, chociaż na kolejny duży pakiet na razie się nie zanosi. Może też ograniczyć swobodę przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po Schengen i zaostrzyć zasady wizowe wobec Rosjan. Do tego dochodzi ochrona infrastruktury czy rozwój systemów antydronowych. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała natomiast nowy mechanizm oparty na artykule 4 NATO. Chodzi o to, by w przypadku ataku hybrydowego państwo członkowskie Unii mogło uruchomić konsultacje i skoordynować unijną reakcję. Pojawia się jednak pytanie o zasadność tworzenia takiego nowego mechanizmu, skoro państwa członkowskie Unii już teraz mogą uzgadniać wspólne stanowisko i koordynować reakcję. Pytanie też, czy nie będzie to dublowanie mechanizmów NATO.
3: Polskie szkoły potrzebują więcej pieniędzy, apelują o to burmistrzowi i wójtowie w czasie trwającego od wczoraj w Warszawie Forum Miasteczek Polskich.
2: Tłumaczą, że większe pieniądze są potrzebne, bo we wrześniu do szkół trafiło więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami.
5: Problemy, z którymi się spotkałam, szczególnie właśnie w tym roku szkolnym, to jest ilość orzeczeń, które w ciągu wakacji napłynęły. To są orzeczenia, które wskazują na potrzebę zatrudnienia nauczycieli współorganizujących.
6: O których uczniów tutaj chodzi?
5: To są uczniowie, którzy mają zespoły Aspergera i inne tego typu zaburzenia.
6: Jak duży jest to wzrost takich uczniów?
5: Wzrost o 25%.
6: Musimy zwiększać ilość zajęć logopedycznych i to jest po prostu w zbyt małym procencie dofinansowywane.
7: Gdyby tutaj teraz była minister edukacji, co by pan powiedział?
6: Poprosilibyśmy o więcej środków na oświatę.
8: Oświata jest takim tematem, który pożera masę finansów w naszych gminach.
3: A mówili po kolei wójt Gostynina Renata Kędzierska, burmistrz gminy Staroźreby na Mazowszu Kamil Groszewski oraz burmistrz Kobylnicy na Pomorzu Anna Gliniecka-Woś.
2: Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie dziś wspomniana przed chwilą minister edukacji Barbara Nowacka. Czekamy na wasze pytania po 17 dniach nowego roku szkolnego.
2: Porażka siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy.
3: W Sofii kubeł zimnej wody, także nam, kibicom, wylali na głowę Bułgarzy.
2: Współgospodarze turnieju wygrali z biało-czerwonymi 3-2. Patryk Serwański.
9: Ten mecz to było siatkarskie widowisko. W dużej mierze dzięki temu, że Bułgarzy po pierwszym przeciętnym secie potrafili się rozluźnić i wejść na dosyć wysoki poziom gry. Polacy trochę zaskoczeni, nie kończyliśmy ataków, mieliśmy też sporo błędów. Bułgarzy momentami może nawet więcej, ale mimo to utrzymywali się w grze. Drugi set wygrany przez rywali 31-29, trzeci 25-23. Margines błędów więc wyczerpany. I w końcu dobra reakcja Polaków. Powrót do lepszej gry to dało nam tiebreaka. W nim Bułgarzy skuteczni, pewni siebie, odrobiliśmy co prawda 5 punktów straty. Była gra na przewagi. Błędu z obu stron, ale więcej złych decyzji jednak po naszej stronie siatki. No i Bułgarzy wygrali 20-18.
10: Naprawdę, wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka. Świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
9: Tak mówił rozgrywający Jan Firlej. Polacy grupę wygrali, ale dostali też cenną lekcję przed fazą pucharową turnieju.
3: Ta siatkarska wymiana ciosów, ale też piłka nożna po wieczornych meczach. Na pewno w porannych faktach sportowych pierwsze wydanie o 6:30.
2: Zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.
11: Dzień dobry, Daniel Chabrylenia z tej strony. Aby dobrze osiąść w nowym, dopiero co rozpoczętym dniu, to warto wiedzieć na początek. Przypomnijmy najważniejsze fakty ze środy. Zapraszam.
0: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
11: Zauważył podejrzane zachowanie i od razu zareagował. Policjant z komisariatu na wrocławskim Przympolu zatrzymał w drodze do pracy mężczyznę zamieszanego w oszustwa na Blika. Więcej o tej sprawie nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
12: Uwagę policjanta przykuł podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który rozmawiał przez telefon i przez dłuższy czas nie odchodził od bankomatu. Intuicja go nie myliła. Okazało się, że 27-letni obywatel Ukrainy na zlecenie innych osób wypłacał pieniądze prawdopodobnie pochodzące z przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim niemal 6 tysięcy złotych w gotówce. 27-latek usłyszał już zarzut oszustwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
11: W środku tygodnia sporo emocji było na stadionie olimpijskim. Za nami integracyjna olimpiada, jeden świat, jedna drużyna. Jak przekazała RMF 24 Wrocław Aleksandra Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum, w jubileuszowej piątej edycji wzięło udział 300 zawodników z Wrocławia i regionu.
13: Dzisiaj mamy dwa wydarzenia w jednym, czyli to, co zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku, a więc piąta integracyjna olimpiada wrocławska i drugie igrzyska integracyjne dolnośląskie, więc stworzyliśmy przestrzeń dla integracji, tak to nazywamy.
12: W jakich tutaj można wziąć udział dyscyplinach?
13: W różnych, bo to są dyscypliny i grupowe, czyli drużynowe, i dyscypliny indywidualne. Nasi zawodnicy uczestniczą w nich na zasadzie wyboru. Nie mamy czegoś takiego, że koniecznie wszyscy muszą być we wszystkich dyscyplinach, ale też mamy takich zawodników, którzy będą we wszystkich uczestniczyć. Więc mamy tak, siatkówkę na siedząco, wbijaka, piłkę nożną, rzuty do celu. Była sztafeta na samym początku różnorodności, w której wzięli udział zawodnicy na wózkach seniorzy, nasze wrocławskie VIP-y, policjanci, którzy też goszczą u nas w tym roku na olimpiadzie i wspierają nas też. Mamy tor przeszkód, mamy bóle, bocze, cornhole, więc wiele tych dyscyplin jest dedykowanych właściwie możliwościom sportowym ludzi, którzy do nas przyszli, zawodników, którzy do nas przyszli. W tym roku, słuchajcie, pobiliśmy nasz rekord z zeszłego roku. W zeszłym roku było 250 zawodników, w tym roku jest 300 zarejestrowanych i 300 osób do nas dotarło. W myśl zasady olimpiady z zeszłego roku od dzieciaka do starszaka, czyli mamy zawodników w grupie wiekowej, szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli, niepełnosprawni, seniorzy. I to są drużyny mieszane. Nie mamy czegoś takiego jak podział na niepełnosprawności, nie mamy podziału wiekowego i wszyscy biorą udział jako jedna drużyna w wydarzeniach sportowych.
12: Skąd przyjechali do nas uczestnicy? Bo to nie są tylko osoby z Wrocławia.
13: To nie są osoby z Wrocławia, to są osoby, które gościmy z całego Dolnego Śląska. Jest Szybnica, jest Kamienna Góra, jest od Dzierżoniów. Są zawodnicy z małych miejscowości podwrocławskich, Siechnice, Radwanice. No, sporo tych ludzi jest. Dotarli do nas szczęśliwie, pogoda nam dopisuje i myślę, że się świetnie bawią.
11: W środku tygodnia szerzej mówiliśmy na naszej antenie na temat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku. 2026 to rok jubileuszu 80-lecia krwiodawstwa w naszym regionie. Krew to lek, którego nie zastąpi żadna technologia, dlatego przypominanie o donacjach jest potrzebne każdego dnia. Nawet jeśli dawców w regionie nie brakuje, mówił nam dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu Jacek Blicharski.
14: 80 lat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, no to nie jest jakiś jubileusz na tych ziemiach inny, bo tu prawda po II wojnie światowej wiele instytucji obchodzi ten jubileusz 80 lat, ale trzeba sobie uświadomić, jakie były okoliczności powstawania tego krwiodawstwa. 46 rok, czerwiec. Co my mamy we Wrocławiu? Rumowisko gruzów i ludzi z całej, że tak powiem, Polski i również z granicy przedwojennej Polski, repatrianci, i w tych powojennych realiach na ulicy Poniatowskiego w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża powstaje stacja przetaczania krwi, która była jak gdyby początkiem tego krwiodawstwa, które w ogóle w Polsce się odrodziło, bo była to trzecia placówka tego typu po II wojnie światowej. I w obliczu tego wszystkiego, co po II wojnie światowej tu zastaliśmy, była to taka inicjatywa, która scalała tych ludzi z różnych regionów, od Kresów Wschodnich po Polskę Centralną, ale też również Polaków, którzy mieszkali na tych terenach wcześniej. Scaliła ich w taką wspaniałą ideę honorowego krwiodawstwa, niesienia tej pomocy potrzebującym. Wrażliwość była taka, że tej pomocy potrzeba było na każdym kroku, we wszystkim i również w leczeniu. I my jesteśmy jak gdyby spadkobiercą tego, co 80 lat temu zapoczątkowali ci wspaniali ludzie wtedy. Ja lubię tak, że tak powiem, porównać to, co było wtedy, do takiego parowozu, pociągu, który wtedy zniszczony przywoził tych repatriantów, a dzisiaj jesteśmy co najmniej pendolino, nowoczesnym pociągiem z nowoczesnymi rozwiązaniami. I mówię, tylko się jedno nie zmienia. Ludzie, czyli załoga i pasażerowie, to są dalej ci wspaniali ludzie, którzy pomagają. Krwiodawców na dzień dzisiejszy donacji oddajemy około 90 tysięcy mamy oddanych donacji. Składników krwi pełnej i składników razem rocznie. Przy czym rejestrujemy dawców ponad 100 tysięcy. Zaopatrujemy rejon niecałego Dolnego Śląska, jakby dawnego województwa wrocławskiego i legnickiego, ale służba krwi w Polsce to jest taka służba naczyń połączonych. W przypadku, kiedy brakuje i są niższe stany danej grupy krwi, danego fenotypu, to my, centra krwiodawstwa w całej Polsce, pomagamy sobie i przesuwamy tą krew tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, tak aby pacjentom nigdy jej nie zabrakło. I dzięki wspaniałym ludziom, krwiodawcom, tej krwi nigdy w nagłych przypadkach nie zabrakło.
11: A dzisiaj między innymi będziemy sprawdzać, jak dużo krwi potrzebują wrocławskie szpitale. Polecamy się zatem waszej uwadze. Wrocławskie szkoły stawiają na wyciszenie. Coraz więcej placówek tworzy specjalne przestrzenie, w których uczniowie mogą odpocząć od szkolnego zgiełku. Obecnie już około 50 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferuje miejsca wyciszenia. W 33 funkcjonują sale wyciszenia, w 21 specjalne miejsca do odpoczynku, a w 12 placówkach pojawiły się kabiny wyciszenia. Przestrzenie te są różnorodne, od miękkich siedzisk i pów po kolorowe sale, w których można na chwilę odetchnąć i uporządkować emocje. Z takich miejsc korzysta coraz więcej uczniów, którzy sami zgłaszają potrzebę ich tworzenia. Kabiny wyciszenia służą nie tylko do odpoczynku, ale także do indywidualnych rozmów z nauczycielem, pedagogiem czy psychologiem oraz do zajęć specjalistycznych, takich jak na przykład logopedia. Wszystko odbywa się pod opieką nauczycieli, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Zmienia się także organizacja szkolnego dnia. Coraz więcej szkół rezygnuje z tradycyjnych dzwonków, co pozwala ograniczyć nadmiar bodźców i wprowadzić spokojniejszą atmosferę. Działania te wpisują się w ideę wspierania różnorodności potrzeb uczniów i dbania o ich komfort psychiczny. W środku tygodnia odwiedziliśmy z mikrofonem RMF24 Wrocław Centrum Historii Zajezdnia. Na miejscu mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy z okazji dziesięciolecia tego miejsca. O mikrohistoriach Wrocławia, bo tak zatytułowana jest ekspozycja, opowiedział nam Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
15: Z okazji swojego dziesięciolecia przygotowujecie sporo niespodzianek dla tych, którzy zechcą przyjść zobaczyć. Właściwie dla każdego wrocławianina, który chce zobaczyć, poczuć swoją tożsamość trochę, albo czegoś się nauczyć. Dużo nowości.
16: Dużo nowości, szczególnie na tej wystawie czasowej, na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
15: W jaki sposób?
16: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
15: To znaczy?
16: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy i no w różnego rodzaju rzeczy to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego zawartość z jego domu.
15: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
16: Można zobaczyć, czym żył na co dzień i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów, to jest historia ludzi.
15: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
16: Tak, i to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
15: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
16: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
15: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
16: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
15: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
16: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym teraz. Bo z jednej strony pokazujemy tak radosne chwile właśnie jak literatura czy muzyka, ale pokazujemy też, w jakich warunkach dzieci w szkole się uczyły tuż po wojnie, czy chociażby w jakich warunkach przesiedleńcy na ziemię zachodniej i północnej jechali w wagonach kolejowych, bo jeden taki wagon z lat 40. stoi u nas na wystawie. Można do niego wejść i
15: poczuć się przez chwilę
16: właśnie taką osobą przesiedlaną, która wiele tygodni, a czasem i miesięcy tutaj jechała.
15: Jest jeszcze jedna rzecz, myślę, że na podsumowanie to będzie jak znalazł, czyli to, w jaki sposób państwo to prezentujecie, bo poza tym, że mamy tutaj rozmaite eksponaty, czyli te zabawki, o których przed chwileczką wspominaliśmy, mam na przykład radio, stare radio holenderskie, pudło z niego, ale są też obok dokładne opisy, kto, kiedy, dlaczego to przekazał. I to też jest takie zakotwiczenie tych darów w historię, w relacje wrocławskie.
16: Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest wręcz niesamowite, że możemy zobaczyć nie tylko ornat, walizkę czy szarfę radnego, ale oprócz tego przeczytać opowieść, jaka się z tym wiąże. Kto nam to przekazał, dlaczego nam to przekazał oraz w jaki sposób z tego korzystał, bo to jest dopiero komplet. Ta opowieść o przedmiocie, właśnie z tym przedmiotem, jeszcze z informacją, kto był właścicielem jego.
15: Czyli tak długo żyjemy, jak długo nas pamiętają. Tutaj ta pamięć jest utrwalona.
16: Utrwalona, ona będzie utrwalona i kolejne pokolenia będą mogły się o tym przekonać.
11: Z Adamem Pacześniakiem z Centrum Historii Zajezdnia rozmawiał Maciej Sas. Swoje 80-lecie świętuje także Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Z tej okazji już 28 września odbędzie się koncert jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych, Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości, zdradził faktom Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie.
17: To jest koncert, który nazywa się Głosy Kultury, ale łączy się właśnie z mijającą 80. rocznicą powstania Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Pokazuje projekty artystyczne od tych, które prezentują najwybitniejsi polscy muzycy, do tych, którzy prezentują najmłodsi polscy muzycy, a mianowicie w pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, jednego z najwybitniejszych europejskich światowych trębaczy, myślę, że absolutnie numeru jeden w polskim jazzie, a zakończy zespół złożony z orkiestr Dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego.
11: Dodajmy, że w projekcie Voices usłyszymy też wokalistkę Magdalenę Zawartko, harfistkę Julię Ziembińską oraz chór Synagogi pod Białym Bocianem, a rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. I na tej propozycji kończymy przegląd faktów z ostatniej doby. Pora na te najnowsze, już o 6.30 w RMF 24 Wrocław, serwis Kraj Świat, a chwilę później o tym, co nowy dzień przyniósł w stolicy Dolnego Śląska, powie Rafał Jędraszek. Ze mną usłyszycie się po południu. Do tego czasu miłego czwartku.
0: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: myślą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
5: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
4: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
5: Jeszcze raz tylko połaję.
4: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
5: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
4: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy!
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Po reklamie.
8: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
9: Uprzedzamy o poranku problemy na czwórce, odcinek Kraków-Bochnia na wysokości Kokotowa.
10: Tam, jak już mówiliśmy w faktach, zderzenie trzech aut, busa, samochodu dostawczego i osobowego. Ranna została jedna osoba. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa.
9: A w stronę stolicy Małopolski przejechać można tylko pasem awaryjnym. Uważajcie, bo w Małopolsce od rana mokro od deszczu i tym samym ślisko na drogach.
10: Nie milknął echa wczorajszego orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.
9: Najwięcej komentarzy budzi pomysł budowania europejskiego NATO. Debatę w Strasburgu z bliska obserwował nasz reporter Paweł Konieczny.
11: Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu zaproponowała wprowadzenie mechanizmu wzorowanego na artykule 4 traktatu NATO. Pozwoliłby on państwom członkowskim na szybkie konsultacje i koordynację działań w sytuacjach zagrożenia. Ursula von der Leyen zapowiedziała plan utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sceptycznie do tego podchodzi europejska prawica, o czym mówił mi Tobiasz Bochoński, reprezentujący konserwatystów i reformatorów.
12: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy, przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO. Taka jest prawda, Unia Europejska nie posiada tego rodzaju uprawnień.
11: Innego zdania jest Dariusz Joński z Europejskiej Partii Ludowej.
13: Oczywiście to nie byłaby żadna konkurencja dla NATO, a jedynie koordynacja w ramach Unii Europejskiej, tym bardziej, że pracujemy nad wojskowym Schengen.
11: Szczegóły dotyczące utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są na razie znane. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
10: Ciąg dalszy komentarzy po 7 w radiu RMF 24.
9: Tuż po faktach gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł ugrupowania Rozwój Plus. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia, nie tylko w sieci.
10: 95,1 na tej częstotliwości RMF 24, Wrocław na UKF-ie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Porażka siatkarzy z Bułgarią na Mistrzostwach Europy.
9: Ponad 2 godziny gry, 5 setów w faktach sportowych o poręku Patryk Serwański.
16: Dzień dobry. Po pierwszym dobrym secie pojawiły się problemy w naszej grze. Były kłopoty z atakiem, kłopoty z grą blokiem, bo też trzeba przyznać, że rywale mieli kilka opcji na kończenie swoich akcji. Drugi set jak dreszczowiec przegrany 29-31. Kolejny także dla Bułgarii. Otrząsnęliśmy się, doprowadziliśmy do tiebreaka. W nim walka, błędy, nerwy, górą jednak Bułgarzy 20-18. Pokazali wczoraj do duży potencjał.
17: Nie tylko właśnie opierała się gra na Aleksie Nikołowie, który oczywiście zagrał fenomenalnie, ale też środkiem czy skrzydłami też potrafili punktować, także było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko, na pewno będzie dużo materiału do analizy.
16: Podsumował Kamil Semeniuk, w 1/8 finału zagramy z Łotwą, ta drużyna wczoraj wygrała 3-1 z Turcją, zapewniła sobie 4. miejsce w grupie D. Potencjalni rywale Polaków w ćwierćfinale to z kolei Niemcy albo Bułgarzy. Jagiellonia Białystok z porażką w piłkarskiej Lidze Europy. Jaga postawiła się na wyjeździe Olympiakosowi Pireus, przegrała 1-2, Jaga prowadziła po golu Szmyta, przed przerwą Olympiakos wyrównał i to właśnie w tej pierwszej połowie Jagiellonia powinna zrobić więcej, zdaniem trenera Adriana Siemieńca.
18: Tam był moment taki, że mogliśmy wycisnąć więcej niż to 1-0. Łatwiej by nam było wytrzymać intensywność drugiej połowy, bo myślę,
7: wydaje, że tutaj w kontekście tego, jak ta druga połowa wyglądała, była największa różnica. Przeciwnik cały czas utrzymywał intensywność, wyciskał nas.
16: A decydująca bramka dla Olympiakosu padła w końcówce spotkania. Dobry mecz w barwach Benfiki rozegrał Jakub Kamiński. Gol i asysta jego drużyna wygrała na San Siro z Milanem 2-0. W lidze hiszpańskiej FC Barcelona wygrała z kolei 7-2 z Racingiem Santander. W drugiej połowie w bramce Dumy Katalonii Wojciech Szczęsny, który zastąpił kontuzjowanego Joana Garcia. Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Caroline Dolehite i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
18: Radio RMF 24.
8: Kto nas słucha w internecie, to miło, równie miło, kto odbiera nas na 95.1 FM. Trwa poranek, na niespełna pół godziny przed siódmą. Witam się z drugimi słuchaczami RMF 24 Wrocław. Rafał Jędraszek, dzień dobry. Już druga połowa tygodnia, czwartek, dziś pogodowo nieco chłodniejszy niż wczoraj. Niespełna 20 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą w ciągu dnia wrocławskie termometry. Jeśli chodzi o słońce, to pół na pół z niewielkim zachmurzeniem, ciśnienie po lekkim spadku ponownie wzrosło nieco ponad normę, dziś na barometrach okolice 1015 hektopaskali. A wracając do tematu temperatur, to z końcem września mogą być już nieco niższe, zwłaszcza nocami, i wrocławskie spółdzielnie, zarządcy dlatego już informują o sprawdzaniu kaloryferów, no i gdyby ktoś chciał z nich skorzystać, to warto wiedzieć o planowanych wyłączeniach energii cieplnej na terenie Wrocławia. Tak, dziś może być m.in. przy wybranych numerach ulic Jana Kasprowicza, Koszarowej, Lotara Herbsta, Piotra Czajkowskiego, ale i Poprzecznej, Przejazdowej, Sołtysowickiej, Stanisława Przybyszewskiego oraz przy ulicy Zenona Miriama Przesmyckiego. Przyczyną wyłączeń są niezbędne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej. W RMF 24 Wrocław teraz zmieniamy temat. Hala Orbita, która przeszła modernizację, inwestycja o wartości 3 milionów złotych, objęła wymianę systemu oświetlenia, nagłośnienia, gruntowną renowację parkietu oraz modernizację systemu sygnalizacji pożarowej. Nowe oświetlenie, na które przeznaczono ponad 1 000 000 złotych, zapewnia lepszą widoczność podczas wydarzeń sportowych i widowisk, ułatwia także realizację transmisji telewizyjnych. Zmodernizowany system nagłośnienia, oparty na technologii cyfrowej, gwarantuje równomierny dźwięk na całej hali. Koszt tej części inwestycji wyniósł blisko 500 000 złotych. Prawie 1 000 000 przeznaczono na kompleksową modernizację systemu bezpieczeństwa. Zainstalowane zostały nowe czujki ręczne, ostrzegawcze, pożarowe oraz centralny system nadzoru, co znacząco podnieść ma poziom bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Odświeżony parkiet przeszedł cyklinowanie, lakierowanie oraz odtworzenie oznakowania boisk i stref podkoszowych. W hali pojawił się także nowy napis Spartan Hala Orbita Wrocław, bo zarządcą, przypomnijmy, obiektu jest ta miejska spółka. W nadchodzącym sezonie Hala Orbita będzie gościć mecze koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki kobiet oraz wydarzenia na poziomie europejskim, w tym spotkania Euro Cup. Dodajmy, że równolegle prowadzone są prace remontowe w innych częściach obiektu, w tym na zapleczu sanitarnym lodowiska. W RMF 24 Wrocław o poranku, teraz kultura. Już za tydzień, od 24 września, w Galerii 66P będzie można zobaczyć pierwszą w Polsce indywidualną wystawę brytyjskiej artystki Joey Holder. Instalacja zatytułowana Woosfera to imersyjna ekspozycja multimedialna, która zgłębia tematykę symulowanej rzeczywistości, teorii spiskowych oraz internetowych memów. W centrum wystawy znajdą się cyfrowe postacie stworzone przy wsparciu sztucznej inteligencji, filozof, kosmita, golem, organoid mózgowy i ksiądz, które prowadzą ze sobą dyskusję na temat rozwoju ludzkiej inteligencji, zbiorowej świadomości i natury rzeczywistości. Ekspozycja balansuje na granicy absurdu, memiczności i pseudonauki, poruszając aktualne zagadnienia związane z wpływem algorytmów, nadmiarem informacji oraz kryzysem zaufania do faktów. Jak podkreślają organizatorzy, Woosfera jest próbą pokazania, jak we współczesnym świecie żart, teoria spiskowa i fakt mogą brzmieć niemal identycznie. W wystawie towarzyszy interaktywna strona internetowa, na której można prowadzić rozmowy z bohaterami ekspozycji. Joey Holder znana jest z prac łączących sztukę z nowoczesnymi technologiami oraz filozofią. Jej projekty często dotyczą tematów związanych z nauką, świadomością i relacją człowieka z maszyną. Wystawę w 66P przy ulicy Księcia Witolda 66 można będzie zwiedzać bezpłatnie do 21 listopada. Wernisaż odbędzie się, przypomnijmy, 24 września punktualnie o 18. Dzień później zaplanowano oprowadzanie autorsko-kuratorskie. A my z pewnością na antenie RMF 24 Wrocław usłyszymy się jeszcze przed godziną 7. W międzyczasie polecam Wam dobrą muzykę o poranku.

0: W RMF 24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek. Wracam do Was przed siódmą. Na początek sprawdźmy korki. Ruch miejscami już spowalnia m.in. na Pułaskiego we Wrocławiu. To więc bliżej centrum. Nieco dalej wolniej jedzie się odcinkami Alei Armii Krajowej w kierunku Krzyżówki Powstańców Śląskich z Halera. Na Partynicach już dłużej stoi się do świateł na Zwycięskiej, podobnie wjeżdżając do Wrocławia od strony Bielan. A teraz w RMF 24 Wrocław informacja o przerwach w dostawie wody. Utrudnienia związane są z pracami na sieci wodociągowej. Mogą wystąpić już od godziny 7 do 14. Wody mogą nie mieć mieszkańcy budynków przy ulicach Miechowskiej numer od 1 do 60 oraz Przemyskiej 1 do 2. Od 8 do 16 przerwa obejmie ulicę Lotniczą 72 oraz Metalowców numery od 25 do 31, a między 8 a 14 wody może zabraknąć przy ulicy Komandorskiej numery od 116 do 118, a także 120 i Wielkiej 61. Z kolei między 9 a 16 przerwa zaplanowana jest przy ulicy Pereca, tam numery od 25 do 31. A teraz wracamy do minionej nocy, kiedy służby ratownicze we Wrocławiu otrzymały zgłoszenie o poważnym zanieczyszczeniu chemicznym Odry w rejonie Mostu Dmowskiego. Na miejsce skierowano jednostki WOPR oraz strażaków. Podczas rozpoznania stwierdzono rozległe skażenie wody, które rozciągało się aż w okolice Mostu Sikorskiego. Do akcji dołączyła specjalistyczna grupa chemiczna strażaków. Po zakończeniu działań przez WOPR Straż Pożarna kontynuowała pracę na rzece. W działaniach uczestniczyły także służby policyjne. Obecnie trwa ustalanie przyczyn zanieczyszczenia. W RMF 24 Wrocław teraz o szczególną uwagę poproszę seniorów, ale oczywiście także wszystkich tych, którzy razem z Wami chcieliby celebrować to wyjątkowe święto. Wielkie otwarcie Dni Seniora we Wrocławiu już jutro. Na rynku i na okolicznych placach pojawią się tysiące seniorek i seniorów, by wspólnie świętować i bawić się podczas inauguracji tego wydarzenia. No, o 13:00 rozpoczną się aktywności na Placu Solnym i Placu Gołębim. Tam na uczestników czekać będą stanowiska informacyjne, edukacyjne, bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne, a także konkursy. W programie przewidziano również pokazy taneczne grup senioralnych i występy wokalne młodzieży. O 14:30 przez rynek przejdzie widowiskowy Marsz Kapeluszy, który co roku przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. O 15:00 nastąpi uroczysta inauguracja z udziałem władz miasta oraz senioralnej pary królewskiej. Podczas wydarzenia wręczone zostaną certyfikaty miejsca przyjazdu seniorom, statuetki Przyjaciel Seniorów oraz nagrody dla laureatów konkursów. Dni Seniora we Wrocławiu potrwają do 25 października, oferując bogaty program wydarzeń edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i sportowych, o których my z pewnością w RMF 24 Wrocław będziemy jeszcze informować. Na dzisiaj we Wrocławiu rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne, 9. edycja Polskiej Platformy Tańca, która odbywać się będzie między właśnie 17 a 20 września. Co to takiego kryje się pod nazwą Polskiej Platformy Tańca? To największe w kraju biennale tańca i choreografii, które skupi w stolicy Dolnego Śląska artystów, ekspertów i gości z całego świata. W głównym programie Polskiej Platformy Tańca zaprezentowanych zostanie 9 wybranych przez międzynarodowe jury polskich spektakli. Wśród nich znalazły się m.in. Glory Game Dominika Więcka, Rape Flower Hany Umedy, Kocham Balet Ramony Negapczyńskiej czy Wow Marty Wołowiec. Spektakle poruszą tematy rywalizacji, cielesności, empatii, queerowej tożsamości oraz samotności. Festiwal otworzy premiera przygotowana przez Marię Stokło z udziałem wrocławskich tancerzy. W programie towarzyszącym znajdzie się również spektakl My Home, No Home w wykonaniu tancerzy związanych z legendarnym Tanztheater Wuppertal oraz przedstawienie materiały do pokojówek o kobietach uchodźczyniach. Organizatorzy przewidzieli także warsztaty, panele dyskusyjne, performatywny spacer i wydarzenia branżowe. Miejscami festiwalowych wydarzeń będą m.in. Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego, Piekarnia Żywa Kultura, Wrocławska Filia Akademii Sztuk Teatralnych, Wrocławski Teatr Współczesny, Studio Nagrobli Instytutu Grotowskiego, a także Narodowe Forum Muzyki. Za chwilę w RMF 24 Wrocław rozmowa o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie europoseł Michał Dworczyk, a my ponownie słyszymy się już w faktach o 9:30.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
1: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky

0: nie zaszczy.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w 1.
2: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
6: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Radio RMF 24, czwartek, 17 września. Dzień dobry, Piotr Salak, kłaniam się. Zaczniemy od spraw związanych z bezpieczeństwem w naszym poranku informacyjnym, bo ewidentnie dużo się dzieje w tej sprawie, choć klasa polityczna jest wyjątkowo enigmatyczna. Michał Dworczyk, europoseł Rozwój Plus, będzie razem z nami, ale fakty na początek. Magdalena Wojtoń i Tomasz Sańszewski już są razem z nami, jest siódma.
1: Już za dwie godziny spotkanie Tomasza Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim.
2: Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiać ma z ministrem koordynatorem spec-służb po aktualnej sytuacji i eskalacji rosyjskich działań.
1: 17 września mijają 4 lata od przekopu Mierzei Wiślanej.
2: Podsumujemy ten czas na konkretnych liczbach.
1: A z jakimi problemami mierzy się szkoła?
2: Z jakimi uczniowie, a z jakimi nauczyciele?
1: To będzie istotny temat tego poranka w Faktach RMF FM.
2: Za dwie godziny, jak mówiliśmy, o 9:00 szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się z ministrem koordynatorem spec-służb.
1: Rozmowę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych i wizycie w siedzibie CIA zaproponował Bartoszowi Grodeckiemu Tomasz Siemoniak.
2: Z kolei jutro przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku zaplanowano spotkanie prezydenta z szefem MON-u i szefem sztabu generalnego, informuje Bartosz Grodecki.
3: Komplet informacji zostanie panu prezydentowi przekazany zaraz przed wyjazdem do Nowego Jorku.
4: Co będzie tematem pana rozmowy z ministrem koordynatorem?
3: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent w najbliższym czasie nie zamierza zwoływać posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Tuż po faktach gościem informacyjnego Radia RMF 24 przypominamy będzie europoseł Michał Dworczyk ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i w tej rozmowie będą pytania o posiedzenie RBN-u. 4 lata temu, właśnie 17 września, otwarto przekop Mierzei Wiślanej.
1: Od tego czasu przez kanał między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem przepłynęło ponad 6600 jednostek.
2: My łączymy się z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskim. Staszku, kto i kiedy korzysta z tej drogi wodnej?
5: Przede wszystkim przekop żyje latem. W czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku przypłynęło tędy ponad 1000 jednostek. To około 20% więcej niż latem zeszłego roku. I zdecydowanie dominują żeglarze i motorowodniacy. Ponad 80% ruchu w 2026 roku to jednostki rekreacyjne. Ciekawie wygląda natomiast ruch komercyjny. Do dziś, w tym roku, mamy 119 przejść jednostek z ładunkiem, prawie 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nadal jest to jednak niewielka część całego ruchu, a pełne wykorzystanie drogi wodnej przez większe statki towarowe zależy też od możliwości dotarcia do portu w Elblągu.
1: Na jakim etapie jest budowa podejścia do elbląskiego portu? O tym więcej w kolejnych Faktach RMF FM.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: Za dużo teorii, za mało praktyki, która daje realne kompetencje w życiu. Wycofanie się z zadań domowych to była bzdura.
1: To głosy rodziców po 17 dniach nowego roku szkolnego. W porannych Faktach pytamy dzisiaj, co w polskiej szkole działa, a co nie działa.
7: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
8: A oni robią projekty, z których nic nie wynika.
7: Bardzo dobrze, uczą się do pracy robienia projektów, które później będziesz miała. Mamy odmienne zdanie.
9: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
10: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem. Uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań. Wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
11: Jesteśmy troszeczkę poza światem. To nie są współczesne kryteria, tylko nauka czegoś, co tak naprawdę nie daje rzeczywistych umiejętności, rzeczywistych kompetencji.
2: To głosy mieszkańców Tarnowa, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister edukacji Barbara Nowacka. A na koniec piłkarskie podsumowanie środy z Polakami i polskimi klubami w rolach głównych.
2: Jagiellonia Białystok przegrała niestety w Grecji z Olympiakosem Piraeus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy.
1: Mistrz Polski Lech Poznań dzisiaj zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: No ale mieliśmy też wczoraj szlagier w Mediolanie. AC Milan kontra Benfica Lizbona. Bohaterem gości wreszcie Jakub Kamiński zaliczył i asystę, i bramkę.
12: A już 53 minuty.
1: 53 minuta, doskonałe połączenie ofensywy i pomocy.
2: El Karouani podaje do Polaka. Jakub Kamiński z klasą poprawia wynik na 2-0.
1: I jeszcze jeden antybohater z Barcelony.
2: Taki z przymrużeniem oka. Wojciech Szczęsny w drugiej połowie stanął między słupkami Barcelony z powodu kłopotów z kolanem Juana Garcia, no i zaliczył spektakularną wpadkę, kiedy pośliznął się, próbując kiwać w polu karnym. Barcelona straciła bramkę. Tak, popełnił jeden błąd, no ale każdemu się zdarza. Normalne. To się zdarza. Kataloński z angielskiego tłumaczony trener Barcelony Hansi Flick. Barca ostatecznie wysoko w tym meczu wygrała.
1: Tak, czyli Wojtek. 7-2, szóste ligowe zwycięstwo z rzędu.
2: No i pytanie, czy Szczęsny zostanie teraz w bramce Barcy na dłużej.
12: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest eurodeputowany Rozwój Plus, czyli Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, ewidentnie coś się dzieje niedobrego w kwestii naszego bezpieczeństwa. To widzimy po tych zapowiedziach spotkań, czy ministra Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim, czy zapowiedzi spotkania prezydenta z szefem resortu obrony i z szefem sztabu generalnego. Czy pańskim zdaniem ta decyzja prezydenta, żeby na razie nie zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ona jest uzasadniona?
13: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi, no a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę, pełną wiedzę, pełen dostęp do wiedzy powinna mieć właśnie głowa państwa, powinien mieć rząd. I to właśnie te konstytucyjne organy powinny podejmować decyzje w oparciu o fakty.
0: No więc a propos wiedzy, bo prezydent jeszcze zanim minister Siemoniak spotka się z szefem BBN-u i zanim generalnie prezydent spotka się i z szefem sztabu generalnego i z szefem resortu obrony, to już zapowiada, że nie zwołuje tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozumiem, że gdyby powiedział to po tych spotkaniach, wyposażony w pełną wiedzę, ale dlaczego mówi to jeszcze przed tym, kiedy dostanie ten pełen pakiet wiedzy?
13: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że spotkania to nie jest wszystko, jest codzienna praca i codzienny przepływ dokumentów, zwłaszcza tych niejawnych, jeśli mówimy o bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że gdyby były informacje, które pozyskuje rząd dotyczące sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju, rzeczywiście krytyczne, taka informacja przez służby przekazana za pośrednictwem korespondencji niejawnej trafiłyby do pana prezydenta, do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więc jak ja rozumiem i jak ja interpretuję, opierając się na informacjach medialnych tę sytuację, to mamy dzisiaj rzeczywiście wysokie napięcie w regionie, natomiast jak rozumiem nie grozi nam pełnoskalowy konflikt, czy też nie grozi nam naruszenie granic Rzeczpospolitej Polskiej w najbliższym czasie. Gdyby było inaczej, to zakładam, że państwo weszłoby w zupełnie inny tryb działania. No a tego właśnie sądząc z obserwowanych faktów i decyzji najważniejszych osób w państwie nie widać.
0: Bo wie pan, ta wizyta ostatnia szefa CIA i jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, wszyscy porównują do 21 roku i październikowej wizyty wtedy szefowej CIA i spotkania z Mateuszem Morawieckim. Pan uważa, że takie zestawienie jest uzasadnione? Wtedy Amerykanie ostrzegali przed agresją rosyjską w Ukrainie.
13: No tak, i po tym pan premier Morawiecki podjął całą serię spotkań politycznych, zarówno w kraju, ale przede wszystkim w Europie. Ja też w części tych wizyt brałem udział, towarzyszyłem panu premierowi, gdzie najistotniejszym politykom z naszego regionu przedstawiał powagę sytuacji i namawiał do tego, żeby dać odpór Federacji Rosyjskiej. Niestety zostało to przez większość stolic zachodnioeuropejskich zlekceważone, te ostrzeżenia. Natomiast my czasami uciekamy w takie proste porównania jeden do jednego. Należy z tym być ostrożnym. Na pewno dzieje się wiele ważnych rzeczy u nas w regionie i na wschodzie. Mamy za chwilę wybory w Federacji Rosyjskiej. Eksperci powszechnie uważają, że po tych wyborach nastąpi mobilizacja. Mamy szereg takich indykatorów, informacji, które wskazują, że Federacja Rosyjska przygotowuje się do dalszych agresywnych działań wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego i swoich sąsiadów. Nie mówię tylko tutaj o naruszeniach przestrzeni powietrznej, tych, o których dużo mówimy w ostatnich dniach, ale na przykład, na co mało osób zwraca uwagę, ostatnio podpisany olbrzymi kontrakt, chyba największy w historii, przez Federację Rosyjską z Chinami na zakup 80 tysięcy silników turboodrzutowych. To są silniki do pocisków manewrujących. Biorąc pod uwagę, że do tej pory, przez ostatnie 4 lata, lata Rosjanie zużyli kilkanaście tysięcy takich pocisków, a teraz zamawiają 80 tysięcy silników, czyli kluczowych elementów do ich budowy, no to oznacza, że Rosjanie nie planują szybko pokoju i mało tego, te silniki, jak sądzę, mogą niestety być wykorzystane nie tylko do bieżących działań, czy do wojny na Ukrainie, ale również do innego typu działań i przedsięwzięć.
0: Panie pośle, mówiąc wprost, pan się spodziewa ataków na nasze posterunki graniczne, na granicy polsko-ukraińskiej?
13: Na pewno nie można tego wykluczyć, nie można. Myślę, że najbardziej prawdopodobne jest naruszanie przestrzeni powietrznej przez środki napadu powietrznego, które są dzisiaj absolutnie powszechne, tanie. Rosjanie doszli naprawdę, może nie do perfekcji, ale do bardzo dużego poziomu zaawansowania w ich produkcji. My bardzo dużo mówimy o ukraińskich dronach, o środkach walki radioelektronicznej stosowanej przez Ukraińców, o tym, jak zmieniło się współczesne pole walki. Podajemy właśnie przykłady, jak działają ukraińskie siły zbrojne, ale bardzo rzadko mówimy o tym, jak Rosja się zmieniła, jak siły zbrojne Federacji Rosyjskiej się zmieniły i trzeba niestety powiedzieć, że w wielu obszarach Rosjanie są krok przed Ukraińcami. Dzisiaj Rosjanie są przystosowani do współczesnego pola walki bardzo dobrze, między innymi jeżeli chodzi właśnie o produkcję środków napadu powietrznego. Mamy odrzut drony, mamy pociski manewrujące. No my niestety przez te 4 lata nie odrobiliśmy lekcji. Zachód może nie całkowicie przespał, ale na pewno nie stanął na wysokości zadania i nie przygotowaliśmy się na sytuację takiej konfrontacji, nawet hybrydowej. Mało tego, nie zbudowaliśmy potencjału, żeby skutecznie odstraszyć Rosjan, zniechęcając ich do tego typu prowokacji.
0: Panie pośle, to w takim razie jak powinniśmy odpowiedzieć na to znalezisko na plaży koło Jarosławca, na uzbrojonego drona jednak, który się pojawił na naszym terytorium. Jaka powinna być polska reakcja, pańskim zdaniem?
13: Ja uważam, że każda reakcja Polski, którą rozpatrujemy przy jakiejkolwiek rosyjskiej prowokacji, poza tym, że oczywiście każda taka sytuacja musi być oddzielnie analizowana, musi zakładać jedno, jak Rosjanie działają, a Rosjanie działają nie tylko od lat, ale wręcz od wieków w jeden sposób, rozumieją wyłącznie język siły. Jakiekolwiek działania, które nie są zdecydowane, które nie wykazują determinacji właściwej, oceniają nie jako na przykład gest dobrej woli, prawda, czy niechęć do eskalacji, oceniają w większości sytuacji jako słabość.
0: No to jak to, jak zareagować w takim razie?
13: To jeszcze raz powtórzę, tu nie chodzi tylko o jednorazowy incydent, o którym pan redaktor mówi, ale o te ostatnie incydenty, czyli rakieta pod Lublinem, drony, które rok temu naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. My powinniśmy zamiast bardzo dużo mówić i prężyć muskuły, co uwielbiają politycy i niektórzy wojskowi, powinniśmy błyskawicznie rozkooperować produkcję nie tylko środków, którymi możemy się bronić, czyli radarów, przede wszystkim tych radarów przystosowanych do wykrywania środków napadu powietrznego i sensorów akustycznych, ale również tego wszystkiego, czym możemy dzisiaj drony zestrzeliwać, czyli interceptorów, czyli dronów przechwytujących, ale również powinniśmy rozwinąć produkcję naszych środków umożliwiających głębokie, dalekie, precyzyjne uderzenia, czyli dronów dalekiego zasięgu, czyli pocisków manewrujących. Powtórzę jeszcze raz, dzieją się miejscami dobre rzeczy, natomiast jest to kropla w morzu potrzeb. Politycy i żołnierze chwalą się tym. Ostatnio mogliśmy na targach w Kielcach, MSPO, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, obserwować i słyszeć, oglądać prężenie mózgów. Fakty są takie, że są to naprawdę w wielu wypadkach ruchy albo homeopatyczne, czyli minimalne, albo po prostu tania propaganda sukcesu, czego najlepszym przykładem jest system SAM, czyli system obrony przeciwdronowej, którym chwali się rząd w taki sposób, że Polacy myślą, że wzrasta nasze bezpieczeństwo, wzrasta bezpieczeństwo takich miast jak Chełm czy Lublin, no nic bardziej...
0: Panie pośle, o konkrety chciałem pana zapytać. Chciałem pana zapytać o to, czy powinniśmy przekazać w takim razie Ukraińcom pociski Pakt 3 do patriotów. Wiadomo, że potrzebują ich jak kania dżdżu, potrzebują ich do obrony, bo od tego zależy ich życie Ukraińców.
13: Podobnie jak od posiadania takich pocisków zależy życie Polaków i dlatego uważam, że zresztą to jest zdanie absolutnej większości ekspertów, że dzisiaj przekazywanie tych efektorów byłoby błędem. My mamy ich bardzo niewiele, w tej chwili około 200 sztuk. Mamy zamówione oczywiście dużo większe dostawy, ale nie wiadomo tak naprawdę, kiedy one zostaną zrealizowane, bo konflikt w Iranie pokazał, że no po prostu Stany Zjednoczone, ani nikt nie jest przyzwyczajony do produkcji w takim tempie, jakie byłoby dzisiaj oczekiwane i spełnieniu potrzeb, jakie są oczekiwane. W związku z tym uważam, że nie powinniśmy absolutnie przekazywać paków trzecich. Ktoś powie, że to tylko kilka sztuk, bo takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej.
0: Tak, i to jest kwestia tylko dołączenia się do działalności sojuszników, prawda?
13: Tak, ale tylko że trzeba pamiętać, że większość naszych sojuszników nie ma wspólnej granicy z Federacją Rosyjską, ani z Białorusią. I to my jesteśmy zagrożeni jako pierwszy kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego razem z Bałtami na potencjalny atak. I teraz mogę odpowiedzieć w ten sposób. Każdy taki pocisk może obronić nas przed porażeniem przez rakietę balistyczną. Każda taka rakieta przy dobrym trafieniu może zabić od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No, oddawanie każdego pocisku jest narażeniem życia potencjalnych właśnie kilkudziesięciu polskich obywateli. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, dzisiaj powinniśmy absolutnie wspierać Ukrainę, tak jak to robimy zresztą od pierwszych dni pełnoskalowej agresji, ale akurat tego sprzętu krytycznego dla obrony powietrznej, zwłaszcza dla środków napadu powietrznego, takich jak rakiety, no po prostu nie powinniśmy przekazywać.
0: Panie pośle, jeszcze chciałem pana zapytać o sprawę Europejskiej, Rada Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Taka propozycja Ursuli von der Leyen się pojawiła, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest dobry pomysł?
13: Ja powiem panu, że patrzę z rosnącym przerażeniem na to, co się dzieje w Unii, dlatego, że to są ciekawe albo nieciekawe, zależy jak kto ocenia, pomysły w warstwie teoretycznej, które przedstawiają politycy z krajów zachodniej Europy, przede wszystkim politycy niemieccy, ale z punktu widzenia krajów takich jak Polska, które są narażone na atak Federacji Rosyjskiej, to są po prostu pomysły groźne. Trzeba pamiętać, że naszym podstawowym źródłem bezpieczeństwa, poza własnym wojskiem, poza siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej tej polskiej, jest Sojusz Północnoatlantycki. Każde działanie, które jest wymierzone w jego osłabienie, jest dla Polski i krajów najbardziej narażonych na atak niekorzystne.
0: Ale tak, Ursula von der Leyen mówi wprost, że to absolutnie nie osłabia sojuszu.
13: Panie redaktorze, a w drugim słowie słyszymy, że ma być stworzona namiastka artykułu 4, czyli wprost odniesienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego zapisów. To jest rozwadnianie sojuszu i budowanie alternatywnych i próba budowania jakiejś alternatywy dla niego. Co w tym jest groźne? No groźne w tym jest to, że my tak naprawdę będziemy swoje siły i środki marnotrawić na inicjatywy, które realnie nie przyniosą nam bezpieczeństwa. Mało tego, wczoraj również Manfred Weber, jeden z najważniejszych polityków niemieckich, szef Partii Ludowej, której częścią jest zresztą Platforma Obywatelska, po raz kolejny powiedział o konieczności budowy armii europejskiej. To jest kolejny utopijny projekt, który może jest ciekawy z punktu widzenia państw Europy Zachodniej, ale dla Polski by oznaczało to osłabienie naszych sił i środków. No, muszę powiedzieć, że z przerażeniem patrzę, jak niektórzy polscy politycy niefrasobliwie podchodzą do tak ważnych sygnałów.
0: Ale słyszy pan ten głos? Słyszy pan te głosy z Waszyngtonu, które mówią do Europejczyków, musicie zadbać sami o własne bezpieczeństwo. Ja rozumiem, że to jest reakcja też na te słowa Europy.
13: Tak. Natomiast czym innym jest działanie, odpowiedzialne działanie podejmowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a czym innym jest rozpraszanie sił i środków i budowanie jakiejkolwiek alternatywy dla NATO. Dzisiaj nie ma dla NATO, a w szczególności dla zdolności amerykańskich, żadnej alternatywy. Dla takich zdolności, którymi dzisiaj dysponują Amerykanie, jak rozpoznanie satelitarne, jak możliwości głębokich, precyzyjnych uderzeń. Dzisiaj po prostu nie ma takiej alternatywy, dlatego że żadne z państw europejskich nie posiada takich zdolności i w krótkim czasie ich nie zbuduje. Proszę sobie przypomnieć słowa Donalda Tuska o tym, jak tutaj będziemy budować, i pani von der Leyen oczywiście, jak będziemy budować jakąś kolejną żelazną kopułę nad niebem krajów europejskich. Pamięta pan, ponad 2 lata temu taki projekt się pojawił. Było dużo gadania i co się zdarzyło? nic się nie zdarzyło. I teraz obawiam się, że dokładnie mamy podobną sytuację. Są różne zapowiedzi, być może pójdą za tymi zapowiedziami jakieś pieniądze, być może trzeba będzie zaangażować kolejnych polskich oficerów do jakichś inicjatyw europejskich, ale to nie wzmocni naszego bezpieczeństwa, to nie będzie miało wpływu na budowę polskiego potencjału obronnego. I to jest
0: jeszcze
13: problem.
0: Jeszcze pana chciałem zapytać o pomysł marszu we Lwowie 11 listopada. Czy jacyś politycy Rozwoju Plus podpisali się pod tą petycją, pod tym pomysłem?
13: Nie mam takiej wiedzy, ale oceniam krytycznie i z dystansem podchodzę do tego typu pomysłów, bo mam poczucie, że wśród osób, wielu osób, które chcą po prostu uczcić ważną rocznicę, no są tam osoby, które mają inne cele. Jednym z nich jest jakieś konfrontacyjne, budowanie konfrontacyjnych gestów, czy wykonywanie konfrontacyjnych gestów wobec Ukrainy i budowanie na między naszymi krajami. Uważam, że to zły pomysł.
0: Ukraina mogłaby to odbierać jako rodzaj prowokacji?
13: No, wie pan, nie uciekniemy od...
0: Od historii.
13: Historii, prawda? Przepraszam, halo. Nie uciekniemy od historii. W listopadzie też przypada kolejna rocznica walk o Lwów i polskiej obrony Lwowa w 18 roku. Na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by się odnosili właśnie również do tego. No to wszystko jest jakby prawda. My broniliśmy dzielnie Lwowa, wręcz dzieci, najmłodszy kawaler orderu Virtus Militari, wówczas też dzieci lwowskie broniły właśnie tego pięknego miasta, ale dzisiaj wykonywanie gestów konfrontacyjnych zwłaszcza w trakcie wojny, no jest kompletnie nam niepotrzebne.
0: Panie pośle, jeszcze pana chciałem zapytać o politykę krajową Marcin Ociepa czy Marcin Horała. Czy jesteście w stanie się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie, powiedzmy, marszałka rotacyjnego, jak sugeruje to Rzeczpospolita dzisiejsza?
13: Ja mogę powiedzieć tak, według mojej wiedzy, bo za to odpowiedzialny jest m.in. szef klubu Rozwoju Plus Łukasz Schreiber, według mojej wiedzy kilkakrotnie podejmowane były próby rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością na ten temat, natomiast po drugiej stronie nie ma chęci żadnej dyskusji, w związku z tym nie potrafię odpowiedzieć panu pozytywnie na pytanie, czy jest szansa, żeby się dogadać. No ja uważam, że absolutnie normalnym obyczajem demokratycznym powinno być, że każdy klub posiada swojego wicemarszałka, swojego członka prezydium Sejmu. Rozwój Plus jest trzecim co do wielkości klubem parlamentarnym w polskim Sejmie. No jest oczywiste, że powinien takiego wicemarszałka posiadać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i spotkanie. Michał Dworczyk, eurodeputowany Rozwoju Plus, był razem z nami, był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Dziękujemy za spotkanie.
13: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego
0: dnia. Kłaniamy się. Miłego dnia.

0: reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: I bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtyn, Tomasz Stańszewski.
10: 6 km ma już korek na A4 między Bochnią a Krakowem.
11: Jak wiecie z faktów RMF FM, tam zdarzyły się o poranku dwa auta osobowe i bus.
10: W stronę stolicy Małopolski zablokowane są dwa pasy ruchu.
11: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
10: Między innymi o to Piotr Salak pytał o poranku w informacyjnym radiu RMF 24 swojego gościa, Michała Dworczyka.
12: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi, no a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę.
11: Cała rozmowa z europosłem na rmf24.pl, a o 9:00 przypominamy, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma spotkać się z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: O rosnących kosztach pracy i kryzysie na stacjach paliw nie tylko w naszym kraju. Mateusz Bożek.
14: Jestem, dzień dobry, kłaniam się. Koszty pracy w Polsce rosną i to szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle. Z danych Eurostatu wynika, że rosnące koszty pracy to wynik przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i tak zwanych kosztów pozapłacowych. To chociażby składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaca pracodawca. Polska i tak nie jest, patrząc na te dane, w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest tutaj Bułgaria. Tam koszty pracy wzrosły o prawie 10%. Za nią są Litwa i Chorwacja. Najwolniej rosną one w Luksemburgu i Rumunii. Rekordy biją też niestety ceny na stacjach paliw. Drogo jest nie tylko w Polsce, jeśli ma to nas pocieszyć. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. W Hiszpanii obniżono co prawda podatek na paliwa, ale ceny rosną tak szybko, że przewoźnicy chcą bezpośrednich dopłat dla sektora transportowego, po to, żeby w ogóle utrzymać rentowność swoich firm. Ekonomiści są zgodni co do jednego. Nawet najlepszy pakiet pomocy nie powstrzyma wzrostu cen, jeśli ropa na światowych rynkach wciąż będzie droga. Sprawdźmy jeszcze na koniec, jak trzyma się nasz złoty. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł. Dolar lekko potaniał, 3,76. Frank szwajcarski to 4,59, a funt brytyjski 5,07 zł.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 i najnowsze ustalenia w sprawie przyszłotygodniowego spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, czyli z Pitem Hegsethem, sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Te rozmowy mają dotyczyć między innymi oczywiście kwestii rosyjskiej eskalacji, prowokacji względem państw NATO i mowa ma być także o lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3. Cały czas toczy się dyskusja na ten temat. Łączymy się teraz z naszym amerykańskim korespondentem, z Pawłem Żuchowskim, który nam powie, co jeszcze wiemy w tej sprawie. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę w godzinach przedpołudniowych. W rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. To właśnie on, najbliższy współpracownik Hegsetha, kieruje przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Ma wyznaczyć możliwe warianty przyszłego rozmieszczenia sił USA na kontynencie. Dla Polski ma to szczególne znaczenie, bo jednym z elementów tej układanki jest przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Sama obecność Kolbiego na tym spotkaniu stwarza więc okazję nie tylko do oficjalnych rozmów, ale również do rozmów w kuluarach o tym, jak proponowane przez Pentagon zmiany mogą wyglądać z perspektywy Polski. Przypomnę, szef MON zapewnia, że Stany Zjednoczone doskonale rozumieją wyzwania, z jakimi mierzy się Polska i cała wschodnia flanka NATO. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi dziękujemy. Oczywiście o tej przyszłotygodniowej wizycie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie będziemy Was informować na bieżąco w radiu RMF 24. To w przyszłym tygodniu, a jeszcze dziś o 9:00 Tomasz Siemoniak, czyli minister koordynator, będzie rozmawiał z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z Bartoszem Grodeckim. Ta dyskusja ma dotyczyć między innymi wizyty ministra koordynatora w siedzibie CIA, no i być może tego, co polscy ministrowie usłyszeli od szefa CIA, który był tutaj w Warszawie nie tak dawno. Na jutro natomiast, tuż przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku, zaplanowano spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Temat to dość oczywisty, sytuacja i bezpieczeństwo Polski. Dużo się dzieje w tej sprawie, niepokojąco dużo się dzieje w tej sprawie. Za 20 minut będzie godzina 8, poranek informacyjny w radiu RMF 24.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Chwilkę o sporcie porozmawiamy i o Mistrzostwach Europy, o bizantyjskich Mistrzostwach Europy, bo grają i grają tych drużyn strasznie dużo. No nasi dużo grali, pięknie grali, bez straty seta. No i niestety w piątym meczu się noga powinęła. Panie redaktorze, dzień dobry. Patryk Serwański, dzień razem dobry. Ze mną redakcja sportowa. Przegraliśmy z Bułgarią 2-3, no ale i tak nasi wygrywają grupę, rozumiem.
1: Tak, przegraliśmy w Sofii, co nie jest bez znaczenia, bo jednak widać było wczoraj, jak Bułgarów nakręciła, kilka dobrych akcji ich nakręciło, jak zaczęli współpracować, tak można powiedzieć, z tymi trybunami, jak to wszystko zaczęło ich nieść, to rzeczywiście wyglądało imponująco i trzeba przyznać, że po pierwszym secie, którego wygrali Polacy i tam naprawdę dobrze graliśmy, a Bułgarzy tak troszkę niemrawo, no to oni potem się rozkręcili i naprawdę grali dobrze. No drugi set 31-29, to już ten wynik pokazuje, ile tam było emocji.
0: Słuchałem faktów sportowych i widziałem, że byłeś pod wrażeniem poziomu tego spotkania.
1: Tak, naprawdę świetny mecz. Oczywiście było też sporo błędów, ale temperatura tego meczu była bardzo wysoka w porównaniu z tymi pierwszymi meczami, gdzie myśmy grali z drużynami dużo słabszymi. No to tam jednak tych emocji nie było. Tutaj były emocje, dobre zagrania i ta dramaturgia.
0: A w statystykach to było widać?
1: Wiesz, to taki poziom? Kilka rzeczy mi się rzuciło w oczy. Przede wszystkim błędy na przykład. Bułgarzy wygrywają. Taki mecz na styku, bo te sety były często wyrównane, ale 42 błędy Bułgarów i tylko 24 błędy Polaków. To są te punkty podarowane przeciwnikom, tak? Także tych punktów Bułgarzy nam podarowali mnóstwo, mimo to wygrali, bo też trzeba przyznać, że świetnie grali w ataku. W drugim secie, patrząc na tylko punkty zdobyte atakiem, 23 punkty zdobyte przez Bułgarów, 15 przez Polaków. Kolejny set, 18 punktów Bułgarów zdobytych dzięki atakowi, w Polsce tylko 11. Tutaj widać te dysproporcje i tą siłę Bułgarów i to, gdzie u nas się ten hamulec ręczny trochę zaciągnął.
0: Wydaje mi się, że jak tak patrzyłem na ścieżkę do medalu, jeśli chodzi o biało-czerwonych, to może być szansa, że zagramy z Bułgarami ponownie, prawda?
1: Tak, tutaj może tak być, także niewykluczone, że za kilka dni dojdzie do powtórki znowu w Sofii. To też mówię, to ma znaczenie. Pamiętamy, ile było takich meczów, kiedy w Polsce nasi siatkarze grali i kiedy te trybuny ich niosły. Tutaj to może pomóc Bułgarom. Natomiast na razie zaczynamy z Łotwą. Już wiadomo, że to będzie mecz w sobotę o 15.
0: I to jest 1/8.
1: 1/8 i w ćwierćfinale potencjalnie Niemcy albo Bułgaria, ten mecz bezpośrednio jako drugi tego samego dnia, też w sobotę po zakończeniu meczu Polska-Łotwa. No i być może Polska-Bułgaria jeszcze raz, no wtedy już byśmy chcieli innego wyniku.
0: A kiedy trafiamy na Włochów? To pewnie w finale dopiero.
1: To dopiero w finale, tak. W półfinale możemy trafić na Słowenię, no i ewentualnie Włosi w finale, natomiast przypomnę, że półfinały i finał Mistrzostw Europy w Mediolanie, także no być może mecz z Włochami też na ich terenie.
0: Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
1: No nie, no jakby było łatwo, to też nie o to chodzi. No, natomiast te pierwsze mecze trochę we mnie tak pokazały, że jest wszystko działa super, a ten pierwszy test z mocną drużyną nie do końca wyszedł.
0: Ale wiesz co, może to i dobrze, bo czasami się przydaje taki prysznic poranny, zimny prysznic, chociaż wczoraj to był raczej późny wieczór, taki zimny prysznic, żeby schłodzić trochę zbyt rozgrzane głowy.
1: Jak trener Nikola Grbicz odkręci zimną wodę, to strach się trochę bać, bo wiadomo, że to jest trener, który wymaga perfekcjonizmu od swoich zawodników, także on tam będzie na pewno no, miał dużo do powiedzenia swoim siatkarzom.
0: Nie polecamy lodowatego prysznica z samego rana, szczególnie o tej porze, czyli za 9 minut do godziny 8. Spokojna toaleta poranna, a potem oczywiście przy okazji fakty i Radio RMF 24 i fakty RMF FM. Do faktów nam zostało, jak powiedziałem, 9 minut, a po faktach oczywiście Barbara Nowacka i Tomasz Terlikowski, czyli poranna rozmowa RMF FM. Patryk Serwański, dziękuję. Razem z nami, bardzo dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie psycholog społeczny profesor Tomasz Grzyb, którego zapytam, dlaczego pozwalamy innym myśleć za nas i dlaczego trudno jest nam potem to zdanie zmienić.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: A teraz już czas na fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski czekają. Jest 8:00.
4: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia.
5: To propozycja, jaką dziś ogłosić ma Bruksela.
4: Polska szkoła od września w podstawówkach z zakazem korzystania z telefonów komórkowych.
5: Ale i innymi zmianami, które od 17 dni sprawdzane są w praktyce.
6: Lekcje od 9 muszą się zaczynać.
4: Za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy.
5: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia. Takie rozwiązanie ma dziś ogłosić Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które wprowadzić mają skuteczną weryfikację wieku.
4: Polska obstaje jednak przy wyższej granicy wieku, 15 lat. Te informacje uzyskało od wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szwańska-Borginą.
5: Kasia, razem z nami teraz w faktach. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś od polskiego wiceministra?
7: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem, który, przypomnę, jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, czyli przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych rządu. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania, czyli ograniczenia dostępu do

0: mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu. Jeśli nie, będzie o taką możliwość mocno zabiegać.
1: Teraz aktualna informacja dla kierowców z Warszawy. O poranku wciąż utrudnienia w ruchu na cybernetyki na warszawskim Mokotowie. W nocy zdarzyły się tam 3 samochody.
2: W tym wypadku uszkodzony został też budynek, znaki drogowe oraz bariery. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasłabł i wtedy doszło do zderzenia 3 aut.
1: Na miejscu jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt minut mają pracować policjanci. Co działa, co nie działa w polskich szkołach?
2: Oto po 17 dniach nowego roku szkolnego pytaliśmy na ulicach małopolskiego Tarnowa.
3: Żeby mniej było nauki pamięciowej, żeby więcej było takich praktycznych zastosowań tego, co się uczy w szkole.
4: Jak w Finlandii. Jest najlepszy system edukacji i tam jest zupełnie inny tryb nauczania. Nie właśnie poprzez doświadczenia, poprzez współpracę dzieci w grupie. Dzieci nie potrafią pracować w grupach na lekcji. Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi. I marzy mi się, żeby kiedyś w naszym kraju ktoś otworzył oczy i swoją przestrzeń mózgową na to, żeby wdrożyć coś takiego u nas.
5: No na pewno, żeby lekcje nie były od 7 rano, bo dzieci są, młodzież ma inny tryb, siedzą do późna, a muszą wstać rano i oni nie funkcjonują rano, boli głowa, brzuch. Lekcje od 9 muszą się zaczynać i wtedy dzieci będą skoncentrowane, wyspane i będą się lepiej uczyć.
1: To głosy zebrane w Tarnowie przez reportera RMF FM Macieja Sołtysa.
6: Rozmowa oparta na faktach.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, posłanka i wiceprzewodnicząca Komisji Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry wszystkim państwu.
7: Panie minister, to co z tą 9? Dzieci niewyspane są.
8: Szkoły mają możliwość kształtowania planu lekcji, tak jak, mówiąc szczerze, często im pasuje. Niektórzy zaczynają lekcje o godzinie 8:00. To jest również przyjęte też przez to, jak zbudowany jest rynek pracy. Czyli rodzice idą do pracy mniej więcej na 8:00, bardzo często dzieci odprowadzają, odwożą do szkoły lub dzieci idą same. I taką już mamy organizację, jeżeli szkoły chcą, przecież czasami są i lekcje wcześniej, i lekcje później.
7: Są później, wtedy kończą się później, wtedy o 17:00, o 18:00.
8: Ale szczerze mówiąc, przecież szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka, gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje, gdzie ma cudownych nauczycieli. Patrząc na instytucję, która przetrwała te wszystkie turbulencje ostatniego stulecia, no to szkoła jest najsilniejszą i najważniejszą instytucją.
7: Dobrze, to teraz to z Kids Act zapowiedziała Ursula von der Leyen jego wprowadzenie. A co z naszą ustawą?
8: My pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę. Jesteśmy na etapie...
7: Czyli to jako wspólnota europejska jesteśmy silniejsi niż jako pojedyncze państwa?
8: Jesteśmy znacznie silniejsi, ponieważ jedno państwo bardzo trudno jest, jednemu państwu bardzo trudno jest wymusić na Big Techach odpowiedzialność.
7: A Unia Europejska?
8: A Unia Europejska to jednak wiele państw, silna gospodarka wspólna i potęga również polityczna.
7: 13 czy 15 lat, bo tutaj już słyszeliśmy, jest ta różnica między tym projektem, pomysłem unijnym, a pomysłem polskim.
8: Na razie jest to pomysł unijny. My uważamy, że 15 lat jest tym właściwym wiekiem i będziemy też namawiać do naszych rozwiązań. Natomiast jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby kraje mogły wprowadzić własne ograniczenia, no to uważamy, że to 15 lat jest słuszne. Trwają prace nad tym, by nasza ustawa trafiła do wykazu prac na razie i ona się składa z dwóch komponentów. Komponentu cyfryzacyjnego i tego komponentu wsparcia młodych ludzi, zdrowia psychicznego, ochrony, edukacji.
7: Ale trwają prace, żeby trafiła, to znaczy, że ona już jest gotowa, już jest przygotowana, czy jeszcze jest pisana?
8: Nie, no jest pisana. To wykaz prac to dopiero taki początek formalnych działań. Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w 2 resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie. I to, że Komisja Europejska zapowiada swoje działania, bardzo się cieszymy. Natomiast to w ogóle nie zatrzyma nas od przeprowadzenia działań.
7: To kiedy to będzie? Kiedy to się wydarzy?
8: No to bardzo też zależy, co konkretnie. Bo niektóre elementy, zresztą wyjęty wcześniej z projektowanej ustawy zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, już mamy. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Kolejne w zależności też od prac komisji, no bo to wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewno spowolnić.
7: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
8: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane, czyli w momencie, kiedy Komisja Europejska przygotuje te działania cyfryzacyjne, natomiast te działania na poziomie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego i kilka innych, raczej z obszaru tego bardziej mojego, czyli edukacyjnego, będzie mogło iść.
7: A Pałac Prezydencki? Rozmawiacie o tym z Pałacem Prezydenckim?
8: No, pracujemy w rządzie. Pałac Prezydencki, jak ma jakieś pomysły, no tak,
7: ale na końcu
8: zapraszamy.
7: Tej drogi zawsze jest Pałac Prezydencki, który podpisze albo nie podpisze.
8: Pałac Prezydencki rości sobie prawo do bycia Królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli Pałac Prezydencki, ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze może się zwrócić, tak jak każdy obywatel. Oni nie są nad. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy.
7: Nie może wetować. To znaczy,
8: może,
7: ma prawo pełne wetować ustawy.
8: Tylko musi być to uzasadnione.
7: Pan prezydent uważa, że uzasadnia.
8: Ja widziałam te uzasadnienia. W uzasadnieniu, w którym wetował zmiany, które wspierały Kompas Jutra, powoływał się na przepisy, których w tym uzasadnieniu nie było. W ustawie nie było. Więc uzasadnienie nie dotyczyło ustawy. W ustawie rzecznikowskiej posługiwał się nieprawdą i działał wbrew młodzieży, która jest też również w jego radzie. W wecie do e-dziennika, no to już w ogóle było skandaliczne, ponieważ stanął po stronie interesów firm, które mają duże przywileje na rynku, przeciwko rodzicom, też używając argumentów nieprawdziwych, bo prawdę to opowiedział całkiem niedawno jeden z posłów, który mówi, no przecież chodziło o to, żeby koalicja nie miała sukcesu. Tylko to nie chodziło o sukces koalicji. Chodziło o to, żeby rodzice nie musieli płacić za dziennik. Drodzy rodzice, właśnie płacicie za dziennik, za rok też zapłacicie. Podziękujcie prezydentowi.
7: Za ile w takim razie te założenia i te dotyczące oczywiście mediów społecznościowych trafią do pracy?
8: Myślę, że są to najbliższe tygodnie, kiedy wpiszemy do wykazu prac, ale nie chcę dzisiaj, przed zobaczeniem tego, co proponuje komisja, podawać szczegółowych terminów.
7: Pani minister, zmieniając temat, wie pani, jaką dzisiaj rocznicę obchodzimy?
8: A który jest dzisiaj?
7: 17 września.
8: No to oczywiście, że wiem.
7: No to proszę powiedzieć.
8: Ataku bolszewików na Polskę.
7: Fantastycznie. A pani jadła dzisiaj śniadanie?
8: Zjadłam jogurt na śniadanie.
7: Jogurt, czyli tak planetarnie bardzo.
8: Bardzo delikatnie, no tak, ale osoby, zresztą każdy powinien dbać o swoje zdrowie.
7: A na obiad będzie jakiś burger, czy jakieś mięso? Bo Patryk Jaki zarzuca, że w stołówce jecie w Ministerstwie Edukacji burgery, mięso, steki zamiast diety planetarnej.
8: Pierwsza stołówka pracownicza, zresztą ogólnodostępna, zapraszamy każdego.
7: Patryk Jaki też może się pojawić?
8: Przecież był tam.
7: No był, no ale to na prześpiegi przyszedł.
8: No, ale zapraszamy każdego. Można wejść też z ulicy. To różne dania. I mówiąc szczerze, minister edukacji ani nie kształtuje dań w stołówkach, ani w stołówce ministerialnej. Ale są i dania wegetariańskie, i dania mięsne. I proszę mi uwierzyć, dorośli ludzie i żywienie dorosłych ludzi to jest zupełnie co innego
7: niż
8: żywienie dzieci.
7: Ale tak precyzyjnie, żebyśmy doprecyzowali. Tak. Dlatego, że jest bardzo wiele pytań. Rodzice się pytają, szkoły się pytają. To jest oczywiście rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Ale no pani, rozumiem, jako minister edukacji też to wie. Ile razy w tygodniu dzieci mogą zjeść mięso w stołówce szkolnej?
8: Świeże mięso mogą zjeść 2 razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie. Więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
7: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że 2 razy. Może być i 4 razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowane, że to jest jakby kwestia...
8: Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć nie myli, świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest udawanie, że nie cierpią.
7: Postawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania, pani minister. A ja przypominam, naszym gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, posłanka i wiceprzewodnicząca Komisji
8: Koalicji Obywatelskiej. Drugi raz
7: oczywiście,
8: to samo.
7: Koalicji Obywatelskiej. Pani minister, za drugim razem powiedziałem też koalicji, tak jak powinienem to powiedzieć. To skąd ta afera o tą dietę planetarną? Znaczy, a może jeszcze doprecyzujmy. Dwa razy w tygodniu świeże mięso, raz ryba. To są trzy dni, jeszcze dwa zostają.
8: No jeszcze jest jeden, gdzie warzywa strączkowe są mile widziane.
7: I dzieci będą głodne, mówi jedna z posłanek.
8: Dlaczego?
7: No po warzywach strączkowych.
8: Po roślinach strączkowych? No niekoniecznie, nie będą głodne.
7: Czytam też w internecie, że mają sensacje żołądkowe po diecie planetarnej.
8: Znaczy to są jakieś bzdury. Panie redaktorze,
7: pani chyba nie czyta, pani minister. A ja czytam na X-ie, rodzice przychodzą, mówią, dostały warzywa strączkowe i cała klasa miała sensację.
8: Czy to jest kwestia tego, w jaki sposób na przykład zostało to jedzenie przygotowane? Jedne panie kucharki są genialne, a drugie jeszcze pracują nad tym, żeby osiągnąć to mistrzostwo w przygotowaniu fasoli. No ale to są przecież tradycyjne też polskie dania.
7: Minister, ja nie dobrze, mogę zrozumieć. Nadal, ryba raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu świeże mięso, raz warzywa strączkowe, a tego piątego dnia?
8: A to szkoła już może decydować. Może zrobić naleśniki z serem, może zrobić na przykład pierogi, które mogą być różne.
7: A
8: mogą
7: mięso
8: być...
7: może być tego piątego dnia?
8: Proszę pytać Ministerstwo Zdrowia. Ja nie zarządzam stołówkami szkolnymi.
7: To jak szkoły powinny te menu konstruować?
8: Mądrze. Proszę mnie nie pytać o szczegóły rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
7: Pani minister, to wróćmy jeszcze do pani już twórczości, pani mema. Straszną burzę pani wywołała tym memem wczorajszym.
8: Po pierwsze przedwczorajszym, po drugie chamstwo.
7: Ale wczoraj była
8: chamstwo,
7: burza.
8: Chamstwo Patryka Jakiego trzeba jednak napiętnować i pokazywać. O co chodzi? Pan Jaki, europoseł, człowiek, który myślę, że ze swojego własnego, osobistego doświadczenia życiowego powinien też mieć jakąkolwiek przytomność, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując, jaki to on super umięśniony, a ona mniej. Katarzyna Lubnauer sama mówi, otyłość jest chorobą. To nie powoduje, że ktoś, kto cierpi na chorobę, jest tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Naprawdę.
7: To jest o Patryku Jaki pani powiedziała? To jest wypowiedź na temat Patryka Jakiego? Palant podciągający się na drążku?
8: Doskonale wiemy, o kim to jest wypowiedź. I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki. W dodatku robi tę awanturę polityczną w ramach tematu bardzo dla nas istotnego, zdrowie młodego pokolenia. 30% młodych osób, dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic ma problemy z nadwagą. Odżywiają się coraz gorzej. Między innymi dlatego, że rodzice, którzy dużo i ciężko pracują, też nie mają często czasu, a często wiedzy, jak dziecko powinno się odżywiać.
7: Pani minister, ale prawica, ta sama prawica, także komentatorzy mówią, no dobrze, krytyka Patryka Jakiego to jedno, a ten obrazek...
8: A gdzie obrona Katarzyny Lubnauer ze strony państwa z prawicy? Gdzie powiedzenie, drogi Patryku, nie wyśmiewamy kogoś, ponieważ choruje na otyłość. Nie robimy takich rzeczy. Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? Po czym pan Patryk Jaki nagrywa kolejny filmik, na którym mówi, że on się nie da wziąć na histeryczne wpisy. Coś takiego. Po raz kolejny ją obraża.
7: Płaczliwe.
8: Płaczliwe. Kobieta naprawdę zawsze ma płaczliwe wpisy, to proszę obejrzeć. Co mówi Katarzyna Lubnauer? Czemu on ją atakuje? To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejszym. To taka gra.
7: A jakie ostrzejsze mogłyby być?
8: A panie redaktorze, zostawiam to fantazji naszych słuchaczy. Jak określiliby pana Patryka Jakiego, który obraża i poniża kobietę? Zapraszam państwa do rozmowy.
7: Ja nie zapraszam, bo ja wiem, jak ludzie potrafią pisać w internecie po takich zaproszeniach. To nie jest dobry apel, pani minister, bo naprawdę może się pojawić hejt.
8: Po tym, co on zrobił, gdzie masowo spotyka hejt Katarzynę Lubnauer, niech ma odwagę też powiedzieć, przepraszam, nie ma tej odwagi, no to przepraszam, ale jak można coś takiego określić? Dlaczego my mamy się hamować? Bo co? Bo jesteśmy kobietami, bo jesteśmy słabsi, bo nie jesteśmy Patrykiem Jakim, któremu wolno wszystko.
7: Bo jest pani ministrem edukacji, żeby dzieci się hamowały, chociażby dlatego można się hamować. To tak już poza wszystkim innym, bo dzieci też potrafią...
8: No i pan Patryk Jaki dokładnie rozpoczął nagonkę również na panią minister Lubnauer. I tutaj nie ma hamulców, prawda? Bo on może wszystko.
7: Minister, ja tylko chcę powiedzieć, że jest takie stare polskie przysłowie, że i ono nie jest najlepsze. Jak pan, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, powiedziałbym, czasem trzeba ustąpić. Może. I niekoniecznie jako kobieta, tylko jako dlaczego, minister
8: tylko
7: edukacji.
8: Dlaczego hejtowana Katarzyna Lubnauer ma ustąpić przed agresją i butą? Przecież im o to chodzi. Żeby zastraszyć, żeby poniżyć. Tak się traktuje kobiety w polityce, tak się traktuje osoby, które mają odwagę cokolwiek robić i tak się traktuje, bo się robi zasięgi. To robi pan Patryk Jaki.
7: To przejdźmy do sztucznej inteligencji. Pojawiła się taka informacja.
8: To znowu Patryku Jaki?
7: No, ma naturalną, jak rozumiem, nie sztuczną.
8: Myślę, że...
7: Pani kwestionuje ten drugi element, tak?
8: Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo bystrym człowiekiem.
7: Dziękuję bardzo. Ja mam dodatkową inteligencję jeszcze z drugiej strony, ale zostawmy to. Znaczy z drugiej
8: Co to
7: strony
8: znaczy
7: szyby,
8: z drugiej
7: szyby
8: strony?
7: Chciałem powiedzieć, nie miałem na myśli żadnych transcendentnych rzeczy. Sztuczna inteligencja w szkołach, to jest istotne pytanie. Całkiem niedawno Dario Amodei powiedział, że za 10 lat jest 10%, że w ciągu kilku lat świat przestanie istnieć. Jak słucham nauczycieli, to mam wrażenie, że niektórzy z nich mówią, to nie jest 10%. 90%, że szkoła w formie, jaką znamy w ciągu najbliższych kilku lat za sprawą sztucznej inteligencji przestanie istnieć. Poloniści mówią, nie zadajemy już prac pisania do domu, bo nie ma sensu. W liceach. Mówię nie o podstawówkach.
8: Podstawówkach.
7: I w podstawówkach też.
8: Tak samo było.
7: Matematycy mówią, rozwiązujemy na tablicy, ponieważ zadawanie prac do domu, czy nawet w szkole, ale jak dziecko ma telefon licealista, bo może jeszcze mieć, choć czasami nie ma, to też nie zadajemy. Macie przygotowany program szkoleń dla nauczycieli, które pomogą z tym problemem, z tą zmianą, radykalną zmianą się rozprawić?
8: Blisko 100 tysięcy szkoleń przygotowanych dokładnie po to, że wprowadzamy pracownię AI do szkół. W 12 tysiącach polskich szkół ze środków z KPO, pracownię AI, obok tego 100 tysięcy szkoleń dla nauczycieli, plus dodatkowo program z Centrum Nauki Kopernik, który też współtworzyli nauczyciele, jak się dobrze przygotować do tych lekcji.
7: Znaczy to, żeby nie robili takich słabych grafik AI-owych, bo czasami to widać, że to jest ewidentnie...
8: To nie jest. To jest to, jak mądrze użyć AI, a nie jak robić lub nie robić grafik. To znaczy, jak wspierać samo nauczanie przez sztuczną inteligencję. Jak przygotować materiały, żeby one zaciekawiały i mobilizowały do powtórzeń. Jak zindywidualizować działania. I to są materiały, które Centrum Nauki Kopernik przygotowuje wraz z nauczycielami, żeby wiedzieć, w których elementach je wesprzeć.
7: Minister mówi o tym, że są pracownie, czy będą pracownie AI.
8: Są, właśnie zrobić, otwierają je.
7: Otwierają się, a może trzeba zrobić takie miejsca, gdzie po prostu nie ma dostępu do internetu, żeby można było sprawdzić wiedzę uczniów. Wiedzę, a nie zdolność korzystania z rozmaitych aplikacji.
8: To już rozmawiamy o przyszłości, też przyszłości egzaminów, bo pojawiają się już takie szkoły w Polsce, gdzie egzaminy odbywają się w klatce Faradaya. To jest kilka
7: szkół. Może trzeba wprowadzić takie rozwiązanie po prostu.
8: Tylko pamiętajmy, że mówimy po pierwsze o molochu, 20 tysięcy szkół, po drugie zarządzanym przez samorządy. Więc odgórne powiedzenie, a teraz robicie wszystko wytłumiane, nieprzepuszczające dźwięków, sygnałów, jest bardzo dużym kosztem. Do tego się trzeba dobrze przygotować. I tak, egzaminy w tej formie, w której znamy, bardzo możliwe, że za kilka lat nie będą miały wielkiego sensu. To, co będzie miało sens, to egzamin, w którym realnie sprawdza się wiedzę człowiek do człowieka.
7: Czyli wrócimy do starych zasad. Mistrz, uczeń, tablica.
8: Ale nauczyciele bardzo często już to robią, bo to, co widać też z rezultatów PISA, to, że młodzież wszędzie, w szczególności to widać po Europie, traci podstawowe kompetencje.
7: No 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta.
8: I to jest przerażające, że jesteśmy jednymi z najlepiej rozumiejących. Polscy 15-latkowie są w topie.
7: No ale Estonia jest najlepsza. A to jest naprawdę trudny język.
8: Estonia jest najlepsza. Estonia 16%. Po pierwsze mówimy też o innej skali, innym systemie, chociażby organizacji sieci szkół. Tam w tej chwili trwa bardzo duża zmiana dotycząca
7: może trzeba
8: szkół.
7: Się od nich uczyć, jak u nich tyle procent umie, to może się trzeba...
8: Ale rozmawiałam dosłownie tydzień temu też z panią minister edukacji z Estonii. Są pewne podobieństwa i z wielu rzeczy przecież my w ramach reformy Kompas Jutra tych najlepszych praktyk korzystamy. Nie sugerujemy się modelami, które są modne. Na przykład bardzo modny model fiński,
7: no,
8: model
7: słyszeliśmy
8: edukacji,
7: nawet nasi słuchacze
8: który pokazuje, że on się kompletnie nie sprawdza. Finlandia spada znacznie szybciej niż kolejne kraje.
7: Z całą pewnością sprawdzał się. Być może teraz się nie sprawdza, bo świat się zmienił.
8: No, na początku odnosił jakieś wyniki, natomiast dzisiaj widać, że wyniki znacznie lepsze. Odnosi chociażby model angielski, który był dla nas pewnym wzorcem przy budowaniu reformy Kompas Jutra. Mniej więcej to samo robi Estonia, czyli znacznie więcej praktyki, znacznie większe powiązanie pomiędzy przedmiotami ze sobą i nacisk na to, żeby młodzież nie tylko wiedziała, ale umiała tę wiedzę wykorzystać. Sprawdzone metody nauczania wprowadzamy w ramach reformy Kompas Jutra. Doświadczenia edukacyjne, tydzień projektowy, czyli też obudzimy ciekawość do uczenia się.
7: I uda się zrobić, no ja nie mówię 16, niech te 4% spadnie, niech będzie 20% młodzieży, która nie rozumie
8: tylko,
7: tego, co czyta.
8: Tylko to jedno działanie nie powoduje, że wszystko się uzdrowi. Kolejną przyczyną, pewno wiodącą, jest nadmiar korzystania z nie tylko sztucznej inteligencji, ale w ogóle mediów społecznościowych,
7: z komórek
8: i telefonów komórkowych i z tym, o czym żeśmy zaczęli naszą rozmowę, też trzeba walczyć.
7: No właśnie, mamy pierwsze tygodnie obowiązywania tego zakazu. Tak. Wiemy, mamy już jakiekolwiek dane dotyczące skuteczności, bo wiadomo, że uczniowie zawsze szukają metod, żeby uciec przed zakazem.
8: I oczywiście, to ja przypominam, ponad połowa podstawówek już miała wcześniej wprowadzony ten zakaz. Od nauczycieli dostaje sygnał, że to dobry krok, dobrze im się sprawdza, dostali też materiały, jak rozmawiać z rodzicami, ale mówiąc szczerze, tu bardzo wiele zależy od rodziców. Nie możemy zostawiać wszystkich obowiązków dbania o higienę cyfrową dzieci nauczycielom, bo oni mają przede wszystkim dzieci uczyć. To jest nasze wspólne wyzwanie nauczycieli, rodziców i całego społeczeństwa.
7: To na koniec jeszcze pytanie czysto polityczne. Jutro, w piątek, głosowanie nad nowym wicemarszałkiem. Zmierzy się dwóch Marcinów. Marcin Chorała z Rozwoju Plus i Marcin Ociepa z PiS. Który Marcin, pani zdaniem, jest lepszy?
8: Są z tego samego PiSu, tylko z dwóch różnych jego ścieżek.
7: Ale kogoś będziecie popierać,
8: tak,
7: a kogoś
8: będziemy
7: nie
8: popierać, ale to będzie decyzja wspólna klubu.
7: Nie ma jeszcze tej decyzji?
8: I to nie dlatego, że któryś jest lepszy, bo ja jestem podobnego zdania o nich obu, ponieważ jeden i drugi maczą paluszki w rządach PiSu.
7: No natomiast dobrze, no bo natomiast PiSu,
8: nadal, PiS ma prawo do marszałka, tylko mówiąc PiS, mam na myśli listę, która startowała i przecież czekało to miejsce.
7: Ale właśnie dlatego się pytam o to. Rozwój Plus?
8: Klub podejmie tę decyzję.
7: Nie ma jeszcze tej decyzji.
8: Ja tej decyzji jeszcze nie znam. Może mi nie przekazali.
7: Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.
8: Dziękuję.
7: Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej.
8: Brawo.
7: Bardzo dziękuję.
8: Miłego
7: za
8: dnia.
9: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski czekają.
14: To jest trudny, drogowy poranek w Śląskiem. Zaczynamy fakty od korka na jednej z najbardziej zatłoczonych dróg regionu, czyli trasie numer 86 między Sosnowcem i Katowicami.
15: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Jestem. Dzień dobry. Co jest powodem porannego zatoru?
16: Tam jest zderzenie 3 samochodów osobowych. Do kolizji doszło w rejonie szpitala w Sosnowcu. 2 pasy w kierunku Katowic zostały tam zablokowane i stąd rosnący z każdą chwilą korek. A nieco wcześniej także 3 samochody zderzyły się na drodze numer 81 w Mikołowie. Jak informują policjanci, w tej chwili kolizje są jeszcze między innymi w centrum Zawiercia oraz tu w Katowicach niedaleko Spodka. W regionie cały czas miejscami bardzo intensywnie pada deszcz, a kolizji stłuczek było już prawie 30.
14: Ostrożnie za kółkiem. Departament Stanu USA 2 rok z rzędu odmówił wydania wizy prezydentowi Autonomii Palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi.
15: Abbas miał uczestniczyć w przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
14: Z powodu niewdrożenia reform wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Stanów Zjednoczonych oraz działań podważających perspektywy pokoju utrzymujemy sankcje zakazujące wydawania wiz członkom Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz urzędnikom Ludowcom Autonomii Palestyńskiej, przekazuje Departament Stanu.
15: Administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła taką samą decyzję w zeszłym roku, zmuszając palestyńskiego przywódcę do wystąpienia w ONZ za pośrednictwem łącza wideo.
14: Norweski napastnik Manchester City Erling Haaland, laureatem Nagrody Stowarzyszenia Norweskich Bibliotek, otrzymał tytuł Przyjaciela Roku.
15: W marcu piłkarz kupił najdroższą w historii Norwegii książkę.
14: Pierwsze drukowane norweskie wydanie Sag Królewskich islandzkiego historyka, kronikarza Snorri Sturlusona z 1594 roku. Następnie podarował książkę bibliotece miasteczka Brynę, w którym się wychował.
15: Za starodruk zapłacił 1 300 000 koron.
14: Ponad 500 000 złotych. Za chwilę w RMF FM. Fakty sportowe.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Jagiellonia niestety z porażką na otwarcie fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Białostoczanie przegrali 1-2 z Olympiakosem Pireus.
15: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
18: Dzień dobry. No można żałować kilku niewykorzystanych okazji, ale też trzeba przyznać, że nonszalancja w obronie mogła w pierwszej połowie więcej kosztować piłkarzy Jagiellonii. Ostatecznie zostawili po sobie w Pireusie całkiem niezłe wrażenie, ale punktów do tabeli nie wywalczyli. Dziś wyjazdowy mecz Lecha Poznań, w Londynie wieczorem starcie z Crystal Palace, czyli drużyną, która w poprzednim sezonie wygrała Ligę Konferencji.
19: No ekscytacja na pewno. No fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika. Też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajny sprawdzian i taki test na przyszłość.
18: Tak mówił obrońca kolejorza Wojciech Mońka. Test mają przed sobą także piłkarki z reprezentacji do Rady 20. Nasze młode zawodniczki w Bielsku Białej zagrają z Kolumbią i to będzie 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jest cecha, która wyróżnia rywalki polskiej drużyny.
20: Taką cechą charakterystyczną jest bardzo agresywny pressing. To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
18: Podkreślał trener Marcin Kacprowicz. Poza składem jedna z liderek naszej młodzieżówki, Weronika Raśniewicz, jest kontuzjowana. Czeka ją operacja. Industria Kielce z okazałym zwycięstwem Wizy Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z norweskim Kolsztat 36-29. Wcześniej prowadzili jednak nawet kilkunastoma bramkami.
21: Zawodnicy, którzy byli pod sam koniec spotkania, byli zbyt bardzo rozprężeni i nie do końca szanowali pracę, która została wykonana wcześniej. To na pewno jest dla mnie materiał do analizy. Nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce w przyszłości.
18: Oceniał trener Krzysztof Lijewski. Dziś Orlen Wisła Płock zagra z niemieckim Melsungen.
17: Sponsorem

0: To jest poranny program w radiu RMF 24. Za 21 minut będzie godzina 9. Poranny program w czwartek 17 września 2026 roku. 4 lata temu dokładnie. Otwarto przekop w Mierzei Wiślanej. Inwestycje za blisko 2 miliardy złotych. Ten przekop połączył Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym właśnie z pominięciem rosyjskiej ciśniny Piławskiej. Dużo się o tym mówiło, ta inwestycja wzbudzała duże emocje, wzbudza cały czas. Jak to teraz wygląda? O tym opowie nam nasz reporter, trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam.
0: To powiedz, jak wygląda dzisiaj to miejsce i jaki jest tam ruch? Bo ten ruch najwięcej było, co wokół tego ruchu było najwięcej wątpliwości.
1: Tak, no to sam przekop robi ogromne wrażenie. Pamiętam, jak tutaj byłem na otwarciu, wtedy faktycznie było tutaj mnóstwo ludzi. Od rana przejeżdża tu co chwilę kilka samochodów, jak widzę po rejestracjach, no to są jednak głównie mieszkańcy. To jest bardzo uporządkowana, techniczna konstrukcja. Kanał na Mierzei Wiślaną ma około kilometra. Po obu stronach są falochrony, port osłonowy, jest śluza, a nad kanałem dwa charakterystyczne obrotowe mosty. Miałem okazję dzisiaj zobaczyć, jak jeden z nich się otwierał, drugi zamykał, bo po ranku przepłynęły tutaj dwie jednostki. Jedna rekreacyjna, żaglóweczka, drugi wędkarska. Tutaj lokalni rybacy przepłynęli właśnie na Mierzeję Wiślaną. Od tego czasu, od dnia otwarcia, od 17 września 2022 roku, ponad 6600 przejść. Rekordowy był 2024 rok. Wtedy kanał pokonało 1909 jednostek. Rok później ruch spadł do 1340. Natomiast ten rok wygląda już zdecydowanie lepiej. Do końca września mamy 1324 przejścia, czyli prawie tyle, ile przez cały ubiegły rok. I dzisiaj o poranku można dodać do tej liczby kolejne dwa.
0: No tak, ale jak usłyszałem żaglóweczka i statek wędkarski, czy jednostka wędkarska, to rozumiem, że nie o takie statki nam chodziło, jeśli mówimy o tych jednostkach, które miały pływać przez ten przekop za, przypomnę, 2 miliardy złotych.
1: Dokładnie, patrząc na statystyki, dominują jachty i łodzie motorowe. Od otwarcia kanału jednostki rekreacyjne właśnie odpowiadają za mniej więcej 3/4 wszystkich przejść, a w tym roku ich udział jest jeszcze większy, po tym jak podsumowałem, wiadomo, jesteśmy ledwo po sezonie letnim, ale przekracza w tym momencie 80%. Widać też, że przekop najbardziej ożywa właśnie latem, tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku. 1010 jednostek, to około 20% więcej niż w samych 3 miesiącach ubiegłego roku. No i najbardziej ruchliwy był sierpień, to 408 przejść. No i dla porównania, zimą obraz jest zupełnie inny. W styczniu było zaledwie 15 przejść, w lutym nie odnotowano żadnego, a w marcu tylko jedno. Zaznaczę, że mówimy o przejściach rekreacyjnych. No i to bardzo dobrze pokazuje, jaki jest tutaj.
0: No właśnie, Staszek, bo to jest najistotniejsze, bo gdy budowano ten przekop, no to wtedy wszyscy mówiliśmy o obrotach handlowych, o wielkich statkach handlowych. Celem w ogóle było to, żeby otworzyć dostęp do portu w Elblągu. No i co się z tym dzieje?
1: Patrząc teraz na statystyki, liczby są znacznie mniejsze, ale w tym roku pojawiła się ciekawa zmiana. Do końca września w tym roku odnotowano 119 przejść jednostek komercyjnych z ładunkiem. Rok wcześniej, w tym samym okresie, było ich 60. Mówimy więc o niemal dwukrotnym wzroście, tylko że nadal jest to mniej więcej 1 na 11 tegorocznych przejść. No i zdecydowana większość ruchu tworzy rekreacja.
0: Staszek, jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem, że tam problemem było przedłużenie tego kanału do Elbląga. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten spór wokół tego, kto ma za to zapłacić, on się szybko rozstrzygnął?
1: Pojawiło się światełko w tunelu. Mówimy tu o roku 2027, kiedy jest szansa na rozwiązanie tego. Rozmowy trwają. Pierwsze szczegóły mamy poznać właśnie w 2027 roku, w przyszłym roku.
0: No niestety, musimy w takim razie poczekać. Płyniemy dalej zatem, jeśli chodzi o radio RMF 24. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, czy to rekreacyjnie, czy handlowo. Płyniemy do przodu. Do faktów nam zostało 16 minut. Stanisław Pawłowski razem z nami. Bardzo dziękuję, Staszku.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze przed faktami zajrzymy za naszą wschodnią granicę, bo Rosjanie wciąż intensywnie atakują Ukrainę, jak poinformowały ukraińskie władze. Kilkanaście osób zostało rannych podczas tych ostatnich nocnych ataków. Te dane zbiera i przedstawi nam teraz nasz reporter Michał Krasen. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak przebiegały te ataki?
1: Rosjanie w nocy zaatakowali między innymi Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, tam rannych zostało 12 osób. Odłamki pocisków uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe, magazyny i okolice stacji benzynowych. Te odłamki z tych budynków spadały, no i po prostu niszczyły to, co pod tymi budynkami. Według ukraińskich władz tej nocy Rosjanie używali między innymi pocisków balistycznych. Tak ten atak brzmiał w stolicy Ukrainy. Przyznać trzeba, że same dźwięki już są przerażające. Atakowana była także Odessa, tam trafiony 19-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały mieszkania na 14, 16 piętrze. W innej części miasta doszło do pożarów budynków, ranna tam jedna osoba. Rosjanie uderzali także w Zaporoże i obwód zaporoski. Według lokalnych władz rannych zostało tam kilka osób. Jeden z ataków wywołał pożar w obiekcie przemysłowym. Rosjanie z kolei poinformowali o nocnym ataku na ukraińskie jednostki pływające. Ukraińskie wojsko na razie o tych atakach nic nie mówi.
0: A czy coś Ukraińcy przekazują na temat tego, jakiego rodzaju to były ataki? Czy to były rakiety balistyczne, czy to znowu były drony odrzutowe?
1: Na razie Ukraińcy i mer Witalij Kliczko mówią jedynie o tym, że rakietami balistycznymi atakowany był Kijów. Nie wiemy, w czym uderzana była Odessa i obwód zaporoski. No możemy się jedynie domyślać, że to faktycznie były te drony, których w ostatnich tygodniach Rosjanie wykorzystują bardzo dużo, te szczególnie niebezpieczne Gerań 5, czyli te drony odrzutowe, wyjątkowo szybkie.
0: Pewnie Rosjanie będą chcieli, czyli armia Putina i Putin sam będzie chciał zaprezentować się przed wyborami w Rosji, które, przypomnę, zaczynają się już jutro. Będziemy o tym też mówić na naszej antenie, na antenie Radia RMF 24. Najnowsze informacje z Ukrainy przekazywał Michał Krasny. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Po reklamie.
16: I czas najwyższy na fakty. Jest godzina 9. Magdalena Wojtun i Tomasz Stańszewski.
17: Policja i prokuratura wyjaśniają przyczynę wczorajszej awarii, która sparaliżowała ruch na torach w Śląskiem.
18: O szczegóły zapytamy za chwilę naszego dziennikarza.
17: Po zderzeniu czterech samochodów duże utrudnienia w tej chwili na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
18: O 9 w faktach także pytanie o cele przyszłotygodniowej wizyty ministra obrony w USA.

0: ale też raport o internetowym skamie.
1: Ten raport kontestuje koncern Meta, zarzucając autorom nierzetelność.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę wczorajszej porannej awarii kolejowej w Katowicach.
1: Jak informowaliśmy, kłopoty z podróżowaniem koleją były w całym województwie. Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie.
0: Marcinie, jestem. Witamy w Faktach. Wczoraj mówiliśmy o awarii w Katowicach i Katowicach-Ligocie, ale dziś już wiadomo, że kłopoty były także w Sosnowcu.
2: Tak, i tam były dwie usterki. Najpierw to było około 10:00 w rejonie dworca w Sosnowcu stwierdzono usterkę jednego z rozjazdów. Jej usuwanie zajęło około 2 godzin. To spowodowało opóźnienie ponad 50 pociągów na prawie 1000 minut. Ale gdy usuwano to uszkodzenie, na stacji Sosnowiec Główny doszło jeszcze do awarii komputera. Z tego powodu trzeba było wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów między Sosnowcem i Katowicami-Szopienicami. Usuwanie tej awarii trwało do godzin popołudniowych, a w tym przypadku opóźniono 14 pociągów na prawie 500 minut.
0: A teraz w Faktach aktualna autostradowa obwodnica Wrocławia. Tam o poranku zderzenie 4 samochodów, 2-osobowych i 2 ciężarowych w pobliżu węzła Wrocław Południe.
1: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Kudowy.
0: Kwestię rosyjskiej eskalacji i prowokacji względem państw NATO ma poruszyć wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie przyszłotygodniowego spotkania z szefem amerykańskiego Departamentu Wojny Pete'em Hegsethem.
1: Mowa ma być także o lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAK-3. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co jeszcze wiemy?
3: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę. W godzinach przedpołudniowych w rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez koncern Meta może pochodzić z oszustw. Według raportu Fundacji Instrat w ciągu roku właściciel Facebooka zarobił poprzez fałszywe reklamy 760 milionów złotych.
1: Tym tematem zajmie się dzisiaj Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Już teraz w Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to możliwe, że setki milionów złotych pochodzą z fałszywych reklam?
4: No, według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję.
5: Ofiarami tego procederu padają nie tylko osoby, których wizerunek jest wykorzystany w tych reklamach, ale przede wszystkim zwykli obywatele, którzy padają ofiarą oszustw.
4: Tłumaczy Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat. Meta krytykuje raport fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Wiadomo już, że przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
0: Meta, amerykański technologiczny konglomerat z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.
1: Założony 22 lata temu przez Marka Zuckerberga.
0: Pierwotnie Facebook, a teraz właściciel także Instagrama, WhatsAppa, ale też Oculusa czy Giphy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.
8: Do godziny 10 w Radiu RMF 24 o tym, że Donald Trump znowu grozi Europie. Dlaczego? Lokatora Białego Domu zirytowały doniesienia o Kanadzie i możliwości przyjęcia Kanady do wspólnoty europejskiej jako członka stowarzyszonego. To zapowiedziała wczoraj Ursula von der Leyen, ale wcześniej porozmawiamy o zastanawiającej zmianie w relacjach między Berlinem a Waszyngtonem i jakie to może mieć dla nas znaczenie.

0: 8 minut po godzinie 9. To jest przedpołudniowy program w radiu RMF24. Troszkę o relacjach międzynarodowych, o relacjach niemiecko-amerykańskich teraz porozmawiamy. Te relacje nie były najlepsze w ostatnich miesiącach. Czy to się może zmienić i czy mamy do czynienia właśnie ze zwrotem w tym, co się dzieje między Berlinem a Waszyngtonem? Podczas wizyty ministra obrony Niemiec, Borisa Pistoriusa w USA, szef Pentagonu, Pete Hegseth, wylewnie chwalił Niemcy, a do tej pory te ich relacje były napięte. Zwraca na to uwagę Der Spiegel. Zwraca też uwagę, że dochodzi do zacieśnienia współpracy zbrojeniowej między USA i Niemcami właśnie. Razem z nami pani Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Czy to chodzi o zmianę polityki Berlina i Waszyngtonu, czy chodzi może prozaicznie o interesy i chociażby o to, żeby serwisować albo produkować pociski do PAK-3? Może po prostu to wytłumaczenie jest bardzo prozaiczne.
1: Znaczy, ja nie określiłabym, że te relacje amerykańsko-niemieckie były napięte w polityce bezpieczeństwa, takiej, jeżeli chodzi o relacje tutaj amerykańsko-niemieckie w Europie, w NATO. Oczywiście były nieporozumienia dotyczące Iranu, te wypowiedzi kanclerza Merca, które były mocno krytykowane przez prezydenta Trumpa i amerykańską administrację, ale jeżeli chodzi o kwestie natowskie, obrony i odstraszanie, Amerykanie od zeszłego roku uznają, że Niemcy powinny pełnić rolę coraz większą w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Niemcy też deklaratywnie, jeżeli chodzi o wzrost finansowania, modernizację Bundeswehry, uznają, że częściowo taką rolę mogą przejąć. Były chwalone niemieckie plany modernizacji przez Pentagon w tym roku, zapowiedzi również w zeszłym, także to nie jest
0: nic zaskakującego, tak?
1: Nowego. Tak, nic nowego, ale jeżeli chodzi o wizytę Pistoriusa, ona ma dwa konteksty. Pierwszym jest spodziewana redukcja zapowiedzi tej redukcji amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, to na pewno też dotknie Niemcy, a drugi kontekst jest ten kontekst współpracy przemysłów zbrojeniowych, gdzie Amerykanie chcą częściowo lokować produkcję pewnego rodzaju sprzętu, amunicji, uzbrojenia w Europie i tutaj Niemcy chcą z tego skorzystać.
0: Pani wspomniała, to porozmawiajmy o tych dwóch sprawach, bo rzeczywiście Pistorius mówi na razie tak, że nie otrzymał żadnych nowych informacji ani o skali, ani o harmonogramie wycofywania Amerykanów z Niemiec. To jak czytać na niego komunikat?
1: Myślę, że czytać trzeba go dosłownie, bo w Pentagonie toczy się dopiero ten proces przeglądu sił amerykańskich w Europie. Prowadzone są rozmowy z sojusznikami, również z Polską, z Niemcami, z innymi państwami i ta koncepcja amerykańska, jak wojska Stanów Zjednoczonych w Europie będą wyglądać, jak będą liczebne, jakie zdolności będą Amerykanie tutaj mieli, ona dopiero się rysuje. Także ja podejrzewam, że te decyzje zapadną ostateczne na przełomie listopada, pewnie grudnia. Oczywiście my prowadzimy rozmowy, chcemy osiągnąć pewne postępy w negocjacjach z Amerykanami, ale oni mają szerszy obrazek obecności swojej w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii też morskiej, tutaj na wschodniej flance. Chcą zredukować, jednocześnie wydaje się, że chcą tutaj zwiększyć swoją obecność na wschodniej flance i to wszystko się musi spiąć. I wydaje mi się, że te puzzle muszą zostać poukładane i na razie poukładane jeszcze nie są.
0: No więc właśnie, gdy już jesteśmy przy tej przenośni dotyczącej puzzli i układanki, czy pani zdaniem najpierw musi być wpasowany ten element dotyczący wycofania czy harmonogramu wojsk amerykańskich z Niemiec, a dopiero potem decyzja o ewentualnej stałej bazie Amerykanów w Polsce? Czy to są dwie równoległe decyzje i one nie wpływają na siebie?
1: To znaczy, to wszystko jest połączone, więc to wszystko będzie razem decydowane i analizowane. Jeżeli chodzi o redukcję wojsk amerykańskich w Niemczech, one będą, ale one nie sądzę, żeby były bardzo duże. Dla Amerykanów Niemcy są takim lotniskowcem w Europie. Amerykanie mają tam swoje dowództwa, poligony, ogromny szpital wojskowy, bazy.
0: No, otóż to.
1: I nie będzie tak proste zredukowanie stałej obecności w Niemczech, do tego dojdzie, ale Amerykanie z wszystkiego z Niemiec nie wycofają i nie przełożą tego na wschodnią flankę, więc tutaj muszą znaleźć pewne rozwiązanie, które pozwoli im wypełnić te zapowiedzi zmniejszenia redukcji, które są ważne tak z perspektywy globalnej i przesunięcia środków na Indo-Pacyfik, ale muszą wziąć pod uwagę koszty zmniejszania tej stałej obecności w Niemczech, istniejącą infrastrukturę, a także konieczność zwiększenia odstraszania na wschodniej flance. Jak to układają. Będzie to bardzo ciekawe, nie będzie to proste i dlatego jesteśmy w tej fazie pierwszej dopiero rozmów, zastanawiania się nad tym, jak to może wyglądać.
0: To jeszcze na koniec chciałem panią zapytać o te pociski PAC-3, bo rozumiem, że tutaj toczy się pewnego rodzaju gra. Amerykanie chcieliby, czy są, rozumiem, skłonni do tego, żeby w Niemczech lokalizować chociażby na przykład fabrykę PAC-3, my moglibyśmy serwisować pociski PAC-3. Czy pani uważa, że jest na to szansa i że takie sygnały płyną po tych rozmowach amerykańsko-niemieckich?
1: Na pewno toczą się dyskusje o serwisowaniu pocisków PAC-3. Czy dojdzie do produkcji tych pocisków w Europie, zobaczymy. Być może bardziej będzie chodziło o ulokowanie w Europie produkcji komponentów, części do tych pocisków. Na pewno tutaj mamy konkurencję pomiędzy Polską a Niemcami. My chcemy przyciągnąć Amerykanów, chcą to zrobić również Niemcy. My kupujemy w przemyśle zbrojeniowym amerykańskim bardzo dużo sprzętu, ale nie zapomnijmy, że robią to również Niemcy, zamawiają samoloty F-35, zamawiają ciężkie śmigłowce 60 sztuk, zamawiają również systemy rakietowe dalekiego rażenia bazowania lądowego Tajfun. Bardzo duży zakup, jeżeli do niego dojdzie, więc tutaj oba państwa mają interes w tym, żeby przyciągnąć Stany Zjednoczone z perspektywy takiej politycznej, wojskowej, zbrojeniowej. No i zobaczymy, jak ten wyścig się rozwiąże.
0: A może będzie tak, że się uda zadowolić jednych i drugich, i Polaków, i Niemców. Może dojdzie do jakiejś współpracy. Tego jeszcze nie wiemy. Musimy, rozumiem, na to poczekać. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Pani Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich, była razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy program informacyjny w czwartek, 17 września. Problemy pasażerów samolotu lotowskiego lecącego z Toronto do Warszawy. Jak nas informujecie, maszyna nie wystartowała, choć jej lot zaplanowano jeszcze na wczorajszy wieczór. O wyjaśnienia poprosiliśmy rzecznika lotu i jak przekazał nam Krzysztof Moczulski, samolot musiał wrócić na stanowisko postojowe po prostu po wykryciu usterki. Niestety tego problemu nie udało się usunąć, dlatego zdecydowano właśnie o odwołaniu lotu. Jak zapewnia Krzysztof Moczulski, przedstawiciele lotu pozostają w kontakcie z pasażerami, no i proponują alternatywne połączenia. Czekamy na sygnały od Was oczywiście. Przypominam, że jesteśmy do dyspozycji. Do dyspozycji nasz adres mailowy oczywiście. radio@rmf24.pl. No i czekamy też na SMS-y 33 22. Za chwilę fakty RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
15: Po reklamie.
16: Na zegarze RMF 24 Wrocław, 9.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy fakty. Na początek sygnalizowany już przez nas o poranku tajemniczy wyciek na Odrze we Wrocławiu. Wczoraj przed północą Dolnośląski WOPR otrzymał zgłoszenie o poważnym zanieczyszczeniu rzeki. A z nami Paulina Niedźwiedzińska, reporterka RMF 24 Wrocław. Paulino, co udało Ci się w tej sprawie ustalić? I powiedz proszę, czy jest jakiekolwiek zagrożenie?
17: Jak wiemy z relacji ratowników wodnych, zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia w rejonie Mostu Dmowskiego. Plama była jednak na tyle duża, że ciągnęła się już od Mostu Sikorskiego. Jak ustaliłam we wrocławskim oddziale Wód Polskich, na lustrze wody unosił się biały kożuch, jednak pobrane tam próbki nie wykazały obecności szkodliwych substancji. Obecni na miejscu strażacy mówili też o zapachu ścieków kanalizacyjnych. Możliwe przyczyny pojawienia się tego osadu, takie jak na przykład pęknięcie rury, wyjaśniają teraz odpowiednie służby.
16: Paulinie, dziękujemy, a teraz przenosimy się na drogi, na autostradę. kilometrowej obwodnicy Wrocławia na odcinku między węzłami Wrocław Południe a Wrocław Zachód doszło do kolizji czterech pojazdów, dwóch osobówek i dwóch ciężarówek. W miejscu zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Natomiast kierowcy zjeżdżający z AOW lub mijający Wrocław jadąca czwórką w kierunku Zgorzelca, zachowajcie czujność. Na odcinku między węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie prowadzone są prace drogowe. Trwa wymiana barier energochłonnych. W faktach pozostajemy jeszcze na A4, przypominając, że jutro ruszy remont łącznic między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Co to oznacza dla kierowców, wyjaśnia Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
0: Prace rozpoczynają się na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Zgorzelca. Pierwsze utrudnienia pojawią się w piątek 18 września i obejmą węzeł Budziszów. Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Wyremontowane będą nawierzchnie na węzłach Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Roboty obejmą wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie poboczy, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni.
16: Dodajmy, że koszt prac wyniesie prawie 5 700 000 zł. Na tyle w faktach RMF 24 Wrocław. Kolejne za godzinę. W nich wrócimy do tematu 80-lecia dolnośląskiego krwiodawstwa na przykładzie szpitala przy Borowskiej. Mówić będziemy m.in. o codziennym zapotrzebowaniu tej placówki właśnie na krew. Do usłyszenia o 10.30.

Radio RMF 24 i znowu Donald Trump. Tym bardziej, że prezydent USA grozi. Grozi, że może nałożyć na Unię Europejską bardzo ciężkie cła, jak to mówi. Prezydent zapowiedział taki krok, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała, by Ottawa została pierwszym w historii członkiem stowarzyszonym wspólnoty. I co na to Donald Trump? Ja uważam, że to niedorzeczne. Spójrzmy na sprawę Kanady. Kanada jest fatalnym partnerem handlowym i nie widzę tu takiej możliwości. A jak to zrobią? Jeśli uznam to za akt wrogi. Nałożę bardzo wysokie cła albo wstrzymam handel z Europą w wielu obszarach. Jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami. Bo jeśli z dobrymi, no to w porządku. Ale jeśli ze złymi, no to nałożymy na Europę bardzo wysokie cła. Tak mówi Donald Trump, a Ursula von der Leyen zadeklarowała w orędziu o stanie Unii, że chce współpracować z premierem Kanady właśnie nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego wspólnoty europejskiej. Biuro premiera Kanady Marka Carneya przekazało, że szef rządu z zadowoleniem przyjął tę propozycję. Ta współpraca miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji czy też bezpieczeństwa energetycznego. Tyle jeśli chodzi o poważne sprawy międzynarodowe. Za chwilę w Radiu RMF 24 o okazji, jaka się pojawiła na rynku nieruchomości. Może was będzie stać. Sprawdźcie.

0: ciebie tu.
1: Za kwadrans będzie godzina 10, radio RMF 24 i nasz przedpołudniowy program. Coś teraz dla wielbicieli nieruchomości, ale no, tych z pokaźnym nadmiarem gotówki. Może macie akurat kilkadziesiąt milionów złotych i nie wiecie, co z tym zrobić. Proszę bardzo, mamy propozycję w radiu RMF 24. Można kupić willę należącą niegdyś do Sophie Loren, mega gwiazdy kina, i Sophie Loren i jej zmarłego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. To jest luksusowa rezydencja w Rzymie. Po raz trzeci już w ciągu ostatnich 8 lat trafia na rynek. Cena? Od 15 do 20 milionów euro. Czyli tak nam wychodzi koło 87 milionów złotych. Ale willa znajduje się przy Via Appia Attica, czyli jednej z najbardziej znanych dróg starożytnego Rzymu. Ma 700 metrów kwadratowych. Jest gdzie się zgubić. W pakiecie jest też okoliczny park, który należy oczywiście do posiadłości. W środku 5 sypialni, 7 łazienek i 3 salony. Prawdziwą perełką jest jadalnia. Jadalnia wykuta w starożytnej rzymskiej grocie z zachowaną mozaiką przedstawiającą meduzę. Prawda, że kusi? Rezydencję zaprojektował architekt Andrea Busiri-Vici, a podczas jej urządzania Sophie Loren i Carlo Ponti osobiście dbali o każdy szczegół. No, jest się nad czym zastanawiać. 87 milionów złotych, tak? Ciekaw jestem, co na to Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski pojawi się w radiu RMF 24 po godzinie 10 po faktach, czyli za 13 minut fakty, a potem już Tomek i jego pasmo w naszym radiu. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek i będę się zastanawiał nad tą rzymską willą Sophie Loren. Piotr Salak, słyszymy się jutro o 7 rano.

0: pomocy. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Nie, ciebie kochać będę ponad

0: dzisiaj, Justysia, humorze. Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
1: Jeszcze raz tylko połaję.
0: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
1: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
0: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
5: Czas na fakty o 10:00. Razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
6: Zapraszamy.
7: Lotowski Dreamliner zepsuł się w Kanadzie.
6: Od 7 godzin ponad 200 osób czeka na powrót do Polski.
7: Od tej informacji z gorącej linii RMF FM zaczynamy, a potem unijny zakaz mediów społecznościowych dla dzieci.
6: Ale będziemy też w Nowym Świecie.
7: W porcie Nowy Świat na Mierzei Wiślanej.
8: Turystycznie, ale ekonomicznie to na pewno nie.
7: 4 lata temu właśnie 17 września oficjalnie otwierano tam kanał i przekop przez Mierzeję.
6: Samolot LOT-u zepsuł się w Kanadzie. Zaczynamy od informacji od Was z gorącej linii RMF FM.
7: Jak się dowiedzieliśmy, od 7 godzin ponad 200 osób czeka na powrót do Polski. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: Dzień dobry.
6: Co wiadomo o tej usterce?
9: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
6: RMF FM, sprawdzajcie fakty. To ważny krok. Tak o zapowiedzi wprowadzenia unijnego zakazu korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji.
10: Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę.
7: A w warszawskim studiu RMF FM Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, a co z polską ustawą regulującą tę kwestię zapowiadaną także przez Ministerstwo Edukacji?
11: Prace nad tymi rozwiązaniami, zapewniała minister, trwają.
10: Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani ministra Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie.
11: Projekt ma trafić do wykazu prac rządu dopiero za kilka tygodni. Uczciwie trzeba też powiedzieć, że wprowadzenie tematu ograniczeń przez Komisję Europejską także będzie miało charakter mrożący.
10: Wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewnie spowolnić.
11: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
10: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane.
11: Tak jest z kwestią wieku dostępności do społecznościówek. Komisja proponuje 13 lat. W polskich rozwiązaniach jest to...

0: 15.
1: 4 lata temu, właśnie 17 września, otwierano oficjalnie przekop Mierzei Wiślanej.
2: Od tego czasu przez ten kanał między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem przepłynęło ponad 6600 jednostek.
1: Statystyki pokazują, że przekop Mierzei Wiślanej najbardziej ożywa w sezonie letnim.
2: No i właśnie turystyczny efekt tej inwestycji jest najbardziej tam widoczny, zarówno na wodzie, jak i wokół samego kanału. Na miejscu nasz reporter Stanisław Pawłowski, witamy w Faktach. Staszku, co usłyszałeś tam nad Mierzeją?
3: Dzień dobry. No, mieszkańcy przyznają, że sam przekop stał się po prostu atrakcją. Wypoczywający zatrzymują się przy śluzie nawet dziś o poranku.
4: Punkt pierwszy naszej tutaj wyprawy w te okolice. Postanowiliśmy odwiedzić właśnie ten przekop. Tylko czekamy na większy statek.
3: Jak pokazują statystyki, głównie przepływają tędy mniejsze jednostki, żaglówki czy kutry rybackie, tak jak widziałem dziś o poranku. Natomiast duże statki handlowe są tutaj zdecydowanie rzadszym widokiem. Zapytałem mieszkańców, co według nich dał przekop.
5: Turystycznie, ale ekonomicznie to na pewno nie.
6: W tym przekopie jest więcej turystów. To jest fakt, że samochodów jest mnóstwo. Jadą niektórzy, mają weekendy wolne, to jadą też na przekop.
3: Spoglądając na statystyki, w tym roku przekop pokonano w sumie ponad 1300 razy, z czego nieco ponad 1000 to przejścia rekreacyjne. Z portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej Stanisław Pawłowski.
1: Bardzo dziękujemy. Na koniec faktów piłkarze z doświadczeniem.
2: 39-latek Lionel Messi zdobył właśnie 100. bramkę dla Interu Miami, sięgając po kolejne trofeum w karierze, Puchar Campeones, o które co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. W nocy drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Messi otworzył wynik meczu w 24 minucie.
1: No to teraz drugi z doświadczonych, rocznik 85, czyli 41-latek, Cristiano Ronaldo.
2: Kwotą 92 milionów euro zasilił fundusz inwestycyjny, który planuje zakup saudyjskiego klubu Al Nassr. To właśnie jego barw od 3 lat broni portugalski napastnik.
1: Ronaldo przyłączył się do grupy 4 inwestorów planujących przejęcie klubu od Państwowego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej.
2: A wśród członków tej grupy także włosko-amerykański biznesmen Jerry Cardinale, szef spółki Redbird Capital Partners, zarazem właściciel włoskiego klubu piłki. Piłkarskiego, również legendy. AC Milan.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Przed południem nad Wrocławiem zobaczycie i trochę słońca, i trochę chmur. Termometry wskażą okolice 17 kreski, a padać raczej nie powinno. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu trochę się rozpogodzi, a temperatura odczuwalna podskoczy do 21 stopni Celsjusza. Później zachmurzenie znów delikatnie wzrośnie.
8: Radio RMF24.
9: A w Radio RMF 24 czas na przedpołudniowy program. Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na 2 godziny tego programu. Zaczniemy od pytań, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym. Co się wydarzy, a co się nie wydarzy. Ale wspomnimy także rocznicę sowieckiej napaści na Polskę.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy do politycznego zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego. To jest jak dynastia. 5678 odcinek. Wczoraj w TVP Info wybrany na sędziego Trybunału Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania.
1: A ze mną powinnością Macieja Berka, dodajmy. Złożenie ślubowania.
0: Tak, a Karola Nawrockiego przyjęcie tego ślubowania.
1: To trudno powiedzieć i to chyba pan prezydent kwestionuje. No, przepraszam.
0: Ze mną w studiu jest teraz, jak słyszycie, Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie zamieszania w Trybunale w ogóle jesteśmy teraz? Bo mam wrażenie, że to jest rzeczywiście jak z dynastią. To znaczy jeszcze wiele odcinków przed nami.
1: Z całą pewnością. A jesteśmy na etapie dokładnie tym samym, na którym była czwórka sędziów wybranych przez Sejm, przypomnę, w marcu, czyli ponad pół roku temu. I dotąd nie zaprzysiężonych przez prezydenta, ale oni złożyli ślubowanie wobec prezydenta, tyle że bez jego obecności po prostu w Sejmie, a Maciej Berek nawet tego jeszcze nie zrobił. Oni też zaczęli zabieganie o zaprzysiężenie właśnie od oficjalnego zawiadamiania Karola Nawrockiego, że oto oni mają obowiązek złożenia ślubowania przed prezydentem, a prezydent na to nic. I składali takie oświadczenia, wysyłali pisma przez miesiąc chyba trzykrotnie, a skutku nie osiągnęli do dzisiaj i w Trybunale w związku z tym nie orzekają, bo prezes Święczkowski po prostu nie przyjął ich do pracy bez ślubowania i na tym właśnie etapie nawet jeszcze nie jest Maciej Berek, no ale powiedzmy, że jest to etap zbliżony.
0: No dobrze, ale były minister, tak deklarowali przecież wszyscy jego zwolennicy, w tym premier Donald Tusk, miał wprowadzić do walki o odzyskanie Trybunału nową jakość, energię. Był przedstawiany jako wojownik, fighter, dzięki któremu Trybunał wreszcie zacznie działać.
1: Tak, może by tak i było, chociaż to określenie fighter do pana ministra Berka raczej nie pasuje. Może tak by i było, gdyby nie wpadka ze spełnianiem warunków, właściwie z niespełnianiem według opozycji warunków wykonywania zawodu radcy prawnego przez 10 lat. To jest teraz kluczowa sprawa. Dokładniej sprawę wyjaśniał publicznie prowadzący przez parę tygodni swojego rodzaju śledztwo poselskie Paweł Jabłoński. Efekty były takie.
2: Zwróciłem się do wszystkich instytucji, które pana Berka zatrudniały. I pisze mi Kancelaria Senatu. Żadne ze stanowisk pana Macieja Berka nie było stanowiskiem radcy prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Tak samo pisze mi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera. Panie premierze, nawet wy mi tak odpisaliście.
1: No i takie zarzuty wyraźnie osłabiły impet tego nowego sędziego fajtera. Sam Maciej Berek mówi, że jako radca prawny przecież pracował, tyle że zawód wykonywał w trybie, powiedziałbym, bardzo elastycznym, ale prawo mu, według Macieja Berka, na to pozwala.
3: Wykonywanie zawodu radcy prawnego ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych w postaci pisemnej. Zawód radcy prawnego i pozostawia dużą elastyczność.
1: Taką potężną elastyczność. Radca prawny z funkcją ministra na przykład. Sęk w tym, że trudno sobie wyobrazić, żeby Maciej Berek wykonywał ten zawód radcy prawnego społecznie, będąc jednocześnie po kolei pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, jako prezes Rządowego Centrum Legislacji, albo żeby sobie dorabiał jako radca prawny, będąc jednocześnie dyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu, czy dyrektorem generalnym w biurze RPO, a później konstytucyjnym ministrem od kilku lat. No trudno to sobie wyobrazić.
0: Ale minister przedstawił w tej sprawie zaświadczenie pani dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych.
1: Tak, przedstawił dopiero po tym, jak opublikowano, że tak powiem, te zastrzeżenia. No, jak poseł Jabłoński wystąpił na mównicy i powiedział, że no nie ma potwierdzenia żadnego, że Berek tym radcą prawnym rzeczywiście był, że pracował. Zaświadczenie, jakie przedstawił, wystawione przez panią dziekan, mówi tylko, że Maciej Ludwik Berendt posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, jest wpisany do ewidencji radców prawnych i zgłosił wykonywanie zawodu od 2006 do połowy 2009 i od połowy 2012.
0: Czekaj, a to żebyśmy zaraz, powiesz dalej, ale z tego co ja widzę, to nawet jeżeli zgłosił wykonywanie, to nawet te liczby się nie zgadzają z 10 latami, bo 2006, 2009 to są 3 lata.
1: Ale od 2012 do 2026
0: będzie się zgadzać.
1: To się już zgodzi.
0: No tak, tylko że tam przedstawiałeś inne dane, które pokazują co innego.
1: Tak, ale posiadanie uprawnień czy figurowanie na liście, o czym mówi to zaświadczenie, to przecież nie jest to samo, co wykonywanie zawodu. No można mieć prawo jazdy, czyli uprawnienia, ale to jeszcze nie znaczy, że wykonuje się zawód kierowcy zawodowo. No.
0: Teraz sytuacja jest taka, że prezydent oczekuje przedstawienia dowodów na to, że Berek spełnia wymóg pracy jako radca przez 10 lat, bo jak nie, to ślubowania nie przyjmie.
1: Dokładnie tak i taka jest sytuacja Macieja Berka, znacznie bardziej skomplikowana niż czterech pozostałych sędziów, którzy po pierwsze już jakieś ślubowanie przed kolumną złożyli, a poza tym no nie mają tego...
0: W większości są to doktorzy lub profesorowie, czy on też jest doktorem. Profesorowie prawa, co ich zwalnia z tych obowiązków.
1: No tak, ale nawet rozpoczęcie kadencji, na którą został powołany, niewiele tutaj zmienia. Nie można prezydenta przyspieszyć. Sejm utrzymuje, że to posłowie wybierają sędziego i to prawda. I Karol Nawrocki nie ma prawa, żeby to kontrolować. No, przepisów takich rzeczywiście nie ma, ale kancelaria prezydenta chce sprawy wyjaśnić do spodu, bo czuje się odpowiedzialna, a jej szef Zbigniew Bogucki sięga nawet do klasyki, co brzmi okresowo dość zabawnie, bo zestawia Macieja Berka z koniem Incitatusem, którego, jak pamiętasz, cesarz Kaligula zrobił kapłanem, trzymał w stajni marmurowej, pozwalał mu chodzić w płaszczu.
0: Chciał go wprowadzić do Senatu.
1: I chciał go wprowadzić do Senatu, ale zmarł i nie zdążył. A minister Bogucki mówi o tym tak.
4: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
1: I takie jest uzasadnienie tego, że prezydent to akurat bada, bo nikt inny tego nie zrobił. W takim zaułku jesteśmy. Koalicja ma już teraz 8 sędziów w Trybunale, ale zaprzysiężonych z nich tylko troje, a pięcioro to sędziowie no, nieślubni. Nie brzmi to za dobrze, ale dość ładnie opisuje.
0: No tak, to rzeczywiście nieładnie brzmi, bo ja przypomnę, jak się nazywało kiedyś dzieci nieślubne, ale... To...
1: No nie.
0: Tego nie mówimy.
1: Od
0: absolutnie.
1: Tego jesteśmy daleko, natomiast wciąż pokutuje gdzieś w opinii publicznej jakieś takie oczekiwanie, że Trybunał zostanie zajęty przez policję, która wprowadzi Macieja Berka i tę czwórkę niezaprzysiężonych dotąd sędziów. Wydaje mi się to mało realne, bo
0: dodajmy, że wtedy byśmy
1: do Trybunału...
0: wrócili do początku tej sagi, bo okazałoby się, że wtedy prezydent nie uznaje czterech sędziów i PiS nie uznaje. W związku z tym mielibyśmy dalszy ciąg tej sagi, tylko teraz miejscami by się zamieniło.
1: Ta saga będzie trwała, a w którym kierunku pójdzie scenariusz, no, być może dowiemy się niebawem.
0: To ja tylko dodam od siebie, że saga trwa też na takich mniejszych pododcinkach. Wczoraj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu w radiu RMF FM i RMF 24 w porannej rozmowie oznajmił, że prezydent powinien przyjąć zaprzysiężenie od Macieja Berka, że to jest jego obowiązek, ale już kilka godzin później wyjaśnił, że był zaskoczony pytaniem. To zaskakujące, bo wiedział przecież, że będziemy o tym rozmawiać. Z całą pewnością wiedział, no bo wiedział, kiedy terminy upływają. Nie uprzedzałem go oczywiście o tym pytaniu i że zmienił zdanie, bo go pouczył Zbigniew Bogucki i jego sejmowy kolega poseł Wawer i dzięki temu już wie, że nie musi przyjmować.
1: To ja teraz przyglądam się temu fotelowi, na którym siedzę, na którym wczoraj siedział pan marszałek Bosak, bo punkt siedzenia zmienia punkt widzenia czasami. To może ja już pójdę, żeby mu się...
0: Tak, na wszelki wypadek też zastanawiam się, czy dobrze odpowiadałeś na pytania. Może zmienisz zdanie? Jeżeli tak, śledźcie media społecznościowe, Tomasz na pewno poinformuje o tym.
1: Skoryguję.
0: O, skoryguję, dokładnie. Skoryguję. Bardzo dziękujemy Tomkowi Skoremu, a ten temat będzie wracał na antenie Radia RMF 24 o 12.10. Naszym gościem będzie dr Łukasz Prus z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam poznacie kolejne opinie na ten temat, więc zostańcie z nami.
5: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24. Teraz dobra informacja, bo Polska ma nowego noblistę. To znaczy noblista jest stary, ale jako obywatel Polski jest nowy. Amerykański biolog molekularny i laureat Nagrody Nobla Wiktor Ambros został obywatelem Polski. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Naukowiec ma polskie korzenie, bo jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. W czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, a stamtąd wyemigrował do USA. Wiktor Ambros to amerykański biolog molekularny. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie regulacji genów i biologii molekularnej. W roku 2024 Komitet Noblowski w dziedzinie fizjologii oraz medycyny docenił go za odkrycie mechanizmu, który pomaga zrozumieć rozwój chorób autoagresywnych, nowotworów czy cukrzycy. W maju 2025 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Obecnie przewodniczy Radzie Naukowej w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk. Nowemu obywatelowi Rzeczpospolitej, a i staremu nobliście oczywiście serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy, bo będziemy mieć dodatkowego noblistę do naszej listy.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
3: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
2: Jest 10.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek informacja dla kierowców. Jadąc autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku Kudowy możecie jeszcze napotkać na utrudnienia w ruchu na odcinku między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Południe. Tam przypomnijmy, o poranku zderzyły się dwie ciężarówki i dwa samochody osobowe. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, a przed zjazdem na czwórkę ruch spowalnia i blokuje się tuż za węzłem Wrocław Zachód. Natomiast jadący autostradą od Katowic i mijający właśnie Wrocław noga z gazu na wysokości Bielan również spowalnia ruch powodem prace drogowe.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: Skomplikowane operacje, transplantacje i leczenie nowotworów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu krew ratuje życie każdego dnia. Z okazji 80-lecia Dolnośląskiego Krwiodawstwa przed placówką Przyborowskiej stanęła okolicznościowa wystawa, która przypomina o roli dawców. O tym, jak gigantyczne jest codzienne zapotrzebowanie szpitala na krew, opowiada RMF 24 Wrocław Magdalena Pawlak-Mulawa, kierowniczka szpitalnej pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi.
4: Nasz bank krwi, wydając codziennie ponad 100 składników, zabezpieczając w drugie tyle, czyli ponad 200 składników krwi, zawsze musimy mieć stany magazynowe dla pilnych przypadków, dla zaopatrzenia naszego olbrzymiego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przyjmowani są pacjenci w stanach wymagających natychmiastowego przetoczenia krwi. Średnia dzienna to jest około 100-150 jednostek wydanych. Każda jednostka to jest 250 ml. Łatwo policzyć, ile to będzie litrów krwi, jeśli chodzi o jedną dobę codziennie.
2: A my do tematu krwiodawstwa wrócimy w kolejnych faktach. Już za godzinę porozmawiamy wówczas z jednym z naprawdę zasłużonych wrocławskich krwiodawców.
3: Posłuchaj tych faktów.
2: 43 trasy i 9 zbazowanych samolotów. Jeden z niskokosztowych przewoźników ogłosił rekordowy zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost o 35%.
5: Cztery wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej.
2: Mówiła RMF 24 Wrocław Alicja Wójcik-Gołębiowska, reprezentująca Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią.

0: Radio RMF 24. Teraz wielka piłka i nie chodzi oczywiście o piłkę lekarską, tylko o futbol. Lionel Messi ma powody do świętowania. Argentyńczyk zdobył 100. gola dla Interu Miami i dołożył do kolekcji kolejne trofeum. Jego drużyna wygrała u siebie z Cruz Azul 2-0 i sięgnęła po Campeones Cup. Messi otworzył wynik w 24. minucie. Po podaniu Luisa Suareza, swojego byłego kolegi z Barcelony, trafił do siatki głową. Trafił z bardzo bliska. Był to jego 100. gol w 115. meczu dla Interu Miami. Cóż za emocje, chciałbym się powiedzieć. Co ciekawe, jubileuszowa bramka padła przeciwko temu samemu rywalowi, któremu Messi strzelił swojego pierwszego gola dla klubu z Florydy w 2023 roku. Argentyńczyk miał także swój udział przy drugim trafieniu. W 81. minucie dośrodkował z rzutu rożnego, a Casemiro trafił głową i ustalił wynik spotkania, czyli 2-0. To kolejny sukces Messiego w USA. 39-letni piłkarz pod koniec sierpnia ogłosił na natomiast zakończenie reprezentacyjnej kariery w Argentynie. No więc Argentyna płacze.
1: RMF 24.
2: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit?
3: Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: To jest przedpołudnie Radia RMF 24.

0: jest przedpołudniowy program radia RMF 24. Dziś 17 września, 87. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. To także Światowy Dzień Sybiraka. Sybiracy to Polacy zesłani w głąb Związku Sowieckiego, a wcześniej carskiej Rosji, często z całymi rodzinami. Wielu do Polski nigdy nie wróciło. Ich tragiczne losy kultywuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przy naszym telefonie dyrektor muzeum Wojciech Śnoszyński. Witam panie dyrektorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie dyrektorze, czy wiadomo, jak liczna jest obecnie społeczność Sybiraków, samych Sybiraków w Polsce?
1: No niestety, każdym dniem to się zmniejsza, ale w tej chwili myślę, że to jest około ponad 20 tysięcy osób, które są zarejestrowane oczywiście w Związku Sybiraków. No podejrzewamy, że to nie jest pełna liczba, ale raczej tą liczbą operujemy. Ale tutaj szczegółowe dane oczywiście ma Związek Sybiraków.
0: Na ile ta pamięć, ich pamięć w ich rodzinach, ale w ogóle w Polsce jest obecna?
1: Myślę, że coraz mocniej to, co wydaje się też sukcesem Muzeum Pamięci Sybiru, że udało nam się ochronić tą pamięć o deportacjach, o Sybirakach przed bieżącym sporem politycznym. Wiemy, ile tematów historycznych tak naprawdę jest, mówiąc kolokwialnie, utopionych w tym naszym codziennym sporze. Natomiast to udało nam się ochronić i to jest, myślę, nasza wspólna praca Muzeum Pamięci Sybiru i Związku Sybiraków. Czy ta pamięć istnieje? Istnieje w rodzinach i to nie tylko w naszych rodzinach, nie tylko tutaj w tych osobach mieszkających w Polsce, ale także w tych rodzinach rozrzuconych po całym świecie.
0: No właśnie, a jak przekazywać dalej tę pamięć? To znaczy, jak mówić o tym doświadczeniu, także bardzo różnorodnym doświadczeniu, ale o tym doświadczeniu całych rodzin, które trafiły na Syberię, czasem w zupełnie inne miejsca, bo oczywiście nie wszyscy trafiali na Syberię, a niektórzy z nich trafili także do łagrów.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, najkrócej tak, żeby współczesny świat chciał tego słuchać.
0: No to najpierw byłoby filmy robić, powieści pisać, no nie wiem, seriale.
1: To nie jest tak. Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Nie ma jednego prostego rozwiązania. Muzeum Pamięci Sybiru, jeżeli państwo pozwolicie, to chciałbym przypomnieć, że jest najważniejszym muzeum w Europie, a ten tytuł dostaje tylko jedno muzeum w Europie w ciągu roku, w 2024 roku. Temat, który wydawał się niesprzedawalnym, więc kolokwialnie, na arenie międzynarodowej, doceniło jury przyznające najważniejszą nagrodę muzealną. Także inne za tym oczywiście poszły nagrody europejskie muzealne. W jaki sposób mówić? W taki, żeby dotrzeć do odbiorcy polskiego, ale też do odbiorcy rozrzuconego na przykład na różnych kontynentach. Tylko w tym roku otworzyliśmy już wystawy w Ugandzie, w RPA, w Kazachstanie, w Sapporo. Podam przykład. Dlaczego w Ugandzie? Dlatego, że historia naszych Sybiraków jest także lokalną historią Ugandy. Jak to możliwe? Część osób była skierowana do obozów przesiedlenia, do obozów uchodźczych właśnie w byłej kolonii brytyjskiej w Ugandzie. Ale jeszcze w październiku otwieramy także naszą wystawę o Sybirakach w Medellin w Kolumbii i w Chile. Tam trzeba tą opowieść budować jeszcze inaczej. I dostosowujmy narzędzia do odbiorcy, żeby chciał słuchać o naszej historii.
0: Wiemy, że u państwa w muzeum dziś w Białymstoku uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka. Jak będą wyglądały? No i oczywiście, czy będą Sybiracy sami?
1: Oczywiście będą Sybiracy. Mamy też gości z Litwy i to, co jest ważne. Mamy, oprócz oczywiście naszych Sybiraków, uroczystości zaczynają się od godziny 12, jeżeli ktoś jest w Białymstoku albo w okolicach, bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy dwie grupy Sybiraków samej Litwy. Z jednej strony Wileńszczyzna, to są Polacy, którzy byli deportowani, ale także przyjeżdżają Litwini, przedstawiciele Związku Sybiraków Litewskiego, dlatego że my współpracujemy w tej części świata ze wszystkimi państwami, które były dotknięte tak jak my tym doświadczeniem Sybiru. No siłą rzeczy nie możemy współpracować z Białorusią, to jest jedyny wyjątek. Natomiast tą współpracę zacieśniliśmy po agresji rosyjskiej na Ukrainę, dlatego że zrozumieliśmy, że tylko mówienie jednym głosem, opowiadanie o tym naszym wspólnym doświadczeniu totalitaryzmu sowieckiego i związanymi z tym represjami doby stalinowskiej będzie się mocniej przebijało chociażby naszych partnerów na Zachodzie. Ta nasza opowieść to już nie jest nasza opowieść. To jest część dziedzictwa Zjednoczonej Europy. I tak jak my uczymy się o kwestiach postkolonialnych w Europie Zachodniej, o problemach Europy Zachodniej, w tej chwili także ta część Europy Zachodniej musi, jest zobowiązana do słuchania także naszej historii. Bo to jest wspólna historia.
0: To jeszcze na koniec, jak Sybiracy oceniają to, co dzieje się za naszą wspólną granicą? Wojnę w Ukrainie, imperialistyczną, agresywną politykę Kremla, czy nawet, no to wiemy przecież, porwania, uprowadzenia, czy przejmowanie dzieci i także wysyłanie ich w głąb Rosji. Oczywiście inne są okoliczności, inne są warunki, ale historie dzieci, które próbuje się wynarodowić, pewnie są jakoś podobne.
1: Panie doktorze, zdecydowanie negatywnie, tak jak my wszyscy oceniamy to negatywnie, z tą różnicą, że dla nas to jest doświadczenie współczesne, patrzymy z otwartymi oczami i jesteśmy w szoku. Dla nich to niestety jest powtórka z historii. Muzeum Pamięci Sybiru, które zostało otwarte dokładnie, bo zostało otwarte 17 września, dokładnie 5 lat temu, w momencie otwarcia było powieścią historyczną. Po 22 roku widzimy, że ta historia zaczyna się powtarzać.
0: Pięknie, dziękuję. Dziś przypominamy Światowy Dzień Sybiraka, a z nami był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Wojciech Śleszyński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: www.wiśniowski.pl.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.
11: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest owa kwaśny.
12: Witam i zapraszam. 12 osób oskarżonych o nielegalne składowanie odpadów w całej Polsce. W których miejscach je składowano i o jakie konkretnie odpady chodzi? Z tymi informacjami reporter RMF FM. Mamy też ważną informację dla mieszkańców powiatu Łęczyńskiego w Lubelskiem, tam gdzieś ćwiczenia z wykorzystaniem syren. A w faktach kulturalnych RMF FM usłyszycie o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna. Dwanaście osób odpowie za nielegalne składowanie odpadów na terenie całego kraju. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała w tej sprawie do sądu 2 akty oskarżenia. Pierwszy dotyczy 9, a drugi 3 osób. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek, dzień dobry.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Marcinie, w ilu miejscach ta grupa składowała odpady?
13: To było według ustaleń śledczych 26 nielegalnych składowisk w całym kraju. Zwożono tam odpady, które pochodziły od ponad 60 wytwórców. Oskarżeni, a głównie są to mieszkańcy województwa mazowieckiego, mieli wynajmować m.in. hale magazynowe oraz inne nieruchomości, następnie organizować transport, no a na koniec zwozić na te wynajęte tereny właśnie niebezpieczne odpady.
12: A o jakie konkretnie odpady chodzi?
13: To były m.in. tak zwane wody czerwone, czyli wysoko stężone, toksyczne odpady powstałe przy produkcji trotylu. Składowano je w nieszczelnych i nieprzeznaczonych do tego pojemnikach, no a to z kolei stwarzało realne zagrożenie i dla ludzi, i dla środowiska.
12: Za godzinę połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mają zająć się ustawami zakazującymi najmu krótkoterminowego. Chodzi o dwa projekty, rządowy i poselski, złożony przez Polskę 2050. Wciąż nierozstrzygnięte jest, jak taki zakaz miałby być wprowadzany. Szczegóły zna nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, na czym polega problem?
14: Rządowy projekt zakłada, że aby zakazać najmu krótkoterminowego, ponad połowa wszystkich członków spółdzielni musiałaby zagłosować za takim rozwiązaniem. Politycy Polski 2050 twierdzą jednak, że uzyskanie takiej frekwencji

0: byłoby niemożliwe, bo w dużych spółdzielniach na walne zgromadzenia przychodzi zwykle tylko niewielka część mieszkańców. Właśnie dlatego posłowie tej partii chcą złożyć poprawkę, która zakłada, że wystarczyłaby zwykła większość głosów, aby wprowadzić taki zakaz. Z moich informacji wynika, że jest zgoda wśród posłów koalicji, aby przyjąć te zmiany podczas prac komisji. Przypomnę, że z sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że 30% badanych popiera pomysł zakazu najmu krótkoterminowego, a 33% jest przeciwko.
1: Dźwięku syren mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy powiatu Łęczyńskiego na Lubelszczyźnie. Od 12 do 15 zaplanowano tam testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, którym apeluje o zachowanie spokoju.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Nasi siatkarze zbierają siły po wczorajszej porażce z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Pięciosetowy pojedynek trwał aż 144 minuty. Już wiemy, że w sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału zagrają z Łotyszami. Patryk Serwański teraz w faktach.
3: Witaj. Jestem, dzień dobry.
1: Rozmawiałeś z Jakubem Jaroszem. Jak były reprezentant Polski opisuje formę swoich młodszych kolegów?
3: No przede wszystkim zaleca spokój. Jego zdaniem porażka nie ma dużego znaczenia. Jak podkreśla, Polacy przez fazę grupową przeszli w bardzo dobrym stylu i ten przegrany minimalnie mecz z Bułgarią nie zmienia tej oceny.
4: Czynnik spotkania aż tak bardzo mnie nie martwi. Dobry materiał do analizy, to co się wczoraj wydarzyło, bo też widzimy, jak zagra Bułgaria, kiedy gra dobrze, więc dla nas to też jest cenna informacja.
3: Jestem spokojny o naszą drużynę, podsumowuje Jakub Jarosz. W sobotę, dokładnie o 15 w Sofii, powalczymy o awans do ćwierćfinału. Naszym rywalem będzie, jak powiedziałaś, Łotwa. W razie wygranej trafiamy na Niemców albo ponownie na Bułgarów.
1: To teraz Świat Kultury, czas na fakty kulturalne. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Dzień dobry,
1: Kasiu. I na początek opowiesz nam o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna.
5: Film, który na nowo interpretuje słynne dzieło Jane Austen, miał uroczystą premierę w Londynie. Role sióstr, które 30 lat temu grały Kate Winslet i Emma Thompson, przejęły Daisy Edgar-Jones i Esme Creed Miles. W tym filmie jestem najbardziej dumna z poczucia siostrzanej więzi. To wspaniałe, bo łatwo byłoby zaszufladkować te kobiety jako uosobienie rozsądku i romantyczności, a tymczasem każda z nich łączy w sobie obie te cechy. To prawdziwe święto autentyczności i tego, jak ważna jest obecność siostry, która pozwala ci się rozwijać. Nowa kinowa adaptacja powieści w polskich kinach za miesiąc. W sobotę w stolicy rusza Warsaw Gallery Weekend. To 60 wystaw w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Największe takie wydarzenie w tej części Europy. Głównymi motywami są cielesność, kształtowanie tożsamości w sieci i relacja człowieka z naturą. Wstęp do wszystkich galerii jest bezpłatny. Kaskader, którego gra Brad Pitt, dostanie własną powieść. Quentin Tarantino przygotowuje książkę Przygody Cliffa Bootha, która będzie takim literackim rozwinięciem historii bohatera znanego z filmu Pewnego razu w Hollywood. Premiera powieści w grudniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.
7: A w Radio RMF 24 Tomasz Tordikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od hejtu w sieci, od tego, co jest słusznym oburzeniem i krytyką, a tego, co jest już medialnym i społecznościowym linczem. O tym za chwilę porozmawiam z Tomaszem Stawiszyńskim, a tematem będzie także tekst tygodnika.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz, jak co tydzień, w czwartek zaglądamy do tygodnika powszechnego. Tam blok tekstów nakręceni agresją właśnie o tym, jak wygląda współczesny hejt, jak wygląda współczesna debata, albo, jak powiedzieliby niektórzy, jak wygląda współczesna krytyka. Z nami autor jednego z tekstów, Tomasz Stawiszyński. Witam cię, Tomku.
1: Cześć, Tomku. Dzień dobry państwu.
0: Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami kolejnych takich, jedni by powiedzieli zmasowanych krytyk, drudzy by powiedzieli zmasowanych nagonek, które kończą się niedobrze. Kilka tygodni temu dotyczyło to jednej z profesorek. Teraz mamy do czynienia z nagonką na autora doktoratu. Też nie, być może nawet częściowo słuszną, być może nie. Nie chcę tego rozstrzygać. Gdzie kończy się krytyka? No bo przecież tekst naukowy, tekst raportu, wystąpienie albo mitomania, to dla odmiany historia pewnego profesora z Oxfordu, mogą podlegać krytyce. Gdzie kończy się krytyka, a zaczyna się hejt, o którym zresztą bardzo szczegółowo w tygodniku piszecie?
1: Myślę, że wbrew pozorom ta granica jest wyraźna. To znaczy łatwo odróżnić coś, co jest merytoryczną, opartą na argumentach, krytyką, nie wiem, tekstu, wypowiedzi, zachowania, od takiej fali, która wokół tego później w mediach społecznościowych, bo to głównie media społecznościowe mnie tu interesują jako sfera, w której hejt się rozprzestrzenia i multiplikuje, od takiej fali, która później rusza. Wydaje mi się, że powinniśmy przywrócić do łask takie pojęcie, które w pewnym momencie dzięki Gustawowi Le Bonowi zrobiło stosowną karierę i które jakoś w zwłaszcza pierwszej połowie XX wieku służyło za kategorię opisową dla pewnych zjawisk, czyli pojęcie tłumu. I tam, gdzie wkracza tłum, tam się kończy merytoryka, tam się kończy rozpatrywanie spraw w sposób precyzyjny, tam się kończy odróżnianie pomiędzy człowiekiem a jego poszczególnymi aktywnościami, zachowaniami, tekstami itd. I dzisiaj mamy ten tłum tylko w wersji wirtualnej. To nie jest tłum, który rusza na ulicę i zaczyna na przykład organizować całkiem realne lincze, tylko to jest tłum, który przed komputerem się tworzy, aktywizuje i w mediach społecznościowych robi to, co wcześniej robił w rzeczywistości rzeczywistej, jak to się mówi, tylko że oczywiście konsekwencje są trochę inne, dynamika jest trochę inna.
0: No właśnie, czym się różnią te konsekwencje? Bo mechanizm jest oczywisty, to znaczy bardzo często przed tym komputerem na tej klawiaturze piszą tak zwani dobrzy ludzie. Tak jak tak zwani dobrzy ludzie uczestniczyli w rozmaitych linczach. To znaczy, gdyby nie ten mechanizm tłumu, żaden z nich nie zrobiłby tego, co zrobił sam. To czym się różnią skutki? No bo można powiedzieć, nic nowego pod słońcem, poza tym, że skala może być o wiele większa. No bo w linczu ile mogło uczestniczyć osób? 200, 300, 500, 1000? No, jakaś określona grupa. Tutaj to czasami są miliony ludzi.
1: No tak, i też te różnice są, powiedziałbym, i jakościowe, i ilościowe. To znaczy, mam wrażenie, że na pewno, co jest oczywiste, nikt tutaj nie rusza na nikogo z kijem, motyką, widłami i nie dokonuje zamachu na czyjeś fizyczne życie czy zdrowie. Raczej polega to na tym, że człowiek zostaje wzięty w taki rodzaj właśnie, znaczy zostaje przede wszystkim na widok publiczny wystawiony w tej sferze wirtualnej i następnie jego rozmaite cechy, jego osobowość, jego charakter, jego życie, jego rodzina, wszystko, co się wiąże z jego jakąś indywidualnością i prywatnością, zostaje poddane, no właśnie, nie chyba nawet miażdżącej krytyce, tylko jakiemuś takiemu seansowi nienawiści, pogardy i szyderstwa. I różnie ludzie to znoszą. Nie jest tak, że ktoś cię zabije w ten sposób, ale mieliśmy niedawno...
0: No ale wiemy, że są sytuacje bardzo śmiertelne, kończą się one...
1: Tak, niedawno mieliśmy historię Jasona Ardeya, wspomnianego przez ciebie, Człowieka, który oczywiście wygląda na to, był i plagiatorem, i mitomanem, i nie powinien był nigdy znaleźć się na tym stanowisku, na którym się znalazł. Być może rzeczywiście znalazł się tam z uwagi na rozmaite słusznościowo-poprawnościowe mody i preferencje. Natomiast istotnie poddano krytyce jego pracę doktorską, jego różne teksty. Zmuszono go, czy skłoniono go do tego, żeby podał się do dymisji. Natomiast ten człowiek nagle, i to jest kolejna, myślę, różnica podstawowa pomiędzy jednym a drugim Lynchem, tym rzeczywistym i tym wirtualnym, ten człowiek nagle stał się negatywnym bohaterem dla całego świata. To znaczy nagle w ciągu kilkudziesięciu godzin wiedział o tym, jak on się nazywa, kim jest, co robił, jakie popełnił błędy cały świat, i cały świat brał go, powiedziałbym, na ten właśnie nienawistny warsztat. I to jest moim zdaniem też coś takiego, co bardzo odróżnia tamte formy od tych aktualnych.
0: Czy ktoś powiedzieć, że wtedy można było uciec, tak? To znaczy ci, którzy...
1: Można...
0: Ci, którzy jakby zorientowali się, że coś się dzieje, mogli uciec, wyjechać, pojawić się gdzie indziej, zacząć de facto nowe życie.
1: Właśnie, zmienić otoczenie, wyjechać do innego miasta, może zmienić nazwisko, może zostawić za sobą przeszłość. Były, wydaje mi się, jeśli chodzi o takie przypadki infamii i tego, że ktoś w swoim otoczeniu, czy środowisku, czy nawet w jakimś szerszym gronie, czy kontekście, z powodu jakichś swoich przewin, czy błędów, stał się persona non grata, no to jednak były, mam wrażenie, jakieś szlaki, czy sposoby na to, żeby za swoje winy można było odpokutować. A trochę jest tak, że znaleźliśmy się dzisiaj w świecie, w którym takie słowo jak pokuta właśnie, czy jak jakiś rodzaj zadośćuczynienia, te pojęcia właściwie nie występują. Nie wiadomo do końca, co to by miało znaczyć, że ktoś, kto zostanie poddany takiej skrajnej krytyce, czy takiemu hejtowi w internecie, często z powodu czegoś, czego wcale nie powiedział i nie zrobił, bo to jest kolejny aspekt tych zjawisk, że one się często opierają na plotce, na manipulacji, na takim odwróceniu sensów.
0: Tomasz Stawiszyński, autor jednego z tekstów w bloku tekstów Tygodnika Powszechnego Nakręcenie agresją. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i bardzo polecam
1: serdecznie
0: najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Bardzo dużo ciekawych tekstów.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
13: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
14: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Mamy 11.30 w radiu RMF24 Wrocław. Zaczynamy fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Przed południem ponownie ostrzegamy kierowców na A4 pod Wrocławiem, na nitce w kierunku Zgorzelca między Bielanami a węzłem Wrocław Południe trwa wymiana barier energochłonnych. Na czas prac drogowcy zajęli fragment lewego pasa ruchu, więc kierowcy mogą przejechać wyłącznie prawym. Przed Bielanami spowalnia ruch, także zachowajcie ostrożność.
18: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
2: Wrocławia.
17: A, B i 0 RH minus tych grup krwi w magazynach wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa brakuje najbardziej. Tak jest niestety dosyć często, bo krew to lekka, ale i wciąż towar deficytowy, mimo że krwiodawców nie brakuje. My z okazji 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku rozmawiamy z jednym z naprawdę zasłużonych donatorów. Wrocławianin Piotr Rudnicki kontynuuje tę rodzinną tradycję i to z niezwykłym wynikiem, bo oddał już ponad 100 litrów krwi.
16: Zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew... On był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to... No kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne. I się okazało, że po tej pierwszej wizycie miałem taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobiłem coś takiego fajnego.
17: Panu Piotrowi gratulujemy i zachęcamy do dzielenia się krwią, odwiedzając zarówno wrocławskie centrum, czy krwiobóz podczas akcji wyjazdowych. A teraz w faktach RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i mamy gratkę dla wrocławskich miłośników dwóch kółek. Dziś ostatni dzień zapisów na rajd rowerowy w Świdnicy. Liczba miejsc ograniczona. Rowerzyści spotkają się w najbliższą niedzielę. Jeśli ktoś więc z Wrocławia miałby ochotę się wybrać, to polecamy. O szczegółach imprezy opowiada Mateusz Jadach z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
18: Odbędzie się 20 września, to już jest druga edycja tej imprezy. Pierwsza odbyła się w czerwcu. Standardowo trasa poprowadzona będzie sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej. Kończyć się będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej. Na zakończenie zabawy rowerowej oczywiście przewidziano festyn i piknik rowerowy również na Osirze.
17: A dodajmy, że przygotowana na rajd trasa liczyć będzie około 12 kilometrów.

0: To jest radio RMF 24 metra. Zajmiemy się nauką, bo naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz kilku innych ośrodków badawczych ogłosili przełomowe wyniki badań, które mogą umożliwić odczytanie tekstów zapisanych na starożytnych, spopielonych zwojach papirusowych z Herkulanum. W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu. To już kolejny udany etap badań tych niesłychanie wrażliwych i jednocześnie cennych zwojów.
1: Tak, już w lipcu informowano o pierwszym przypadku cyfrowego rozwinięcia i pełnego odczytania jednego ze starożytnych papirusowych zwojów z tej biblioteki w Herkulanum. Dzieło zapisane w języku greckim, datowane na drugi wiek przed naszą erą, stanowi filozoficzny traktat o etyce. Te najnowsze, dzisiejsze doniesienia wskazują, że te prace powinny być teraz łatwiejsze.
0: Przypomnijmy, o jakich dokumentach mówimy. Chodzi oczywiście nie o to, jakie to są tytuły, tylko co to są za dokumenty.
1: No tak, w 79 roku naszej ery wybuch Wezuwiusza pogrzebał pod warstwą popiołu i lawy miasta Pompeje i Herkulanum. W tej drugiej miejscowości, w luksusowej willi nazywanej Willą Papirusów, znajdowała się jedyna znana, zachowana do dziś biblioteka z czasów starożytnych. No i tam ponad 1800 papirusowych zwojów. Tyle, że one nagle zostały spopielone, ale i w ten sposób, szczególny sposób, zakonserwowane w ekstremalnych warunkach. No niestety przez wieki próby ich rozwijania i odczytywania kończyły się najczęściej całkowitym zniszczeniem. Te delikatne zwęglone warstwy po prostu rozpadały się w proch i bezcenne teksty ginęły.
0: Aż do roku 2023, kiedy zainicjowano międzynarodowy konkurs Vesuvius Challenge.
1: Tak, i nagroda $700,000 za odczytanie takiego zwoju przyciągnęła zainteresowanie naukowców i miłośników historii. Dodatkowo jeszcze bardzo przydały się szybko rosnące możliwości sztucznej inteligencji. W lipcu tego roku ogłoszono odczytanie pierwszego zwoju, a teraz dowiadujemy się o postępach metody wykorzystującej obecność w tuszu śladów wołowiu. Autor tej pracy, Douglas Saylor, współpracownik Uniwersytetu w Berkeley, wykorzystał autentyczny papirus i tradycyjne narzędzia piśmiennicze, trzcinowe pióra z Egiptu, tradycyjnie wytwarzane tuż z Japonii, by po prostu podrobić takie papirusy, zrobić takie modelowe, współczesne. Na tym papirusie zapisano fragmenty Biblii, cytaty z Gwiezdnych Wojen oraz klasycznych seriali science fiction. Następnie zwinięto je i poddano działaniu wysokiej temperatury w niemal beztlenowej atmosferze, co doprowadziło do ich zwęglenia w sposób analogiczny do tego, co wydarzyło się kiedyś w Herkulanum. No i te modelowe zwonie, tworzone współcześnie na wzór starożytnych, teraz pozwalają na bezpieczne testowanie i doskonalenie algorytmów bez ryzyka uszkodzenia tego, co jest naprawdę bezcenne.
0: Jak rozumiem, dzięki temu badania przyspieszyły.
1: Zdecydowanie. Badacze wykazali, że nawet minimalne ilości ołowiu sprawiają, że w tuszu sprawiają, że litery stają się doskonale widoczne w tomografii rentgenowskiej. To oczywiste, bo ołów pochłania promieniowanie rentgenowskie aż 25 razy silniej niż zwęglony papirus. Dzięki temu teksty zapisane takim tuszem wyraźnie odcinają się od tła i w praktyce oznacza, że zwoje zawierające tusz z dodatkiem ołowiu mogą być z pomocą sztucznej inteligencji wirtualnie rozwijane i odczytywane bez ryzyka zniszczenia. Dodatkowo badacze wykazali, że przenośny skaner fluorescencji rentgenowskiej może łatwo wykryć obecność ołowiu w zwęglonym zwoju, co pozwala szybko wyłapywać te egzemplarze, które warto poddawać dalszym badaniom. Rezultaty są bardzo interesujące, mogą przynieść bardzo ciekawe odkrycia dotyczące tych tekstów, jeśli je odczytamy, a same odkrycia można zobaczyć, podobnie jak historię lipcowego odkrycia, na naszej stronie rmf24.pl.
0: Do czego zachęcam? Warto w ogóle czytać. Niekoniecznie przy pomocy skanerów i fluorescencji rentgenowskiej.
1: Zawsze.
0: Sam jestem ciekawy, co tam odkryją. Bardzo dziękuję. Grzegorz Jasiński był z najnowszymi informacjami, a my śledzimy w tej chwili wydarzenia z Sejmu. Tam przemawia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk i ostrzega przed możliwymi trudnymi miesiącami w Polsce.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Tęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Słuchajcie, przedpołudniowego programu Radia RMF 24. My teraz wrócimy do kwestii bezpieczeństwa Polski, bo sojusznicze służby i polski wywiad od wielu miesięcy ostrzegały o możliwych eskalacjach ze strony Rosji i zagrożeniach dla Polski. Mówił o tym przed chwilą w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, który, tak jak mówiliśmy, o tym przemawiał w Sejmie o sprawie bezpieczeństwa. Jak wyjaśniał, ta eskalacja to m.in. akty dywersji, kierowanie rakiet i dronów na polskie terytorium, czy zlecanie zabójstw. Posłuchajmy fragmentu tego przemówienia.
1: Eskalacja działań Rosji wobec państw wspierających Ukrainę jest planowana i powiązana z zamiarem zduszenia gospodarki Ukrainy oraz zdławienia ducha bojowego narodu ukraińskiego w związku z agresją i z wojną, która dzisiaj trwa od ponad 50 miesięcy na terenie Ukrainy. Celem jest też pogłębienie podziałów w NATO i Unii Europejskiej oraz zastraszenie społeczeństw europejskich. Jedna rakieta wysokiej klasy do głębokiego rażenia kosztuje ponad $1 milion, ale $1 milion w mediach społecznościowych, w propagandzie, w tym co widzimy na co dzień, też może mieć wielką siłę. Jak Państwo wiedzą, na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje tak zwana doktryna Gierasimowa, która zakłada, że nie ma takiego jednoznacznego przejścia pomiędzy wojną hybrydową a tą wojną w tym znaczeniu klasycznym z uderzeniami kinetycznymi. Że jest to, że ta granica to jest pewnego rodzaju mgła. I dzisiaj powiedzieć, że Polska jest po prostu w stanie pokoju, to jest to na pewno niewystarczająca definicja. Dzisiaj żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Ponad 5 tysięcy żołnierzy, którzy są rozlokowani na granicy polsko-białoruskiej, mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych na teren naszego kraju i Europy. Polscy żołnierze de facto walczą już dziś.
0: Mówił w Sejmie Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony narodowej zapewnił także, że sojusz Polski z Ameryką jest trwały i niezagrożony. Mamy jeszcze informację z ostatniej chwili. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy poderwano myśliwce. Jak zaznaczono, działania mają charakter prewencyjny. Alert w tej sprawie wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. A wysłało go oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Słuchajcie cały czas Radia RMF 24. U nas najważniejsze alerty newsowe i najbardziej gorące komentarze non-stop. A poza tym dużo dobrej muzyki.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 12, to oznacza, że czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski. Jutro o 8 z Rodwie się usłyszymy. Minister i wicepremier Krzysztof Gawkowski będzie moim gościem. Porozmawiamy o bezpieczeństwie cybernetycznym Polski. Za chwilę Krzysztof Urbaniak przejmuje stery w radiu RMF 24. On porozmawia m.in. o Trybunale Konstytucyjnym. Ale wcześniej oczywiście w Radio RMF 24 o godzinie 12 będą najnowsze fakty. A wy zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.

0: śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Gasto!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: To już 13. Wracamy do studia faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
4: I bardzo ważne informacje. Alert po rosyjskim ataku dronowym na zachodnią Ukrainę odwołany. Takie informacje przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Kolejny raz celem było prawdopodobnie przejście graniczne do ruchu z Jagodzin. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. W faktach także komentarz szefa MON-u do tego rosyjskiego ataku. Prezydent Nawrocki ma przedstawić własny plan obniżki cen paliw pod hasłem paliwo kosztuje normalnie. I o tym też w faktach o 13. Po ponad godzinie zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W komunikacie zapewniono, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Celem rosyjskiego ataku kolejny raz najprawdopodobniej był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W związku z wykryciem w pobliżu rosyjskiego drona poderwało myśliwce w celu zabezpieczenia terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zawyły syreny. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
5: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
6: Pierwsze informacje wskazują, że może być to rejon miejscowości Jagodzin, ale to jeszcze cały czas potwierdzamy dokładną lokalizację i upadek tego drona.
5: To tam w niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć na przejściu granicznym pociąg pasażerski jadący do Polski.
4: Krzysztofie, słuchacze zgłaszają na gorącą linię RMF FM odgłosy eksplozji w wielu miejscach w kraju.
5: No, ten hałas to efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe samoloty, uspokaja Jacek Goroszewski.
6: Mamy pierwsze sygnały o tym, że mieszkańcy okolic Łodzi skarżyli się na słyszalny hałas, który przypominał wybuchy, więc uspokajam, były to nasze myśliwce, które musiały się bardzo szybko znaleźć w rejonie, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną.
5: I przypomnę jeszcze najważniejszą informację. Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny został już odwołany.
4: Ostatnie rosyjskie uderzenia w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej przed chwilą skomentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To nie są przypadkowe zdarzenia.

0: Czy jednorazowe zdarzenia ze strony Federacji Rosyjskiej to jest strategia na wyniszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej? Polska jest z racji swojego położenia oczywiście najbardziej narażona.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Powtórzmy jeszcze, ostatni podobny incydent miał miejsce w niedzielę. Wtedy celem rosyjskiego ataku było też polsko-ukraińskie przejście graniczne do Doruchusk-Jagodzina.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma przedstawić własny program obniżki cen paliw. Zapowiadając skierowanie go do Sejmu, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker nazwał ją odpowiedzią na rządową propozycję utrzymania drożyzny, polegającą na utrzymaniu wysokich marż przez kontrolowany przez rząd Orlen.
3: Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Pan prezydent chce wprowadzić normalność, jeżeli chodzi o cenę paliw, bo dzisiaj cena paliw, nad którą panuje, którą może zmienić premier Tusk, jest w Polsce nienormalna.
1: Mówił Paweł Szefernaker. Jego zdaniem ceny paliw można obniżyć niemal z dnia na dzień, wprowadzając m.in. ustawowe limity marż na paliwa. Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie ma trafić do Sejmu w najbliższym czasie. Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego komisja chce ujednolicić przepisy w sprawie dostępu dzieci do mediów społecznościowych?
4: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
1: Relacja naszej korespondentki kończy to wydanie faktów. Kolejne ważne informacje już o 14:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
6: A u nas za chwilę temat gospodarczy i pytanie, które branże być może najpierw podniosą ceny w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i drogimi cenami paliw. Gościem Radia RMF 24 będzie pan Marek Tartała z Fundacji Wolności Gospodarczej. Wrócimy też do tematu alarmu powietrznego na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry.

0: Zgodnie z zapowiedzią w Radiu RMF24 porozmawiamy teraz o pieniądzach. Wysokie ceny paliw coraz mocniej dają się we znaki kierowcom, ale ich skutki możemy odczuć także podczas codziennych zakupów. Droższy transport oznacza bowiem wyższe koszty dla wielu firm, a te mogą zostać przerzucone na klientów. Czy czekają nas podwyżki cen żywności i usług? Które branże odczują wzrost cen paliw najmocniej i kiedy możemy zobaczyć tego efekty? O to zapytam teraz naszego gościa. Z nami na łączach pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się podwyżek cen żywności i jak szybko wzrost cen paliw jest zazwyczaj przenoszony na ceny w sklepach i usługach?
1: Na pewno ten pierwszy efekt widzimy już wszyscy na stacjach paliw. Ten efekt przenoszenia cen jest na inne produkty jest rozłożony w czasie. Akurat w cenach żywności myślę, że tutaj no, coś, co nas broni, to jednak dość silna konkurencja rynkowa. Sieci handlowe będą konkurować o konkurenta, będą pilnować, żeby te wzrosty nie były aż tak widoczne. Jednocześnie pamiętajmy, że nakładają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższe, bo idzie jesień i zima. Więc tak, jakieś wzrosty nas czekają, ale no na pewno to jeszcze nie jest tak gwałtowny wzrost inflacji, jaki pamiętamy sprzed kilku lat i to myślę, że taka dobra wiadomość dla konsumentów.
0: A jakiej podwyżki ewentualnie pan się spodziewa i co jeszcze w najbliższych tygodniach może zdrożeć najbardziej?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o wzrosty, to one będą na początku widoczne nie dla konsumentów, ale dla różnego rodzaju pośredników, na przykład w transporcie. Wiele firm transportowych ma albo krótkoterminowe umowy i mogą je renegocjować, albo na przykład takie klauzule, które pozwalają na zmianę cen w cenach paliw. Pierwsze to uderzy różnych pośredników, także przedsiębiorców, również polskich. Finalnie oczywiście będzie mógł to odczuć konsument. Prognozy pokazują, że ten wzrost taki ogólny inflacji, jeżeli te ceny paliw będą się utrzymywać na tak wysokich poziomach przez dalszy, dłuższy okres, to może być nawet 1,5 do 2 punktów procentowych. Ta inflacja może zacząć trwale przekraczać te progi, limity, które stawia przed sobą Narodowy Bank Polski. No i tak, żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, nawozy do przekładające się na tradycyjne roślin, ale na przykład tworzywa, które wynikają, potem są używane do opakowań, ale na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: I będziemy się mogli spodziewać również podwyżki stóp procentowych w związku z tym?
1: No. To właśnie też jest cena, czy taki koszt, który gdzieś jest na horyzoncie. Myślę, że na razie coś, czego nie powinniśmy się spodziewać, to nie powinniśmy się spodziewać dalszych obniżek stóp. Na to myślę, że wiele osób czekało, szczególnie osoby, które planują kredyt, na przykład kredyt na zakup mieszkania. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podniósł wczoraj stopy procentowe. Europejski Bank Centralny zrobił to także niedawno i kolejni członkowie Rady Polityki Pieniężnej także mówią o tym, że ta podwyżka jest możliwa. Oczywiście taka podwyżka, no to jest właśnie wyższy koszt kredytu, więc to także jest cena, która gdzieś może być dla konsumentów w przyszłości wyższa.
0: No ale rozumiem, że najbardziej te podwyżki odczują przedsiębiorcy, na końcu gospodarstwa domowe. A czy obecna sytuacja może zmienić zachowania konsumentów? Na przykład skłonić nas do ograniczenia zakupów albo ograniczenia podróży?
1: Myślę, że w pierwszej kolejności to właśnie to drugie, czyli ograniczenie podróży, jakieś zmiany takie w zachowaniu. No, ktoś może zacząć decydować się na to, żeby przesiąść się z samochodu do transportu publicznego. I to jest akurat dość ważny kanał taki po prostu popytowy, który był blokowany między innymi przez różnego rodzaju programy rządowe, na które no, przestrzeń fiskalna jest coraz mniejsza. Myślę, że też właśnie te podróże to będzie coś, gdzie jako taki już konsument możemy to odczuwać. Pamiętajmy, że koszty paliwa to jest czasami ponad 1/3 kosztu transportu lotniczego. Przed nami sezon zimowy, gdzie część osób mogłoby rozważać jakąś wycieczkę do Egiptu, Turcji, gdzieś może dalej. No, te podróże lotnicze będą droższe i podróżowanie w ogóle przez najbliższy okres będzie droższe. I pamiętajmy też, że nawet gdyby w jakiś sposób sytuacja na Bliskim Wschodzie się gwałtownie uspokoiła, to nie jest tak, że nagle sytuacja z cenami wraca do normy, bo my mamy bardzo niskie zapasy różnego rodzaju typów paliw na świecie, więc w pierwszej kolejności będzie bardzo duży popyt związany właśnie z odbudową także tych zapasów, które są ważne z kolei z perspektywy na przykład bezpieczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję. I jeszcze raz, dziękuję. Spokojnego popołudnia. Dziękujemy panie prezesie, a w Radiu RMF 24 już za chwilę wiceszef MON-u o alarmie powietrznym na wschodzie Polski. Zostańcie z nami, jest 13:15.
2: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 najnowsza wypowiedź wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Mówił on podczas pobytu w Sejmie o alarmie powietrznym ogłoszonym w województwach lubelskim i podkarpackim. Posłuchajmy.
1: Chciałbym Państwa poinformować, że prawdopodobnie dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, na wniosek Straży Granicznej. Jakby widać tylko, jak było to potrzebne. Więc jednoznacznie chciałbym tutaj powiedzieć, że po pierwsze nie doszło do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, po drugie mamy do czynienia z uderzeniem prawdopodobnie drona odrzutowego 4 km od granicy z Polską, prawdopodobnie w stację benzynową, oczywiście też ze stroną ukraińską sprawdzamy. Też wiele tej informacji napływało w międzyczasie. Wiem, że też ludzie czasami w oczywisty sposób w Polsce są zaniepokojeni. Takie informacje też pojawiły się w Łodzi albo w okolicy Dęblina. To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
0: Mówił Cezary Tomczyk, jak dodał z mównicy sejmowej, do końca roku MON zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Podkreślił, że łączne zabezpieczenie wschodniej granicy państwa, licząc magazyny, rozbudowy, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, wyniesie około 470 km. W Radiu RMF 24 już za chwilę u nas fakty o 13.30.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, WRMF 24 Wrocław. Zaczynamy fakty o 13.30. Na początek kolejne dziś utrudnienia dla kierowców na czwórce pod Wrocławiem jadących w kierunku Zgorzelca. Korkuje się odcinek między węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowice. Powodem są prowadzone roboty drogowe związane z wymianą barier energochłonnych. W miejscu prac zablokowany został fragment prawego pasa ruchu.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
11: Wrocław przygotowuje miejsce miejsca schronienia dla 400 tysięcy osób na wypadek sytuacji kryzysowych. Tego wymagają przepisy. Połowa z nich powinna znaleźć bezpieczną przestrzeń w schronach i ukryciach, a kolejne 200 tysięcy w miejscach doraźnego schronienia. To jednak nie oznacza, że nagle zaczynamy wielką budowę na terenie całego miasta, mówi nam Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
0: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów, ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie jak każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych. I to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa.
11: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej.
12: Posłuchaj tych faktów.
11: Wrocław otrzymał ponad 329 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w zasób komunalny. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie blisko 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie trwają chociażby inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstaje 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Praczach Odrzańskich i na Księżu Małym, a wszystko w ramach budownictwa TBS Wrocław. I na koniec temat, który pojawi się dziś w programie Wrocławski Wieczór. Maciej Sas będzie rozmawiał m.in. z Rafałem Kubackim, przewodniczącym Wrocławskiej Rady Seniorów, o ruszających jutro Dniach Seniora.
13: Seniory to w ogóle jest grupa, która bardzo dobry sposób się, jak bym powiedział, tak zagospodarowała w polskiej rzeczywistości. A szczególnie jeżeli chodzi o Wrocław, jesteśmy takim przykładem bardzo pozytywnych, dobrych praktyk, jeżeli chodzi o osoby wieku podeszłego. W ogóle Wrocławskie Dni Seniora są właśnie po to, żeby pobudzać ten oddolny ruch społeczny, czyli powstaje wiele klubów seniora. Mamy wiele grup nieformalnych, które działają.
11: O Wrocławskich Dniach Seniora zatem dziś więcej już w RMF24 Wrocław po godzinie 21:00.

szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest Radio RMF24, słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On, w DAB+, a także we Wrocławiu na 95.1 FM. Teraz przenosimy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed chwilą odbyła się tam konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska oraz kanclerza Republiki Austrii Christiana Stockera. Szef polskiego rządu rozpoczął od tematu rocznicy sowieckiego ataku na Polskę 17 września 1939 roku.
1: Dzisiaj niestety nie wystarczy wspominać tamten czas, czcić pamięć ofiar, ale niestety my dzisiaj także musimy wspólnie z naszymi sojusznikami, Austria jest oczywiście państwem neutralnym, ale jako członek Unii Europejskiej zawsze nas wspierała, także jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bezpiecznej granicy, mamy tutaj wspólne doświadczenia i wspólne poglądy, jeśli chodzi o zabezpieczenie granic naszych państw i granic Europy, ale niestety my dzisiaj musimy także wspólnie myśleć o tym, jak zabezpieczyć całą Unię Europejską, nasze państwa przed potencjalnymi prowokacjami i atakami ze strony rosyjskiej. Kiedy wchodziliśmy z panem kanclerzem tutaj do tej sali, odebrałem kolejny komunikat. Przed chwilą zakończył się masywny, bardzo brutalny atak Rosji na, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy, bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Jak Państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy. Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę zmienimy temat. Odpoczniemy trochę od tych trudnych tematów. Powiemy, że dzieci opanowały dziś kort. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Po reklamie.
19: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 teraz sport w wersji głównie juniorskiej, ale nie tylko. Dzieci opanowały dziś szczecińskie korty w ramach Challengera ATP 125 Invest in Szczecin Open. Trwa Kid Days. Ci, którzy trenują tenisa, biorą udział w turnieju od 12 lat, ale na korty przy Alei Wojska Polskiego zaproszeni zostali również uczniowie szczecińskich szkół, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tym sportem. Z jednymi i drugimi rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Posłuchajmy.
1: Dobrze idzie nam. Wygrałyśmy 4-0 i jesteśmy w finale.
2: Wow, no to elegancko, to pięknie. I co teraz?
3: Teraz będziemy grać w finał. Czekamy na zawodników.
1: Bo jeszcze nie skończyli grupy.
2: Fajnie się w ogóle gra w tenisa?
1: Ja uwielbiam. To fajny sport. Lubię rywalizację.
2: Jesteście po treningu już?
1: Tak.
2: Jak było?
1: Świetnie.
2: A grałeś kiedyś w tenisa wcześniej?
1: Tak, tam 3 lub 4 lata temu. Biegaliśmy kółka i backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką. Podzieliliśmy się na dwie grupy i każdy po kolei.
2: Będziesz jeszcze chciał kiedyś w tenisa grać?
1: Nie wiem, raczej nie.
2: Tobie jak się podobało?
4: Dobrze było. Backhand, forehand, tak jak zawsze sobie myślałem, że tak będzie i tak było.
5: No ja grałem kiedyś 4 lata i dawno nie grałem, no to fajnie było znowu zagrać.
2: Widzę, że tam są pachołki porozstawiane i co, próbowaliście...
5: Trafić. Tak.
6: Dokładnie.
2: Udało się?
5: Nikt nie trafił.
2: Gra w tenisa jest trudna czy łatwa?
5: Trudna.
6: Tak. Zależy co, ale trudna.
0: Tym bardziej powodzenia życzymy. Po południu na mączkę wyjdą profesjonalni tenisiści i powalczą o ćwierćfinał imprezy. No i przypomnę, że szczeciński turniej 3-krotnie wybrany został najlepszym challengerem na świecie. To jest najstarszy i największy męski turniej tenisowy w Polsce. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 14:00. W nich m.in. o akcji ratowniczej na Zatoce Gdańskiej. Zostańcie z nami.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rada Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, taka propozycja Ursuli von der Leyen się pojawiła, przewodniczącej Komisji Europejskiej, to jest dobry pomysł?
4: Powiem panu, że patrzę z rosnącym przerażeniem na to, co się dzieje w Unii, dlatego, że to są nieciekawe pomysły w warstwie teoretycznej, które przedstawiają politycy z krajów zachodniej Europy, przede wszystkim politycy niemieccy, ale z punktu widzenia krajów takich jak Polska, które są narażone na atak Federacji Rosyjskiej, to są po prostu pomysły groźne.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Hard Extra, 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Hard Extra, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: To już 14, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Witam ponownie. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem i co działo się na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny? Z najnowszymi doniesieniami reporterzy RMF FM. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 2 osoby zatrzymane po gigantycznej awarii kolejowej w Katowicach. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano, bo do polskiej granicy z dużą prędkością zbliżał się rosyjski dron. Jak zapewnia wojsko, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ostatecznie bezzałogowiec albo został zestrzelony, albo trafił w cel 4 km od granicy po ukraińskiej stronie. Krzysztof Zasada ponownie w faktach. Krzysztof, jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem?
3: Wraz z wysłaniem ostrzeżenia dla mieszkańców województwa lubelskiego i Podkarpackiego, w tych regionach zawyły syreny. Momentalnie poderwano parę myśliwców dyżurnych. Z centralnej Polski na wschód wyleciały samoloty F-16, mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelania tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
3: Wiceminister potwierdził też, że celem był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin.
4: Dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać.
3: Tam w niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć pociąg pasażerski jadący do Polski, a przed chwilą ukraińscy pogranicznicy poinformowali, że nie doszło do ataku na infrastrukturę graniczną.
2: Na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Na linii więc Lublin reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie były reakcje na ten alarm?
5: O 11.47, gdy w Lublinie zawyły syreny, w szkołach zaczęła się ewakuacja uczniów, którzy zostali sprowadzeni do pomieszczeń na niższych kondygnacjach, piwnic, szatni, w miarę możliwości z daleka od okien. Spędzili tam godzinę. Ale nie wszędzie tak było. W Lublinie wiadomo o co najmniej 2 szkołach, których dyrektorzy postanowili wyprowadzić uczniów do schronienia poza budynek. Mowa o odzieżówce przy Lwowskiej i ogólniaku przy Wajdeloty. Do piwnic zeszli też m.in. pracownicy ratusza, ale ewakuacji nie było na przykład w sądzie okręgowym. Tam rozprawy odbywały się normalnie. A przy okazji powtórzył się znany już problem. W części miasta w ogóle nie było słychać syren. Lublin, Dominik Smaga.
2: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej. Na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 6 osób ewakuowano, 2 pozostały na jednostce. Statek ratowniczy Sztorm odholowuje jacht do najbliższego możliwego portu. 2 osoby zatrzymane w związku z wczorajszą gigantyczną awarią kolejową w Katowicach, dowiedział się reporter RMF FM. Przesłuchanie zatrzymanych zaplanowano na jutro. Na linii nasz śląski reporter Marcin Buczek. Marcinie, kiedy doszło do tych zatrzymań?
6: Pierwszego z mężczyzn.

0: Zatrzymano wczoraj wieczorem drugiego, jak powiedział mi prokurator dziś rano. To obywatele polscy. Prokuratura prowadzi już w tej sprawie śledztwo, a dotyczy ono kradzieży oraz uszkodzenia kolejowej infrastruktury. Na razie prokurator nie zdradza jednak, co konkretnie skradziono i uszkodzono. Obu zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A skutki wczorajszej awarii są ogromne. Łącznie opóźnionych było dokładnie 649 pociągów na ponad 216 godzin. 76 pociągów zostało odwołanych, w tym 32 na części i 44 na całej trasie. Okrężnie skierowano jeden pociąg dalekobieżny.
1: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: O tym, jak ważna jest profilaktyka, jeśli chodzi o zdrowie, lekarze przekonują od dawna. Tak jest również w chorobach urologicznych. O jakich badaniach powinniśmy pamiętać? O tym urolog, profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
3: Badanie laboratoryjne krwi w zakresie podstawowym dla obu płci, badanie moczu raz w roku i raz w roku badanie USG.
2: I to wystarczy?
3: Absolutnie wystarczy do tego, by w przypadku znalezienia nieprawidłowości móc poszerzyć diagnostykę, móc poszerzyć leczenie. Musimy pamiętać, że podobnie jak lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym, to do tego grona również dołącza urolog, zwłaszcza u tej dojrzałej części naszego społeczeństwa, i warto jest poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do urologa, jeżeli istnieje taka potrzeba.
2: Informował i radził profesor Piotr Chłosta. Już w sobotę, przypominamy, rusza kolejna edycja festiwalu Kult Uro, który łączy muzykę z promocją profilaktyki urologicznej. Koncert inauguracyjny z gwiazdami w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl /zdrowie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Chyba kwaśny, to były fakty RMF FM, a w radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa. W tej godzinie powiemy, kiedy będzie wspólny europejski bilet kolejowy i czy będzie można przejechać na nim trasę na przykład z Warszawy do Brukseli. A za chwilę kolejny głośny temat, czy Stany Zjednoczone rozmieściły broń strategiczną w kosmosie. Zostańcie z nami, gorąco polecam i witam ponownie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Sekretarz do spraw Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, Troy Meink, przyznał, że Stany Zjednoczone posiadają, cytuję, broń kontroli przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Meink mówił o tym na corocznej konferencji Airspace and Cyber w National Harbor w stanie Maryland. Nie zdradził on żadnych szczegółów na temat umieszczonej na orbicie broni, poza tym, że jest ona zdolna do obrony Sił Stanów Zjednoczonych przed wrogimi działaniami przeciwników. Porozmawiam teraz o tym z naszym gościem. Na łączach pan profesor Rafał Kopeć, kierownik Katedry Myśli Strategicznej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, co to może być za broń kontroli przestrzeni kosmicznej, jak powiedział Meink?
1: No tak naprawdę to niewiele wiadomo z tej oficjalnej wypowiedzi, niewiele też wiadomo z tych wypowiedzi wcześniejszych, bo już w poprzednim miesiącu też była podobna wypowiedź szefa dowództwa kosmicznego, więc wiadomo, że to broń kontroli kosmosu, która może obejmować jakby środki ofensywne i defensywne, kinetyczne i niekinetyczne, zgodne, jak to Amerykanie deklarują, z traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który wyklucza umieszczenie na orbicie i na ciałach niebieskich broni masowego rażenia, w tym szczególnie broni nuklearnej, więc jakby tą możliwość możemy wykluczyć. Co wchodzi w grę? Wchodzą w grę zarówno środki, powiedzmy, niedestrukcyjne, takie możemy określić, czyli systemy umieszczone na orbicie służące do zakłócania pracy innych satelitów, czy do zakłócania kanałów komunikacyjnych łącza, które łączy jakby satelity ze stacjami naziemnymi, czy satelity pomiędzy sobą. Może to być też system tak zwanej broni wiązkowej, tak, czyli albo broni laserowej, albo broni mikrofalowej, który może mieć albo działanie destrukcyjne, czy tam uszkadzające na przykład układy optyczne satelitów, albo też niedestrukcyjne, na przykład polegające na oślepieniu. No i oczywiście też mogą to być systemy kinetyczne, które po prostu służą do takiego fizycznego niszczenia satelitów na orbicie. Tego z tej wypowiedzi nie dowiedzieliśmy się dokładnie, o co tu chodzi, więc takie możliwości mogą wchodzić w grę.
0: A dlaczego, panie profesorze, Stany Zjednoczone mówią o takiej broni właśnie teraz? Bo zwykle takie informacje nie ukazują się przypadkowo.
1: Tak, to jest, ta wypowiedź jest przede wszystkim taką istotną zmianą retoryki. Wcześniej stanowisko amerykańskie w zakresie broni antysatelitarnej, tak, broni generalnie służącej do zwalczania satelitów, czy to umieszczonej na orbicie, czy to oddziaływującej z powierzchni Ziemi, tak, to jest taki najbardziej typowy sposób działania broni satelitarnej, czyli po prostu rakieta, która się bezpośrednio wznosi, nie bez wchodzenia na orbitę i uderza bezpośrednio, tak na zasadzie hit to kill, w tego satelitę, niszcząc go właśnie przez zderzenie. Dotychczas ta retoryka była taka, że Amerykanie forsowali tak zwany stan sanktuarium, tak to określali, czyli kosmos jako bezpieczna przystań. Tak to widzieli, taki pożądany stan przestrzeni kosmicznej. Oczywiście jakby bezpieczna przystań przede wszystkim dla własnych amerykańskich satelitów. Natomiast teraz to się zmienia. Jakby ta wypowiedź jest takim charakterem, dowodem na zmianę tej retoryki. Być może jest to znak takiej rosnącej amerykańskiej pewności siebie, tak? Poczucie, że Amerykanie mają przewagę. Dotychczas, kiedy tych satelitów było wojskowych, tak, stosunkowo niewiele, to były konstelacje liczące na przykład kilka bardzo drogich satelitów, na przykład satelity rozpoznania optycznego wysokiej rozdzielczości, ich było na orbitach kilka sztuk, tak, każda sztuka kosztowała, to były ceny w granicach połowy ceny lotniskowca atomowego, tak, to były takie bardzo drogocenne cele i ich było stosunkowo niewiele. Zniszczenie takich możliwości było po pierwsze dla przeciwników stosunkowo łatwe, a po drugie to oznaczało istotną degradację amerykańskich możliwości. Teraz jakby sytuacja jest inna, jakby ze względu na rozwój megakonstelacji. Tak jak satelitów mamy w konstelacji kilkaset, kilka tysięcy lub nawet jak w przypadku Starlinków, to już jest ta liczba przekracza 10 tysięcy. To są co prawda satelity komunikacyjne, nierozpoznawcze, ale generalnie to wszystko idzie w ten sposób. Do tego, jeśli mamy możliwość szybkiego odbudowania tych strat, tak by, czyli jakby satelity są produkowane seryjnie i szczególnie Amerykanie, tak ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić, więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie. Być może też taki sygnał odstraszający, tak? Bo jakby w tej chwili mamy taką sytuację, że Amerykanie rzeczywiście tą przewagę dzięki tym możliwościom, o których mówiłem, mają znaczącą nad każdym innym potencjalnym rywalem. Do tego też chyba chodzi o wprzęgnięcie tych możliwości komercyjnych, tak, konstelacji komercyjnych w ten cały system Pentagonu. Natomiast zwłaszcza Chiny rozwijają się bardzo szybko, tak, bo właśnie w tych aspektach, których Amerykanie dotychczas mieli przewagę, tak, czyli po pierwsze megakonstelacje, już są tworzone dwie megakonstelacje mające być chińską odpowiedzią na Starlink. One łącznie liczą na razie około 300 satelitów, natomiast te plany są znacznie większe. I do tego jeszcze, i to jest wiadomość z ostatnich tygodni, Chińczycy dokonali dwóch takich udanych prób, dwóch różnych rakiet, które należą do tej kategorii systemów wielokrotnego użytku, czyli odpowiedników rakiet Falcon. Więc tu Chińczycy bardzo mocno Amerykanom deptają po piętach, więc być może jest to taki komunikat, który ma na celu ustanowienie takiego stanu wzajemnego odstraszania, tak troszeczkę na zasadzie podobnej, jak to było w czasie zimnej wojny i broni nuklearnej w relacjach Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, żeby przypadkiem Chińczykom, którzy te możliwości antysatelitarne też rozbudowują, no nie przyszło do głowy jednak tu zadzierać z Amerykanami, że tak to...
0: No głos w tej sprawie zabrało już państwo środka, bo jak oświadczył rzecznik MSZ w Pekinie, Chiny od dawna angażują się w pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i sprzeciwiają się wyścigowi zbrojeń.
1: Tak, to jest oczywiście tylko retoryka, tak, bo tu Chińczycy też nie deklarują oficjalnie, do czego służą ich satelity, które wynoszą. One generalnie jakby wszystko, co wynoszą, służy pokojowej eksploracji kosmosu. Jakby wszyscy wiemy, że to jest pewna fasada. Chińczycy też mają możliwości antysatelitarne, tak, potwierdziły to testem w roku 2007. I te możliwości są też rozwijane, to są takie właśnie systemy rakietowe, tak, bazujące na Ziemi, rakietowe systemy DN2, DN3. Natomiast oficjalnie oczywiście jakby tym zbrojeniem w kosmosie się sprzeciwiają. Podobnie jak to Amerykanie też na tym poziomie retorycznym oskarżali właśnie Chiny i Rosję o militaryzację kosmosu, natomiast jakby sami twierdzili, że przynajmniej jeśli chodzi o broń kosmiczną, o broń antysatelitarną, to takich możliwości nie posiadają, co oczywiście też nie do końca było zgodne z prawdą, bo amerykańskie możliwości antysatelitarne są ukryte pod płaszczykiem, powiedzmy, pozaatmosferycznych systemów antybalistycznych, czyli te systemy, które są w stanie strącać pociski balistyczne poza obrębem tych gęstych warstw atmosfery, powiedzmy na wysokości powyżej 100 kilometrów, no niejako z automatu mają możliwości strącania satelitów, przynajmniej na niskich orbitach wokół ziemskich, a Amerykanie w tym względzie mają możliwości największe na świecie. Więc to trzeba oddzielić tą warstwę retoryczną zarówno po jednej i po drugiej stronie od realnych możliwości.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Rafał Kopeć, kierownik Katedry Myśli Strategicznej Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14:20.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tragicznych informacji z kopalni Knurów Szczygłowice. Przed południem doszło tam do wypadku, w którym zginął 38-letni górnik. Od razu przenosimy się do naszego katowickiego studia, w którym jest reporter Marcin Buczek. Witaj, Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Jak doszło do tego wypadku?
1: To było około godziny 9:30. Ponad 650 metrów pod ziemią trwały prace związane z likwidowaniem jednej ze ścian wydobywczych. Górnicy demontowali tam takie specjalne metalowe konstrukcje. No i w czasie tego właśnie demontażu jeden z mężczyzn doznał urazu głowy. Rannego natychmiast przetransportowano na powierzchnię, ale tam niestety jego stan gwałtownie zaczął się pogarszać. Natychmiast rozpoczęto reanimację. Trwała kilkadziesiąt minut, ale życia rannego nie udało się uratować. Wiadomo, że w kopalni pracował 17 lat.
0: Marcin Buczek z tymi informacjami. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: I już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów o 14:30.

0: rana.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Po reklamie.
15: 14.30 na zegarach. Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od dobrej informacji dla lokalnych przedsiębiorców. Jak się okazuje, Rada Miejska Wrocławia jest po waszej stronie. Radni podczas trwającej sesji zagłosowali za wprowadzeniem zmian w uchwale biletowej, a to oznacza, że od 1 stycznia przyszłego roku będziecie mogli kupić bilety dla swoich pracowników po niższej cenie. Przypomnijmy, Urban Card dla biznesu to nowa propozycja biletowa dla przedsiębiorców i pracodawców dużych i małych firm, którzy chcą włączyć bilety komunikacji miejskiej do pakietu benefitów dla pracowników. Oferta obejmuje imienne bilety miesięczne, półroczne i roczne. Rabat wyniesie 5, 10, 15, a nawet więcej procent. Generalnie im większa będzie pula zakupionych biletów, tym większa będzie też zniżka. Dostępne będą również bilety ulgowe w wysokości połowy ceny normalnej. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław przenosimy się na osiedle Powstańców Śląskich, gdzie od przyszłego miesiąca pojawią się kolejne płatne miejsca parkingowe. To domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. Od 1 października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, zapowiada Damian Kret, rzecznik wrocławskiego ZDIUM-u.
16: Te Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście mieście, w podstrefie SPP, nie wśród miejskiej strefy płatnego parkowania. I postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł.
15: A za postój można zapłacić w parkomacie przez aplikację mobilną lub kupując abonament.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
15: Z Powstańców Śląskich przenosimy się na plac Grunwaldzki. Lepsze warunki mieszkaniowe dla 200 wrocławskich rodzin. Spółka Wrocławskie Mieszkania rusza z remontami kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępasza Żyńskiego. Inwestycja obejmie łącznie 12 budynków i zmieni nie tylko komfort życia lokatorów, ale też estetykę całej okolicy. Jak mówi RMF 24 Wrocław Katarzyna Galewska, rzeczniczka spółki Wrocławskie Mieszkania, na początek ruszamy z Sępasza Żyńskiego 65 i 65A.
8: Zostaną docieplone stropy najwyższych kondygnacji oraz remont dachu. Zostaną wykonane izolacje piwnic, docieplone elewacje od strony podwórza oraz wyremontowane elewacje frontowe. Przy okazji również zostanie wymieniona stolarka okienna. W trakcie tych prac zaplanowano i zaprojektowano również remonty klatek schodowych, a w tych, na których znajdują się jeszcze toalety, również te toalety zostaną zlikwidowane i włączone do lokali.
15: Prace potrwają 9 miesięcy. Dodajmy, że jednocześnie przygotowywany jest przetarg na remont kamienic przy Sępasza Żyńskiego 43, 47 i 68.
0: Trwa popołudnie w radiu RMF 24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF24. Jak zaczyna się rewolucja? Tego dowiemy się z filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. W studiu Radia RMF24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Tak. Dzień dobry, witamy Kasiu. Kto tym razem gra główną rolę?
1: 16-letni Hamish Abernathy. On będzie głównym bohaterem z 12 dystryktu. Zaraz wszystko tłumaczę. Ponieważ cofamy się w czasie, to teraz postać graną przez Woody'ego Harrelsona wtedy, w poprzednich wersjach, gra Joseph Zaida. I ten Joseph Zaida został zaliczony przez magazyn Variety do dziesiątki tych, których kariery warto śledzić w tym trwającym 2026 roku. Hamish, główny bohater, wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero 24 lata później, no bo cofamy się w czasie. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i calusieńki świat do pokonania. Obejrzałam ten finalny, ostateczny zwiastun, o którym mówiłeś, zwiastun nowego filmu. On odkrywa kilka dramatycznych momentów, głównie z przygotowań, bo to będą 50. głodowe igrzyska.
0: Jubileusz.
1: Cofamy się w czasie, przypominam. No. Tak. Ale są też walki na arenie. Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek do kin trafią 20 listopada. Ja znam takich, czyli 2 miesiące i troszkę, znam takich, którzy nie mogą się doczekać. I uwierz mi, na ostatniej części byłam jedną z najstarszych chyba osób na sali kinowej. Młodzi ludzie naprawdę lubią te historie.
0: Aj, to przebierają teraz nogami. 20 listopada do kin, nowa część. Dobrze, filmy powstają na podstawie tych, no, bestsellerowych książek Susan Collins.
1: Zdaje się, że tak.
0: Dlaczego mówi się o niej czasem George Orwell dla młodzieży?
1: Tak, i ona to określenie w dodatku lubi. I w swoich książkach pokazuje takie niebezpieczeństwa, tu widzę największe podobieństwa, niebezpieczeństwa związane z władzą, z kontrolą społeczeństwa, z manipulacją, no bo te igrzyska śmierci, no wiadomo, młodzi ludzie po prostu stają do walki przeciwko sobie. Podobnie jak Orwell namawia swoich czytelników, jakoś takich zachęca, żeby się zastanowić nad tym, czym jest wolność, jakie są jej granice, czym jest propaganda i tym, jak łatwo można podporządkować sobie ludzi, no bo przecież o tym też są te filmy i książki. Tylko ta twórczość jej skierowana jest oczywiście, tak jak wspomniałeś, do młodych odbiorców, przedstawia te problemy w taki bardziej przystępny sposób, ale też pełen emocji, no bo to jest język czytelny dla młodego widza. Emocje i pewna dostępność, przystępność tej historii. Bo to jest opowieść o takim dystopijnym państwie, czyli dystopijnym, czyli takim, co się dzieje w najbliższej przyszłości. W państwie, w którym młodzi ludzie są zmuszani do udziału w tych brutalnych, tytułowych igrzyskach śmierci, które są transmitowane w telewizji. Więc to jest taki trochę teleturniej bardzo, bardzo, bardzo brutalny. A młodzi ludzie lubią i książki, i filmy, więc czekamy na kolejną odsłonę.
0: A ta kolejna odsłona, jak już mówiliśmy, Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, do kin trafiają 20?
1: 20 listopada, tak jest.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna
1: RMF FM. Dziękuję, dobrego popołudnia, wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie dobrego, spokojnego popołudnia w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji, zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz nowe informacje w sprawie akcji ratunkowej na Zatoce Gdańskiej. Po złamaniu masztu na jachcie z 8 osobami na pokładzie. Wszyscy na szczęście są bezpieczni. A teraz w Radiu RMF 24 nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej ustaliłeś w tej sprawie?
1: Pierwsza na miejscu była jednostka Straży Granicznej, ale warunki na morzu nie pozwoliły jej bezpiecznie podejść do jachtu. Nie ma dziś sztormu, ale morze jest wzburzone. Ratownicy ze statku ratowniczego Sztorm z Helu, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwodowali mniejszą łódź R3 i nią dotarli do załogi. 6 osób zostało już ewakuowanych, na jachcie pozostały 2, potrzebne przy jego holowaniu. Po tym jak złamał się maszt, jednostka zaczęła dryfować, bo jak przekazał mi dyrektor SAR, nie ma własnego silnika. Ta została wzięta już na hol przez statek ratowniczy i bezpiecznie doprowadzona jest do portu. Akcja prowadzona jest niedaleko Helu, w rejonie podejścia do portu w Trójmiasta.
0: O czym nasz reporter Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. Właśnie czytam informacje z dróg. Zablokowana jest krajowa 8 na trasie Wrocław-Kłodzko. Szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM o 15.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny.

0: A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
4: A już teraz najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Jest 15:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczące zagrożenia z powietrza. Posłuchajcie, jak teraz mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów. Dzisiejszy alarm w Lublinie pokazał kolejne słabości zabezpieczeń na wypadek takich alarmów, ze szczegółami reporter RMF FM. W Faktach o 15:00 także doniesienia ze świata sportu. Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczących zagrożenia z powietrza. Komunikaty będą miały różną treść w związku z poziomem zagrożenia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w Faktach. Krzysztofie, jak mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów?
6: Najniższy poziom ostrzeżenia będzie brzmiał: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Drugi stopień dotyczy ataku na Ukrainie, gdy zagrożenie dla Polski jest prawdopodobne i wysokie. Wtedy będzie brzmiał: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnały alarmowe. Najwyższy stopień dotyczy zagrożenia na terytorium kraju, które jest wysokie i realne. Mieszkańcy otrzymają wtedy alert: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Dzisiaj rozesłano ten najwyższy.
5: Alerty, przypomnijmy, zostały wysłane do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, a wojsko poderwało myśliwce. Powodem dronowy atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. W Lublinie dzisiejszy alert pokazał kolejne słabości dotyczące zabezpieczeń na wypadek potencjalnego uderzenia z powietrza. Dyrektorzy dwóch szkół ewakuowali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, że młodzież będzie tam bezpieczniejsza niż w szkolnym budynku. W mniej więcej kwadrans ewakuowaliśmy tak około 900 osób, mówi nam Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
7: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła. Nasze dotychczasowe miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej ewakuacyjnej to jest nasza hala sportowa, która w moim odczuciu w obliczu alertu o zagrożeniu z powietrza nie dawała nam skutecznego zabezpieczenia. Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
5: Czy konieczny jest przegląd miejsc schronienia na wypadek alarmu powietrznego? Będziemy pytać o to w lubelskim ratuszu. Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów w Szczygłowice. Zginął 38-letni górnik. Mężczyzna doznał urazu głowy w czasie demontowania metalowych konstrukcji. 4 lata temu otwarto przekop przez Mierzeję Wiślaną. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską dała nam niezależność od strony rosyjskiej. W Faktach sprawdzamy, jak wygląda sytuacja z budową toru wodnego do Elbląga. O postępie prac reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Na 7,5-kilometrowym odcinku rzeki Elbląg od Zalewu Wiślanego pracują obecnie specjalistyczne statki, które pogłębiają tor wodny. On ma mieć docelowo 5 metrów głębokości. To 4. etap prac. Równocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia 5. etapu, który zakłada przygotowanie ostatniego 3-kilometrowego odcinka do portu w Elblągu. Cała trasa ma być gotowa do końca przyszłego roku. Dzięki temu do Elbląga będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości 20 metrów i o zanurzeniu do 4,5 metra.
9: Sport w Faktach RMF FM.
5: Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Wieczorem w Londynie zagrają z Crystal Palace. Jakie nastroje panują w drużynie kolejorza, opowie o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej.
10: W drużynie mistrzów Polski wszyscy są świadomi jakości rywala. Crystal Palace, zespół z Premier League, zwycięzca Ligi Konferencji z ostatniego sezonu. Jeśli grasz przeciwko drużynie z Ligi Angielskiej, to wiesz, że po drugiej stronie

0: Nie będzie na pewno dużo jakości i my też musimy pokazać wysoki poziom. Zagramy z bardzo silnym przeciwnikiem. Dla moich zawodników to będzie największe wyzwanie w karierze. Może też i dla mnie, podkreślał trener Nils Frederiksen i dodał też, że nie przyjechaliśmy tutaj po to, by nisko przegrać. Zatem no, można powiedzieć, że remis to dla kolejorza plan minimum. Kolejne mecze Lecha w rozgrywkach no także zapowiadają się ciężko i wymagająco. Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica. Tak wygląda terminarz kolejorza na najbliższe tygodnie.
1: Relacje z meczu usłyszycie w wieczornych faktach. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 15:30. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W najbliższych godzinach we Wrocławiu zrobi się trochę bardziej pochmurno, choć słońce nie zniknie całkowicie. Na termometrach zobaczycie okolice 19 kreski. Wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Warunki biometeo na Dolnym Śląsku są obojętne.
4: No już wiemy, co w faktach i co w pogodzie. A u nas w tej godzinie sport, piłkarski Puchar Polski, losowanie 1/16 finału zaplanowane jest właśnie na teraz, a za chwilę spór w Unii o pieniądze, które pozostały w programie Safe. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że pieniądze niewykorzystane w programie SAFE wydać na projekty wspólnie z ukraińskim przemysłem obronnym. Komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius potwierdził ten plan i mówił nawet o 10-20 miliardach euro, które mogą zostać w programie. Ta zapowiedź obudziła jednak spore emocje wśród państw członkowskich, w tym w Polsce. Łączymy się więc z Brukselą, gdzie jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, o co właściwie chodzi i jakie zarzuty wobec komisji padają ze strony państw?
1: Chodzi przede wszystkim o to, że państwa członkowskie zostały nieco zaskoczone przez taką stanowczością Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała właśnie wykorzystanie tych pozostałych pieniędzy z sejfu na wspólne projekty z Ukrainą, a Polska liczyła na to, że będzie startować w tym drugim naborze pieniędzy i że nawet mówił o tym wiceminister obrony Paweł Zalewski, że przedstawi własne Polska projekty na modernizację sił zbrojnych. Teraz ten plan staje troszkę pod znakiem zapytania, bo jeżeli te pieniądze by miały iść na wspólne projekty z Ukrainą, no to nie będą przeznaczone na modernizację sił zbrojnych w Polsce. Też no, jest takie trochę rozczarowanie czy irytacja wśród dyplomatów, dlatego że SAFE no, nie jest to unijną dotacją ze wspólnego budżetu, którym zarządza Komisja Europejska. To są pożyczki zaciągane przez państwa członkowskie, które później będą musiały spłacać i dlatego stolice, kraje członkowskie uważają, że to państwa powinny mieć decydujący głos w tej sprawie, na co zostaną wykorzystane te środki. W dodatku jest to trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo na razie nie wiadomo dokładnie, o jakich pieniądzach chodzi. Rzeczywiście Kubilius mówi, że to jest 10 do 20 miliardów euro, ale na razie nie ma jeszcze decyzji. Kraje członkowskie mają czas do końca października, żeby przedstawić, co zrealizowały, co się nie udało zrealizować. Na przykład Włochy wciąż się zastanawiają, bo mają, po prostu boją się deficytu i niekoniecznie będą wykorzystywać całą pulę. Też nie wiadomo, co z Węgrami. Tutaj Polska rzeczywiście świeci przykładem. Ani jedno euro nie przepadnie. Cała pula Polski będzie wykorzystana, ale rzeczywiście Polska liczyła na tą dogrywkę sejfu.
0: No właśnie, Kasiu, co na to oficjalnie Polska? Czy Warszawa będzie chciała, żeby te pozostałe pieniądze trafiły do Ukrainy? No, czy jednak będzie walczyć o nie dla swoich projektów?
1: No, na razie nie mówi nieoficjalnie, no tak jak mówiłam, było takie stanowisko. Natomiast dzisiaj nasz dziennikarz pytał wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o to i no, wyraźnie jest taka większa ostrożność, też nie mówi na to wykorzystanie, na te wspólne projekty z Ukrainą. Mówi, że trzeba się teraz skoncentrować na wydaniu pieniędzy tych, które są, no ale wiadomo, że one są że one będą wykorzystane. No tak nie chciał sprawiać jakby wrażenia, że Polska mogłaby tu stracić jakieś pieniądze na rzecz Ukrainy, no bo też tak nie jest. To by były te pieniądze, które pozostały. No jeszcze może powiem, że te projekty, o których mówiła von der Leyen czy Kubilius, wspólnie finansowane, to jest taki tak zwany system Freya. To jest rozwijany taki nowy europejski system obrony powietrznej. Mówi się, że to taka jakby alternatywa, tańsza alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot. I te pieniądze by miały iść na to. No i Polska tutaj nie mówi nie w każdym razie.
0: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do reakcji na Podkarpaciu na alarmy RCB. Będzie rozmowa z rzecznikiem wojewody podkarpackiej.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy i jeszcze więcej informacji. Jak już mówiliśmy, ten przedpołudniowy alert RCB, ten dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza, wymusił ewakuację mieszkańców, uczniów i urzędników nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także na Podkarpaciu. To jest skutek kolejnego ataku rosyjskiego na Ukrainę. Dron z napędem odrzutowym spadł albo został zniszczony po stronie ukraińskiej i to zaledwie 4 km od granicy z Polską. W naszym programie nasz dziennikarz Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Witam, dzień dobry.
0: Rozmawiałeś z rzecznikiem wojewody podkarpackiej. Co się działo w tym województwie po wysłaniu tego alertu RCB?
1: Taki alert rzeczywiście został wysłany do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego. To było pierwsze działanie tuż po tym, jak urząd dostał informację o zagrożeniu atakiem rosyjskim z powietrza. Następnie w całym regionie uruchomiono systemy alarmowe. Działa to tak, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysyła do wszystkich powiatów na Podkarpaciu nakaz uruchomienia syren. No i te powiaty oczywiście za to odpowiadają. A następnie wysłano wiadomość do mieszkańców, by w związku z zagrożeniem znaleźli bezpieczne miejsce. To była druga wiadomość. Pierwsza wiadomość, czyli pierwszy SMS dostali o tym, że jest zagrożenie atakiem z powietrza. Druga wiadomość była taka, żeby znaleźli bezpieczne miejsce. Taką wiadomość dostali na swoje telefony komórkowe. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działało to tak, że natychmiast zarządzono ewakuację pracowników. A jak to szczegółowo wyglądało, o tym opowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
2: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy -1 i -2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce. Mieszkańcy byli na pewno zaniepokojeni tymi syrenami. Odebraliśmy sporo telefonów w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przede wszystkim chcieli się upewnić, czy rzeczywiście to zagrożenie jest realne. No a ponieważ tak było, prosiliśmy o stosowanie się do poleceń służb i ewakuację w bezpieczne miejsca.
1: No, wiadomo, że pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, którzy zeszli na poziom -1 czy -2, zostali tam aż do odwołania alarmu przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To trwało około 30-40 minut. Po tym, jak ten alert odwołano, wysłano do wszystkich wiadomość, to był trzeci SMS, że można już wrócić w te miejsca, w których wcześniej przebywali mieszkańcy. No w przypadku pracowników po prostu oni wrócili do swoich pokojów. Mam taką informację, że na Podkarpaciu nie tylko Wojewódzki Urząd Podkarpacki, ale też Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził i pracownikom, i ich klientom, petentom, aby na ten czas po prostu znaleźli się w bezpiecznym miejscu. Akurat w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w podziemiach jest i część schronowa, ale jest też taka część, gdzie znajdują się po prostu piwnice. Tam się na ten czas schowali pracownicy. No ale są też bloki, budynki, w których żyją mieszkańcy. Nie wszędzie one posiadają schrony. Zapytałem, gdzie w takim razie mieszkańcy mają się kierować w przypadku takich alertów.
2: Wtedy trzeba się kierować do miejsc, które najlepiej nie mają okien, które są ukryte pod ziemią, więc można skorzystać z parkingu podziemnego, można skorzystać z piwnicy, no i pewnie to są takie najbliższe miejsca.
1: A w mieszkaniu rozumiem, że na przykład łazienka, tak?
2: Mówimy o miejscach, które nie mają okna, więc najpewniej będzie to łazienka.
1: No to mamy też takie praktyczne porady, co robić w sytuacji, gdyby taki alert niestety pojawił się ponownie. No a ostatnie dni pokazują, że takich alarmów możemy spodziewać się niestety więcej.
0: Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM i RMF 24, Michał Radkowski, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach o 15.30.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Miałam zagrać na bis.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
1: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: 15.30 i fakty RMF FM.
15: Tragiczny wypadek na Kaszubach na trasie Przechlewo-Koczała w powiecie człuchowskim. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. Nie żyją dwie osoby, jedna z ciężarówki, a druga z osobówki. Dwie kolejne osoby są poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Piekar Śląskich, który kilka dni temu próbował uniknąć tzw. obywatelskiego zatrzymania. Świadek, który chciał go zatrzymać, został poturbowany. Decyzję o tymczasowym areszcie podjął dzisiaj sąd. Kierowca będzie odpowiadał m.in. za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu oraz obecność środków psychotropowych. Wraz ze zbliżającą się jesienią coraz więcej osób skarży się na gorszy nastrój. Jak sobie z tym poradzić? Pytaliśmy na rozpoczętym właśnie w Warszawie drugim kongresie szpitali psychiatrycznych.
16: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
17: Rozmowa.
16: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
17: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
16: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Jak ci minął dzień?
15: Podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor Agata Szulc, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Na kongres w Warszawie wrócimy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM. Zapraszamy już w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Bezpieczne schronienie dla 400 tysięcy osób. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Wrocław szykuje się do wdrożenia takiego systemu. Połowa mieszkańców ma mieć zapewnione schrony i ukrycia, a druga połowa miejsca doraźnego schronienia. Wszystkie te punkty mają być też wyraźnie oznakowane, tłumaczy Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
19: Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać.
18: Dodajmy, że gotowy jest też projekt masowej ewakuacji stolicy Dolnego Śląska. Zakłada on wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego, a pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe. Zmieniamy temat. Możecie już poruszać się po odremontowanej ulicy Łużyckiej. To ostatnia ulica z zimowej edycji programu Wrocław na dobrej drodze 2025. Remont trwał dłużej, ponieważ zakres prac był w tym przypadku znacznie większy niż standardowa wymiana górnych warstw drogowych jezdni. Rozbiórki nawierzchni wykazały bowiem brak właściwej podbudowy zarówno w jezdni, jak i w chodnikach. Z tego powodu wszystko wykonano od podstaw, a to wymagało pozyskania dodatkowych zezwoleń, opracowania dodatkowej dokumentacji i zmiany trybu prowadzonych robót. Zdjęcie wskazuje jednak na pozytywny skutek uboczny tej inwestycji, ponieważ na ulicy Łużyckiej modernizację przejdzie również oświetlenie. Głębokie rozbiórki w chodnikach wykazały bowiem korozję podstaw słupów i konieczność wymiany istniejących latarni na nowe urządzenia, ale tym zajmie się już Tauron. Na razie nie znamy konkretnych terminów. Słuchacie popołudniowych faktów RMF 24 Wrocław, w których teraz wracamy na wrocławskie lotnisko. 43 trasy i aż 9 zbazowanych samolotów. Jak już wiecie z naszej anteny, Ryanair ogłosił rekordowy zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Przewoźnik zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą, tłumaczy faktom Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira, oznacza wzrost aż o ponad 35%.
20: Będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost.
18: Dodajmy jeszcze, że zbazowanie we Wrocławiu dodatkowych 2 samolotów irlandzkiego przewoźnika pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń. Bądźcie z nami również za godzinę w Faktach RMF 24 Wrocław o 16.30 o kolejnym dużym zastrzyku pieniędzy dla Wrocławia na rozwój zasobu komunalnego.
21: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje tylko w radiu RMF 24.

0: Znakomita muzyka, informacje na bieżąco, to mamy dla was w popołudniu z Radiem RMF 24. Teraz przenosimy się na chwilę do Wielkopolski, bo tam kilkadziesiąt uczelni z całej Polski przedstawia swoje kierunki maturzystom w Poznaniu. Na Politechnice Poznańskiej trwa salon maturzystów. To jest duże wydarzenie, podczas którego przyszli kandydaci na studia mogą zapoznać się z ofertą poszczególnych uczelni, rozwiać swoje wątpliwości, no i wybrać tą dalszą ścieżkę kształcenia. A jest w czym wybierać, naprawdę, posłuchajmy.
1: Rozglądacie się jak to?
2: Ja osobiście mam już wybrany kierunek i jestem w miarę pewien, na co chcę iść, więc no tutaj tak bardziej jestem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku albo o danej uczelni.
1: A jaki kierunek? Jaka uczelnia?
2: Chciałbym iść na bioinformatykę tutaj na Politechnikach.
1: Co można po tym robić?
2: Mnie interesują osobiście możliwości jakby protezy ogólnie. Robienie protez elektrycznych, elektronicznych. Wydaje mi się jakby to po prostu ciekawe.
1: A wy? Jak tam?
3: U mnie prywatne, informatyka, może Da Vinci, ale zobaczmy jeszcze.
1: Okej, okay, a ty?
4: Ja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dokładnie, informatyka i analityka danych.
5: Głównie jesteśmy ogólnie w Technikum Architektury Krajobrazu, więc myślałyśmy o architekturze, ale ja też szukałam coś może z filmoznawstwem, coś może, żeby tworzyć filmy.
6: Ja myślałam nad kryminalistyką, ale jestem otwarta na też inne jakieś stanowiska, co tu są.
1: A jaki obszar zainteresowania, jakie kierunki, tak jakbyśmy może trochę szerzej mieli spojrzeć na to?
7: Myślałem coś w okolicach automatyki, coś w okolicach elektryki albo w finanse.
1: Bo też... czyli Politechnika albo Uniwersytet Ekonomiczny, tak, tak mówiąc. Tak. Myślę, tutaj w Poznaniu czy gdzieś dalej?
7: No, Poznań jest bardzo blisko, no ale myślę, że nie ma co ograniczać się i trzeba korzystać, żeby jechać nawet zaocznie. Mhm. Myślę, że...
1: A studia dzisiaj mają sens, myślisz?
7: Myślę, że tak. Myślę, że to ma sens, tylko po prostu nie można się skupiać tylko na tym. Nie można myśleć, że to jest coś, co nas ukierunkuje, tylko musimy zobaczyć, że to jest coś, co nam pomoże.
0: Trzymamy kciuki. A to wszystko usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W Radiu RMF 24 za chwilę sport, piłkarskie pojedynki po losowaniu meczów Pucharu Polski. Bądźcie blisko radia.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
9: Reklama.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
17: Jak Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Czarku, uwielbiasz lato?
1: No oczywiście, niestety.
0: Proszę bardzo.
1: Już powoli trzeba się z nim żegnać.
0: A już myślałem, że ty jesteś jesieniarz.
1: Czy jestem jesieniarz, panie redaktorze? Zaczynam dojrzewać po 30, ale jeszcze nie. Jeszcze poproszę o rok, góra dwa.
0: I właśnie się dowiedziałem,
1: pogadam,
0: że jesteśmy na pan. Żartujemy oczywiście. Dobrze, do rzeczy.
1: Grzecznościowo. Dzień dobry.
0: Rozlosowano par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W studiu z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
1: Kłaniam się. To jest plus jesieni niewątpliwie. Więcej meczów.
0: Zdecydowanie, to lubimy. Oczywiście mówię o kibicach sportowych. Które pary najciekawsze? No i najważniejsze pytanie, czy są hity?
1: Czy są hity? Hit jest moim zdaniem jeden, chociaż też trochę naciągam, ale na pewno spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze można uznać za taki no najciekawszy pojedynek z 1/16 finału właśnie rozlosowanej, bo Piast gra zdecydowanie lepiej niż wieszczono, no a Górnik Zabrze jest zdecydowanym liderem Ekstraklasy i prawdopodobnie w tym roku będzie walczył o mistrzostwo kraju. Zatem jedna porządna drużyna po tej fazie pożegna się z Pucharem Polski. Będzie także drugi ekstraklasowy pojedynek, Motor Lublin kontra Raków Częstochowa. Myślę, że także bardzo ciekawy i normalnie powiedziałbym, że Raków jest faworytem, ale w sytuacji, w której Raków jest na ostatnim miejscu w tabeli i od początku sezonu ma duże problemy, Motor Lublin u siebie tym bardziej wyrasta tutaj na faworyta. Poza tym, czy są jakieś starcia ekstraklasowe? Patrzę, muszę przyznać i nie widzę, no ale też ciekawostką jest to, że mamy dwie drużyny z trzeciej ligi, czyli z czwartego poziomu rozgrywkowego i jeżeli się nie mylę, 8 drużyn z trzeciego poziomu rozgrywkowego, czyli z ligi drugiej. I tak na przykład patrzę na parę Sokół Kleczew Podhale Nowy Targ. Zdaje się, że obie drużyny grają w drugiej lidze, więc już jesteśmy pewni, że jedna z nich przejdzie także do kolejnej fazy, do najlepszej szesnastki, czyli do 1/8 finału. Będzie także starcie Polonii Środa Wielkopolska ze Śląskiem 2 Wrocław, czyli z rezerwą Śląska i wiadomo, że jedna drużyna jest z trzeciej ligi i druga jest z drugiej ligi, jakaś zagra dalej, więc będzie kilka takich ciekawych smaczków. Co poza tym, myślę, że mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok w ubiegłym sezonie wzbudziłby więcej emocji, no bo to były drużyny ekstraklasowe, Lechia niestety spadła. Polonia Warszawa, Korona Kielce, także niezły mecz, Odra Opole, Śląsk Wrocław, wydaje mi się, że tu też warto oko zawiesić, a Wia Świdnik być może będzie ją stać na niespodziankę z Radom Radom. No i tych par jest aż 16, także jest w czym wybierać, jest co sprawdzać.
0: I jest co oglądać. Czarku, przypomnij jeszcze, którzy faworyci już pożegnali się z Pucharem Polski?
1: No właśnie, bo to jest całkiem spora grupa. Nie ma Legii, która przegrała z Motorem. Nie ma Zagłębia Lubin, które sensacyjnie odpadło z Siarką Tarnobrzeg. Aha, Siarka Tarnobrzeg teraz trafiła chyba najgorzej jak mogła na mistrza Polski, Lecha Poznań. Wisły Kraków też nie ma. Ona została wyeliminowana przez Odrę Opole. Nie ma także Krakowi, która przegrała ze Zniczem Pruszków, także z niższej ligi, no i chyba tylko Widzew Łódź, którego także no, nie zobaczymy w kolejnej fazie, może jakoś tam się wytłumaczyć, no bo przegrał z ekstraklasową Koroną Kielce. Nie ma także Pogoni Szczecin. To jest bardzo pokaźna grupa drużyn, które nie tylko miały chrapkę na zrobienie jakiegoś tam wyniku, pokazanie się w Pucharze Polski, tylko po prostu na zwycięstwo i na awans do europejskich pucharów. No i to otwiera oczywiście szanse przed kolejnymi, więc ten sezon będzie wyjątkowo ciekawy w Pucharze Polski i te spotkanie 1/16 finału od 27 do 29 października, proszę państwa.
0: O czym Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Jeszcze raz bardzo dziękuję
1: bardzo.
0: Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM o 16.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką

0: 7999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Po reklamie.
2: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. A teraz fakty. Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski. Witamy i słuchamy.
3: Dzień dobry, zapraszamy.
4: Gorąco witamy. Trzy alerty RCB.
3: Pierwszy o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.
4: Kolejny nawołujący do znalezienia bezpiecznego miejsca.
3: Posłuchajcie, jak mieszkańcy Podkarpacia byli dziś ostrzegani.
4: Czy się stoi, czy się leży.
3: 2000 się należy.
4: Przysłowie z czasów komuny ciągle aktualne.
3: Podamy przykład Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
4: Niemal 40 minut klienci, mieszkańcy i pracownicy kilku urzędów na Podkarpaciu spędzili w schronach i piwnicach.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jak informowaliśmy w faktach, ewakuowano też uczniów wielu szkół w regionie. Otrzymujemy sygnały od słuchaczy na adres fakty@rmf.fm.
4: Są krytyczne. W jednym z nich słuchacz pisał: to jest zwykłe straszenie ludzi.
3: Głos ma teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy Cię, Michale.
5: Dzień dobry, witam.
3: Jak przebiegała akcja informowania mieszkańców Podkarpacia o zagrożeniu?
5: Mieszkańcy dostali 3 SMS-y. Pierwszy to alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W całym regionie uruchomiono syreny alarmowe. W drugiej wiadomości zaapelowano, by znaleźć bezpieczne miejsce. To może być schron, podziemny parking, piwnica. A kto nie może się ruszać i musi zostać w mieszkaniu, niech kieruje się do pomieszczenia bez okien, na przykład łazienki. Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak mówi jego rzecznik Bartosz Gubernat, musieli natychmiast opuścić biurka.
6: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy -1 i -2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce.
5: Trzecia wiadomość nadeszła po mniej więcej 40 minutach. W SMS-ie poinformowano, że zagrożenie minęło. Podobne ewakuacje zarządzono m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: O zagrożeniu ze strony imperialnej Rosji mówił dziś we Włodawie na Lubelszczyźnie prezydent Karol Nawrocki.
3: Głowa państwa jest tam z okazji 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
7: Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja, czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy jest to Rosja Władimira Putina. W XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości, która agresję, regularną agresję nazywa wyzwoleniem, ma swój słownik, swoje nazewnictwo, swoje określenia dla rzeczy, które nie mieszczą się w perspektywie wolnych i niepodległych państw.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
8: Popołudniowe fakty w RMF FM.
4: Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Jasła.
3: W miejscu zderzenia dwóch samochodów na trasie Krosno-Gorlice obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy.
4: Mowa o Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.
3: To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2022. 24, przepraszam.
4: Tak, troszkę później. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie, mimo niedziałania komisji od ponad 2 lat, wciąż otrzymują dodatki funkcyjne.
3: Jakie konkretnie? Wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
9: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, 4 wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia każda. Te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad 2 lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem 5-osobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
4: Co panie robią z tymi pieniędzmi? Czy członkinie planują może zwrócić pieniądze pobrane za tę bezczynność?
3: Odpowiedź obiecujemy w kolejnych faktach.
4: Za pół godziny serce rośnie, kiedy się słucha takich zawodników.
3: Oddamy głos następcom Igi Świątek i Huberta Hurkacza.
10: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką.
11: Fajny sport, fajnie się poruszać.
4: Będą z nich ludzie, nasi ludzie na korcie.
3: Przekonajcie się w faktach RMF FM o 16.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a słupki rtęci pokażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne najprawdopodobniej się obniży. Jutro rano będzie raczej słonecznie, z niewielką ilością chmur, a temperatura wyniesie mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej pochmurno.
1: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Marek Teichman, to jest program, w którym przyglądamy się najciekawszym wydarzeniom mijającego tygodnia. Mega ciekawa decyzja w Stanach Zjednoczonych. Podwyżka stóp procentowych wbrew prezydentowi Trumpowi, a podjęta przez prezesa amerykańskiego banku centralnego, który jest już Trumpowy. Co to dla nas oznacza? Na ten temat porozmawiam z Piotrem Bielskim, dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska.

0: Cześć, witajcie, dzień dobry, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24, ja nazywam się Marek Teichman, a to jest program, w którym przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się w gospodarce i co się wydarzyło. No i dzisiaj jest czwartek, godzina 16, wieczorem w środę Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych podjął decyzję. Stopy procentowe poszły do góry i to jest na wielu poziomach mega ważna i mega ciekawa decyzja, dlatego że to jest po pierwsze prezes banku, który jest już Trumpowy. I to jest prezes, który robi coś, co administracji Trumpa wprost się nie podoba. To znaczy administracja prezydenta Trumpa i sam prezydent Trump bardzo wyraźnie mówili, że oni nie chcą podwyżek stóp procentowych, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny być niskie, no bo to jest coś, co gospodarkę wspiera. Po prostu koszt kredytu, jeżeli stopy procentowe są niskie, jest niski. Kevin Warsh, czyli nowy prezes amerykańskiego Fedu, powiedział, że po pierwsze teraz podwyższają o 25 punktów bazowych, czyli o 0,25%, a po drugie mogą to zrobić w dalszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że jest trwała presja inflacyjna. Dlaczego ona jest trwała? No, między innymi z tego powodu, że wojna na Bliskim Wschodzie się nie kończy i nic nie zapowiada tego, żeby się miała skończyć w najbliższym czasie. Ale co szczególnie ciekawe, to mimo tego, że stopy procentowe nie spadały w ostatnim czasie, ta amerykańska gospodarka wygląda bardzo dobrze. I to jest zdanie, które można również wykorzystać do tego, żeby opisać sytuację polskiej, europejskiej gospodarki. I pod tym względem to, co zrobił amerykański bank centralny, jest dla nas bardzo ważne. Również z tego powodu, że Amerykanie mają fundamentalny problem z rentownościami swoich obligacji. Czyli po prostu amerykańskie obligacje są tanieją, ich rentowności rosną. Co to oznacza? Amerykański rząd, amerykańskie państwo zadłuża się drożej. Ta karta kredytowa amerykańskiego banku centralnego, czy amerykańskiego rządu jest słaba. I to jest sytuacja, która dotyczy również nas i to jest sytuacja, która dotyczy większości krajów na świecie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że wszyscy na świecie pożyczają na potęgę. Dlaczego? Dlatego, że mają mnóstwo ważnych powodów do wydawania pieniędzy. Albo kolejne wybory parlamentarne, które trzeba wygrać, albo olbrzymie potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem AI, czyli budowa centrów danych, to na przykład firmy, no albo na przykład przekonanie o tym, że trzeba się zbroić, no bo za chwilę może być wojna. My jesteśmy w tej sytuacji, chociaż ten element dotyczący długu i konieczności wygrania kolejnych wyborów jest bardzo ważny. I teraz to, że amerykański bank centralny te stopy procentowe podwyższa, świadczy o tym, że chce walczyć z tym problemem tego nadmiernego zadłużenia. Ale niestety, żeby naprawdę ten problem rozwiązać, to prawdopodobnie trzeba byłoby i w Stanach, i u nas fundamentalnie obniżyć wydatki, a na to się nie zapowiada. Alternatywą na to jest ewentualnie tak zwany podatek inflacyjny, czyli po prostu zgoda na to, żeby inflacja była przez pewien czas wyższa, dlatego że to finansom publicznym pomaga, ale szczerze mówiąc uderza w najbiedniejszych. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to kolejna ważna informacja z tego tygodnia. Mamy dane dotyczące deficytu po 8 miesiącach 2026 roku. To jest 151 miliardów. Deficyt w sierpniu to było 10 miliardów złotych, czyli my jesteśmy na takim minusie, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Co jest ciekawe w tych naszych danych, szalenie ciekawe, to jest wysoki wzrost podatku płaconego przez firmy, czyli CIT rośnie relatywnie szybko i to też pokazuje, że firmy, mimo tego, że my mamy napiętą sytuację w finansach publicznych, mają się dobrze, a płacą podatek między innymi dlatego, że no fundamentalnie nie generują sobie kosztów, tylko ujawniają, ile zarabiają, żeby móc inwestować. Mamy dane o inflacji z wtorku dane, które pokazują, że inflacja wyniosła 3,4%, i to zaczyna być dużo. To jest w granicach odchyleń od tak zwanego celu inflacyjnego. No i to jest też taki poziom, który każe zadać pytanie, czy inflacja powoli nie zacznie się wymykać spod kontroli. Generalnie jest ten sposób, że my się powinniśmy obracać w granicach tych 2,5-3,5%, jeżeli chodzi o inflację. I to jest poziom, który jest uznawany za zdrowy i taki, który jakoś tam nie uderza w plany finansowe gospodarstw domowych. Później, jak ona zaczyna rosnąć, no to teoretycznie 5, a 3,5 to nie jest tak daleko. Tylko że jak dolatuje do 4,5-5, to potem bardzo łatwo może ta inflacja odskoczyć z tego powodu, że ludzie zaczynają widzieć wzrosty cen, a jak widzą wzrosty cen, to obawiają się, że te wzrosty cen będą w przyszłości i zaczynają wydawać coraz więcej pieniędzy, co też paradoksalnie powoduje, że ceny zaczynają rosnąć i się zaczyna taki efekt domina. Myśmy ten taki efekt domina już widzieli raz w ciągu tej dekady, w roku 2022-2023, kiedy inflacja po prostu nagle zaczęła nam odjeżdżać. Udało się ją zbić z wielu różnych powodów, między innymi z tego powodu, że wyczerpały się szoki surowcowe, ale tylko, że te szoki surowcowe są i będą. Obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Ważna informacja z tego tygodnia. Orlen musi kupować ropę na rynku europejskim drożej, dlatego, że dostawy z Arabii Saudyjskiej są przerwane i mogą być przerwane na dłużej z powodu przerwania ropociągu wschód-zachód, takiego ważnego ropociągu w Arabii Saudyjskiej, który był alternatywną trasą do eksportu przez cieśniny Ormus. Słabo to wygląda. Jaki jest obraz makroekonomiczny naszej rzeczywistości? O tym porozmawiamy z gościem gospodarczego tygodnia, którym już za chwilę będzie Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Cześć, dzień dobry, Marek Teichman, Gospodarczy Tydzień, Radio RMF24. Rozmawiamy o danych o polskiej gospodarce. Mamy niestety relatywnie wysoką inflację, mamy nadal wysoki dług i mamy też decyzję amerykańskiego Banku Centralnego o podwyżce stóp procentowych, bardzo ważną decyzję. Czas więc porozmawiać o tym, dlaczego ona jest dla nas taka istotna. A w naszym studiu gość Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No od Fedu chyba zaczniemy, bo to takie wydarzenie na wielu poziomach bardzo istotne, jeżeli chodzi o niezależność amerykańskiego banku centralnego, jego relacje z administracją, ocenę tego, jak wygląda amerykańska gospodarka i ewentualnie kierunek dalszych ruchów. To jest ważny i mocny ruch z tej pierwszej perspektywy. Pytanie, czy wystarczający z drugiej, czyli z perspektywy rynków. Jak pan to ocenia, jaki cel chce osiągnąć prezes Walsh?
1: Znaczy, prezes Walsh swój cel sprecyzował dość jasno. Jego celem w tej chwili jest wreszcie doprowadzenie do sytuacji, w której inflacja jest pod kontrolą. Bo od już kilku lat mamy sytuację, kiedy ta inflacja, no nie tylko w Stanach, ale tutaj właśnie między innymi w Stanach Zjednoczonych, jest powyżej celu i bank centralny cały czas się spodziewa, że za dwa lata ona wróci do celu i te dwa lata cały
0: się
1: czas
0: się przesuwa.
1: Przesuwa tak jak w horyzoncie, cały czas się przesuwa dalej. I teraz prezes, no bo jest nowym prezesem, przyszedł tutaj w połowie roku, objął stanowisko i było wiele takich właśnie obaw. Niektórzy mówili, no został zainstalowany tutaj głównie po to, żeby te stopy obniżać, a inflacja to zejdzie na drugi plan, może nawet na trzeci. I okazuje się, że nie, że jego priorytetem w tej chwili jest doprowadzenie do tego, żeby tę inflację opanować. Więc to jest zaskakująco, można powiedzieć, takie stanowcze stwierdzenie. No i prowadzi do wniosku, że no, to nie będzie pewnie jedna podwyżka, tylko być może tych podwyżek będzie więcej, bo i taka globalna sytuacja na świecie nie sprzyja niższej inflacji i ze względu na cieśninę Ormus, ale też sytuację na rynku żywności, która też niedługo pewnie stanie się problemem. I jednocześnie na to się, i to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy gospodarka europejska rzeczywiście wykazuje gospodarka amerykańska, nie wiem, czy nie powiedziałem europejska.
0: Europejska.
1: W każdym razie tak. Amerykańska gospodarka, europejska swoją drogą też, wykazuje oznaki odporności na te wszystkie zaburzenia, czyli rośnie w niezłym tempie, rynek pracy jest w dobrej kondycji, więc nie wygląda na to, żeby obecny, i to było też wczoraj wyraźnie powiedziane, że obecny poziom stóp procentowych nie wygląda na to, żeby był poziomem, który szkodzi temu wzrostowi gospodarczemu, czyli
0: co jest więcej, może być przestrzeń nawet do tego, żeby podwyższyć, a jednocześnie pomóc w walce z inflacją. Ale no właśnie, ale pytanie, na ile te narzędzia są skuteczne i na ile ma się do tego druga strona, czy inna strona tego równania, czyli sytuacja na rynku obligacji. Dlatego, że to, co się dzieje generalnie na świecie w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, to jest historia rynku obligacji i ona jest też szczególnie ważna dla nas i taka bardzo mocno niepokojąca też.
1: No w ogóle to jest dłuższy trend, bo tak naprawdę ten wzrostowy trend obligacji, rentowności obligacji na świecie, to zaczął się, no nie wiem, czy już nie za dwa lata temu. I nawet trwał właśnie w momencie, w takim okresie, w fazie, kiedy banki centralne obniżały stopy, czyli krótkoterminowe stopy procentowe były obniżane, a rentowności długoterminowych obligacji szły w górę. I na to się składa wiele czynników. Teraz ostatnio na pewno się do tego przyczyniły obawy o inflację i o ten właśnie wysoki wzrost gospodarczy. Znaczy obawy o wzrost. Znaczy jakby oczekiwanie, że ten wzrost będzie odporny i inflacja, presja inflacyjna wynikająca i z tego, i z globalnych presji cen surowców będzie wyższa. Ale na to się też nakładają czynniki takie fiskalne i związane z tym, że na całym świecie są w tej chwili ogromne emisje zadłużenia. I to i w sektorach publicznych, i w sektorach w sektorze prywatnym. W szczególności w Stanach to jest bardzo ważne, bo tam mamy te globalne korporacje, te big techy, które w szalonym wyścigu po technologię AI potrzebują ogromne ilości kapitału, żeby po pierwsze rozwijać te algorytmy, po drugie budować infrastrukturę wokół tych algorytmów i związaną z data centers i związaną z dostarczaniem energii do tych data centers, więc na to potrzeba dużo kasy i to też wczoraj zresztą prezes Fedu powiedział, że oprócz te wzrosty rentowności, które się dzieją, no to też między innymi wynikają z konkurencji o kapitał na świecie i teraz, no właśnie w związku z tym rola Fedu jest taka trudna bardzo, bo nie jest takie stuprocentowo jasne, co powinien zrobić, żeby ten rynek długoterminowych obligacji ustabilizować. Wydaje mi się, że dominującym poglądem, i ja do tego poglądu się skłaniałem przed tą decyzją, było to, że jednak głównym czynnikiem tego wzrostu rentowności ostatnio były obawy związane z inflacją i oczekiwania szybkiego wzrostu, więc teraz ta podwyżka stóp i takie stanowcze stwierdzenie, że będziemy inflację trzymać pod kontrolą, powinna była pomóc w ustabilizowaniu tego długiego końca krzywej. Do pewnego stopnia to się stało, ale bym powiedział, że to, no, można się zastanawiać, na ile to było skuteczne, bo te długoterminowe obligacje, najdłuższe obligacje w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście rentowności ich się obniżyły, już te średnio długie, dziesięcioletnie w zasadzie prawie, że pozostają w tym samym miejscu.
0: Te najdłuższe to są
1: 30-letnie. Tak, dziesięcioletnie utrzymały się w pobliżu 5, teraz troszeczkę spadają, ale no nie ma tu jakiejś bardzo dużej reakcji, bo jednak to właśnie sprowadza się do pytania...
0: Ale to by oznaczało, że potrzeba podwyżek stóp procentowych jest większa jeszcze.
1: Znaczy, to właśnie pytanie, czy to rzeczywiście moim zdaniem to prowadzi do pytania, czy rzeczywiście to podwyżki stóp procentowych są tutaj odpowiedzią i lekarstwem na ten wzrost długoterminowych obligacji, bo być może tym czynnikiem, no składa się na to wiele czynników, ale być może ważniejszym niż obawy inflacyjne, jednak czynnikiem podpychającym rentowności w górę są obawy o duże poddaże długu i ekspansję fiskalną. I
0: czyli
1: tutaj
0: wielkie
1: zadłużenie, czyli tu podwyżki stóp wiele nie zdziałają. Tu by trzeba dokonać zmiany w polityce fiskalnej, zmniejszyć deficyt, zmniejszyć tę emisję długu, a tego nie ma na horyzoncie.
0: Tego absolutnie nie ma na horyzoncie. A jak na tym tle wygląda polska gospodarka? O tym w dalszej części rozmowy z Piotrem Bielskim w Gospodarczym Tygodniu w radiu RMF24.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 20%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
8: Po reklamie.
9: Jest 16.30, czas na fakty RMF FM.
10: Ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje szkolnych budynków.
11: Tak, instytucje wojewódzkich, podkarpackich i lubelskich urzędach zareagowały na dzisiejszy alert o zagrożeniu z powietrza w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską.
10: W Lublinie dyrekcja jednej ze szkół ewakuowała uczniów do podziemnego parkingu galerii handlowej. Dlaczego?
11: Bo wyznaczona do schronienia sala gimnastyczna się do tego zdaniem dyrekcji nie nadaje.
12: Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
11: Pytamy, co na to lubelski ratusz.
10: Odpowiedź w faktach o 17.
11: W Szczecinie trwa największy męski turniej tenisowy w Polsce, czyli Challenger ATP 125 Invest in Szczecin Open.
10: Od rana szczecińskie korty opanowały jednak dzieci. Niektóre grały w tenisa po raz pierwszy.
13: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką. Podzieliliśmy się na dwie grupy i każdy po kolei.
14: Widzę, że tam są pachołki porozstawiane. I co, próbowaliście?
15: Trafić. Tak, nikt nie trafił.
14: Gra w tenisa jest trudna czy łatwa?
16: Trudna.
17: Przychodzę czasami na mecze, ale tak, żeby którejś stronie kibicować, to generalnie raczej jesteśmy postronni. Po prostu przechodzimy tam, wiemy, brawo i jest fajnie.
11: No, brawo dorośli uczestnicy.
10: Brawo dzieci, z którymi na kortach rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i fakty kulturalne RMF FM. Witamy,
11: witamy Katarzyna. Na początek o koncertowym filmie, który ucieszy wielu fanów.
18: Ostatni koncert Ozziego Osborna z Black Sabbath zorganizowany rok temu w Birmingham miał być pożegnaniem legendarnego artysty z publicznością przed emeryturą, a nie pożegnaniem na zawsze. Pod koniec października fani na całym świecie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie film Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning. Twórcy filmu obiecują, że będą też wywiady z artystami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, to m.in. Metallica czy Guns N' Roses, oraz materiały zza kulis. Teatr Jaracza w Łodzi ma w planach premierę sztuki Bardzo krótkie wakacje. W melodramacie inspirowanym filmem Wiktoria De Sica zagra Agnieszka Więdłocha.
19: Tekst jest absolutnie piękny. Okazało się, że również jest bardzo zabawny. Ten śmiech jest tylko jakąś taką pierwszą warstwą, bo pod spodem jest dużo łez. Film z lat 70., a tak naprawdę sytuacja kobiet i tych relacji damsko-męskich, to się wiele nie zmieniło.
18: Próby trwają, premiera spektaklu w grudniu. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień jest już oficjalnie najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office. Widowisko z Tomem Hollandem i Zendayą zdetronizowało Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, które były liderem przez ostatnie 10 lat. Nowy Spider-Man zarobił 937 milionów dolarów na razie.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia. To tylko kwestia techniczna. Tak podział we wrocławskiej lewicy komentuje radny Dominik Kłosowski. Wraz z Robertem Maślakiem i Bartłomiejem Ciążyńskim opuścili klub Lewica Naprzód, by stworzyć nową lewicę. Jak tłumaczy w rozmowie z reporterką RMF 24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską, chodzi przede wszystkim o lepszą widoczność, a nie o domniemane spory.
22: Nie ma żadnych sporów. Zarząd nowej lewicy podjął uchwałę o tym, że w Radzie Miejskiej Wrocławia
0: Polsce ma powstać klub pod nazwą Nowa Lewica. Taką samą nazwą, jaka jest partia. Dlatego, że my chcemy zachować swoją tożsamość. W przyszłym roku są wybory parlamentarne i nie wyobrażamy sobie, żeby wyborcy nie widzieli nas w Radzie Miejskiej. To jest tylko kwestia techniczna.
14: Czyli w swoich poglądach nadal jesteście zgodni?
0: Ale oczywiście, że tak.
21: Dodajmy, że radni Nowej Lewicy pozostają w koalicji z Jackiem Sutrykiem. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław Teraz zapowiadany wcześniej spory zastrzyk gotówki na rozwój zasobu komunalnego w stolicy Dolnego Śląska. Wrocław otrzymał prawie 330 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w takowe. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów złotych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie prawie 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie w zasobie TBS Wrocław znajduje się ponad 4,5 tysiąca mieszkań, a zainteresowanie najmem jest bardzo duże. Na jedno ogłoszenie przypada średnio ponad 30 chętnych. Trwają inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstanie 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Praczach Odrzańskich i na Księżu Małym.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
21: Przy szkole podstawowej numer 97 przy ulicy Prostej ruszyła rozbiórka starej sali gimnastycznej. W jej miejscu, przypomnijmy, powstanie nowoczesny blok sportowy za blisko 30 milionów złotych, ale tak naprawdę cała szkoła przejdzie ważne zmiany. Powstaną m.in. hala sportowa, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, składane trybuny dla 190 osób, siłownia, dwie sale dydaktyczne, a także nowe szatnie i zaplecze sanitarne oraz winda łącząca nowy blok z istniejącym budynkiem szkoły. Inwestycja obejmie również modernizację istniejących budynków, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych, przebudowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodajmy, że zadanie otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace potrwają do końca przyszłego roku. I jeszcze krótkie info od ekosystemu. Od poniedziałku PSZOK przy ulicy Janowskiej będzie nieczynny. Powód to konieczność delikatnego odświeżenia tego miejsca, ale także powiększenia go. Produkujemy coraz więcej odpadów. Według danych ekosystemu od 2024 roku ich ilość w PSZOKach wzrosła o ponad 40%. Pozostałe PSZOKi działają i będą działać normalnie, a co przyjmują, sprawdzicie na stronie ekosystemu.
1: Marek Teichman i jego goście sprawdzają ekonomiczne newsy. Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.

0: Witajcie ponownie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. To czwartkowe popołudnie. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w środowy wieczór w Stanach Zjednoczonych, czyli o decyzji amerykańskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych. Co ona oznacza dla polskiej gospodarki? Czas teraz odpowiedzieć na to pytanie w rozmowie z naszym gościem. W naszym studiu gość Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Mamy też taki zestaw ciekawych danych z tego tygodnia z Polski. Znaczy mamy inflację, mamy tą inflację w rozbiciu, tak? Więc to też jest ciekawe, bo pokazuje, jak wygląda inflacja konsumencka i inflacja bazowa. Mamy dane z budżetu, o wykonaniu budżetu i muszę panu powiedzieć, że to wszystko jest dla mnie dosyć niejednoznaczne, tak? No bo inflacja wygląda na trwale silną relatywnie, a z drugiej strony budżet tak jakby tempo narastania deficytu zwolniło, tak jakby się poprawiała sytuacja. Niektóre przychody podatkowe wyglądają bardzo dobrze, przychody z CIT-u. Jak pan odczytuje te sygnały, które mamy z tego tygodnia z polskiej gospodarki?
1: Ale właśnie moim zdaniem to nie jest niespójne. No, generalnie wyższa inflacja sprzyja dochodom podatkowym. Taka prosta bardzo reguła, no bo jak mamy wyższe ceny, to od wyższych cen płacimy nawet procentowo to samo, ale to jest wyższa kwota w złotych, prawda? Więc w warunkach wyższej inflacji, wyższych cen firmom łatwiej jest osiągać wyższe wyniki finansowe, stąd ten CIT, znowu opodatkowanie wyników finansowych firm, ma prawo być wyższy. Więc to nie jest moim zdaniem niespójne. Ogólnie jest tak, że inflacja jest teraz problemem właśnie głównie z powodu tej presji zewnętrznej, czyli cen paliw, ropy naftowej i gazu, cen surowców innego rodzaju, bo na przykład niedługo żywności między innymi, to jeszcze nie jest problem, ale za chwilę może być problem, bo do tej pory inflacja żywności, czy deflacja żywności miała miejsce, bo ceny żywności taniały, to było pochodną takich dobrych zbiorów z poprzednich lat, ale właśnie wchodzimy w nowy sezon, te nowe zbiory będą mniejsze, koszty transportu żywności, koszty produkcji żywności są większe, rolnicy odczuwają to i nawozy przecież dużo, bardzo, bardzo podrożały. Więc ten nowy sezon rolny będzie już, myślę, sezonem rosnących cen żywności. Na to się nakładają rosnące koszty transportu na całym świecie, tak? Ten transport drogą morską bardzo podrożał. Więc jakby gdzie nie spojrzeć, to te czynniki inflacyjne, takie zewnętrzne, się pogorszyły. I jeszcze jeden element, który właśnie myślę, że warto wspomnieć. W zeszłym roku bardzo ważnym elementem, który obniżał nam inflację, był zalew tanich towarów z Azji, z Chin głównie. Tak? Chiny tam miały utrudniony dostęp do rynku amerykańskiego, więc zalewały Europę i między innymi Polskę tanimi produktami, takie dobra konsumenckie, samochody. I to też się odwróciło, no bo po pierwsze ten szok energetyczny to bardziej uderzył w Chiny tak relatywnie niż w Europę. I koszty produkcji w całym świecie, również w Chinach, zaczęły rosnąć, więc to też już nie jest tak dezinflacyjny czynnik. Więc te zewnętrzne czynniki inflacyjne się pogorszyły, a krajowe, myślę, że aż tak bardzo się nie pogorszyły, bo na przykład płace cały czas były w takiej tendencji raczej hamującej, chociaż ostatnio znowu to ciutkę zawróciło, ale ogólnie płace się jednak przyhamowały versus to, co było wcześniej, ale nie przyhamowały drastycznie. To jest wciąż gospodarka, która się dość szybko rozwija, popyt konsumencki jest na umiarkowanie, bym powiedział, okej poziomie. I to nie są warunki, które by sprzyjały jakiemuś wyhamowaniu tych, czy zupełnie takiemu zneutralizowaniu tych presji inflacyjnych, które do nas przychodzą z zagranicy. Więc tutaj jest duży, jakby jakiś taki, duży. Jest to problem dla banku centralnego, bo jeszcze chwilę temu mieliśmy na początku tego roku inflację rzeczywiście już dotykającą tego celu inflacyjnego i nawet można było się jakby zacząć spodziewać, że być może to przez dłuższy czas będziemy blisko tego celu, ale od momentu, kiedy kryzys, czy wojna w Iranie wybuchła, to ta inflacja odbiła już jest blisko 3,5, a za chwilę będzie w okolicach 4 i pytanie, czy na 4 się skończy. Moim zdaniem, nasza prognoza przynajmniej na razie jest taka, że nawet przy optymistycznym założeniu, że już nie będzie dalszych wzrostów cen ropy na świecie, tylko te ceny wzrostu zaczną opadać, to my między październikiem a styczniem, będziemy widzieli inflację z czwórką z przodu, nawet w tym optymistycznym założeniu, tak? A gdyby się okazało, że nie ma spadku cen surowców na świecie, to będzie duże, po przecinku może być coraz więcej z czwórce, a może nawet przekroczymy gdzieś tam piątkę.
0: Tak.
1: To zależy od założeń zewnętrznych. Jeśli byśmy sobie wyobrazili ropę wciąż w okolicy $100 za baryłkę przez najbliższe, powiedzmy, 6 miesięcy, a gaz co najmniej na obecnych poziomach, a może zmierzający jeszcze wyżej w stronę 100 do 100 euro za megawattogodzinę, to spokojnie 5,5, a może nawet gdzieś na horyzoncie migać 6%. To jest to gdzieś w najbliższych dwóch kwartałach. To nie jest nasz scenariusz bazowy, żeby była jasność, bo wciąż mamy nadzieję na to, że te tendencje zaczną się odwracać. Na to przynajmniej na razie wskazują wciąż takie terminowe rynki surowców, że inwestorzy wciąż wierzą, że te tendencje się będą stabilizowały, no ale to czekamy na to już pół roku i to się nie dzieje.
0: Ale ja się zastanawiam, z czego wynika ta wiara i też jest taka teoria, że ona jednak mimo wszystko wynika z tego, że strukturalnie, poza tym takim wielkim zakłóceniem, jakie jest na Bliskim Wschodzie i to takim zakłóceniem, które się poszerza, no bo teraz my żyjemy historią tego, czy Arabia Saudyjska będzie w stanie dostarczać zakontraktowaną przez europejskie firmy ropę naftową do Europy. Między innymi tutaj jesteśmy my, Orlen, który dostawał tą ropę płynącą przez ropociąg wschód-zachód. No ale w wielkim obrazie takim dłuższym, no to w gospodarce miała być nadpodaż ropy. Przy okazji wojny, dawno temu, parę miesięcy temu się już wydarzyła ta historia, w której Zjednoczone Emiraty Arabskie powiedziały, że one w zasadzie wychodzą z OPEC Plus i będą same ustalały sobie limity produkcji. Amerykanie weszli w wenezuelską ropę i w dłuższym terminie tej ropy będzie zdecydowanie więcej na świecie. No więc generalny obraz jest taki, że podaż surowców jest duża. Tylko, że z drugiej strony straszne są zapotrzebowanie na energię, o czym pan wspomniał.
1: Tak, ale właśnie myślę, że to jest takie globalne spojrzenie powoduje, to jest głównie źródłem tego, że jak spojrzymy na te rynki terminowe, czyli na to, jak obstawiają inwestorzy te ceny surowców za, nie wiem, za pół roku, za rok od dziś, to tam jest wciąż ta tendencja spadkowa. Czyli wszyscy wierzą bardzo mocno w to, że jak te napięcia geopolityczne, te działania wojenne, te zakłócenia w przepływie przez różne kluczowe takie punkty wąskie gardła się rozładują, jak będzie można dalej wrócić do normalnego handlu i transportu, no to właśnie wrócimy do tej tendencji spadkowej.
0: Tak, jak to nie, czy wrócimy?
1: On tylko właśnie tego nikt nie wie i tutaj nasze szklane kule raczej mają małą moc przewidywania, bo to zależy też nie od ekonomicznych czynników, tylko często od politycznych jakichś takich procesów.
0: Gospodarczy tydzień, Radio RMF 24. Piotr Bielski zostaje z nami w studiu po to, żebyśmy porozmawiali trochę o długu, o tym, że ta nasza rządowa karta kredytowa nie wygląda najlepiej. Pytanie, co to oznacza dla całej polskiej gospodarki, co to oznacza dla finansów każdego z nas? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w dalszej części tej rozmowy.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
4: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w

0: Poseł jest podejrzany o korupcję. A o jaką sprawę chodzi?
1: Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Śledztwo w tej sprawie, jak mówiliście, prowadzi Prokuratura Europejska. Według niej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król twierdzi, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Za aresztowaniem posła zagłosowała niemal cała sala, w tym wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było tylko trzech posłów: Szymon Hołownia i Paweł Ślis, obaj z Polski 2050, oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.
2: Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętego w Warszawie drugiego kongresu szpitali psychiatrycznych.
0: Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą w przypadkach pilnych, otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc.
2: W zapowiedzi, jakie padają podczas kongresu w stolicy, wsłuchuje się reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
0: Michale, co dokładnie zmieni się od stycznia?
3: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, profesor Piotr Gałecki, potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
4: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
3: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera w najbliższy wtorek. Będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
0: W naszym studiu już Magdalena Sakowska i jej gość.
2: Witamy.
6: Witamy, a ze mną Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. To zacznijmy od tego głosowania. Zawieszony już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej poseł Wojciech Król, jest zgoda na jego aresztowanie. Spodziewa się pan, że nastąpi ono szybko, że w ogóle nastąpi?
7: No, skoro prokuratura wnioskuje o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego i uzyskanie zgody na zatrzymanie, no to nie po to, żeby z takiego narzędzia nie korzystać, więc należy zakładać, że w takich najbliższych dniach prokuratura może podjąć realne działania w tym zakresie.
6: A czy jest realne, że pan Wojciech Król zniknie w tym czasie?
7: Nie zakładam takiego scenariusza i nie sądzę też, żeby panu posłowi takie pomysły przychodziły do głowy.
6: To proszę nam jeszcze zdradzić, co takiego się wydarzyło, bo to było już wcześniej głosowanie o właśnie zatrzymanie pana posła i wtedy nie wyraziliście państwo w Sejmie na to zgody, a teraz tak.
7: No, w okresie wakacyjnym już była też debata nad pierwszymi wnioskami kierowanymi przez Prokuraturę Europejską. Zresztą w Sejmie gościliśmy panią Prokuraturę Europejską i wówczas Sejm wyraził zgodę na postawienie zarzutów i uchylenie w tym zakresie immunitetu, wyrażając pewne wątpliwości co do umotywowania właściwego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale tutaj Prokuratura Europejska podjęła dalsze czynności, uzupełniała ten materiał, wykazując potrzebę zastosowania takiego środka i jak widać po dzisiejszym głosowaniu Sejm nie miał wątpliwości jakiejkolwiek, żeby się wyrazić zgodę.
6: Opozycja mówiła, że chronicie swojego.
7: Nasze dzisiejsze głosowanie jest najlepszym przykładem, że nikt nikogo nie chroni, wszyscy są równi wobec prawa. Jeśli są podstawy do tego, żeby zastosować takie środki, to oczywiście nie będziemy tutaj nikogo chronić.
6: Panie ministrze, dzisiaj wystąpienie premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie, o tym, co może nas czekać ze strony Rosji w najbliższych miesiącach i padło tam takie stwierdzenie. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Brzmi groźnie. Do tego jeszcze dzisiaj słowa wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że sytuacja jest najniebezpieczniejsza od czasu II wojny światowej. Czy my się szykujemy na wojnę?
7: Od samego początku trwania wojny i tej napaści zbrojnej na Ukrainę, Polska musi być w stanie gotowości do różnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską.
6: Także dzisiaj do obrony na własnym terytorium?
7: Zawsze musimy być do tego przygotowani, bo nikt nigdy nie wie, co się kryje w głowie takiego człowieka, jakim jest Władimir Putin. I widać, że te

0: Działania w ostatnim czasie bardzo intensywne na terenie Ukrainy Zachodniej i takie działania zaczepne na terenie Polski pokazują, że tych prowokacji może być tylko więcej i bardzo realnym scenariuszem jest to, że Federacja Rosyjska będzie podejmowała wzmożone ataki o takim charakterze hybrydowym, czy to na terenie Polski, czy na terenie innych państw sojuszniczych.
1: O charakterze hybrydowym i już słychać to, co pan powiedział, już słychać ze strony ekspertów, że to słowo hybrydowe trochę zdejmują jakby ciężar odpowiedzialności na przykład z NATO, że to jeszcze nie jest taka agresja pełnoskalowa, że jeszcze nie musimy reagować stanowczo, a według wszystkich właśnie ekspertów, w tym byłych wojskowych amerykańskich, mówią, już trzeba reagować, bo potem będzie za późno.
0: Działania hybrydowe są pojęciem, które od kilku lat faktycznie pojawiają się w debacie publicznej bardzo często i opisują taki bardzo charakterystyczny jakby sposób działania, który jest ukierunkowany na właśnie wywoływanie pewnych działań albo zaczepnych, albo wywoływanie pewnego chaosu w państwach, nie prowadząc jednocześnie otwartych działań o charakterze zbrojnym. I proszę zauważyć, że wszelkie działania, które wiążą się chociażby z potencjalnym stanem zagrożenia, natychmiastowo wiążą się z reakcją po stronie polskiej, jak chociażby w postaci podrywania myśliwców, kiedy pojawia się potencjalne zagrożenie. Więc Polska na każdy taki test, mówiąc w cudzysłowie, reaguje natychmiastowo i wedle procedur.
1: A czy według pana i według tego, co słyszę od swoich kolegów, koleżanek z rządu, jest takie przekonanie w polskim rządzie, że NATO zdaje egzamin wobec tego testowania?
0: Na pewno NATO tutaj robi bardzo dużo, żeby tę agresję rosyjską, żeby stawiać opór tej agresji rosyjskiej.
1: Proszę zauważyć, że
0: wojska i dowództwo NATO już od kilku lat sukcesywnie podkreśla, że Rosja jest traktowana jako zagrożenie, jako wróg, co jest niezwykle istotne w doktrynie i w działaniach. I te regularne i dostawy, i wspieranie Ukrainy pokazuje, że tak Sojusz Północnoatlantycki stawia na opór przed Federacją Rosyjską.
1: To kończąc ten temat, może pan powiedzieć naszym słuchaczom, że jest pan przekonany, że gdyby, oby nie, ale gdyby coś wydarzyło się na naszym terytorium, to nie zostaniemy sami i nie popłyną tylko słowa wsparcia i otuchy?
0: Tak, jestem tego pewien i dlatego też dzisiaj tak ważne było wystąpienie i podkreślenie pana premiera, żeby w polskiej przestrzeni publicznej z ust jakiegokolwiek polityka nie padały słowa, które mogłyby w ogóle poddawać wątpliwość, solidarność i współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To my nie przyjdziemy z pomocą, żeby tego.
0: Dlatego to my jesteśmy dzisiaj najbardziej zainteresowani, my i państwa naszej części Europy, najbardziej zainteresowani tym, żeby artykuł 5 nie był tylko deklaracją, tylko żeby był realnym narzędziem współpracy i dla nas realnym narzędziem obrony. Więc wszystkie sygnały, takie niemądre wypowiedzi, które mogłyby podbijać wątpliwość, trzeba absolutnie potępiać.
1: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości Koalicji Obywatelskiej. Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I pozostajemy w Radiu RMF 24. Panie ministrze, od dzisiaj, właściwie od wczoraj już powinien normalnie pracować w Trybunale Konstytucyjnym dr Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie pracuje, ponieważ wciąż nie złożył ślubowania i został zaproszony przez prezydenta na to ślubowanie. I nie zostanie tak długo, jak długo, bo to mówią przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, prezydent i jego współpracownicy nie zobaczą dokumentów, że pan Maciej Berek spełnia wymogi formalne, to znaczy odpowiednio długo był radcą prawnym. Mówią, że nie mają co do tego pewności.
0: Tylko procedura wyboru odbywa się w Sejmie. Nie w kancelarii prezydenta, nie przez urzędników pana prezydenta, nie przez pana samego prezydenta. Cały proces wyboru od momentu jego zainicjowania poprzez wybór na sali plenarnej przez Sejm odbywa się w parlamencie. W momencie jego dokonania, w momencie podjęcia uchwały, kończy się proces wyboru i nie ma tutaj narzędzi po stronie Kancelarii Prezydenta, żeby teraz weryfikować, sprawdzać, podawać wątpliwość, bo to nie jest w ogóle rola pana prezydenta.
1: No dobrze, ale jeżeli chcecie przerwać pad, mówię o rządzie, o koalicji rządowej w Trybunale Konstytucyjnym, no to ja rozumiem tłumaczenia strony rządowej, że nie taka jest rola prezydenta, że będzie weryfikował wybór. No ale to może, mówiąc kolokwialnie, dla świętego spokoju, pokazać te dokumenty i koniec.
0: Po pierwsze, proces wyboru przebiega na takich samych zasadach, na podstawie takich samych zgłoszeń i dokumentów, jak przez ostatnie kilkanaście lat. Ja sobie zerknąłem do dokumentacji, kiedy wybierani byli radcowie, adwokaci na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani mecenas Będkowska, pan Zielonacki, pan Sochański, czy nawet 20 lat temu pan mecenas Kotlinowski.
1: Ale mamy inną sytuację.
0: I każdorazowo odbywał się dokładnie na tych samych zasadach, dokładnie na takich samych zaświadczeniach wydawanych przez właściwą okręgową izbę radców czy adwokatów. I to Sejm dokonuje zweryfikowania dokumentów i dopuszcza kandydata do głosowania. I Sejm tą swoją rolę wypełnił.
1: Czyli nie będzie przesyłania żadnych innych dokumentów do Kancelarii Prezydenta.
0: Znaczy ja tu nie widzę podstaw do tego, żeby teraz weryfikować każdą podjętą przez pana mecenasa Berka przez ostatnie 20 lat faktyczną czynność jako radca prawny.
1: No nie, ale mówią przedstawiciele Kancelarii Prezydenta jakieś umowy, żeby pokazać podpisane, że rzeczywiście Maciej Berek był tym radcą prawnym.
0: No ale to wskazywał, w jakich latach prowadził działalność, w jakich latach prowadził ją na podstawie kancelarii, umów cywilnoprawnych, od kiedy jest wpisany na listę, od kiedy jest wpisany na listę jako osoba faktycznie wykonująca zawód. To wszystko jest. I nikt nigdy i nie ma do tego podstaw prawnych, co najważniejsze. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby teraz w jakimś osobnym, dodatkowym, szczególnym trybie domagać się jakichś dodatkowych pism od marszałka Sejmu, od sędziego, który został już wybrany przez Sejm.
1: To jeżeli nie będzie dodatkowych pism i dokumentów, nie będzie zaproszenia dla Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego. Czy w takim razie złoży ślubowanie, tak jak i inni niezaproszeni, a wybrani przez Sejm, złoży ślubowanie w Sejmie?
0: Nie chciałbym na pewno gdybać, bo głęboko liczę, że po stronie Kancelarii Prezydenta mimo wszystko nastąpi refleksja, że brak przyjęcia ślubowania w tych okolicznościach, o jakich dzisiaj mówimy, stanowiłoby bardzo niebezpieczny precedens.
1: No, ale inni pełnomocnicy... nie nastąpi zmiana, panie ministrze.
0: Tego nie wiemy. Ja cały czas...
1: Jakieś sygnały, że może?
0: Cały czas mam taką głęboką nadzieję, że w ślad za przyjęciem ślubowania od innych wybranych...
1: Ale nie od wszystkich.
0: Ale nie od wszystkich, oczywiście. Ale w ostatnim czasie od wybranych sędziów nastąpi także odebranie ślubowania od pana mecenasa Macieja Berka.
1: Czyli co, teraz czekacie na zaproszenie? Jak nie przyjdzie, to czekacie dalej?
0: No na pewno w tej chwili wszyscy będziemy, a w szczególności pan sędzia Berek, uzbrojeni w cierpliwość. Bo jak wiemy, pan prezydent, jego urzędnicy szczególnie się nie przepracowują, nie wykonują czynności w trybie niezwłocznym, raczej odkładają na tygodnie, jak nie miesiące.
1: Panie ministrze, ale czy to uzbrojenie w cierpliwość to jest ten plan, o którym mówił minister Żurek jeszcze latem, że jest plan na to, jak zrobić tak, aby w Trybunale Konstytucyjnym orzekali ci, którzy zostaną wybrani przez Sejm? To jest ten plan?
0: Nie, no, każdy oczywiście przypadek jest inny, czyli w debacie publicznej pojawiają się bardzo różne rozwiązania i od kilku dni trwa zresztą dość gorąca dyskusja, co należy teraz zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Nasze rozwiązania są bardzo proste i są przede wszystkim po stronie Kancelarii Prezydenta i samego Trybunału, po pierwsze odebranie ślubowania od pana sędziego Berka i zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. I to jest to, co dzisiaj jest do zrobienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. A jeśli to się nie ziści, no to zobaczymy, kiedy i jakie będą okoliczności. No
1: to
0: bo
1: wtedy
0: sytuacja jest tak dynamiczna.
1: Siłowo, jak to się mówi, wariant siłowy jest rozpatrywany.
0: Co to znaczy wariant siłowy, proszę?
1: No, że na przykład wchodzi policja i pomaga tym sędziom, którzy zostali wybrani przez Sejm, ale nie odebrał od nich ślubowania, czy prezydent nie odebrał, nie wiem, wprowadza ich do gabinetów.
0: Znaczy ja nie wiem, jakie sytuacje będą miały miejsce, bo to tak naprawdę najwięcej zależy od sytuacji, jaką wytworzy pan sędzia Święczkowski, który no naprawdę robi bardzo dużo, żeby Trybunał po prostu nie funkcjonował.
1: No na razie,
0: tak,
1: wie pan, na razie daleko. Już są ludzie, jest już miasteczko, powstaje pod Trybunałem Konstytucyjnym, że będą bronić prezesa Święczkowskiego. Prezes Święczkowski im bardzo dziękuję.
0: Tak, tak. I obok stoją politycy PiS-u, którzy w towarzystwie pana Święczkowskiego czują się jak ryba w wodzie i ze wzajemnością i razem będą chcieli bronić tego bastionu upolitycznienia jeszcze przez
1: władzę
0: PiS-u.
1: Ale to jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej powiedzą, gdzie jest wasza skuteczność? Wasza, polityków koalicji, obiecywaliście, że zmienicie sytuację w Trybunale, a po na rok przed wyborami wiceminister sprawiedliwości mówi, no nasza strategia to jest uzbrojenie się w cierpliwość.
0: Nie, to pani redaktor, nie powiedziałem, że to jest żadna strategia. Pani się pytała, co będzie w najbliższych dniach. To tak jak na przykład sędzia Patyra doczekał się po kilkunastu, może w jeszcze nawet dłuższym okresie wyczekiwania, zaproszenia na przyjęcie tego ślubowania i tylko w tym aspekcie użyłem tego określenia. Natomiast jeśli spojrzymy na Prokuraturę Krajową, Krajową Radę Sądownictwa, instytucje, które wydawałoby się nie będą miały szans, albo przynajmniej będą bardzo mocno zabetonowane przepisami czy osobami z nominacji Zbigniewa Ziobry, funkcjonują dzisiaj w sposób prawidłowy. Trybunał Konstytucyjny jest oczywiście...
1: Ale jest takim symbolem ten Trybunał
0: Jest na pewno. Jest, jest tam siódemka, czy w tej chwili już ósemka sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z przepisami, bez naruszenia jakichkolwiek paragrafów, w pełni transparentnie, w wysłuchaniu publicznym. Każdy miał prawo śledzić procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, gdzieś tam na korytarzach siedzi czwórka.
0: A co do czwórki, sędzia Święczkowski, naruszając prawa, nie dopuszcza ich do orzekania. Jak wiemy, też prokuratura w tej sprawie wszcza śledztwo.
1: No właśnie, bo mówi pan, naruszając prawo, minister Kierwiński mówi, jak będzie pytana o to, czy wejdzie policja do Trybunału, mówi, jak będzie naruszane prawo, to wejdzie. No to skoro jest naruszane prawo, to dlaczego nie wchodzi?
0: No, dlatego na razie jest wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zachowania pana Święczkowskiego i ewentualnie innych osób, które nie dopuszczają do orzekania prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A jakie będą decyzje organu procesowego, bo tak w tym aspekcie określa się prokuratora, no to zobaczymy.
1: No to teraz o drugiej instytucji, wokół której było gorąco, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor, pan Michał Sopiński, został zdymisjonowany, odwołany. Posłowie PiS ruszyli na ratunek, tam barykadowali się, przechodzili przez płot. Rzecznik rządu poinformował, że wszczęto śledztwo wobec pani Marii Kurowskiej, Dariusza Mateckiego. Jest też zawiadomienie wobec zachowania pana posła Macierewicza wobec policjanta, czy nie naruszył nietykalności policjanta, ale ci, o których mówimy, mówią, myśmy mieli prawo, bo to była nasza interwencja poselska. Gdzie są granice interwencji poselskiej i co podczas takiej interwencji może zrobić poseł?
0: Czy kompletna bzdura, jeśli ktoś tłumaczy naszym obywatelom, że naruszenie nietykalności policjanta, naruszenie miru czy cokolwiek jest interwencją poselską, to jest kompletna bzdura. Znaczy, interwencja poselska zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu uprawnia nas do tego, żeby podejmować kontrolę, uzyskiwać dokumenty, informacje o funkcjonowaniu danych instytucji.
1: Ale właśnie mówiłem tylko panu przerwę, że no uniemożliwiono im, bo nie wpuszczono ich do budynku.
0: No ale budynek znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy jedna z pani posłanek uznała, że formą kontroli poselskiej jest okupacja gabinetów. Pomyliły jej się kompletnie role i formą kontroli poselskiej nie jest przeskakiwanie przez płot. Ja przez kilka lat miałem okazję wykonywać wiele różnych kontroli. Byliśmy bardzo różnie traktowani jako parlamentarzyści opozycji wówczas, ale nigdy by mi nie przeszło do głowy, żeby gdzieś fizycznie jakieś barierki przełamywać, szturchać funkcjonariuszy publicznych, znaczy nikomu normalnemu, a tym bardziej parlamentarzyście, takie w ogóle pomysły do głowy by nie mogły przyjść, ale widać, że dla posłów PiS-u nie ma granic śmieszności, których nie są w stanie przekroczyć.
1: No oni mówią, że bronią po prostu praworządności, znaczy, że wy siłą chcecie wszystko.
0: Swoich interesów bronią, przepraszam,
1: ale... chcecie wszystko. To proszę jeszcze powiedzieć w tej sprawie, jakie państwo mieliście zarzuty wobec pana rektora, już byłego Michała Sopińskiego?
0: Tam były zarzuty natury i naukowej, i także finansowej, i prowadzenie przez pana byłego rektora działalności politycznej, nie mogącej być połączonej z pełnieniem funkcji rektora. Po pierwsze, były postępowania dotyczące nieprawidłowości w przewodach doktorskich, były nieprawidłowości w zakresie polityki finansowej, no i sama aktywność pana Michała Sopińskiego jako rektora, który aktywnie od lat de facto działa jako polityk, wypowiadał się wielokrotnie jako osoba popierająca konkretne siły polityczne, propagująca konkretne treści polityczne, a wiemy, że tego nie można łączyć z funkcją rektora.
1: Panie ministrze, pamięta pan takiego człowieka, Dawid, o ile dobrze pamiętam, Kasprzyk, lekarz?
0: Tak.
1: Tak. No, młody człowiek, robił specjalizację, bardzo dużo zarabiał w szpitalu południowym, warszawskim szpital. On cały czas nie został przesłuchany. Dlaczego?
0: To jest decyzja zawsze oczywiście prokuratora, w jakiej kolejności słucha świadków i kiedy, w jakim zakresie chce komuś postawić zarzuty.
1: Ale nie dziwi pana, że to tak długo trwa?
0: Praktyką jest, że najpierw przesłuchuje się świadków, a jeśli komuś chce się postawić zarzuty, to taką osobę w charakterze podejrzanego raczej wzywa się do prokuratury na końcu takiego postępowania. Nie jest dobrą praktyką i zresztą to politycy PiS-u nawet sami kontestują, że jako prokuratora najpierw wzywa osobę w charakterze świadka, odbiera od niej zeznania pod przysięgą, a następnie, wykorzystując pewną wiedzę zdobytą w postępowaniu, tej samej osobie stawia się zarzuty jako podejrzanemu. Oczywiście to, co mówi jako świadek, teoretycznie nie powinno być włączone z akt postępowania, ale ta wiedza gdzieś już padła. Więc wydaje mi się, że ta logika postępowania może być po prostu w tym akurat przypadku stosowana.
1: Opozycja mówi tak, no nie wzywają, w sensie prokuratora Kasprzyka, bo wiedzą, że zacznie sypać, a że to człowiek od Koalicji Obywatelskiej Warszawskiej, to zacznie sypać ich ludzi, no to dlatego go nie wzywają.
0: O, to równie dobrze mogliby zapytać, dlaczego, nie wiem, pana Cieszyńskiego na przykład jeszcze nie wzywali w jakimś charakterze w związku z postępowaniami.
1: A to właśnie pan Cieszyński taką wysnuł teorię, że dlatego pan Dawid Kasprzyk nie jest wzywany.
0: No to już pozostawiam bez komentarza tą dość pokrętną logikę prezentowaną przez pana posła.
1: Mamy jeszcze minutę. Proszę powiedzieć, czy wiadomo już, gdzie jest pan Romanowski?
0: W tej chwili takiej wiedzy nie posiadam.
1: To też brak skuteczności, bo długo już gdzieś tam pan Romanowski za granicami.
0: No, pan Romanowski wybrał drogę, która jest dla niego przede wszystkim kompromitująca. Natomiast jako państwo polskie na pewno nikt nigdy nie
1: A czy wymiar sprawiedliwości się nie kompromituje, że tak długo czasu trwa ustalenie, gdzie jest pan Romanowski?
0: Wymiar sprawiedliwości ma bogate doświadczenie z osobami, które uciekają po całym świecie przed odpowiedzialnością, po krajach Bliskiego Wschodu, po krajach Dalekiej Azji. Tylko życie pokazuje, że prędzej czy później oni przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości stają.
1: To tak czy nie na koniec? Czy premier przestrzelił, mówiąc, że na 99% pan Romanowski jest w Naddniestrzu?
0: Nie.
1: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: proszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
5: Po reklamie.
6: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 18.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od kolejnej ważnej decyzji, jaka zapadła na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia miasta z kolejarzami w sprawie zaprojektowania i wybudowania wiaduktu kolejowego nad ulicą Strzegomską w pobliżu ronda rotmistrza Pileckiego. Plan jest taki, żeby koszt inwestycji szacowany na poważną kwotę prawie 144 milionów złotych podzielić między PKP PLK i miasto Wrocław. Temat bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Starami był poruszany od lat, ale przełom nastąpił w lipcu tego roku, kiedy to budowa wiaduktu trafiła na listę inwestycji PKP PLK.
7: Tym żyje Wrocław.
6: Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą wartą blisko 2 miliony złotych. Czas na przygotowanie dokumentacji to 22 miesiące. Kluczowym elementem tej inwestycji będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa, która połączy ulicę Suchą z Pułaskiego, Chłupską i Borowską. W ramach projektu przewidziano także budowę wygodnych, podwójnych peronów, nowych dróg rowerowych, chodników oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. Nowe miejsca schronienia, szkolenia dla mieszkańców, gęstsza sieć syren alarmowych i gotowy plan ewakuacji. Wrocław coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo i przygotowuje się na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi w rozmowie z RMF 24 Wrocław Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: W scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
6: Projekt masowej ewakuacji Wrocławia, jak czytamy w informacji przekazanej przez miasto, zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób.
7: Nasi specjaliści w faktach RMF 24 Wrocław.
6: Być blisko, rozmawiać, słuchać to najważniejsze, co możemy zrobić dla naszych rodziców, dziadków, starszych znajomych. Jutro rozpoczynają się Wrocławskie Dni Seniora. Właśnie z tej okazji jednym z gości programu Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław będzie dzisiaj profesor Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Kliniki Katedry Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
9: Dbajmy o aktywizację naszych rodziców, bo oni wtedy będą dłużej samodzielni, nie będą też nas absorbować, a będą mieli też większą satysfakcję z życia, że nadal jestem potrzebna, nadal pójdę na pocztę, a nawet przez internet opłacę sobie rachunki. To jest wielka satysfakcja dla osoby starszej.
6: Więcej o sprawie we Wrocławskim Wieczorze od godziny 21.00.

słuchacie Radia RMF 24. To jest nasz wieczorny program, a w nim wracamy do tematu centrów zdrowia psychicznego, no czyli ważnych placówek, w których można szybko dostać wsparcie specjalisty. Dzisiaj w Warszawie rozpoczął się drugi kongres szpitali psychiatrycznych. Tam Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentowała plan, a w nim odpowiedzi na pytania, kiedy i jak rozwijane mają być w Polsce te ważne placówki. Nowe centra mają powstawać od stycznia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z przewodniczącym Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii, profesorem Piotrem Gałeckim.

0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami na linii w Radiu RMF 24. Michale,
1: dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Uporządkujmy informację. Ile centrów działa w tej chwili i co wydarzy się dalej?
1: W tej chwili w całej Polsce jest dokładnie centrów zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że słyszymy się też dokładnie w tej chwili. 118 centrów zdrowia psychicznego w całej Polsce, a docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej, tak aby zapełnić całą Polskę, cały dokładnie kraj, tak aby mniej więcej w każdym powiecie działało centrum zdrowia psychicznego. Jedna taka placówka na 100 tysięcy mieszkańców. Taki jest plan, takie są w tej chwili założenia.
0: Halo Michał, słyszymy się? Halo, halo, Michał? Prawdopodobnie jakiś...
1: Oczywiście, być może na tyle dużo osób dookoła, na tyle dużo tak...
0: No, spróbujemy z Michałem Dobrołowiczem połączyć się już za moment w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko głośników.

0: Drobne problemy techniczne, ale już wszystko powinno działać. Wracamy w Radiu RMF 24 do tematu centrów zdrowia psychicznego, no, ważnych placówek, w których można będzie szybko uzyskać wsparcie specjalisty. Dzisiaj w Warszawie rozpoczął się drugi kongres szpitali psychiatrycznych. Nowe centra mają powstawać od stycznia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z przewodniczącym Rządowej Rady do spraw Zdrowia Psychicznego, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii profesorem Piotrem Gałeckim.
1: Zakładam, że wszędzie tam, gdzie te centra zdrowia psychicznego teraz funkcjonują w ramach pilotażu, no to one automatycznie zaczną funkcjonować jako po prostu świadczenie gwarantowane. Jest duża pula podmiotów, które aplikowało o to, żeby być centrami, ale już w ramach pilotażu tych centrów nie tworzono. Ministerstwo dało sobie 3 lata na to, żeby pokryć centrami zdrowia psychicznego całą Polskę.
2: Teraz jest 118 dokładnie, a rozumiem, że do końca 2029 to będzie tych ponad 2 razy więcej?
1: Około 300 zakładamy, że będzie centrum. Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania.
0: Michał Dobrołowicz jest teraz z nami na linii w Radiu RMF 24. Witamy, Michale.
3: Dzień dobry, ponownie się słyszymy. Również mam taką nadzieję dookoła mnie. Wielu dyrektorów szpitali psychiatrycznych z całej Polski, bo to jest duży kongres, który dzisiaj śledzimy właśnie tutaj na miejscu w Warszawie i mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie dobrze działać.
0: Tak jest. Michał, ile centrów działa w tej chwili i co wydarzy się dalej?
3: 118 dokładnie takich placówek w całej Polsce, we wszystkich województwach, gdyby to wszystko zsumować od Dolnego Śląska po Pomorze, od Podkarpacia po województwo lubuskie. Natomiast docelowo, jak słyszeliśmy w tej mojej rozmowie z profesorem Piotrem Gałeckim, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii, takich placówek powinno być ponad 2 razy więcej, bo w tej chwili tych 118 centrów zabezpiecza mniej więcej nieco ponad połowę, 52% polskiej populacji. Chodzi o to, że taka placówka jest wtedy w bliskiej odległości, potrzeby są jednak dużo większe. Taki jest teraz plan. Ten pilotaż, o którym rozmawiamy, w ramach którego teraz działają Centra Zdrowia Psychicznego, to jest rekordowo długi pilotaż w polskim systemie ochrony zdrowia, bo on wystartował w 2018 roku, czyli 8 lat temu. To było jeszcze przed pandemią koronawirusa, przed wieloma innymi wydarzeniami i cały czas te centra działają trochę tak jakby na próbę, w ramach pilotażu. Ciągle z tego pilotażu nie można wyjść, a to wyjście z pilotażu jest o tyle kluczowe, że potrzebne są stabilne przepisy, które pozwolą otwierać te nowe centra i zapowiedź, która dzisiaj tutaj padła, jest taka, że w styczniu to już będzie możliwe i te centra będą mogły powstawać na stałe, na nowych zasadach. Oczywiście to jest dopiero początek, bo potem będą te 3 lata, aby te centra wyrosły już i zapełniły całą powierzchnię Polski. Mm-hmm. Takie jest założenie i taki jest plan przedstawiony tutaj dzisiaj.
0: Michała, kto może zgłosić się do Centrum Zdrowia Psychicznego i co tam dokładnie się wydarzy?
3: Odpowiedź jest krótka. Każdy może się zgłosić, każdy może skorzystać. To do dowolnego centrum można przyjść i zasada ta najważniejsza jest taka, że w ciągu maksymalnie najpóźniej 72 godzin mamy dostać jakąś pomoc, a często dzieje się to zdecydowanie szybciej i myślę, że to jest kluczowe, gdy często słyszymy słowa narzekania, słowa skarg, że trudno dostać się do lekarza psychiatry, że są długie kolejki i to oczywiście jest fakt. Rzeczywiście te kolejki są długie, natomiast w centrach zdrowia psychicznego jest taka szybka ścieżka. Nie od razu często trafiamy do psychiatry, często jest to najpierw kontakt z terapeutą albo z psychologiem, ale odbywa się coś w rodzaju triażu, jak na SOR-ze, czyli jest szybka ocena, na ile pilna jest pomoc, na ile pilnie potrzebne jest wsparcie. I ten pacjent, ta osoba, która się zgłasza, często z osobą bliską, jest po prostu na tym wstępnym etapie oceniana. Ja nie muszę dodawać, że w obecnej sytuacji, gdy choćby obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdy jest wiele bodźców, które mogą nas wytrącić z równowagi, wiele trudnych sytuacji, wiele wyzwań, także dla naszego zdrowia psychicznego, takie placówki mają bardzo duże znaczenie i stąd też apele wielu specjalistów, stąd też pikieta planowana na najbliższy wtorek przed kancelarią premiera w Warszawie, pikieta, którą zorganizują lekarze, psychiatrzy i część ich pacjentów, aby centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej. Szybciej niż zakładają te rządowe plany, że centra zdrowia psychicznego będą w całej Polsce i że będzie prawie 300 takich placówek do końca 2029 roku. Wielu ekspertów, wielu lekarzy domaga się tego, aby to wydarzyło się sprawniej, szybciej, bo po prostu takie są potrzeby. Można sprawdzić i zgłosić się tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie jesteśmy zameldowani, gdzie mieszkamy, do dowolnego centrum zdrowia psychicznego w Polsce i tam taką wstępną pomoc, dostępne wsparcie musimy absolutnie otrzymać. Mamy pełną listę tych 118 placówek, które teraz działają na rmf24.pl. Tam można znaleźć, czasem bliżej, czasem trochę dalej trzeba dojechać, ale takie placówki teraz działają tylko według wielu ekspertów. Jest ich za mało, ma być więcej, ale na to, jak słyszę tutaj dzisiaj na Kongresie Szpitali Psychiatrycznych, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
0: O tym bardzo ważnym temacie mówił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dziękujemy, Michale.
3: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało się teraz bez problemów usłyszeć. Pozdrawiam.
0: Tak, świetnie się słyszeliśmy.
3: Spokojnego wieczoru, kłaniam się.
0: Dzięki, Michał, pozdrawiamy. Tu Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji. No i już za chwilę u nas piłka nożna, bo dziś ciekawa propozycja dla polskich kibiców. Lech Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. O tym już za chwilę powiemy w Radiu RMF 24.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 piłka nożna. Wczoraj Jagiellonia, dzisiaj Lech rozpocznie grę w fazie zasadniczej Ligi Europy. Rywal, no, chyba jeszcze trudniejszy niż Olympiakos Pireus, mianowicie angielski Crystal Palace. Ponownie z nami w studiu jest Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Czarku.
1: Kłaniam się.
0: No, w porównaniu do Lecha, na jakim poziomie jest londyński klub?
1: Na wyższym, powiem szczerze, na wyższym, bo to jest zwycięzca Ligi Konferencji, a Lech doszedł do ćwierćfinału, to można sobie łatwo porównać. Crystal Palace znalazło się w Lidze Europy jako zwycięzca Ligi Konferencji. To warto przypomnieć, bo nie każdy śledzi też te europejskie rozgrywki. Wygrali w finale w Lipsku z Rayo Vallecano 1-0. No i to jest zespół, którego kadra jest warta mniej więcej, nie wiem, 10 razy więcej od Lecha. No może przesadzam trochę, ale to są naprawdę takie półmiliardowe kwoty, więc to jest taka skala problemu, że tak się wyrażę. Natomiast z dobrych wiadomości nie zagra jeden z najlepszych zawodników Crystal Palace w tym meczu, Ismaila Sarr. Prawdopodobnie nie zagra, czekamy na potwierdzenie, ale zdaje się uraz. To jest skrzydłowy senegalski. Nie zagra także czołowa dziewiątka Jean-Philippe Mateta, francuski napastnik. Za to trzeba będzie uważać na Adama Wortona, angielski pomocnik, o którym mówi się, że młody Pirlo, wart już teraz 70 milionów euro. Aż dziwne, że wciąż go można w tym Crystal Palace spotkać. Kuźnia talentów, bardzo ciekawy zespół. Łatwo nie będzie, szczególnie, że na wyjeździe.
0: No właśnie, no to w jaki sposób powinien zagrać Lech, żeby urwać punkty Crystal Palace?
1: Tak, ja myślę, że... Znaczy przede wszystkim to trzeba trzymać defensywę i Lech nie może zagrać tak jak w tym drugim meczu z Aarhus, tym nieszczęsnym, w którym stracił szansę na Ligę Mistrzów. Natomiast jeżeli przytrzyma obronę, jeżeli będzie grał konsekwentnie szybką piłką z kontry, to musi być szybki futbol. Musi się dostosować do Crystal Palace. Wydaje mi się, że naprawdę ma spore szanse na sukces, a ma do tego Lech piłkarzy, ma Sayad Manesha, ma Rodriguez'a, ma Luisa Palmę. Myślę, że tacy zawodnicy, no zobaczymy, kto zagra ostatecznie, ale ci zawodnicy powinni dzisiaj zabłysnąć i wobec tych absencji w Crystal Palace jestem umiarkowanym optymistą. Łatwo nie będzie. Crystal Palace celuje w zwycięstwo także w Ligi Europy po Lidze Konferencji, ale fajnie by było, gdyby Lech po prostu utarł nosa faworyzowanym Anglikom.
0: Zdecydowanie tak. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Lech Poznań. Cezary tak Dziwiszek, jest. Dziękujemy ślicznie.
1: Kłaniam się, dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę, za 7 minut fakty. Bądźcie z nami.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: Po reklamie.
13: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski w pełnej gotowości. Zaczynamy Fakty o 19.
14: Zapraszamy.
15: Dobry wieczór.
14: Zarzut dla mieszkańca Koszalina.
15: Za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
14: Czy zwrócą pieniądze za bezczynność?
15: Odpowiadają posłanki z Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
14: Niepracującej od ponad 2 lat.
15: Jesień w powietrzu.
14: Lato w strojach.
16: Krótki rękawek.
17: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur.
15: Ciepłe są pozdrowienia.
14: Skrynicy morskiej.
15: Zarzut zabójstwa 2 osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina.
14: Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
15: Anno, kim jest podejrzany?
18: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała 2 osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się dziś do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
15: Kierownictwo Sejmowej Komisji do spraw rozpatrzenia ustaw aborcyjnych pieniądze pobiera, mimo

0: Pieniędzy nie odda też Anna Maria Żukowska z Lewicy, która powiedziała mi, że to, że komisja się nie zbierała, nie znaczy, że prezydium nie pracowało. W ciągu ostatnich 2 lat miały odbywać się spotkania kierownictwa, również online. Ewa Szymanowska z klubu Centrum twierdzi, że w takim razie przydałaby się zmiana regulaminu Sejmu.
1: Żeby była jasność, że jeżeli się nie odbywa tutaj posiedzenie komisji, to wtedy tego uposażenia nie ma.
0: Posłanka dodaje jednak, że otrzymanych już pieniędzy również nie zwróci. Odpowiedzi w tej sprawie nie dostałem tylko od Kariny Bosak z Konfederacji.
2: Dostaliśmy sygnał. Ważna informacja dla kierowców, którzy utknęli na mazowieckim odcinku autostrady A2.
3: Jak informowaliśmy w faktach, po południu w pobliżu Wiskitek zderzyły się 2 ciężarówki.
2: Jezdnia w kierunku Warszawy była tam zablokowana.
3: Ale teraz można już przejechać jednym pasem.
4: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
2: Choć wieje i kropi deszcz, jest całkiem ciepło.
3: Zapewniają spacerowicze na promenadzie nad plażą w Krynicy Morskiej.
5: Wszyscy na dole w kurtkach, państwo wakacyjnie jeszcze, krótki rękawek.
6: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur. U nas też jest woda, ale nie aż taka.
5: Dzisiaj wzburzone morze.
7: Nie, ale sympatycznie.
5: Ale państwo nie schodzicie na dół, to na razie z odległości.
6: Już weszliśmy, już stopy wysuszone. A wczoraj przyjechaliśmy.
5: To co można robić w Krynicy?
7: Spacerować na pewno.
6: Głównie spacer, nie? Byliśmy już na Latarni Morskiej, podziwialiśmy widoki, no i na razie jest ekstra.
3: Na Mierzei Wiślanej z mikrofonem RMF FM był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: To ekstra jeszcze. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających nie tylko nad wodą.
3: A zapracowanym życzymy zasłużonego wypoczynku.
2: Za godzinę powiemy sobie smacznego.
3: Oto co mamy w menu następnych faktów.
8: Ciasteczko przełamane czymś na przykład chrupiącym jest naprawdę przepyszne.
2: Czy chcecie się dowiedzieć, jak się robi ciasteczko nowojorskie?
3: Przepis usłyszycie o 20.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
10: Wieczorny program w radiu RMF 24. Pilna informacja, jak donosi nasz reporter, kolejny raz wojsko poderwało myśliwce i lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Wrócimy do tego tematu już za chwilę.

0: Radio RMF 24. Wracamy do tematu, o którym mówiliśmy przed momentem. Mówiliśmy o zamkniętych tymczasowo lotniskach w Rzeszowie i Lublinie. Te porty wstrzymały starty i lądowania ze względu na poderwane myśliwce na wschodzie Polski. Łączymy się teraz w Radio RMF 24 z podpułkownikiem Jackiem Goroszewskim z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co dokładnie spowodowało poderwanie polskich myśliwców? Jak poważne było zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej?
1: Więc jeżeli chodzi o teraz operowanie lotnictwa myśliwskiego, to jest ono typowo stricte prewencyjne. Mieliśmy informację, że po raz kolejny dzisiaj Federacja Rosyjska wykonuje uderzenia za pomocą środków napadu powietrznego. Natomiast na zachód od Kijowa, natomiast te cele, te środki napadu powietrznego, mamy również już informacje, że są zwalczane przez stronę ukraińską, natomiast prewencyjnie, żeby być już na miejscu, te myśliwce zostały wysłane i będą operowały do ustania, do zagrożenia dla naszej przestrzeni powietrznej. Natomiast tu od razu uspokajam, nie było tym razem przekroczenia bariery dźwięku, więc nie powinno być żadnego niepokoju dla mieszkańców związanego z nadmiernym hałasem.
0: Czyli tutaj wstrzymanie startów, lądowań na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie to jest po prostu procedura bezpieczeństwa uruchamiana w takich sytuacjach?
1: Tak, jeżeli chodzi o wstrzymywanie tej możliwości operowania lotnisk cywilnych, no ono ma stricte jest powiązana z tym, żeby zapewnić swobodę działania naszych myśliwców. No a co za tym idzie, bezpieczeństwo w tej przestrzeni powietrznej. No powiem kolokwialnie, żeby przestrzeń była czysta dla naszych myśliwców i mogły swobodnie operować, nie doszło do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji.
0: Mhm. A czy możemy coś powiedzieć, czy wiemy w ogóle coś na temat tego, jak blisko polskiej granicy znajdowały się jakieś rosyjskie działania, że tak ogólnie powiem?
1: Ja teraz w bezpośredniej styczności nie obserwowaliśmy żadnego działania, natomiast no tutaj z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, no to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski, natomiast bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
0: A obserwujecie, że tych sytuacji jest więcej, kiedy faktycznie trzeba podrywać myśliwce w ostatnim czasie?
1: Na pewno więcej ich jest, szczególnie w dzień. No, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szczególnie noc to był czas, kiedy Rosjanie intensyfikowali swoje działania, natomiast teraz widzimy, że nawet kilkukrotnie zwiększyli swoją aktywność również, a szczególnie w dzień, więc tutaj już niezależne jest to od pory dnia. Wykonują te uderzenia, czy to za pomocą bezzałogowców, czy też pocisków.
0: Bardzo dziękujemy. Podpułkownik Jacek Goryszewski, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Radiu RMF 24 z najnowszymi informacjami. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio RMF 24. No, tak jak przed chwilą wspominaliśmy, po raz kolejny polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Jak też usłyszeliśmy od rzecznika Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, to działania prewencyjne. No, tym razem szczególnie niepokojące było w przypadku dzisiejszych ataków na Ukrainę, że rosyjski dron z napędem odrzutowym spadł, aby albo został zniszczony zaledwie około 4 km od polskiej granicy w rejonie Dorohuska. Kilka godzin wcześniej w Sejmie Donald Tusk mówił o możliwych hybrydowych uderzeniach Rosji dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Czy dzisiejsze wydarzenia należy traktować jako kolejne elementy tego samego, coraz bardziej napiętego scenariusza? O tym porozmawiam teraz w Radiu RMF 24 z panem Arturem Dubielem, wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, byłym żołnierzem, autorem podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Witamy serdecznie, dobry wieczór.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Jak pan uważa, to już kolejne poderwanie polskich myśliwców w krótkim czasie? Czy częstotliwość takich sytuacji sama w sobie pokazuje, że no, poziom zagrożenia przy polskiej granicy rzeczywiście rośnie?
1: Przez ostatnie grube miesiące, no nie chcę mocno powiedzieć, że lata, tak, ale trochę sytuacja na naszym polskim wschodzie się zmieniła. Był bardzo długi okres, gdzie tak naprawdę nasze Jastrzębie, nasze F-16 i część tak naprawdę sprzętu, który wykorzystujemy, no miały, że tak powiem, jak to młodzież mówi, bana na działanie w pewnych obszarach właśnie na wschodniej granicy, po to, aby Rosjanie nie mieli możliwości tak naprawdę rozpracowywania naszych systemów. Sytuacja w związku z wojną w Ukrainie no, diametralnie zmieniła pewne rzeczy. No, dziś niespecjalnie mamy wybór. Pan redaktor pyta, czy tego jest więcej? No pewnie trzeba by zerknąć statystyki. No na pewno mówi się głośno o tym wtedy, kiedy idzie to właśnie w media, kiedy są wysyłane alerty RCB, wtedy o tym się mówi głośno, głośno się mówi o tym. Nie, chociażby dzisiaj, tak, mieszkańcy gdzieś okolicy Łodzi zgłaszali jakieś swoje obawy, a to po prostu przelatująca pewnie nasza para dyżurna, która musiała trochę szybciej polecieć na wschodnie nasze, że tak się wyrażę, rubieże, więc niech nas to nie zaskakuje i nie panikujmy też. Wojsko i służby muszą swoje robić. Czasem jest to bardziej widoczne i widowiskowe. Często też, albo coraz częściej będzie budziło też nasz niepokój, zwłaszcza kiedy widzimy też reakcje gdzieś polityków. Też dzisiaj się przecież pojawiły obrazki, zwłaszcza z ministrem Tomczykiem, kiedy generałowie do niego przychodzili, no i ktoś by mógł tak, nie znając tak naprawdę kontekstu bądź w ogóle pewnych realiów, mógłby się wystraszyć, tak? Ale to tak do końca nie jest. Ja wiem, może być stres i wielu pewnie z Państwa też się denerwuje każdego dnia, ale taki apel, nie pierwszy dzisiaj, w nie pierwszym medium. Szanowni, wyłączcie swoje podziały polityczne i spójrzcie na to trochę chłodniej.
0: No właśnie, często też słyszymy o tym, że Rosja w ten sposób może testować reakcję NATO, sprawdzać, jak szybko reagujemy, czym dysponujemy, jak zachowuje się też polskie społeczeństwo. To też może być taki cel tych działań?
1: Tutaj może trochę mniej spokojnym tonem już powiem, ale trochę będziemy musieli pójść w stronę jakiejś socjologii czy wręcz psychologii. Ja mam takie wrażenie, że Putin, jego środowisko, te najbliższe, bo to też nie do końca tak naprawdę wiemy, jak to wszystko tam funkcjonuje. Pomijając już te wszystkie dyskusje, które miesiące temu trwały, czy on w ogóle żyje. Ale żeby nie robić żadnych teorii spiskowych, załóżmy, że wszystko z nim w cudzysłowie w porządku. No to jeżeli on, czy najbliższe mu towarzystwo podejmuje pewne decyzje, to widać, że chyba mają świadomość, że trochę się w pewien sposób zapętlili, by nie powiedzieć wprost, zapędzili z wojną w Ukrainie. Te ostatnie wypowiedzi też w kontrze oczywiście do tak naprawdę trochę przeinaczonych wypowiedzi ministra Sikorskiego, że Polska jako państwo przestałaby istnieć 2-3 dni, no w tyle samo Ukraina miała przestać też istnieć, tak? Ale to tak na marginesie. Wracając jakby do clue, do głównego wątku, wydaje się, że właśnie ta świadomość na samej górze gdzieś dotarła, że niespecjalnie mają pole manewru, bo tak, nie do końca jest jak wygrać, ale też nie można sobie pozwolić na porażkę. Remis też by musiał być jakiś zwycięski, jak to w nomenklaturze czasem sportowej się mówi. Więc niespecjalnie jest pole manewru, więc jedynym takim polem jest jednak, nie wiem jak to ładnie nazwać, żeby też nie nastraszyć, ale jakby no, zwiększenie pewnej presji na Zachód, aby...
0: Czyli deeskalacja przez eskalację.
1: To znaczy nie tyle deeskalacja, co właśnie usprawiedliwianie tego na komunikacyjnym kierunku wewnętrznym. Co mam na myśli? No komunikat do własnego społeczeństwa. Zobaczcie, przecież to jest cały czas wojna z NATO. Zwróćmy uwagę, że nie od początku tak mówią, tak, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko z NATO, bo całe NATO tam jest obecne fizycznie, na lądzie, w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może gdzieś taki chory zamysł jest taki, no eskalujmy z tym Zachodem, abyśmy też mieli możliwość większej tak naprawdę, chociaż to nie jest poprawnie jakby w nomenklaturze, mobilizacji do wojska, aby tych ludzi w pewien sposób no, nastawić na to, żeby to było w pewien sposób usprawiedliwione, tak? Bo dzisiaj widzimy, a przynajmniej takie sygnały przychodzą, zwłaszcza, że ta mobilizacja jest w pewien sposób nieproporcjonalnie prowadzona względem najróżniejszych jakby podspołeczeństw w społeczeństwie rosyjskim, więc tam coraz częściej jest oburzenie na to wszystko, więc może to jest właśnie plan na to, żeby pokazać, że no zobaczcie, my musimy, nie mamy wyboru, my to robimy dla was, jesteśmy dla was najlepsi, którzy się mogli w historii trafić, więc może o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Stąd też wydaje mi się pewne komunikaty, które pojawiają się nie tylko w polskiej polityce, dość tajemnicze, nie mówiące za dużo, więc wydaje się, że politycy na samej górze zdecydowanie więcej wiedzą od nas, ale nie chcą, bo nie mogą powiedzieć.
0: No właśnie, posłuchajmy, co mówił dziś premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
2: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
0: Jak pan uważa, taka noc dronów może się powtórzyć wkrótce na terenie Polski?
1: Znaczy, wie pan, żeby coś się powtórzyło, to musielibyśmy jakby dość specyficzny schemat w tym wszystkim widzieć. Oczywiście również na antenie RMF-u kiedyś mówiłem, że to, co spadało z naszego nieba, no to, że to mogło być efektem, owszem, przypadkowego działania, ale również też i no, celowego, nie czarujmy się, a po tym, żeby się oczywiście tłumaczyć, że to wcale nie było ich celem. Przynajmniej w jednym, jak nie w kilku przypadkach, no wiemy, że jakby intencjonalność tutaj była i celowość na wzbudzenie pewnego jakby zamieszania. Zwróćmy uwagę, że strona rosyjska, zwłaszcza przez kilka tych najbardziej sprawnych, nazwijmy to, w komunikacji z Zachodem osób, to chodzi między innymi o rzecznika panią rzecznik, parę jeszcze innych osób, o których złośliwie się mówi, że mają pewne różne swoje problemy, ale ta złośliwość nie wynika też, nie jest bezpodstawna, ale mówiąc całkowicie już tak poważnie, merytorycznie, Rosja odgryza się, czy raczej próbuje zastraszyć nawet Wielką Brytanię. Więc te działania no, w pewnej sferze jednak informacyjnej no, mają na celu tak naprawdę nas zastraszyć. Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. To też są ludzie funkcjonujący przecież w społeczeństwie. Ci ludzie też bywają zmęczeni, przebodźcowani, przestresowani itd., itd. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach porozmawiam, daję wręcz studentom takie zadania właśnie do porównania, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak? Bo zabijają również przypadkowe osoby, tak aby inni znowu się bali i oni wystąpili przeciwko własnym rządom, które w mniemaniu oczywiście atakujących i z taką sugestią to do tych społeczeństw idzie, nie są w stanie obronić własnych obywateli. Więc tutaj celi w tym wszystkim naprawdę jest dość sporo. Brzydko mówiąc, ma to pewien sens. No i łączmy to wszystko oczywiście z tymi dronami i w Polsce, w Mołdawii, w Rumunii, u Bałtów, u naszych sąsiadów, tak, u naszych sąsiadów za morzem bałtyckim, u w kierunku również Wielkiej Brytanii, tak, ta ostatnia sytuacja również przecież z tą fregatą strzelającą, co prawda flarami, ale jednak do śmigłowca. I no pamiętajmy też, że tak naprawdę w pewien sposób to jest zawsze jeden z ostatnich sygnałów ostrzegawczych. Więc Rosja pozwala sobie na wiele, również w takich miejscach, gdzie nie posiada de facto do końca siły i środków, żeby to przeprowadzić, więc na swój sposób jest bezczelna. My, wydaje mi się, że na siłę próbujemy robić wszystko, aby nie deeskalować, ale kiedy, nie daj Boże, zdarzy się coś większego, i tak będziemy musieli zareagować. Więc może lepiej zareagować mocno wcześniej niż później.
0: Panie Arturze, przejdźmy jeszcze do reakcji Polaków na syreny, na ostrzeżenia, które są wysyłane również. Jak pan to ocenia? Czy trochę obserwujemy swego rodzaju znieczulicę na ten temat?
1: To nie jest może znieczulica, ale niestety w pewien sposób ludzie przyzwyczajają się do tych alarmów. To jest to, kiedy w pierwszym takim przypływie mieliśmy masowy napływ Ukraińców do Polski. Ja już wtedy mówiłem, że my musimy systemowo się przygotować do pomocy. Przygotować się systemowo, bo to przede wszystkim, umówmy się, zachwala się rządy, ale tak naprawdę był przede wszystkim ten oddolny, jakby ten czynnik ludzki, kiedy im pomagaliśmy. Ja już wtedy mówiłem, że systemowo musimy się przygotować do tego, kiedy pewna tendencja się obróci. Ja dzisiaj ze sporym niepokojem oglądam te wszystkie filmiki z nagrań, kiedy nasi rodacy sobie dość mocno pozwalają wobec Ukraińców. Sam pochodzę z Górnego Śląska. Ostatnio był przypadek człowieka w czapeczce z Górnym Śląskiem. No też i to Polacy gdzieś w Czechach czy pod Ostrawą pobili, bo wydawało im się, że to Ukrainiec, tak? Mimo, że flagi są odwrotne, to jednak to zmylone. No to świadczy też o tym, że bardzo szybko przechodzimy od pomysłu do czynu, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o pewną agresję. Więc czegoś podobnego wydaje mi się, że brakuje teraz, bo mechanizm...
0: Zastanawiam się po prostu, czy ten system ostrzegania, wie pan, nie powinien być jakoś bardziej stopniowany, nie wiem, najpierw SMS, później jakiś komunikat, a syreny gdzieś dopiero przy bezpośrednim zagrożeniu. Czy to nie powinno jakoś być...
1: Tylko to jest tak, jedne latają trochę szybciej, drugie trochę wolniej. Różnie, znaczy może nie różnie, ale sposób reagowania też jest dość specyficzny z naszej strony. Owszem, ja jestem za tym, możemy przypisać temu jakieś kolory, litery. Mamy też przecież w stopniach Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Można to na najróżniejszy sposób, bardziej amerykański, czy bardziej nasz taki, czy jakiś kolorowy ubrać. Owszem, jestem też tego zdania, ale treść tak naprawdę tych alertów, ja jestem, żeby oczywiście one były, ale też musimy się zastanowić, jak to wszystko... I znowu systemowo zorganizować. No bo jeżeli, umówmy się, mieszkaniec wschodniej części Polski dostaje dziennie N takich ostrzeżeń, czy w tygodniu, no to on z czasem, nawet jeśli reaguje w jakiś sposób, no to przy 101 takim alercie powie: Matko Boska, no przecież nic takiego się nie stało, tym razem się nie będę spieszał.
0: Tak, a to będzie ten konkretny, kiedy się będzie działo.
1: Dokładnie tak. Więc to rolą tak naprawdę aparatu państwowego, rolą państwa jest to, aby zrobić to tak z głową, żeby ludzie tego nie lekceważyli. Szanowni Państwo, żeby też Wam zobrazować, sami sobie odpowiedzcie, bo nie macie teraz możliwości, aby wejść na antenę, ale pewnie być może RMF by chciał, abyście może coś przysłali, czy to przez Facebooka, czy przez inne kanały. Ale sami sobie przypomnijcie, jak czasem wyglądają alarmy przeciwpożarowe w miejscach waszej pracy i jak do tego podchodzicie. I to jest moje uderzenie w wasze sumienia, abyście się nad tym państwo zastanowili, bo wszyscy gdzieś popełniamy pewne błędy. Stąd ja cały czas mówię, że w bezpieczeństwie musi być coraz więcej psychologii, socjologii, a nawet i filozofii. Bo jeżeli druga strona, ta dobra oczywiście, ja tu mam na myśli teraz nasz rząd, nie rozumie naszej roli, tych, których ma chronić, nie do końca rozumie, jak się będziemy zachowywać i jakie możemy mieć wątpliwości, to ten system nie będzie odpowiednio skuteczny. I też uprzedzam, on nigdy nie będzie w 100% skuteczny. W bezpieczeństwie coś takiego jak 100% nie istnieje i mówię to bardzo mocno deklaratywnie i nie wycofam się z tych słów. Więc musimy się wzajemnie jakby tutaj w systemie rozumieć, nasze potrzeby, oczekiwania i że to wszystko tak naprawdę podszyte jest strachem, stresem i niepokojem.
0: I tutaj postawimy kropkę. Artur Dubiel, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: co zaplanuje, to kupuje.
1: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 na wieczór.

0: Radio RMF 24. Sprawdzamy, co tam w polityce międzynarodowej. Premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu w dniach między 29 a 30 października. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycję ułożenia nowych wzajemnych relacji. Amerykański przywódca zagroził wczoraj kolejnymi cłami na Unię Europejską, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta sprawa wywołuje w USA i Europie sporo komentarzy i emocji.
1: Dzień dobry. Tak, tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim zauważa się, że po wczorajszej groźbie Trumpa względem Europy, dziś jest odpowiedź o spotkaniu i to w dodatku na kilka dni przed wyborami do kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Nie chcę twierdzić, że to próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się na kilka dni przed wyborami do kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popiera polityki Donalda Trumpa względem tego kraju. Tu w USA już się komentuje, że to może być jedno z najciekawszych spotkań politycznych tej jesieni i wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić. Oficjalna agenda nie jest jeszcze gotowa. Unia Europejska zapowiada, że szczegóły przedstawi około tygodnia przed spotkaniem. Ale już dzisiaj wiemy, że rozmowa może dotyczyć czegoś znacznie większego niż kolejna umowa handlowa między Brukselą a Ottawą, bo pojawił się pomysł, który jeszcze niedawno brzmiałby niemal jak polityczna fantazja. Ale nic nie dzieje się przez przypadek. To efekt polityki Donalda Trumpa, traktowania przez niego Kanady, licznych słów krytyki, nakładania ceł, ale i powielanych żartów, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem. Kanada więc szuka partnerów, choć od lat ściśle współpracuje z USA. Kanada mogłaby zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, niepełnoprawnym członkiem Unii. Kanada nie zamierza stawać się 28. państwem członkowskim. Zresztą sam Mark Carney podkreśla, że interesuje go przede wszystkim treść nowego porozumienia, a nie jego nazwa. Ale Ursula von der Leyen zaproponowała stworzenie dla Kanady zupełnie nowej formuły współpracy i tu pojawia się pierwszy, bardzo ważny szczegół. Takiego statusu obecnie właściwie nie ma. Unia Europejska musiałaby dopiero zdecydować, jakie prawa miałaby Kanada, jakie zobowiązania musiałaby przyjąć i jak daleko mogłaby zostać włączona do europejskiego rynku programów gospodarczych, obronnych czy technologicznych. I o tym dzisiaj mówi się także tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo tego sporu z Kanadą naprawdę wielu Amerykanów nie rozumie. Montreal może być miejscem, w którym wielkie polityczne hasło zacznie zmieniać się w konkret. Dlaczego Kanada robi właściwie to teraz, żeby zrozumieć znaczenie tego szczytu? Trzeba spojrzeć nie tylko na Brukselę i Ottawę, trzeba spojrzeć przede wszystkim na Waszyngton, tutaj na amerykańską stolicę, gdzie jestem. Kanada przez dziesięciolecia budowała swoją gospodarkę w niezwykle ścisłym związku ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj nawet 70% kanadyjskiego eksportu trafia do USA. To ogromna zależność. Tyle, że relacje Kanady ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Donalda Trumpa uległy bardzo poważnemu pogorszeniu. Mamy spory handlowe, mamy amerykańskie cła, mamy kanadyjskie odpowiedzi i mamy spór dotyczący czegoś znacznie poważniejszego, suwerenności Kanady. I rząd Marka Carneya wyciąga z tego strategiczny wniosek, komentują media w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Paweł Żuchowski, bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Donald Trump mówi o postępach w sprawie utworzenia w Polsce bazy amerykańskiej armii. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że jeśli plan zostanie zrealizowany, lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. Trump przypisał postępy w tej sprawie, jak to ujął, odważnemu przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent nazwał utworzenie bazy historycznym krokiem dla sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Warszawa od rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabiega o większą obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Więcej też na pewno w wieczornym programie Radia RMF 24 i w faktach o 20.00.

0: reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 20. Warto posłuchać. Prezydent USA o wielkich postępach w rozmowach amerykańskiej bazie w Polsce.
21: Jeśli sprawy zostaną dopięte, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko.
20: Donald Trump podkreśla rolę odważnego przywództwa prezydenta Karola Nawrockiego.
21: W tej kadencji Sejmu już nie wróci sprawa związków nieformalnych, ustalił reporter RMF FM.
20: W faktach sportowych dopingujemy nasze młode futbolistki.
0: Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce już wkrótce, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
21: Natychmiast łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Dobry wieczór, Pawle. Co jeszcze zakomunikował rezydent Białego Domu?
2: Dobry wieczór. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, jest duży postęp w kierunku stanowienia bazy wojskowej USA w Polsce, przekazał prezydent Donald Trump. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok, ogłosił amerykański przywódca. Podkreśla dobre relacje Polski i USA. To jest wiadomość przed zaplanowaną na przyszły tydzień wizytą wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma tutaj rozmawiać z sekretarzem Pete'em Hegsethem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania.
21: W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: A to w związku z kolejnymi uderzeniami rosyjskiej armii na cele w centralnej części Ukrainy, na zachód od Kijowa.
21: Działania na wschodzie Polski mają charakter prewencyjny, uspokajał w naszym radiu.

0: Do końca kadencji Sejmu rząd nie złoży kolejnego projektu regulującego sprawy spadkowe, majątkowe i podatkowe osób, które żyją w związkach nieformalnych.
1: To ustalenia reportera RMF FM. Dziś posłom, przypomnijmy, nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: W sejmowym studiu ponownie witamy Michała Radkowskiego.
2: Dobry wieczór.
0: Dlaczego większość rządowa nie chce już regulować tych kwestii?
3: Powód jest prosty, to arytmetyka nie tyle sejmowa, co szerzej polityczna, bo nawet gdyby rządzący chcieli stworzyć nowe przepisy dla osób żyjących w związkach nieformalnych, to i tak zawetuje im to prezydent.
4: Jeżeli ta ustawa nie uzyskała zrozumienia w Pałacu Prezydenckim, to myślę, że żadna inna również nie uzyska.
5: Czyli do końca tej kadencji innego projektu nie będzie?
4: Nie będzie.
3: Zapowiada Urszula Pasławska z PSL, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Zadowolony z wyniku dzisiejszego głosowania jest Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus.
6: Zgadzam się tutaj ze stanowiskiem pana prezydenta Nawrockiego. To jest zbyt poważna sprawa, żeby taką ustawą próbować modyfikować 240 różnych ustaw, de facto zrównując tą nową projektowaną strukturę z instytucją małżeństwa.
3: Urszula Pasowska przypomina posłowi, że ustawa miała gwarantować osobom żyjącym razem między innymi możliwość wspólnego rozliczania PIT, dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do zasiłku opiekuńczego.
7: Fakty RMF FM. Na talerzu.
1: Dla smakoszych. Uczta w stylu amerykańskim.
0: Kuchnia za oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest.
1: O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
8: Dlaczego cookiesy są takie pyszne?
9: Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to nadzienie i jest naprawdę przepyszne.
10: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto, to ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin, potem trzeba złożyć takie ciasteczko, to ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
0: Przepis na ciasteczka made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk.
1: Jemy w Łodzi. Food Fest potrwa do niedzieli. A jeśli macie apetyt na nowe informacje, to w czwartkowy wieczór następne fakty o 21:00.
0: Swój dyżur prezenterski rozpocznie wtedy Katarzyna Podraza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe już teraz.
0: Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Kłaniam się na początek. Bielsko-biała. Nasze piłkarki walczą o awans do ćwierćfinału Młodzieżowych Mistrzostw Świata. To już druga połowa, 72. minuta w spotkaniu z Kolumbią i wciąż 0-0. Jeśli biało-czerwone wygrają, to zmierzą się z Nigerią w Londynie. Za niecałą godzinę Lech Poznań rozpocznie fazę zasadniczą Ligi Europy. Na dzień dobry mistrzów Polski podejmie Crystal Palace, czyli zwycięzca Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu. Na miejscu są już fani Kolejorza. I jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
12: Czekam na zwycięstwo, tak jak każdy z nas. Byleby wygrali, to się liczy.
13: Jak twoim zdaniem ten mecz się potoczy?
14: 3-1, na spokojnie wygrana dzisiaj.
15: W tym sezonie Crystal Palace bardzo ofensywna piłka, słabo do tyłu grają, więc wydaje mi się, że nasi wariaciki z przodu dadzą radę tam dwie brameczki ukułać.
13: Przyjechaliście specjalnie?
14: Tak, specjalnie. Tylko i wyłącznie na mecz. Dzisiaj przylecieliśmy i jutro rano wracamy.
11: Ofensywę wspomnianych wariacików z Poznania tworzą dzisiaj Palma, Rodriguez, Sayad Manesz, Wolemark oraz Iszak. Początek spotkania o 21:00. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock walczy o pierwsze zwycięstwo. Trwa druga połowa, końcówka spotkania 51. minuta. Mamy remis w spotkaniu z Melsungen po 21. Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Wcześniej od 30 września nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9. w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Przypominamy słowa Donalda Trumpa, które zdecydowanie spowodowały poruszenie w ostatnich kilkunastu minutach. Przypomnijmy, czynimy wielkie postępy w sprawie bazy amerykańskiej armii w Polsce. Wkrótce ogłosimy lokalizację. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski, napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym.

Społecznościowym True Social. My za chwilę ten temat omówimy szerzej. Gościem radia RMF 24 będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. A z tej strony Tomasz Wereński. Gorąco Was zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 komentujemy doniesienia z ostatniej chwili. No jak słyszeliście przed chwilą, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone i Polska robią znaczące postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich wojsk lądowych. Prezydent USA podkreślił, że lokalizacja może zostać ogłoszona wkrótce i nazwał to historycznym krokiem dla sojuszu obu państw. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump. Moim gościem w Radiu RMF 24 jest Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od samej decyzji. Co w praktyce oznaczałoby utworzenie w Polsce stałej bazy armii USA? Czym różniłaby się od tej obecnej obecności amerykańskich żołnierzy?
1: Przede wszystkim obecnie mamy w Polsce obecność rotacyjną, więc ta obecność, zmiana obecności rotacyjnej na stałą jest dosyć mocno związana z zagrożeniem, które płynie ze wschodu, ale również jest ważna ze względu obronności i ze względu na dokumenty przedstawione przez Pentagon i Departament Wojny odnośnie ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Jeżeli mówimy o tych żołnierzach, to obecnie na terenie Polski przebywa około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach rotacyjnej obecności. Natomiast w takiej stałej bazie, jeżeli o takiej mówimy, to byłoby około 3 do 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z tym, że mówimy tylko i wyłącznie o żołnierzach, bo jeżeli mówimy o rodzinach tych żołnierzy, mówimy o personelu cywilnym, mówimy o zapleczu, no to taka instalacja już mogłaby obsługiwać społeczność liczącą około 30 tysięcy osób. Więc to jest kwestia, która jest dosyć istotna i dosyć znacząca. Natomiast no wiadomo, żeby do tego wszystkiego doszło, to trzeba najpierw zbudować koszary, mieszkania dla żołnierzy, szkoła, zaplecza medyczne, jakieś magazyny amunicji i sprzętu, infrastrukturę paliwową, centra logistyczne, a przede wszystkim wyznaczyć miejsce, w którym taka baza ma powstać, bo w tym momencie nie mamy informacji o tym, gdzie ta baza miałaby być, natomiast wiemy o pewnych lokalizacjach, które są brane pod uwagę.
0: No właśnie, wiadomo, że im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej. Natomiast wojsko to też sprzęt, instalacje i zastanawiam się, co musiałoby się znaleźć w takiej bazie, żebyśmy mogli mówić o realnym wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski.
1: Znaczy tutaj, jeżeli mówimy o stałych bazach Stanów Zjednoczonych i o takiej, jaka powinna być w Polsce, to myślę, że ona powinna pełnić kilka funkcji. Przede wszystkim funkcję garnizonową, czyli stałe zakwaterowanie samych amerykańskich żołnierzy i rodzin, ale też oczywiście kwestie logistyczne, magazynowanie, remonty, paliwo, transport, przygotowanie do przyjęcia ewentualnych wojsk, które będą przyjeżdżać. Musiałaby na pewno mieć też funkcję dowódczą w ramach współpracy z polskimi i natowskimi strukturami dowodzenia. Oczywiście mogłaby również pełnić funkcję szkoleniową dla Wojska Polskiego i w ramach wspólnych szkoleń, ale również mogłyby w ramach takiej bazy być rozmieszczone jakiegoś różnego rodzaju elementy obrony i różnego rodzaju uzbrojenie. Mówimy tutaj czy to na różnego rodzaju efektorach do zwalczania pocisków, rakiet czy dronów. Mówimy tutaj na przykład o rozstawieniu amerykańskich baterii systemu Patriot ze względu na to, że Amerykanie bardzo często w ten sposób swoje bazy chronią. Natomiast tutaj oprócz tych wszystkich rzeczy związanych z wojskowością, to jest bardzo ważny sygnał polityczny, no bo trwała obecność amerykańskich żołnierzy oznacza, że USA mają własną infrastrukturę i personel, który ewentualnie będzie na miejscu w razie jakiegokolwiek ataku, no bo wycofanie stałej bazy byłoby decyzją znacznie poważniejszą i znacznie trudniejszą niż zakończenie pojedynczej rotacji. Jest to pewnego rodzaju sygnał wysyłany w kierunku Federacji Rosyjskiej. To jest nasza strefa wpływu. Proszę tutaj nie przychodzić.
0: No właśnie, czyli w Moskwie wszelkie rachunki dotyczące ewentualnej interwencji czy inwazji na Polskę zawsze musiałyby zakładać, że tutaj na pewno są Amerykanie, prawda? I że mogą być od pierwszego dnia czy od pierwszej godziny w tej wojnie.
1: Dokładnie tak, a to pełni też funkcję odstraszającą i to odstraszanie jest znaczne z tego względu, że Amerykanie mogliby na przykład użyć obecnie stacjonujących żołnierzy do ewentualnej walki przeciwko potencjalnemu agresorowi, ale mogliby również zacząć ściągać posiłki do ochrony swojej bazy, ale również do ochrony sojuszników. I tutaj wydaje mi się, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby ta baza powstała w Szczecinie, ze względu na różnego rodzaju infrastrukturę i morską, i infrastrukturę lotniczą. Wiemy z przecieków, że Szczecin jest brany pod uwagę. Brany pod uwagę jest również Dolny Śląsk i okolice Poznania, gdzie zresztą już stacjonują amerykańskie jednostki, między innymi dowództwo 5. Korpusu. No ale z tych trzech najbardziej branych pod uwagę lokalizacji jednak ten Szczecin moim zdaniem wydaje się taką lokalizacją, która miałaby największy sens.
0: No właśnie, pan jeszcze wspominał wcześniej o tym, że to jest jasny komunikat wysyłany też do Moskwy. Pytanie, czy Rosja może jakoś odpowiedzieć, no nie wiem, jakimś zwiększeniem presji militarnej na Polskę, na przykład, nie wiem, rozmieszczeniem dodatkowych rakiet, wojsk albo systemów uzbrojenia na przykład w Obwodzie Królewieckim na Białorusi?
1: Panie redaktorze, w Obwodzie Królewieckim i na Białorusi już są rozstawione bardzo agresywne systemy, które mogą być skierowane do ataku przeciwko Polsce. Mamy między innymi rozmieszczoną broń jądrową czy nośniki do jej przenoszenia w ramach pocisków Iskander na Białorusi i to nie jest tak, że Polska zrobiła jakiś krok, który był uznawany przez Rosję za agresywny i nagle te jednostki i sprzęt się tam pojawiły, no jednak Rosja to zrobiła ze względu na trwającą wojnę i ze względu na pomoc dostarczaną stronie ukraińskiej oraz ze względu między innymi na dołączenie Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju aktach sabotażu, czy aktach dywersji, czy różnego rodzaju prowokacjach pod progiem wojny, zresztą to, o czym mówił dzisiaj w Sejmie premier Donald Tusk, no to tego trzeba się spodziewać i trzeba spodziewać się zaostrzenia.
0: No właśnie, Donald Trump też mówi o tym, że lokalizacja bazy może zostać ogłoszona bardzo szybko. Pan mówi o Szczecinie, że to byłaby jakaś ciekawa opcja. Mnie się, szczerze mówiąc, wydawało, że im bardziej jednak na wschód, tym w naszym interesie lepiej, żeby to miało miejsce. Jak pan na przykład widzi taką opcję, żeby to było gdzieś, załóżmy, na Mazurach? Bo chyba taka propozycja też gdzieś się pojawiała w mediach.
1: Tylko tutaj, panie redaktorze, przeważają głównie kwestie logistyczne. Dużo trudniej jest utrzymać taką bazę gdzieś na wschodnich częściach Polski niż na zachodnich, ze względu na infrastrukturę, ze względu na przykład na bliskość Niemiec, ze względu na porty, do których może przypływać sprzęt. Czym dalej na wschód, tym rozwiązania logistyczne stają się znacznie utrudnione, ale również różnego rodzaju ryzyka wzrastają, a doskonale wiemy, że Amerykanie jednak potencjał ryzyka biorą pod uwagę przy tworzeniu tego typu instalacji. Jeszcze dodałbym jedną rzecz, która jest istotna w kontekście Federacji Rosyjskiej, bo ja wiem, co się zaraz będzie działo w rosyjskich mediach i będzie się pojawiało z ust rosyjskich polityków, ze względu na bardzo prosty fakt, że nadal nie jest wypowiedziany akt stanowiący NATO-Rosja. W akcie stanowiącym NATO-Rosja jest jasno wskazane, że do państw, które dołączyły po 1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mogą być rozstawiane żadne natowskie stałe bazy ani stała obecność. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że de jure, powiedzmy, ten akt stanowiony funkcjonuje, ale de facto nie funkcjonuje, więc Rosja będzie na przykład chciała ostentacyjnie go wypowiedzieć. To jest jedna z możliwości, które widzę na radarze w momencie, kiedy na przykład decyzja zostanie potwierdzona i będziemy wiedzieć, w którym miejscu baza powstanie.
0: Tak jest. Proszę powiedzieć, zastanawiam się nad jedną rzeczą, mianowicie, czy zwiększenie tej stałej obecności amerykańskiej w Polsce No, może w przyszłości otworzyć dyskusję taką bardziej realną o udziale Polski w nuclear sharing. Czy są to jakoś tam całkowicie odrębne kwestie?
1: Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o projekty nuclear sharing, to my cały czas jesteśmy w rozmowach z naszymi partnerami ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również z naszymi partnerami we Francji. Pewnie jeżeli taka baza by powstała, dużo łatwiej byłoby różne rzeczy, powiedzmy, przehandlować, powiedzmy szczerze, no bo ta baza też nie powstanie za darmo, prawda? Chyba zdajemy sobie wszyscy sprawę
0: naturalnie
1: z tego, że Amerykanie nie będą ponosić kosztów tworzenia tej bazy na terytorium Polski, tylko będzie tutaj jednak te koszty ponosił polski podatnik i polskie państwo. Wiemy o tym, że Polska chce uczestniczyć w tego typu możliwościach uczestniczenia w nuclear sharing, ale wiemy też między innymi z wypowiedzi jednego z ministrów, gdzie ja do teraz nie wiem, czy pan minister powiedział to, co powiedział i dokładnie to chciał powiedzieć, czy to jest jakaś wypowiedź, która została wyrwana z kontekstu, że nie chcemy mieć broni ani możliwości przenoszenia tejże broni na terytorium Rzeczypospolitej. Moim zdaniem to jest duży błąd i mam nadzieję, że to po prostu była jakaś pomyłka, bo jeżeli my chcemy jednak uczestniczyć w czymś takim jak nuclear sharing, to jednak uważam, że nasze samoloty wtedy powinny mieć możliwości przenoszenia tej broni, a my powinniśmy mieć możliwość utrzymywania tej broni na naszym terytorium, pomimo oczywiście kosztów, które by się z tym wiązały, bo to też jednak pewnego rodzaju środki by pochłonęło.
0: Tak jest. Już na koniec, jak pan uważa, ten wpis Donalda Trumpa to jest jakaś odpowiedź na te prowokacyjne ataki Putina tuż przy naszej granicy? Tu może wchodzić w grę jakaś koordynacja ze stroną polską?
1: Ja tutaj nie byłbym aż tak daleko idącym optymistą, jeżeli chodzi o wpisy Donalda Trumpa, bo wpisy Donalda Trumpa bardzo często pojawiają się totalnie losowo, bardzo często nie tylko pojawiają się totalnie losowo, ale są o losowych treściach. Ja przypomnę o różnych grafikach, gdzie na przykład Donald Trump pokazywał siebie jako Jezusa, czy innych tego typu komunikatów. Być może były jakieś rozmowy, czy to z kancelarią prezydenta i z prezydentem Nawrockim, czy z odpowiednikami w rządzie. Natomiast ja nie uważam, żeby to było jakoś wymuszone na Donaldzie Trumpie. W mojej ocenie Donald Trump, gdyby sam z siebie nie chciał tego napisać, to by tego nie zrobił i nic by do niego nie dotarło, żadne prośby ani żadne ustalenia. No niestety obserwujemy, jak Donald Trump się zachowuje, obserwujemy, jaki jest, więc wiemy, jak też ta sytuacja może wyglądać. Natomiast to, że ten wpis jest prawdziwy i realny, świadczą między innymi wizyty, czy to urzędników z Departamentu Wojny, czy urzędników z Pentagonu, w celu na przykład oględzin miejsc możliwego obytowania już stałego na terenie Polski amerykańskich jednostek, więc widać nie tylko z samych tweetów, powiedzmy, głowy Stanów Zjednoczonych, ale również po realnych działaniach, które się dzieją i po kontaktach między Ministerstwem Obrony Narodowej a Department of War, że jest coś na rzeczy i być może decyzja o powstaniu tej bazy jest coraz bliżej. Natomiast to, że decyzja jest blisko, nie znaczy, że baza szybko powstanie. To jednak są jeszcze dwie różne rzeczy.
0: Tak jest. Oczywiście będziemy śledzić kolejne komunikaty. Miejmy nadzieję, że w podobnym tonie również Donalda Trumpa. Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl na antenie radia RMF24. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: I jeszcze jedna informacja. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wznowieniu operacji na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Przypomnę, ruch na lotniskach został wstrzymany, aby oczyścić przestrzeń powietrzną dla operujących myśliwców.

0: Radio RMF 24. No sporo dziś mówimy o tym, co działo się na wschodniej części Polski, mianowicie o ostrzeżeniach. No i okazuje się, że w Lublinie będzie przegląd miejsc wyznaczonych w szkołach do ukrycia uczniów na czas alarmów powietrznych. To jest konsekwencja dzisiejszych wydarzeń w dwóch szkołach, których dyrektorzy zabrali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, no, że te wyznaczone w starych procedurach miejsca ukrycia nie gwarantują bezpieczeństwa ich uczniom. Jedną z tych szkół było 30. Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Wajdeloty. Jest to jeden z budynków szkolnych związanych zwanych tysiąclatkami. Obiekt nie ma piwnic ani schronu. Nie ma też korytarzy bez okien. No a to właśnie okien, zgodnie z poradnikami bezpieczeństwa, należy unikać podczas zagrożenia atakiem z powietrza.
1: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
0: Mówi Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Zgodnie z obowiązującą w tej szkole procedurą, miejscem wyznaczonym do ewakuacji uczniów jest szkolna hala sportowa. No ale problemem są duże okna, bo hala jest mocno przeszklona. A to, zdaniem dyrektorki, narażałoby uczniów na poranienie odłamkami w razie ewentualnej eksplozji. Dlatego około 900 uczniów ewakuowano do parkingu podziemnego pobliskiego centrum handlowego. Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta Lublina, zapewnia, że miasto wyciągnie wnioski z tej sytuacji.
2: Jesteśmy świeżo po tej sytuacji. Zbieramy informacje od szkół, placówek, jakie działania zostały przez nich podjęte. Na pewno w przyszłym tygodniu mamy już zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół, żebyśmy też mogli otrzymać bezpośrednio od nich informacje, jak te procedury zadziałały, jakie zostały przez nich podjęte działania i wyciągnąć wnioski, co należy usprawnić, tak aby te procedury w kolejnej takiej sytuacji były jeszcze bardziej poprawne i właściwe.
3: Wyznaczone miejsce do ewakuacji uczniów okazało się nieadekwatne do potencjalnego zagrożenia atakiem lotniczym. W dwóch szkołach dyrektorzy zauważyli, że lepiej będzie tych uczniów wyprowadzić. Być może takich szkół jest więcej, tylko dyrektorzy tego nie zauważyli, zadziałali według tych procedur. Być może gdzieś trzeba też tych uczniów ze szkoły wyprowadzać. Będzie taki przegląd?
2: Z pewnością takie działania podejmiemy, natomiast mówię, na razie mówimy o dwóch przypadkach, przynajmniej o takich przypadkach wiemy. To spotkanie, które planujemy w przyszłym tygodniu, pozwoli nam na bardziej kompleksowe informacje i zebranie informacji zwrotnych od dyrekcji. Wówczas myślę, że będą podejmowane adekwatne działania i kolejne działania ze strony Wydziału Bezpieczeństwa w tym kierunku właśnie, aby w przypadku kolejnego zagrożenia czy sytuacji kryzysowej szkoły były bardziej przygotowane na tego typu przypadki.
0: Deklaruje rzeczniczka lubelskiego ratusza, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A my już za chwilę w Radiu RMF 24 zmienimy temat, ponieważ Lech Poznań za nieco ponad 24 minuty zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace, zatem połączymy się z naszym korespondentem w Londynie. Zostańcie z Radiem RMF 24.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Reklama. Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: w browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po reklamie.
16: Tak gra Radio RMF 24.

0: Radio RMF24 za niespełna 15 minut w Londynie rozpocznie się mecz w ramach rozgrywek Ligi Europy między mistrzem Polski Lechem Poznań, a grającą w Premier League drużyną Crystal Palace. Ranga oczywiście wysoka, więc emocje także sięgają zenitu. Na miejscu jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witamy, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Powiedz, jaka panuje atmosfera?
1: Nie tylko ja jestem, nie tylko ja, na pewno słyszycie tę atmosferę.
0: No właśnie, opowiedz nam coś o tej atmosferze, jak tam jest.
1: Stadion klubu Crystal Palace to kameralny obiekt, musicie mi uwierzyć, położony w południowym Londynie, na trybunach wokół mnie jest około kilkanaście, może dwadzieścia tysięcy widzów. Wśród nich też spora grupa kibiców Lecha Poznań. Niektórzy przyjechali już tutaj kilka dni temu, zwiedzali miasto, oblegali lokalne puby, a teraz ostrzą apetyt na wyjątkową piłkarską ucztę. No nie będę ukrywał, że według tutejszych mediów Crystal Palace jest faworytem tego meczu. To klub z dorobkiem i wieloma tytułami, choć ostatnio nie radzi sobie najlepiej w rozgrywkach ligowych. Jeden mecz wygrany na cztery rozegrane w tym sezonie. No i 16 miejsce w tabeli, daleko za czołówką. I na kontynuację tej nie najlepszej pasy Crystal Palace. Dziś Lech Poznań, który zagra w Londynie na pewno bez kompleksów, no liczy.
0: No właśnie, ty rozmawiałeś, Bogdan, z wieloma polskimi kibicami. Jakie tam panują nastroje?
1: Chwalą miasto, pogodę, tą niezwykłą atmosferę. Za swoim klubem pójdą na koniec świata, więc te typowania tutejszych bukmacherów naprawdę ich nie interesują. Nieważne jest dla nich to, że Crystal Palace to przecież zwycięzca Pucharu Anglii. Obok mnie, mam nadzieję, to też słyszycie, siedzą komentatorzy lokalnych mediów. Siedzę wraz z kolegami z BBC. No, zainteresowanie tym spotkaniem jest spore. W obozie mistrzów Polski nie ma mowy o uleganiu kompleksowi niższości. No, zespół Nilsa Fredriksena oczywiście doskonale wie, z kim się mierzy, ale do Londynu przyjechał grać odważny, poukładany futbol. Największym atutem poznańskiego zespołu ma być dziś dyscyplina taktyczna oraz skuteczność przy przejściach z defensywy do ataku, a szybkie wyjścia ze skrzydeł mogą naprawdę mocno zaskoczyć angielską obronę.
0: No właśnie, jakie tam komentarze panują na stadionie? Na co powinni nasi piłkarze szczególnie uważać?
1: No na pewno na ten hałas. Na pewno na ten hałas. Największym znakiem zapytania, mówiąc poważnie, pozostaje wytrzymałość na narzucone przez rywali mordercze tempo. Tak ten mecz może się zacząć. Jeśli Lech przetrzyma ten pierwszy trudny kwadrans i nie da się zepchnąć do głębokiej defensywy, pojedynek może ułożyć się po myśli mistrzów Polski, ale no, są piłkarze, na których zawodnicy Lecha Poznań muszą zwracać szczególną uwagę, jak chociażby do potężny Norweg Jørgen Strand Larsen, 193 cm wzrostu, szybkość geparda i uniwersalne zdolności w ataku i w głębi pola. Nie należy też bagatelizować angielskich kibiców. Chyba słyszycie to. To kameralny stadion, jak już mówiłem, z trybunami tuż przy murawie. Piłkarze zatem będą grać w huraganie śpiewów i okrzyków. Poznański kontyngent patrzy przed siebie, dokładnie siedzi naprzeciwko mnie, na przeciwległej trybunie. No co chwilę słychać, wybuchają śpiewy, no i zagrzewania do walki. Siły na pewno nie są równe, bo angielskich kibiców jest więcej, ale to polskim kibicom zupełnie nie będzie dziś przeszkadzać.
0: O 21, czyli za 12 minut, pierwszy gwizdek. Bogdan Frymorgan, dziękujemy serdecznie.
2: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
19: Tomasz Weryński, dziękuję Wam za dziś. Za chwilę fakty. Katarzyna Podraza.
20: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie zapowiedzi Trumpa o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Posłuchajcie naszego amerykańskiego korespondenta. O uwagę prosimy kierowców w kujawsko-pomorskim, a w sporcie mecz Lecha Poznań z Crystal Palace. Początek faktów o 21:00. Raz jeszcze najważniejsza informacja tego wieczoru. Wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce ogłosił prezydent Donald Trump w swoim portalu społecznościowym. Amerykański przywódca przekazał, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie z nami w faktach. Pawle, co jeszcze wiadomo?
11: Dobry wieczór. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski, oświadczył Trump, podkreślając rolę polskiego prezydenta. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy USA w Polsce, przekazał. Więcej szczegółów nie ma. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie, między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce, ma rozmawiać wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, z szefem Pentagonu, Pitem Hegsetem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: Są pierwsze komentarze do zapowiedzi prezydenta USA. Z nami na linii teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
12: Dobry wieczór, witam.
20: Dobry wieczór, Michale. Jak duży i mały pałac komentują wpis Donalda Trumpa?
12: Zarówno w rządzie, jak i w kancelarii prezydenta zwracają uwagę na datę. Dziś 17 września, rocznica napaści Sowietów na Polskę w 1939 roku. To symbol, napisał mi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki konsekwentnie działa na rzecz utworzenia bazy amerykańskiej i w tej sprawie kilkakrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jego dzisiejszy wpis ocenia jako nieprzypadkowy, tak samo jak wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
17: Dzisiaj prezydent Trump, także w kontekście zagrożeń, o których mówił dzisiaj pan premier Tusk, jednoznacznie potwierdza żelazny sojusz polsko-amerykański. To jest bardzo dobry sygnał dla Polaków, ale też bardzo ważny sygnał dla prezydenta Putina.

0: teraz informacja sprzed chwili. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję. Ministerstwo Obrony Narodowej reaguje na budzącą kontrowersję zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że niewykorzystane miliardy euro z programu SAFE mogą wesprzeć ukraiński system obronny. Wcześniej polski rząd sygnalizował, że też jest zainteresowany tymi pieniędzmi. O tę sprawę w resorcie obrony dopytywał nasz reporter Michał Dobrałowicz. Michale, jakie mogą być dalsze kroki?
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że nasz kraj na razie koncentruje się na tym, by wydać wszystkie pieniądze, które nam zostały przyznane w ramach programu SAFE, a zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej to tylko propozycja.
2: Propozycja, która została wczoraj zgłoszona, jest inicjatywą, która jeszcze nie uzyskała akceptacji.
3: A czy stanowisko Polski może być teraz takie, żeby ta kwota w całości wsparła Ukrainę?
2: Będziemy podejmować decyzję, ja nie widzę przeszkód, jeżeli Ukraina potrzebuje kolejnego wsparcia. Polska wykorzystuje 100%.
3: Czy Polska będzie starała się o więcej?
2: Na razie wykorzystajmy to, co jest.
1: Wicepremier zapowiada, że Polska w najbliższym czasie planuje wydać pieniądze z programu SAFE przede wszystkim na śmigłowce szkolno-bojowe, a także na drony i na systemy antydronowe.
0: A przed faktami sportowymi jeszcze informacja dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskiem podróżujący ekspresową S5. Uważajcie, po kolizji kilku samochodów, do której doszło w Bożejewicach pomiędzy węzłami Rogowo i Biskupin, zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Lech Poznań już w grze. Zaczynamy fakty sportowe. Ponownie Cezary Dziwiszek.
6: Witam ponownie. Czwarta minuta Liga Europy. Lech mierzy się z Crystal Palace po kilku minutach 0-0, chociaż już była setka dla Lecha Poznań niewykorzystana niestety przez Mikaela Iszaka. Łączymy się ze Stadionem Orłów. Na trybunach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, dobry wieczór. Jaka atmosfera na Selhurst Park?
7: Stadion zaczyna oddychać coraz głębiej, emocje sięgają zenitu. Polscy kibice nie ukrywają, że przylecieli na wyspy z zamiarem zdominowania trybun i głośnego wsparcia dla swojej drużyny. Rywal z Premier League to ogromne wyzwanie, ale w obozie fanów poznańskiego klubu, jak i wśród samych piłkarzy, nie ma mowy o kompleksach. Będzie bezpardonowy futbol i sportowa walka. Czeka nas 90 minut prawdziwej uczty.
6: W tyle fani i Bogdan Frymorgan. Czekamy na gole w Londynie, a w Turynie kątem oka obserwujemy debiut Kamila Grabary w Juventusie przeciwko holenderskiemu NEC Nijmegen. W Bielsku Białej padł dzisiaj tylko jeden gol. Niestety nie dla polskich piłkarek. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1 po pechowym samobuju Martyny Bartczak i w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 żegnają się z turniejem. Powody do radości ma za to Wisła Płock, która po walce do ostatnich sekund wygrała pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 25-24 z niemieckim Melsungen. Były reprezentant Polski Jakub Jarosz nie martwi się pierwszą porażką naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W fazie grupowej z Bułgarią 2-3.
8: No, wynik tego meczu nie miał wpływu na układ w naszej grupie. Zwycięstwo mieliśmy zapewnione, jednak z podświadomości gdzieś jest zaszczepione, że no, ten mecz nie ma większego wpływu, ten wynik.
6: I oby tak dalej było rzeczywiście w 1/8 finału. Przypomnę, zagramy z Łotwą w sobotę o 15:00.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Radio RMF 24.

0: 24. Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. A mówiąc te słowa, poprawiam mój kapelusz. Dlaczego? Jutro to rekwizyt obowiązkowy, bo wielkim marszem kapeluszy rozpoczną się na rynku wrocławskie Dni Seniora. Przez najbliższe dni w całym mieście w centrum uwagi będą jego najstarsi mieszkańcy. Skąd się bierze ta wyjątkowa wrocławska dbałość o najdojrzalszych ludzi? Jakie przybiera postaci i jakie efekty ma przynieść? O tym rozmawiamy z doktorem Rafałem Kubackim, przewodniczącym Wrocławskiej Rady Seniorów, wykładowcą wrocławskiej AWF, naukowo zajmującym się kondycją tej grupy społecznej, no i naszym wybitnym judoką. Spotkałem się kilka razy z wątpliwościami, że takie celebrowanie wieku senioralnego to lekka fanaberia, co tu świętować i po co właściwie? Więc odbijam piłeczkę w pana stronę. Po co to wszystko? Co nam przychodzi z tego wrocławskiego, wyjątkowego, jak słyszę, dbania o seniorów?
1: Dbałość o późną dorosłość ma ogromne znaczenie dla naszego w ogóle funkcjonowania, bo to są przede wszystkim relacje. Relacje mieszkańców Wrocławia, to jest starsze pokolenie. Możemy w różny sposób definiować, że to są seniorzy, starsza młodzież. Ja generalnie wolę, żeby to nazywać starszą młodzieżą, więc Wrocławskie Dni Seniora bardziej kojarzą mi się jako festiwal starszej młodzieży. Tak bym to podkreślił.
0: Rozumiem pański zamysł tak, że to jest też grupa ludzi, która ma takie same prawa jak wszyscy inni, więc im też trzeba oddać tę część należną.
1: Dokładnie, do zadań samorządu należy właśnie między innymi opieka nad tą grupą, dbanie o dobrostan tej grupy i to jest wpisane też w ustawie o samorządzie terytorialnym. W związku z tym już jakby patrząc pod tym kątem, to władze miasta Wrocławia starają się w jak najlepszy sposób stworzyć Wrocław jako miejsce przyjazne dla trzeciego wieku.
0: Zaczynamy zabawą, no bo Marsz Kapeluszy to jest piękna, ale jednak zabawa. Ale tak naprawdę Dni Seniora to nie tylko rozrywka, ale też wydarzenia mające charakter edukacyjny, budujące, jak pan podkreślił, więzi. Jakie imprezy, jakie spotkania czekają nas w ramach tychże Dni Seniora i co tak naprawdę one mają przynieść? No bo w założeniu jakiś cel jest.
1: Wrocław jest wskazywany jako miasto takich dobrych praktyk, jeżeli chodzi o seniorów. Jesteśmy w czołówce w Polsce. Marsz Kapeluszy, od którego rozpoczynamy Wrocławskie Dni Seniora, jest takim sztandarowym przykładem docenienia tej formy. Czyli to jest ten moment, gdzie cały korowód rozpoczyna obejście ratusza po wrocławskim rynku. Kończy się to wręczeniem kluczy do bram miasta Królowej Seniorów i Królowi Seniorów. I wtedy rozpoczynają się całe Wrocławskie Dni Seniora, w których skład chodzi wiele imprez. Każdy może znaleźć tematycznie różne rzeczy dla siebie. Może być to wieczór poezji, może być to potańcówka, może być to spektakl filmowy, w którym można też być jako recenzent, można wziąć udział przy festiwal piosenki i tak dalej. Tak dalej. Mógłbym naprawdę bardzo dużo tych imprez wymieniać.
0: Są też takie rzeczy poświęcone temu, żeby lepiej żyć, żeby zadbać o siebie.
1: Oprócz tego oczywiście dużo takich spotkań dotyczących dbałości o zdrowie w takim wymiarze, takim bardzo holistycznym. Tak, bo my musimy na ten trzeci wiek patrzeć bardziej holistycznie. To, że są to określone potrzeby, określone wyzwania, ale też i takie wciągnięcie tych osób. We Wrocławiu mamy 170 tysięcy osób w wieku poprodukcyjnym, czyli mówimy tych 60+. I dla nich musimy przygotować ofertę. Mówię musimy, bo to jest ogromne wyzwanie. I między innymi te właśnie Wrocławskie Dni Seniora są takim momentem podkreślenia roli osób starszych w życiu miasta.
0: Te wydarzenia są tak krojone na miarę, żeby każdy, no bo każdy ma inne potrzeby, mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki przychylności miasta, jak pan podkreślił i z tego, co sam obserwuję, starsi wrocławianie coraz chętniej włączają się w te rozmaite rzeczy. Jest swego rodzaju moda na to też, przez przedsięwzięcia organizowane z myślą o nich. To znak, że widzą sens, ufają. Bardzo ważne, bo często ludzie starsi są mało ufni. Z czego to wynika? Po prostu zobaczyli, że to działa, że inni skorzystali i jest dobrze? Pan ma z nimi kontakt taki bezpośredni, częsty, więc pewnie opowiadają o tym.
1: Tak, jeżeli chodzi o angażowanie się właśnie seniorów, to widzimy z takiej mojej praktyki zawodowej, widzę, że pierwszą rzeczą, która odgrywa ogromną rolę, to są relacje. Sam prowadzę zajęcia ruchowe dla seniorów, mam pod opieką około 70 seniorek. I muszę powiedzieć, że właśnie te relacje powodują, że one wyrażają chęć do ćwiczenia. Generalnie nie ćwiczą w domu samodzielnie, ale moment, kiedy przychodzą, są w grupie, znają się, te relacje są dobrze nawiązane, wtedy podejmują wszystkie właśnie rzeczy. To nie tylko dotyczy się ćwiczeń, ale też i wspólnych wyjść na przykład do teatru, do kina, nawet pójście na spacer, przemaszerowanie w tak zwanej formule Nordic Walking po ścieżkach specjalnie do tego stworzonych we Wrocławiu. Chodzi o to, żeby wzbudzać te relacje, bo problemem dla nas, dla ogromnym wyzwaniem dla Wrocławskiej Rady Seniorów, dla władz miasta jest to, że my mając taki potencjał 170 tysięcy seniorów, widzimy, że jest już coraz większa grupa tych, którzy biorą czynny udział w różnych formach zajęć, patrz Wrocławskie Dni Seniora na przykład, ale jest też ogromna grupa, którzy siedzą w domach zamknięci, którzy nie chcą wyjść i to jest ogromne wyzwanie. Ja staram się namawiać i my apelujemy właśnie do tych świadomych seniorów, ci, którzy biorą już udział w tych wszystkich imprezach proponowanych przez nas.
0: Żeby zostali trochę akwizytorami tego, co się dzieje.
1: Żeby właśnie oni włączyli się w ten proces właśnie nawiązywania tych relacji, bo te relacje ściągają następne osoby do tego. Mamy we Wrocławiu prawie 190 paru ponad 100 latków, to już sporo, a w przyszłym roku przyjdzie nam następna grupa tych 100 latków, powiększy nam się, bo już w kolejce czeka prawie 200 osób. W związku z tym będziemy mieli potencjał 400 ponad 100 latków we Wrocławiu, co pokazuje, że jednak ten poziom dobrostanu w mieście jest dość wysoki.
0: Jest też pora zadbać o to, żeby ci ludzie, którzy mają już inne potrzeby, inne też możliwości, żeby nie byli wyalienowani, bo właśnie ta alienacja, pan podkreśla wagę i znaczenie relacji. Relacje są związane często z samotnością, brak tych relacji. I ta samotność sprawia, że ci ludzie niejako na równie pochyłą się kierują, prawda?
1: Dlatego mamy wiele propozycji, tak? Mamy to sformułowane, mamy kilkanaście uniwersytetów trzeciego wieku, które funkcjonują przy dużych uczelniach akademickich. Praktycznie w tej chwili 130 parę klubów seniora. Są centra aktywizacji lokalnej stworzone. Są też grupy nieformalne i właśnie tym kluczem do sprawy są te grupy nieformalne. Jak ja rozumiem tę grupę nieformalną, to jest przynajmniej co 3-4 osoby, które chcą zrealizować pewien pomysł, zaktywizować większą grupę przyjaciół.
0: I tylko wystarczy wykorzystać te ich chęci działacza trochę, żeby móc coś sensownego, mądrego zrobić. No bo cały czas pytam o to po co. Po to też, że ludzie, którzy się dobrze czują, są, mówię teraz o egoistycznej stronie miasta, są mniejszym obciążeniem dla tego miasta i są szczęśliwsi.
1: No tak, szczęśliwsi wrocławianie, lepszy dobrostan to jest ten lepszy mądrze mijania. Jeżeli spojrzymy na to, że ZUS dzisiaj pokazuje, przeliczając emeryturę, średnia wieku przeżycia w Polsce kobiet to jest 82-84 lata, a mężczyzn to jest 74-76, to popatrzmy na z prostego wyliczenia. Kobieta w Polsce idzie na emeryturę, już może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, czyli 22 lata, czyli 1/3 jej tej pracy, jeszcze to jest to życie przed nią, czyli tam musimy jej pomóc znaleźć tą ofertę dla siebie, znaleźć to miejsce dla siebie, bo właśnie powodem tego, że ci ludzie są zamknięci w domach, to nie jest tylko niepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawności wynikające z chorób, prawda, które współistniejące, które zaczynają coraz mocniej dokuczać, ale to jest właśnie brak relacji z otoczeniem.
0: Czyli to, czym się zaczynają Dni Seniora, więc ten marsz kapeluszy, to, że można wyjść, to, że troszeczkę bardziej otwarte mamy głowy, no bo wszyscy są w takim entuzjastycznym nastroju, łatwiej się nawiązuje znajomości, można porozmawiać. To jest też zachęcenie do tego, że może potem spotkamy się gdzieś indziej, może nawiążemy jakieś nowe znajomości.
1: Chcemy też w jakiś sposób docenić te osoby, które działają na rzecz środowisk senioralnych. Nawet takie anonimowe osoby, których my na co dzień nie widzimy, ale które robią dobre rzeczy. I z tego tytułu stworzyliśmy taką kapitułę, właśnie Wrocławska Rada Seniorów. I właśnie podczas tego, po tym marszu kapeluszy na scenie wręczamy pięciu osobom, tak jest przyjęte w regulaminie, tak zwany certyfikat przyjaciela seniorów. I to jest takie podkreślenie dla tych osób czegoś, że one są, że one pomagają temu środowisku, że one chcą być obecne, a my jakby staramy się to docenić. Druga rzecz, to jest certyfikat, który przyznajemy w ramach z Wrocławskim Centrum Seniora. To jest miejsce przyjazne seniorom.
0: Co to może być w takim razie?
1: Jeżeli chodzi o miejsca przyjazne seniorom, możemy tutaj dedykować różne miejsca, na przykład fryzjer, prawda, optyk, sklep spożywczy.
0: Czyli instytucja, człowiek, który w szczególny sposób, czy inaczej, normalnie jak każdego innego traktuje seniora i zachęca do tego, żeby korzystał z usług.
1: który pomaga realizować te potrzeby, te podstawowe potrzeby społeczne właśnie seniorów, ale jednocześnie posiada w sobie taką życzliwość, taką umiejętność wysłuchania, bo czasami zwykła umiejętność wysłuchania tej osoby daje więcej niż takie tylko pobranie pieniędzy za towar i podziękowanie.
0: Dodajmy, że Wrocławskie Dni Seniora nie są chwilową akcją, po zakończeniu której o tej grupie miasto zapomina. To jedynie wielki finał tego, co dzieje się przez cały rok. Razem z doktorem Rafałem Kubackim powiemy o tym więcej już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: We wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław przyglądamy się dzisiaj wydarzeniom Wrocławskich Dni Seniora, które jutro zaczną się na wrocławskim rynku. Nazywam się Maciej Sas, a rozmawiam o tym z doktorem Rafałem Kubackim, przewodniczącym Wrocławskiej Rady Seniorów i znakomitym polskim judoką. Te Dni Seniora to punkt kulminacyjny całorocznej wrocławskiej dbałości o najstarszych mieszkańców, czy jak pan mawia, o najstarszą młodzież. Pan się na co dzień zajmuje seniorami, ma wykłady dla nich poświęcone codzienności, czasami bolesnej, jak chociażby upadki, to takie, taka jest jedna z ważniejszych rzeczy. I właśnie, dlaczego te upadki seniorów tak zajęły pańską uwagę również naukowo i jak uczestnicy pańskich wykładów reagują na to, co słyszą w związku z tym? No bo to jest taka kluczowa sprawa dla dobrostanu, o którym mówiliśmy przed chwileczką.
1: Cykl wykładów, które prowadzę nie tylko we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku, generalnie koncentruje się wokół mobilności seniora, czyli takim drugim hasłem rozłącznym z tym jest to, jak się dobrze zestarzeć.
0: A można?
1: Można. Nie ma cudownego leku na to, nie ma cudownej tabletki, jakiejś mikstury, którą wypijamy i nagle zmieniamy się i stajemy się młodsi. Nie, to jest niestety biologia, ten proces jest postępujący. Ja to w żartobliwych słowach ujmuję w trzech literach, w skrócie SKS. Ci, którzy słuchają nas, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Nie, proszę nie mylić tego ze szkolnym klubem sportowym.
0: Tylko wyjaśnimy?
1: No, starość... starość. O tak bym, przepraszam, że tak zacytowałem.
0: Wypipkamy,
1: tak. Ale faktem jest, że nie chodzi o tyle, co mówienie na spotkaniach językiem naukowym, tylko chodzi o przedstawienie problemów takich życia codziennego, sposobów na przykład, w jaki sposób stajemy z krzesła, w jaki sposób się schylamy, w jaki sposób po przebudzeniu reagujemy. I tu dla różnego wieku, bo patrząc na ten podział tych grup senioralnych, to myślę, że nasi słuchacze, którzy w tej chwili siedzą przy radioodbiornikach, to tak dla was powiem, że ja przyjmuję taką metodologię anglosaską.
0: Co to znaczy?
1: Czyli 65-75 to jest młody stary, 75-85 to jest średni stary, 85-90 stary stary i powyżej 90 to jest długowieczny. Jak ja to mówię na spotkaniach, to od razu się uśmiechają wszyscy. Już widzę, że się lokują w tych po prostu grupach. Dlatego mając te 70 kilka lat, możesz odczuwać, że jesteś młody, stary, ale ten proces starzenia się rozpoczyna się pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.
0: Mało optymistyczne.
1: Niestety ten SKS, o którym wcześniej już mówiłem, no nas dopada. Natomiast poprzez odpowiednie nastawienie, poprzez relacje, bo trzy rzeczy są bardzo ważne. To jest relacje, mięśnie, odżywianie i nawadnianie. Tak bym to po prostu o tym mówię na swoich spotkaniach. Ale przede wszystkim to są relacje, bo one powodują, że jest chęć do ćwiczenia, chęć do pójścia na spacer.
0: Trzeba rano wstać, tak. Umyć się, ubrać też uśmiech i wyruszyć do ludzi, żeby chcieli ze mną rozmawiać.
1: I stąd też właśnie wracając do Wrocławskich Dni Seniora i nie tylko tego okresu tam, gdzie one są, bo one są w zasadzie wrzesień, październik.
0: Tak? To jest ukoronowanie całej pracy całorocznej.
1: Jest wiele imprez we Wrocławiu, które odbywają się w całym roku kalendarzowym. Mamy wspaniałych instruktorów, trenerów osiedlowych, którzy są trenerów senioralnych, którzy prowadzą takie zajęcia, więc naprawdę tej oferty jest sporo, ale przede wszystkim kluczem do tego jest właśnie, to są właśnie relacje. One powodują, że jeżeli są te relacje, są bardzo dobre, one, powiedział dobre, w cudzysłów duży ujmę, czyli poprawne, no powodują, że spowalniamy ten proces starzenia, czyli nasze samopoczucie, nasz dobrostan powoduje, że jesteśmy w lepszej sytuacji, niż gdybyśmy siedzieli zamknięci w domu i nie wykonywali po prostu nic.
0: Z tego, co pan mówi, to są też takie bardzo przyziemne rzeczy czasami, bo chociażby to, że mam kogoś znajomego, kto sprawdzi, dlaczego 2 dni gdzieś się nie pojawiłem, trzeba przyjść do mnie zobaczyć, czy jeszcze żyje, to też będzie ważne.
1: Jest wiele aspektów, które są tutaj niezmiernie ważne. No, mówiliśmy o, na początku był wywołany temat upadków. Upadki jest to jeden z głównych czynników geriatrycznych i naprawdę te szczególnie uderzenia głową o podłoże, złamania w obrębie miednicy, wyłączają seniorów.
0: A czasami bywają zabójcze.
1: A czasami, nie ma co ukrywać, no są, kończą się tragicznie. W związku z tym należy o tym mówić, należy pokazywać. Oczywiście w inny sposób prowadzimy tą profilaktykę, jeżeli chodzi o osoby starsze, bo nie nauczamy, tak jak na przykład w judo, sam wywodzę się z judo i jiu-jitsu, takich padów typowych, gdzie, prawda, z nadrzędną dynamice, tylko staramy się pokazać, w jaki sposób to ciało ułożyć, w jaki sposób się podnosić, jak zareagować, jak widzimy taką osobę, która jest już po upadku na przykład.
0: Chcę pan teraz powiedzieć, że człowiek, który upadł i pomoże mu w nieodpowiedni sposób, pogorszymy sytuację, a nie polepszymy.
1: No tak, bo mamy jeszcze takie rzeczy jak osteoporozę i sarkopenię, gdzie dzisiaj już łączymy te dwie przypadłości. Mówię przypadłości, bo to nie jest w języku naukowym, bo ja przez cały czas chcę powiedzieć, że sposób komunikacji z osobami starszymi polega na właśnie nie na unaukawianiu, tylko właśnie mówieniu takim językiem zbliżonym dla nich. Stąd też na przykład książka, która powstała.
0: O nią chciałem zapytać, bo przygotował pan ze współpracownikami książkę, która jest poświęcona właśnie dobrostanowi seniorów, której założenia i przekaz, i forma przekazu, język, ale też i graficzna forma, wszystko ma sprzyjać temu, żeby to ci ludzie byli w stanie zrozumieć.
1: Ta książka oczywiście nosi tytuł Mobilny senior, jak się mądrze zestarzeć. Wspólnie z zespołem z panią profesor Małgorzatą Sobieszczańską, z panem profesorem Robertem Gajdą, z moją szanowną małżonką Agnieszką, opracowaliśmy właśnie pierwszy w Polsce podręcznik, który spełnia, wydaje nam się, że spełnia wiele oczekiwań właśnie starszej młodzieży. W tym podręczniku, tak jak powiedział pan redaktor, nie mamy tylko i wyłącznie tych kwestii informacyjnych. Jest dużo takich, bardzo takich detali, na przykład papier jest zbliżony, strony te książki są zbliżone do tego papieru, jakim kiedyś czytaliśmy gazety. Czcionka jest dość duża, więc nawet jak zapomnimy o okularach, to i tak coś dojrzymy. Poza tym informacje przekazywane są w sposób bardzo przystępny. Założyliśmy, że czytelnikiem tej książki jest osoba w wieku 75-85 lat. W związku z tym te funkcje poznawcze, które one słabną z wiekiem, tutaj mogą jeszcze pomóc w odczytaniu intencji autorów.
0: Chcę, żebyśmy wrócili na chwileczkę do Dni Seniora. To jest takie coś, czego jeżeli tego nie znamy, jeżeli ktoś nie widział Marszu Kapeluszy, jeżeli nie uczestniczył w tych spotkaniach, może mieć właśnie taki stosunek trochę lekceważący. No po co to robić? Pytałem pana na początku naszej rozmowy. Natomiast kiedy człowiek wchodzi do środka, widzi, że dla tych ludzi te drobne gesty, zresztą pan już o tym mówił, to, że się z nim porozmawia, jest czasami o wiele ważniejsze niż chociażby jakaś fachowa pomoc medyczna.
1: Ale przecież oni tego chcą, oni to na to czekają. Cały rok się do tego przygotowują. To jest konkurs kapeluszy. To trzeba po prostu być na wrocławskim rynku i to po prostu zobaczyć, bo jak się tego nie widzi, nie jest się w tej grupie, w środku, to sobie można tak z boku, z takiej perspektywy powiedzieć, po co to robić? Przecież to jest jakieś takie rzeczy wcale niepotrzebne. Można by było środki przeznaczyć na co innego. Ja zachęcam, naprawdę zachęcam, żeby chociaż raz w życiu wziąć udział i przyjechać na wrocławski rynek i zobaczyć, bo to jest coś niepowtarzalnego, to na skalę kraju, to jest ewenement po prostu, to, że ci ludzie potrafią się ubrać odpowiednio, dobrać do tego stroje, odpowiednio się umalować.
0: Bawić się jak studenci, bo to przypomina trochę juwenalia.
1: Dokładnie, ten cały korowód, ten cały marsz, ci ludzie, którzy cały rok się przygotowują do tego momentu, żeby właśnie przejść wokół wrocławskiego ratusza po wrocławskim rynku. To jest dla nich bardzo ważne wydarzenie.
0: Dobrze rozumiem pańską intencję, że tak naprawdę kluczem do większości tych spraw, które rozwiązaliście, rozwiązujecie, chcecie rozwiązać, jest zbudowanie relacji, które sprawią, że można przekonać, jedni mogą przekonać drugich do czegoś innego. Znają się i potrafią rozmawiać.
1: Dokładnie to relacje tak naprawdę definiują to, czy my żyjemy w lepszym dobrostanie, czy nie.
0: A nie pieniądze i inne rzeczy.
1: A nie pieniądze, one są dodatkiem. To są takie techniczne didaskalia, które my mamy. I co z tego, że wymyślimy bardzo dobre prawo, jak i tak, Na samym początku musimy przeprowadzić na przykład dane referendum, żeby te osoby wyraziły zgodę, że tak, tą windę budujemy. Kwestie we Wrocławiu, no na przykład to są kwestie oznakowania komunikacji miejskiej MPK. To ulega poprawie, bo na to zwracaliśmy jako uwagę, jako rada. Kwestia tak zwanych tych hulajnóg, tych kurierów, którzy jeżdżą. Jest propozycja z naszej strony, żeby zmapować miasto systemem dronowym i wskazać te szlaki, po których poruszają się osoby starsze, i w ramach tych szlaków określić spowolnienie na przykład tych hulajnóg albo wykluczenie w ogóle ruchu tych hulajnóg czy rowerów. Zresztą ostatnia bardzo głośna sprawa we Wrocławiu, odepchnięcie naszej koleżanki, pani doktor Walentyny Wnuk przez rowerzystę, no pokazuje, że emocje tutaj były ogromne.
0: Empatii nie ma w ogóle.
1: Empatii nie ma w ogóle, no bo nie dość, że odepchnął, to odjechał, bo to najgorsze jest. No, wywrócił, okej, rozumiem, miał prawo, zareagował impulsywnie, ale powinien siąść z roweru i podejść się zapytać, powinien podnieść taką osobę, tak? A on odjechał. No tak, normalnie wydawało się, że to jest, się nic nie stało.
0: Dochodzimy do trochę takiej trywialnej, ale bardzo ważnej konstatacji. Warto rozmawiać, w sprawach seniorów też.
1: Tak, ja myślę, że we Wrocławiu jest takie porozumienie ponad podziałami. Jeżeli chodzi o sprawy senioralne, patrząc na naszą klasę polityczną, patrząc na tych, którzy się tym zajmują, mówimy o różnych organizacjach, wszyscy uważamy, że to właśnie dobre relacje zbudują ten potencjał dobrostanu seniorów we Wrocławiu. Nie ma innej drogi, ja nie znam innej drogi. Możemy niesamowite środki przeznaczyć na poprawę tego, ale jeżeli nie będzie chęci, nie będzie właśnie tych dobrych relacji, to tylko stracimy te środki i to będą pieniądze wyrzucane przez swoje błoto.
0: A że każdy z nas będzie kiedyś seniorem, oby tak się stało zresztą, do tematu wrócimy jeszcze za moment. Zajrzymy tym razem do Kliniki Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, która właśnie teraz świętuje swoje dziesięciolecie. Co ważne, ona dba nie tylko o seniorów, którzy są pod jej opieką, ale też lekarze robią wiele, by każdy z pacjentów mógł wrócić do samodzielnego, sprawnego życia i żeby najbliżsi tych ludzi zrozumieli ich potrzeby oraz sposób myślenia.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: Maciej Sas, kontynuujemy wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Naszymi bohaterami są dzisiaj najdojrzalsi mieszkańcy miasta. Spektakularnym marszem kapeluszy zaczną się jutro wrocławskie Dni Seniora. Ale to jedno z wielu wydarzeń związanych z tym, by życie wrocławskich seniorów uczynić lepszym. Systematycznie, bo już od 10 lat dbają o to pracownicy Kliniki Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Nie tylko o to zresztą, by odpowiednio opiekować się chorymi seniorami, którzy trafiają na ich szpitalny oddział, ale przede wszystkim patrzą na potrzeby najstarszych wrocławian przez niebieskie okulary. Oto co to znaczy, ten tajemniczy zwrot, dlaczego dbanie o seniorów zwyczajnie się nam wszystkim opłaca. Chcę dzisiaj rozmawiać z panią profesor Małgorzatą Sobieszczańską, kierownikiem Kliniki Geriatrii. Pani profesor, skąd ten zwrot właściwie? Dlaczego na niebiesko widać lepiej, widać więcej?
1: Przez niebieskie okulary nasi respondenci, znane osoby, często widzą zupełnie coś innego, bo każdy ma inne skojarzenia. Dla mnie okulary, jako że sama noszę okulary, to jest ostrzejsze spojrzenie, czyli dla mnie to jest uważność, zauważ osobę starszą, tak? Bo często się mówi, że osoby starsze gdzieś tam pozostają na marginesie, my żyjemy w pędzie, jesteśmy zajęci, mamy jakieś plany, jakieś dążenia i nie często zwracamy się ku tym osobom, które bardzo często nas wychowały, dały nam wiedzę, mądrość, doświadczenie swoje i dlatego my przez te niebieskie okulary chcemy na nich spojrzeć bardziej uważnie.
0: Dać im bardziej to, czego rzeczywiście potrzebują, a odejść od tego czasami infantylnego spojrzenia, że babcia i dziadek mnie się tam pobawią, potańczą, coś im opowiemy i na tym się świat kończy, ale to nie poprawi ich samopoczucia i też sposobu ich życia, komfortu.
1: Tak są kultury, na przykład w Japonii, gdzie osoby starsze są obdarzane niezwykłym szacunkiem i poważaniem. Zresztą kiedyś były te rodziny wielopokoleniowe, prawda, gdzie wnuki zostawały pod opieką dziadków w sposób stały na co dzień. Natomiast dzisiaj niestety mamy trend taki, że chyba ostatnio widziałam sondaż, że ponad 30% osób w wieku takim rozrodczym nie chce mieć dzieci, nie planuje dzieci, tak? To jest zupełnie inna kwestia, że w związku z tym nasze społeczeństwo przesuwa się właśnie w stronę senioralną. Tych seniorów będzie coraz więcej, bo w roku 2060 to będzie połowa społeczeństwa, czyli to już będzie bardzo znacząca liczba.
0: Tak naprawdę to, na czym skupiacie się we wrocławskiej klinice i w pracy z wrocławskimi pacjentami, swoimi klientami niejako też, bo to nie zawsze są pacjenci stricte tacy, którzy wymagają jakiejś strasznej pomocy medycznej. Państwo pomagacie im nie tylko przejść przez to, co tutaj w szpitalu, dlaczego się znaleźli w szpitalu, czyli pokonać pewne choroby, ale też w tym, by lepiej wrócili do swojego domu, żyli jak najbardziej komfortowo. I Wrocław jest tu specyficznym miejscem, bo we Wrocławiu na te potrzeby, o których pani wspomniała, zwraca się szczególną uwagę. Dlaczego tak jest?
1: Wrocław chyba, z tego co wiem, był pierwszym europejskim miastem w Polsce uznanym przez Unię Europejską za miasto przyjazne seniorom. Potem Kraków nas naśladował. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o aktywizację seniorów...
0: Tę uważność, o której pani wspomniała.
1: Tak, zwracamy się ku seniorom. Zresztą tych seniorów jest dosyć sporo. Może w samym Wrocławiu nie aż tak dużo. Natomiast z tego co wiem, to Wałbrzych, Jeleniogóra to są takie tereny, gdzie nie przypada więcej niż średnia dla całego kraju liczba osób starszych w stosunku do osób młodych.
0: No ale te szanse na to, żeby móc robić coś lepiej, czy żeby wracać do formy, tu we Wrocławiu są większe zdecydowanie.
1: No tak, to jest miasto akademickie, miasto młodości. Jak to było uroda i nadzieja miasta, tak, tam na tych akademikach na Placu Grunwaldzkim i rzeczywiście młodzieży studiującej jest całe mnóstwo. No ale młodzież akurat na kierunku lekarskim w całej Polsce jest ten trend, nie jest zainteresowana wybieraniem specjalizacji z zakresu geriatrii. To jest smutne.
0: No ale pani współpracowników młodych ma całkiem sporo, więc coś jest na rzeczy.
1: Tak, my nawet w tej chwili występujemy o ekstra dodatkowe miejsca rezydenckie, bo mamy tylu chętnych, ale to jest właśnie podejście zespołu. Ten zespół praktycznie w ciągu 2 lat, kiedy przenieśliśmy się ze starego kampusu przy Kili Skłodowskiej tutaj na Borowską, jest odnowiony prawie zupełnie i to są młode, entuzjastyczne osoby, pełne empatii, ale też pełne kreatywności, więc wymyślają z własnych często środków finansowych różne sposoby, żeby tych naszych starszych pacjentów utrzymać w dobrym nastroju, nawet podczas ciężkiej choroby, bo takich pacjentów z SOR-u też mamy.
0: Pani profesor, ale rozmawiam przy okazji wrocławskich Dni Seniora. To jest oczywiście wielkie święto, pokazuje się to trochę jako zabawę, ale Ta zabawa ma swój cel. Wam też, Państwu, chodzi o to, żeby się żyło lepiej. I rozmaite rzeczy, które robicie, między innymi to hasło, o którym wspomniałem, jest hasłem kampanii, czyli na niebiesko widać więcej, ale Wy też o wiele więcej robicie. Po to, żeby zaopiekować się tymi ludźmi, jeżeli dobrze rozumiem, głównie tak, by oni żyli samodzielnie, żyli normalnie, co nam wszystkim się opłaca. Po pierwsze, mamy mniej z nimi zajęć, w sensie nie musimy o nich cały czas dbać w sposób czasami uciążliwy, a po wtóre też mniej pieniędzy system opieki zdrowotnej musi na nich wydawać.
1: No, generalnie profilaktyka, czyli prewencja, jest zaniedbywana w całym tym łańcuchu działań medycznych, bo to nie jest tylko diagnostyka i leczenie, tylko na początku jest prewencja, a na końcu jest rehabilitacja. Czyli jak gdyby odświeżanie, odnawianie pewnych deficytów, czy ruchowych, czy poznawczych. I my na tym się też skupiamy, bo nasi pacjenci, niektórzy przebywają krótko, tydzień, 10 dni, bo to są pacjenci planowi, którzy przyszli się przebadać, bo lekarz rodzinny zauważył coś niepokojącego, ale mam też pacjentów w ciężkim stanie SOR-u i po prostu staramy się w trakcie tego pobytu zaproponować książki, krzyżówki, łamigłówki, układanie puzli, układanie bukietów kolorowych. Pacjenci mają herbatę, kawę, mają piękne kalendarze, obrazy.
0: I mają też kontakt z młodymi ludźmi, czyli chociażby z pani lekarzami, którzy poświęcają im uwagę. To chyba bardzo ważne.
1: Bardzo ważne. Często pacjenci właśnie wychodzą niezwykle zadowoleni, bo znaleźli tutaj uważność, towarzystwo. Największą bolączką osób starszych wcale nie jest choroba. Chociaż choroby to jest osobny rozdział, bo mamy do czynienia z wielochorobowością u osób starszych.
0: Bardziej skomplikowana sprawa.
1: Tak, tam jest wiele chorób współistniejących, właśnie takich trwających do końca życia. Ale izolacja, samotność, objawy depresyjne to jest problem. I w sondażu, kiedy kiedyś zapytano osoby starsze, co jest dla nich najważniejsze, to nie było poczucie zdrowia, tylko relacje z innymi osobami. Czyli najgorszym bolączką, najgorszą dla osób starszych jest samotność.
0: A więc to, co Państwo robicie, co się dzieje w ramach Dni Seniora, czyli możliwość wyjścia, spotkanie się z innymi ludźmi, czy młodsi, którzy poświęcają im uwagę, to jest swego rodzaju lekarstwo, a też coś, co daje im siłę do działania samodzielnego później.
1: Oczywiście, bo oni się czują potrzebni. To jest ta wielka taka siła napędowa, że nadal jestem potrzebny, że babcia może zrobić na przykład pierogi i wnuczek przyjdzie zjeść te pierogi, podziękuje i chwilę z nią porozmawia. Ja nawet na zajęciach do studentów mówię, proszę chociaż dzwonić raz w tygodniu do dziadków czy do babci, żeby po prostu mieli to poczucie, że są nadal jakimś istotnym elementem życia społecznego, a nie znajdują się na marginesie i nikomu do niczego nie są potrzebni. To jest okropne uczucie i ono nasila niestety objawy depresyjne, których mamy dużo u osób starszych.
0: To, co się dzieje tutaj w naszym mieście, jest znakomite, no, względem, porównując się chociażby z tymi mniejszymi miejscami Dolnego Śląska, ale całej Polski. Ale jest też, tak jak sądzę, bariera, którą trudno pokonać. Wspomniała Pani o tym braku kontaktu, no to między innymi Wy robicie, ale też wiele innych osób, wolontariusze, wszystko, co dzieje się w mieście w ramach pracy z seniorami. Pani też często mówi o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Mam w mieście dużo starych budynków, gdzie nie ma wind. To jest chyba ogromny problem, wrocławian też.
1: To jest poważny problem, bo żeby być aktywizowanym, żeby wziąć udział chociażby właśnie w różnego typu eventach, wydarzeniach Dni Seniora, to trzeba z tego domu się wydostać, tak? A jeżeli nie ma windy, a ktoś ma problem z chodzeniem, z poruszaniem się, no to niestety nie wydostanie się z tego domu. I my mamy bardzo dużo osób uczestniczących chociażby w wykładach uniwersytetów trzeciego wieku. Właściwie każda uczelnia w tej chwili dołączyła, ostatnio Politechnika ma Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam są niesamowicie zróżnicowane zajęcia, oferty dla wszystkich, i poezję, i komputery, i wycieczki, i
0: zajęcia. Dopasowane do każdych potrzeb.
1: No tak, że każdy może się zająć tym, co mu sprawia przyjemność, no ale to trzeba dotrzeć na te zajęcia, tak? No mamy część osób, które są w stanie przyjechać nawet na wózku i z kulami przychodzić na te zajęcia, ale duża część zostaje zupełnie uwięziona właśnie w domu i do tych trzeba by dotrzeć, prawda? No ale do tego potrzebne jest może rozszerzenie działań MOPS-u, czy też większa liczba wolontariuszy. Tak jak w pandemii było, że na przykład dostarczano jedzenie, tak, właśnie seniorom do domu, ale też, żeby zająć ich przez chwilę rozmowę. nową właśnie jakąś taką uważnością, bo to jest dla nich najcenniejsze w sumie.
0: Wyprzedziła Pani moje pytanie i doskonale dziękuję za to, bo chcę zapytać o to, co my, wrocławianie, my ludzie bliscy czasami tych osób, a czasami nawet nie znający ich, co dla nich możemy zrobić sami, bo z tego, co Pani mówi, wynika, że to nie są działania, które wymagają jakichś nakładów finansowych. To co innego, tu co innego jest istotą rzeczy.
1: Tak, wydaje się, że w dzisiejszych czasach najcenniejszą rzeczą, którą możemy oferować drugiej osobie, to jest czas. Po prostu nasz czas, bo tego czasu wszystkim brakuje.
0: I uwagę.
1: Tak, no właśnie ten czas jest związany z uwagą, bo przyjdziemy, porozmawiamy, pochylimy się, ta osoba starsza opowie nam swoje historie, o jakichś przeżyciach, a nawet jeżeli ma jakieś upośledzone funkcje poznawcze, ma problemy z pamięcią, to pamięta właśnie te odległe wydarzenia, które często z historii mogą być w ogóle nieznane i bardzo interesujące dla osób młodych, tylko trzeba znaleźć czas, żeby z tą osobą starszą porozmawiać.
0: A to jednocześnie jest ćwiczeniem umysłu dla niej.
1: No oczywiście, bo jeżeli ktoś jest wyłączony z kontaktu z innymi ludźmi, to nie musi formułować swoich myśli, nie musi odbierać pewnych sygnałów, nie musi rozumieć tego, co się do niego mówi i w związku z tym ten umysł przestaje pracować. Tak jak ciało wymaga ciągłej gimnastyki i ćwiczeń, tak samo umysł wymaga ćwiczeń.
0: Myślę, że warto mieć z tyłu głowy fakt, że wszystko to, co robimy dla seniorów, po części robimy też dla samych siebie. No w końcu też każdy kiedyś będzie należał do tej grupy, a w każdym razie każdy chce, by tak się stało. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie RMF FM. Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty. W studiu Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Echa zapowiedzi amerykańskiego przywódcy o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Donaldowi Trumpowi dziękuję prezydent Karol Nawrocki. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia zastąpi Pawła Śliza. Lech Poznań w starciu z Crystal Palace. Aktualny wynik meczu w faktach sportowych. To pewnego rodzaju sygnał wysyłany do Federacji Rosyjskiej. Tak o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o stałej bazie USA w Polsce mówił w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. Jak podawaliśmy w faktach, amerykański przywódca napisał w swoim portalu społecznościowym, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
12: Bardzo ważny sygnał polityczny, no bo trwała obecność amerykańskich żołnierzy oznacza, że USA mają własną infrastrukturę i personel, który ewentualnie będzie na miejscu w razie jakiegokolwiek ataku. Jest to pewnego rodzaju sygnał wysyłany w kierunku Federacji Rosyjskiej. Proszę tutaj nie przychodzić. Pełni też funkcję odstraszającą i to odstraszanie jest znaczne.
11: Zdaniem Bartłomieja Wypartowicza najlepszą lokalizacją dla tej bazy byłby Szczecin.
12: Wiemy z przecieków, że Szczecin jest brany pod uwagę. Brany pod uwagę jest również Dolny Śląsk i okolice Poznania, gdzie zresztą już stacjonują amerykańskie jednostki, między innymi dowództwo 5. Korpusu. No ale z tych trzech najbardziej branych pod uwagę lokalizacji jednak ten Szczecin moim zdaniem wydaje się taką lokalizacją, która miałaby największy sens.
11: Powiedział Bartłomiej Wypartowicz. Zapowiedź Donalda Trumpa przed chwilą na X-ie skomentował prezydent Karol Nawrocki. Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie, napisał polski prezydent. W faktach przypominamy, dziś dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek z atakiem Rosji w Ukrainie. Na jakiś czas wstrzymano pracę lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, z kolei w Lubelskim i Podkarpackim. Zawyły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
13: Dobry wieczór.
11: Który podsumuje trudne godziny dla mieszkańców wschodniej Polski.
13: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przed południem dostali SMS z alertem o zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym samym czasie wojsko poderwało myśliwce.

0: myśliwce do bazy wróciły przed 21.
1: Temat narastających rosyjskich prowokacji pojawi się też w naszych porannych rozmowach w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Z kolei 8:02 po 8:00 Tomasza Terlikowskiego i wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz, który znajdziecie na rmf24.pl. Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który dziś wieczorem poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
2: Fakty z Pomorza.
1: 4 lata temu otwarto przekop Mierzei Wiślanej. W tym czasie nową drogę łączącą Zalew Wiślany z Bałtykiem pokonało ponad 6600 jednostek. Największy ruch robi tutaj rekreacja. Tylko w tym roku kanałem przepłynęło już ponad 1000 jachtów i łodzi motorowych. I właśnie turystyczne znaczenie przekopu widać najmocniej, nie tylko na wodzie. Sam kanał stał się miejscem, które przyciąga odwiedzających Mierzeję Wiślaną.
3: No jest to zupełnie coś innego. Nie widziałam nigdy czegoś takiego i byłam ciekawa.
4: Ja to na żywo widzę pierwszy raz, także pogoda się trafiła, słońce jest.
5: No ale pierwsze wrażenie, co tak najbardziej tutaj może zainteresować?
4: Mnie to interesują mosty obrotowe, ale ładna pogoda jest, to jest też pięknie. Też pójdziemy na tam może wyżej punkt widokowy i w ogóle całe to miejsce pozwiedzamy sobie.
1: Mówili naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu odwiedzający wczoraj przekop Mierzei Wiślanej. Warto się tam wybrać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Zaczynamy fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
7: Witam ponownie. W meczu Crystal Palace Lech Poznań zaczęła się druga połowa. To jest Liga Europy. Oczywiście na początku 100% sytuacje miał Kolejusz, ale to angielscy rywale prowadzą i aż 3-0. Katastrofa Lecha po pierwszej połowie. Ponownie łączymy się ze stadionem Orłów, gdzie jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dobry wieczór, Bogdanie.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich.
7: Jak padły te bramki?
8: No wystarczyła chwila nieuwagi polskich obrońców, by już w 9 minucie meczu Jeremy Pino skierował piłkę do bramki Lecha. Poznianacy próbowali podjąć walkę, jednak często tracili inicjatywę, no i nie potrafili przeprowadzić skutecznego ataku. W 27 minucie meczu było już 2-0, po czym londyńskie Orły całkowicie zdominowały to spotkanie. Trzecią bramkę angielscy kibice piłkarze zdobyli z rzutu karnego przy ogłuszającym dopingu swoich fanów. Przed nami druga połowa, no ale niestety nie wygląda to najlepiej dla Lecha Poznań.
7: Bardzo dziękuję, Bogdanie. No jest co odrabiać niestety, no ale poszukajmy może milszych polskich akcentów w Lidze Europy. Tymczasem Juventus z debiutującym Kamilem Grabarą między słupkami prowadzi z Neckarmachem 3-0 i uwaga, nasz bramkarz po długim wykopie zaliczył asystę. Wcześniej Salzburg z Bartoszem Mazurkiem w składzie pokonał Lewski Sofia 1-0. Jutro, przypominam, powołanie na długie zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski ogłosi selekcjoner Jan Urban. W formie nietypowej, bo podczas transmisji na żywo na platformie PZPN+. I to nie przed północą, ale o 9 rano. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną, po jednym ze Szwecją i Rumunią. Na koniec jeszcze koszykówka. Dzikie Warszawa pozostają w grze o Ligę Mistrzów. Stołeczni pokonali łotewski VEF Ryga 102-95 i w półfinale eliminacji zagrają z drużyną z Manchesteru lub hiszpańskim Breogan.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
9: Radio RMF 24.

0: Dobry wieczór, Daniel Hawrylenia ponownie z tej strony. Pora zebrać najważniejsze fakty z czwartku. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Na początek o uwagę poprosimy kierowców. Jutro rusza remont łącznic na A4 między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi, a to oznacza utrudnienia. Jakie? O tym Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Prace rozpoczynają się na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Zgorzelca. Pierwsze utrudnienia pojawią się w piątek 18 września i obejmą węzeł Budziszów. Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Wyremontowane będą nawierzchnie na węzłach Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Roboty obejmą wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie poboczy, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni. Bieżące informacje będziemy przekazywać w naszych mediach społecznościowych, natomiast przypominamy wszystkim kierowcom, że wiedzę o sytuacji na drogach krajowych można także czerpać z infolinii drogowej 19111 przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
0: Koszt prac, dodajmy, to prawie 6 milionów złotych. Rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą wartą blisko 2 miliony złotych. Czas na przygotowanie dokumentacji to 22 miesiące. Kluczowym elementem inwestycji, dodajmy, będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa, która połączy ulicę Suchą z Pułaskiego, Chłupską i Borowską. W ramach projektu przewidziano także budowę wygodnych, podwójnych peronów, nowych dróg rowerowych, chodników oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia miasta z kolejarzami w sprawie zaprojektowania i wybudowania wiaduktu kolejowego nad ulicą Strzegomską w pobliżu ronda rotmistrza Pileckiego. Plan jest taki, żeby koszt inwestycji szacowany na poważną kwotę prawie 144 milionów złotych podzielić między PKP PLK i miasto Wrocław. Temat bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z torami był poruszony od lat, ale przełom nastąpił w lipcu tego roku, kiedy to budowa wiaduktu trafiła na listę inwestycji PKP PLK. W czwartek w Faktach RMF 24 Wrocław mówiliśmy też o lepszych warunkach mieszkaniowych dla 200 wrocławskich rodzin. Spółka Wrocławskie Mieszkania rusza z remontami kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego. Inwestycja obejmuje łącznie 12 budynków i zmieni nie tylko komfort życia lokatorów, ale też estetykę całej okolicy. Jak mówi Katarzyna Galewska, rzeczniczka spółki, na początek ruszamy z Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A.
3: Spółka lada dzień rozpocznie prace remontowe kamienic przy ulicy Sępa Szarzyńskiego. Dokładnie pod numerami 65 i 65A rozpoczną się i potrwają przez 9 miesięcy prace termomodernizacyjne. Są to prace, które mają na celu poprawić parametry cieplne budynku, czyli po prostu ten budynek odpowiednio wyizolować, żeby nie było strat ciepła i żeby mieszkańcy de facto płacili mniej za ogrzewanie. Zostaną docieplone stropy najwyższych kondygnacji oraz remont dachu, jeżeli taki jest konieczny. Zostaną wykonane izolacje piwnic, docieplone elewacje od strony podwórza oraz wyremontowane elewacje frontowe. Przy okazji również zostanie wymieniona stolarka okienna. W trakcie tych prac zaplanowano i zaprojektowano również remonty klatek schodowych, a w tych, na których znajdują się jeszcze toalety, również te toalety zostaną zlikwidowane i włączone do lokali. W związku z tym dojdzie jeszcze do przebudowy węzłów sanitarnych w obrębie lokali. Koszt remontu dla każdego z budynków to blisko 2,5 miliona złotych, ale to nie tylko te dwa budynki, którymi zajmiemy się w najbliższym czasie. Nasz taki pakiet dla Obina obejmuje 10 budynków przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego oraz dwa budynki przy ulicy Rozbrat. Przy ulicy Rozbrat 16 prace zostały zakończone w kwietniu tego roku, przy ulicy Rozbrat 1 trwa jeszcze opracowanie dokumentacji projektowej, ale przy samego Sępa Szarzyńskiego wkrótce ogłosimy przetargi dla kolejnych kamienic. Tym razem to będą budynki pod numerami 43, 47 i 68, a dla kolejnych prowadzimy dokumentacje projektowe i również będziemy sukcesywnie ogłaszać przetargi. To oczywiście budynki pod numerami 59, 61, 63, 69 i 73. Wszystkie te budynki są budynkami stuprocentowo gminnymi, których zarządcą są wrocławskie mieszkania. Oprócz prac inwestycyjnych i termomodernizacyjnych, które mamy w planach przeprowadzić na budynkach, wykonamy również remonty wnętrz podwórzowych. Dokończymy remont podwórka pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Prusa, Sępa, Szarzyńskiego, ulicą Sienkiewicza, wnętrze, którego niestety wykonawca porzucił teren budowy. Musieliśmy wykonać ponownie inwentaryzację i wkrótce ogłosimy przetarg na dokończenie prac remontu tego podwórka oraz w zasadzie takie lustrzane odbicie podwórko pomiędzy ulicami Chemiczną, Sępa Szarzyńskiego i Sienkiewicza. Jest to podwórko, którego mieszkańcy również wywalczyli w budżecie obywatelskim finansowanie zagospodarowania zieleni i terenów rekreacyjnych i to zostanie również ujęte w przygotowanej koncepcji. Dlatego wnętrza już odbyły się pierwsze konsultacje. Kolejne, na których przedstawimy koncepcję, są zaplanowane jesienią tego roku. Wtedy projektant przedstawi już takie docelowe rozwiązania, również uwzględniające zakładany projekt wygranego budżetu obywatelskiego. Generalnie przy remontach podwórek szczególnie zależy nam na odwodnieniu terenu, żeby w tych podwórkach nie było kałuż. Zrobimy powierzchnie przepuszczalne, półprzepuszczalne, utwardzone tam, gdzie jest taka konieczność, czyli wydzielamy ciągi pieszojezdne, ciągi komunikacyjne, wydzielamy miejsca parkingowe, wprowadzamy oświetlenie oraz miejsca zbiórki odpadów, a także oczywiście elementy takie rekreacyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne, w zależności co mieszkańcy właśnie podczas konsultacji zgłoszą, że jest im potrzebne. Na pewno te wszystkie elementy, które wymieniłam na tych remontowanych wnętrzach się pojawią. Oczywiście nasadzenia zieleni również zostaną wprowadzone. Zakładamy, że przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego i tych dwóch wnętrzach koszt prac będzie blisko 40 milionów złotych. To nie są wszystkie prace, które planujemy na Obinie. Mówimy tylko o pracach bardzo skoncentrowanych wzdłuż ulicy Sępa Szarzyńskiego. Miasto przyjęło taki model i spółka Wrocławskie Mieszkania go realizuje, że prowadzimy inwestycje w pewnych takich gniazdach, czyli tam, gdzie jest najwięcej budynków stuprocentowo gminnych, te prace będą po prostu tam tak zagęszczone inwestycyjnie, czyli jeżeli mamy budynki procentowo gminne wzdłuż jednej ulicy, to one będą po kolei remontowane. Oprócz ulicy Przestępa Szarzyńskiego właśnie takie gniazda inwestycyjne mamy również na Brochowie, na Kleczkowie oraz na Placu Grunwaldzkim, ale oczywiście mówię tylko o części zarządzanej przez Wrocławskie Mieszkania. Mam nadzieję, że na wiosnę po 9 miesiącach pierwsze efekty tych prac, które rozpoczęło się teraz przy tych pierwszych dwóch budynkach Przestępa Szarzyńskiego, będziemy mogli podziwiać i kolejne oczywiście sukcesywnie również też.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Wrocław przygotowuje także miejsca schronienia dla 400 tysięcy osób. O tym również szerzej informowaliśmy w Faktach w czwartek. Tego wymagają przepisy. Połowa z nich powinna znaleźć bezpieczną przestrzeń w schronach i ukryciach, a kolejne 200 tysięcy w miejscach doraźnego schronienia. To jednak nie oznacza, że nagle zaczynamy wielką budowę na terenie całego miasta, mówiła w czwartek Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
4: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów. Ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie jak każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych. I to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa. Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać. Plan ewakuacji Wrocławia tak naprawdę jest gotowy od lat. Ja przypomnę, że w scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
0: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. W tym miejscu robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W czwartek informowaliśmy w faktach również o kolejnych płatnych miejscach parkingowych na Powstańców Śląskich. Od początku października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, zapowiadał Damian Kret, rzecznik wrocławskiego ZDIUM-u.
2: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku, wtedy kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator. I właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. I postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz AnyPark, lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w ZDIUM. Wszelkie szczegóły co do abonamentów, opłat abonamentowych warto sprawdzić na naszej stronie ZDIUM. Tam są wszelkie te konkrety podane, jest ich dosyć kilka i warto się zapoznać z tą ofertą abonamentową. Tam są również właśnie podane wszelkie rodzaje oraz ceny abonamentów, zasady ich nabycia oraz sposoby płatności, także do tego serdecznie zachęcam.
0: Przypomnijmy, że to domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. Wrocław otrzyma prawie 330 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w zasób komunalny. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów złotych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie prawie 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie w zasobie TBS Wrocław znajduje się ponad 4,5 tysiąca mieszkań, a zainteresowanie najmem jest bardzo duże. Na jedno ogłoszenie przypada średnio ponad 30 chętnych. Trwają inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstanie 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Braczach Odrzańskich i na Księżu Małym. Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Radni w czwartek przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówił RMF 24 Wrocław, inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, to propozycja nowego benefitu dla firm.
3: Wprowadzamy trzypoziomowy próg rabatowy dla przedsiębiorców. 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu, tu ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit pracowniczy, bo mamy w ofercie owocowe czwartki, mamy wyjścia do różnych instytucji, są też samochody dla wyższej kadry zarządzającej, służbowe z kartami paliwowymi. Natomiast ten transport zbiorowy jako taka podstawowa usługa publiczna się w tej ofercie nie pojawiał. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu, a jednocześnie tworzyłoby z pracodawcy, ale też przedsiębiorcy, partnera dla miasta i dla spółki komunikacyjnej. I to ma dwa wymiary. No oczywiście pierwszy to jest ten podstawowy, ta korzyść finansowa i dla pracodawcy i dla pracowników, no ale to jest też szansa dla firmy, żeby stać się partnerem biznesowym MPK Wrocław, współpracować jako ambasador komunikacji zbiorowej. No a dalej wiele firm dzisiaj jest zobowiązanych do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności. Jest ma obowiązek raportowania między innymi śladu węglowego, który dana firma wytwarza. Wprowadzenie takiego systemu dla pracowników jednocześnie z aplikacją do zliczania tego śladu węglowego da tym firmom dodatkową korzyść w postaci tego, że będą mogły redukować swój ślad węglowy. Także korzystamy z tego wszyscy pracownicy, bo mają albo tańszy, albo darmowy bilet na MPK i Koleje Dolnośląskie i Polregio we Wrocławiu. Korzysta przedsiębiorca, ponieważ może wprowadzić nowy, atrakcyjny system benefitów pracowniczych. No i wreszcie korzysta również na przestrzeni polityk zrównoważonego rozwoju w ramach swojej firmy. No i korzysta oczywiście miasto, zyskując partnera i zacieśniając tę współpracę pomiędzy firmami czy biznesem wrocławskim, a Urzędem Miasta i jego spółkami.
4: To dopytam jeszcze tylko, od kiedy będzie można z tego skorzystać?
3: Taryfa będzie wdrożona od 2027 roku. Już w tym miejscu zapraszamy serdecznie wszystkie firmy, które mają nie tylko siedziby na terenie Wrocławia, ale też zakłady pracy, do tego, żeby kontaktować się z Wydziałem Transportu Urzędu Miasta Wrocławia, po to, żeby właśnie taką fajną współpracę nawiązywać. Na pewno będą też dodatkowe korzyści marketingowe i dla jednej, i dla drugiej strony.
0: Co ważne, w ofercie dla biznesu dostępne będą również bilety ulgowe za połowę ceny normalnych. W nadchodzącym sezonie zimowym Ryanair zbazuje we Wrocławiu 9 samolotów, o 2 więcej niż w ubiegłym roku. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, przekonywał w czwartek Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
5: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę, bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że ci mechanicy są na miejscu i te grubsze naprawy, które trzeba wykonać, wykonują tutaj, nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
0: W rekordowym zimowym rozkładzie lotów z Wrocławia Ryanair zaproponował w sumie 43 trasy i łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost aż o ponad 35%, mówiła Faktom w czwartek Alicja Wójcik-Gołębiowska, dyrektorka do spraw komunikacji Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią.
6: Poza tym, że będzie zbazowanych 9 samolotów, będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też bilety będą bardziej atrakcyjne.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Przy szkole podstawowej numer 97 przy ulicy Prostej ruszyła rozbiórka starej sali gimnastycznej. W jej miejscu, przypomnijmy, powstanie nowoczesny blok sportowy za blisko 30 milionów złotych, ale tak naprawdę cała szkoła przejdzie ważne zmiany. Powstaną m.in. hala sportowa, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, składane trybuny dla 190 osób, siłownia, 2 nowe sale dydaktyczne, a także nowe szatnie i zaplecze sanitarne oraz winda łącząca nowy blok z istniejącym budynkiem szkoły. Inwestycja obejmie również modernizację istniejących budynków, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych, przebudowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodajmy, że inwestycja otrzymała prawie 5 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace potrwają do końca przyszłego roku. I tak dotarliśmy do końca drugiej odsłony dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale to jeszcze nie koniec. Wracamy za kilka minut. Bądźcie z nami.
1: Tu RMF 24 Wrocław.
7: Reklama. Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Tu radio RMF 24. Yeah.

0: Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Pora na ostatnią część czwartkowego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: To tylko kwestia techniczna. Tak podział we wrocławskiej lewicy skomentował radny Dominik Kłosowski. Wraz z Robertem Maślakiem i Bartłomiejem Ciążyńskim opuścili klub Lewica Naprzód, by stworzyć nową lewicę. Jak tłumaczył w rozmowie z reporterką RMF 24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską, chodzi przede wszystkim o lepszą widoczność, a nie o domniemane spory.
2: Nie ma żadnych wewnętrznych sporów, my myślimy podobnie. W tym klubie, który był poprzednio, są ludzie, którzy myślą tak samo jak my. Dlatego nie ma żadnych sporów. Zarząd Nowej Lewicy podjął uchwałę o tym, że w Radzie Miejskiej Wrocławia ma powstać klub pod nazwą Nowa Lewica. Taką samą nazwą, jaka jest partia. Dlatego, że my chcemy zachować swoją tożsamość. W przyszłym roku są wybory parlamentarne i nie wyobrażamy sobie, żeby wyborcy nie widzieli nas w Radzie Miejskiej. To jest tylko kwestia techniczna.
3: Czyli w swoich poglądach nadal jesteście zgodni?
2: Ale oczywiście, że tak.
3: Dlaczego nowy klub, a nie po prostu wszyscy razem zmiana nazwy?
2: Dlatego, że zarząd podjął taką uchwałę, my się do tego stosujemy.
0: Dodajmy, że radni Nowej Lewicy pozostają w koalicji z Jackiem Sutrykiem. Skomplikowane operacje, transplantacje i leczenie nowotworów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu krew ratuje życie każdego dnia. Z okazji 80-lecia dolnośląskiego krwiodawstwa przed placówką Przyborowskiej stanęła okolicznościowa wystawa, która przypomina o roli dawców. O tym, jak gigantyczne jest codzienne zapotrzebowanie szpitala, mówiła w Faktach RMF 24 Wrocław w czwartek Magdalena Pawlak-Mulawa, kierownik tamtejszej pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi.
4: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym codziennie wykonywanych jest bardzo wiele procedur, które wymagają zabezpieczenia w krew i jej składniki, bo to jest ważne, to nie jest tylko krwinka czerwona, pamiętajmy o tym, że to są również płytki krwi, to jest osocze dla naszych pacjentów hospitalizowanych, ale również z pacjentów z urazami wielonarządowymi, gdzie ratowanie życia najczęściej zaczyna się właśnie od pierwszym elementem ratowania życia jest podanie tych składników krwi. Zawsze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym musimy mieć zabezpieczenia. Jeżeli byłaby sytuacja dramatyczna, taką też sobie możemy wyobrazić, więc na taką też jesteśmy przygotowani. Wtedy musimy zwiększać zaopatrzenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, gdzie te stany magazynowe są zawsze również w sytuacjach awaryjnych zabezpieczone. Natomiast nasz bank krwi, wydając codziennie ponad 100 składników, zabezpieczając w drugie tyle, czyli ponad 200 składników krwi, zawsze musimy mieć stany magazynowe dla pilnych przypadków, dla zaopatrzenia naszego olbrzymiego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przyjmowani są pacjenci w stanach wymagających natychmiastowego przetoczenia krwi. Średnia dzienna to jest około 100-150 jednostek wydanych. Każda jednostka to jest 250 ml. Łatwo policzyć, ile to będzie litrów krwi, jeśli chodzi o jedną dobę codziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z poniedziałkiem, czy to jest niedziela, czy to jest sobota. Pamiętajmy o tym, że nie ma świąt od chorób. My mamy pacjentów w ciężkich stanach, wymagających natychmiastowego leczenia, również w Sylwestra, również w Wigilię. Tu nie ma odpoczynku. Jesteśmy zabezpieczeni codziennie.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Wczoraj rozstrzygnięto konkurs na filię Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Wysokiej. Aż 38 prac zgłoszono do konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przyszłej filii Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Konkurs został zorganizowany przez gminę Kobierzyce we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Wygrała praca pracowni architektonicznej z Krakowa. A o konkursie z wójtem gminy Kobierzyce Piotrem Kopciem rozmawiał w czwartek Maciej Sas.
5: To, co się w tej chwili stało, jest mocno nietypową sytuacją, jeżeli chodzi o inwestycje takie publiczne, dlatego że państwo zdecydowaliście się na konkurs, w którym choć sami będziecie płacili za niego, mówię o samorządzie Kobierzyc, to nie jesteście sędziami w tej sprawie. Ciekawe podejście.
6: Tak, to drugi raz w naszej historii rzeczywiście, że podeszliśmy w ten sposób. Pierwsza była szkoła w Tyńcu Małym, która jest wybudowana, wobec tego to nie tylko pułkownik, ale faktyczna realizacja i tutaj też wierzę, jestem przekonany, że tutaj też będzie realizacja. To, co dzisiaj tutaj nam pokazano i ta pierwsza praca, która została wskazana jako ta, z którą mamy podpisać umowę, wydaje się, że wpisuje się i w charakter tej miejscowości, a przede wszystkim jest realizowalna, bo to dla mnie najważniejsze.
5: To jest o realizowalności zaraz porozmawiam, ale jeszcze jedna nietypowość jest też taka, że to tak naprawdę będzie największy ośrodek kultury w gminie, choć miejscowość Wysoka nie jest stolicą gminy.
6: No to prawda, ale nie jest stolicą gminy, ale to jest miejscowość też charakterystyczna z tego powodu, że jest przy samym Wrocławiu. No tutaj tak naprawdę ta granica się zaciera. Wobec tego to centrum takiej integracji społecznej, bo tak myślę, że trzeba by było o tym miejscu mówić, na pewno znajdzie swoich odbiorców i wierzę w to mocno, że to też rozrusza tą miejscowość. Być może powstaną przy okazji takiego obiektu jakieś stowarzyszenia, jakieś działalności nowe. No ja tutaj sky is the limit.
5: Ja słuchałem tego, co pan mówił, to też trochę chcę, liczy pan na to, że mieszkańcy Wysokich, ale też innych miejscowości wokół przejmą trochę władanie, swoją inicjatywą się wykażą. Gmina nie kładzie na tym ręki, tylko wprost przeciwnie. Chce, żeby pojawili się tu ludzie i żeby energia płynęła z zewnątrz.
6: No tak, ja bym chciał w ogóle i tak bym to widział. Zobaczymy, jak to się uda, bo oczywiście nie tylko moje zdanie się tutaj w tym wszystkim liczy, ale...
5: I nie tylko pańskie chęci.
6: No dokładnie, ale jakby ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że będzie tutaj taki moderator, czy kultury, czy nie wiem, jak go nazwać dzisiaj tak na szybko, na pęce, ale ktoś, kto pociągnie tą społeczność w dobrym kierunku tego właśnie takiego integracji kultury. Tutaj ta miejscowość jest miejscowością dość nową, tak, bo powstawała przez ostatnie tam 30 lat, natomiast jest mocno zabudowaną z dużym zagęszczeniem tej zabudowy. Wybudowaliśmy tutaj potężną szkołę, ona jest dzisiaj takim miejscem integracji jedynym w tym miejscu.
5: No, też będzie... natury rzeczy musi, bo nie ma innego miejsca.
6: Dokładnie, chociaż tutaj też szkoły kiedyś nie było, tu historycznie szkoły nie było, a jednak jest i to potężne. 1000 dzieciaków w tej szkole mówi o tym, że po prostu jest tutaj bardzo duża społeczność, kilka tysięcy ludzi mieszkających. Według mnie jak najbardziej taki obiekt powinien tutaj być zrealizowany.
5: Pan przed chwilą powiedział o ważnej rzeczy. Ktoś wymyślił świetny projekt, ktoś musi go teraz zrealizować i znaleźć pieniądze na to. I dochodzimy do trudnego miejsca, bo te pieniądze nie będą małe, biorąc pod uwagę skalę, no ale też to, że trzeba wszystko od nowa zrobić.
6: Tak, tak jakby wstępnie patrząc, że to jest 3000 metrów kwadratowych, to można sobie pomnożyć dzisiaj powiedzmy przez współczynnik 10 tysięcy za metr kwadratowy, no przy obiekcie, który trzeba oczywiście też wyposażyć, no to już mamy te 30 milionów, zobaczymy na czym się zakończy, bo dzisiaj będziemy rozpoczynali projektowanie to 2 lata, zobaczymy jak rynek zareaguje przez te najbliższe lata, no i później przetarg pokaże faktyczną kwotę, ale to już jest kilkadziesiąt milionów złotych, które rzeczywiście w taki obiekt trzeba zainwestować. Nasze świetlice wiejskie, któreśmy budowali dotychczas, to potrafiły kosztować no, maksymalnie 5 milionów złotych.
5: No, to no jest tutaj 30 będzie startem.
6: Całkiem inna skala, dlatego właśnie no, trzeba też się nad tym zastanowić, nad finansowaniem tego zadania. Mam nadzieję, że z jakimiś środkami też i tymi, które gdzieś tam, nie wiem, czy unijnymi, czy pozaunijnymi też się zetkniemy i że to też jakby zasili nasz budżet w tym zakresie.
5: Wiem, co tu myślę, że najważniejsze pytanie w tym momencie dla tych, którzy będą nas słuchali, jest takie. Kiedy? Kiedy będzie można tu wejść? To ważne, no bo wiadomo, państwo teraz macie masę roboty, a ludzi interesuje, kiedy będzie otwarte.
6: To jest jasne, też by mnie to interesowało. Według mnie nie szybciej jak za 4 lata, bo 1,5 roku projektowania plus 2 lata, plus 2 lata samej budowy, plus te procedury wszystkie związane z przetargowaniem. No jeżeli się nic nie zawali, jeżeli będzie rzeczywiście to projektowanie szło dobrze, a firma, która wygrała, jest dla nas całkiem nową firmą, nie współpracowaliśmy nigdy, wobec tego ciężko im powiedzieć, nie widziałem się jeszcze, bo dzisiaj dowiedziałem się, kto to jest.
5: Też nie wie pan, jak się z nim negocjuje.
6: Absolutnie nie wiem. Nie wiem, co to są za ludzie. Wobec tego mam nadzieję, że to wszystko się poukłada, ale, no, ale takie jest założenie, że 1,5 roku projektowania około, no i przetarg i budowa. Budowa to 2 lata, czyli 3,5 plus przetarg, no tak wychodzi 4, nie chce być mniej.
5: Lekko licząc, tak. Jeszcze jako puentę o jedną rzecz chcę zapytać. Wspomnieliśmy na początku o tym, że to będzie największy ośrodek kultury w gminie. W Kobierzycach jest, ale mniejszy. Ale też wspomniał pan, i to krótko chcę o to zapytać, że plany z tym związane też są i nawet zaczęło się dziać.
6: Tak, zaczęło się dziać. W Kobierzycach kupiliśmy działkę taką poprzemysłową i tam jest obiekt, który chcemy zaadaptować na cele takiego właśnie centrum. Obecnie trwają jakieś dyskusje z konserwatorem zabytków, a one nie są łatwe.
5: Zostaje życzyć powodzenia panu jako temu, który będzie musiał pilnować tego, żeby to wszystko w karbach utrzymać, ale przede wszystkim mieszkańcom Wysokiej i okolic, którzy mają z tego korzystać. To będzie ogromna radość, jeżeli uda się to sprawnie zrealizować.
6: No dla mnie również wielka radość będzie, jeżeli ci mieszkańcy, którzy tutaj dzisiaj byli, ale też ci, którzy tutaj mieszkają, powiedzą kiedyś, to jest dobry obiekt i to jest nasz obiekt. No to na tym mi zależy tak naprawdę. A czy tak będzie, to jeszcze jest kilka kroków do zrobienia.
0: Nagrodzone projekty, dodajmy, można oglądać na wystawie do 2 października. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze fakty z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia jutro.

0: Godzina 23:00, to za chwilę na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Jest deklaracja Trumpa. Posłuchajcie, jak komentuje ją szef Ministerstwa Obrony Narodowej. To ma być odpowiedź na drożyznę na stacjach benzynowych. Prezydencki projekt obniżki cen paliw trafi do Sejmu. Nieudany początek Ligi Europy dla Lecha Poznań. Kolejosz przegrał z Crystal Palace. Istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, reagując na słowa Donalda Trumpa w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON podkreślił, że pozytywne efekty przynosi również dobra współpraca prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy, Trump poinformował o znacznych postępach w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegł wczoraj z mównicy sejmowej premier Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: Mówił szef rządu, który w nocy jedzie na Ukrainę na spotkanie liderów państw regionu Zakarpacia. Do Putina i jego otoczenia dotarło, że Rosja nie radzi sobie z wojną w Ukrainie. W ten sposób Artur Dubiel, były żołnierz, autor podcastu i kwartelnika na Celowniku, komentował intensyfikację działań prowokacyjnych Rosji tuż przy granicy z Polską. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito powiedział też, że celem tych działań jest zastraszenie nas.
3: Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. To też są ludzie funkcjonujący przecież w społeczeństwie. Ci ludzie też bywają zmęczeni, przebodźcowani, przestresowani itd., itd. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach próbuję, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak?
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że Bruksela przekaże Ukrainie kolejne 3 300 000 000 euro na zakup pocisków i dronów oraz zwiększy wsparcie dla obrony powietrznej. Część środków będzie mogła zostać przeznaczona na amerykańskie rakiety PAC-3 do systemów Patriot. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała także wspólne projekty obronne Unii i Ukrainy oraz wezwała innych partnerów do zwiększenia pomocy dla Kijowa.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN Paliwo.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Witamy, ze mną Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. To zacznijmy od tego głosowania. Zawieszony już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej poseł Wojciech Król, jest zgoda na jego aresztowanie. Spodziewa się pan, że nastąpi ono szybko, że w ogóle nastąpi?
2: No, skoro prokuratura wnioskuje o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego i uzyskanie zgody na zatrzymanie, no to nie po to, żeby z takiego narzędzia nie korzystać, więc należy zakładać, że w takich najbliższych dniach prokuratura może podjąć realne działania w tym zakresie.
1: A czy jest realne, że pan Wojciech Król zniknie w tym czasie?
2: Nie zakładam takiego scenariusza i nie sądzę też, żeby panu posłowi takie pomysły przychodziły do głowy.
1: To proszę nam jeszcze zdradzić, co takiego się wydarzyło, bo to było już wcześniej głosowanie o właśnie zatrzymanie pana posła i wtedy nie wyraziliście państwo w Sejmie na to zgody, a teraz tak.
2: No, w okresie wakacyjnym już była też debata nad pierwszymi wnioskami kierowanymi przez prokuraturę europejską. Zresztą w Sejmie gościliśmy panią prokurator europejską i wówczas Sejm wyraził zgodę na postawienie zarzutów i uchylenie w tym zakresie immunitetu, wyrażając pewne wątpliwości co do umotywowania właściwego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale tutaj prokuratura europejska podjęła dalsze czynności, uzupełniała ten materiał, wykazując potrzebę zastosowania takiego środka i jak widać po dzisiejszym głosowaniu Sejm nie miał wątpliwości jakiejkolwiek, żeby się wyrazić zgodę.
1: Opozycja mówiła, że chronicie swojego.
2: Nasze dzisiejsze głosowanie jest najlepszym przykładem, że nikt nikogo nie chroni, wszyscy są równi wobec prawa. Jeśli są podstawy do tego, żeby zastosować takie środki, to oczywiście nie będziemy tutaj nikogo chronić.
1: Panie ministrze, dzisiaj wystąpienie premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie, o tym, co może nas czekać ze strony Rosji w najbliższych miesiącach i padło tam takie stwierdzenie. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Brzmi groźnie. Do tego jeszcze dzisiaj słowa wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że sytuacja jest najniebezpieczniejsza od czasu II wojny światowej. Czy my się szykujemy na wojnę?
2: Od samego początku trwania wojny i tej napaści zbrojnej na Ukrainę, Polska musi być w stanie gotowości do różnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską.
1: Także one dzisiaj do obrony na własnym terytorium?
2: Zawsze musimy być do tego przygotowani, bo nikt nigdy nie wie, co się kryje w głowie takiego człowieka, jakim jest Władimir Putin. I widać, że te działania w ostatnim czasie bardzo intensywne na terenie Ukrainy Zachodniej i takie działania zaczepne na terenie Polski pokazują, że tych prowokacji może być tylko więcej. I bardzo realnym scenariuszem jest to, że Federacja Rosyjska będzie podejmowała wzmożone ataki o takim charakterze hybrydowym, czy to na terenie Polski, czy na terenie innych państw sojuszniczych.
1: O charakterze hybrydowym i już słychać to, co pan powiedział, już słychać ze strony ekspertów, że to słowo hybrydowe trochę zdejmują jakby ciężar odpowiedzialności na przykład z NATO, że to jeszcze nie jest taka agresja pełnoskalowa, że jeszcze nie musimy reagować stanowczo, a według wszystkich właśnie ekspertów, w tym byłych wojskowych amerykańskich, mówią, już trzeba reagować, bo potem będzie za późno.
2: Działania hybrydowe są pojęciem, które od kilku lat faktycznie pojawiają się w debacie publicznej bardzo często i opisują taki bardzo charakterystyczny sposób działania, który jest ukierunkowany na właśnie wywoływanie pewnych działań albo zaczepnych, albo wywoływanie pewnego chaosu w państwach, nie prowadząc jednocześnie otwartych działań o charakterze zbrojnym. I proszę zauważyć, że wszelkie działania, które wiążą się chociażby z potencjalnym stanem zagrożenia, natychmiastowo wiążą się z reakcją po stronie polskiej, jak chociażby w postaci podrywania myśliwców, kiedy pojawia się potencjalne zagrożenie. Więc Polska na każdy taki test, mówiąc w cudzysłowie, reaguje natychmiastowo i wedle procedur.
1: A czy według pana i według tego, co słyszę od swoich kolegów, koleżanek z rządu, jest takie przekonanie w polskim rządzie, że NATO zdaje egzamin wobec tego testowania?
2: Na pewno NATO tutaj robi bardzo dużo, żeby tę agresję rosyjską, żeby stawiać opór tej agresji rosyjskiej.
1: Wystarczająco dużo?
2: Że że wojska i dowództwo NATO już od kilku lat sukcesywnie podkreśla, że Rosja jest traktowana jako zagrożenie, jako wróg, co jest niezwykle istotne w doktrynie i w działaniach. I te regularne i dostawy, i wspieranie Ukrainy pokazuje, że tak Sojusz Północnoatlantycki stawia na opór przed Federacją Rosyjską.
1: To kończąc ten temat, może pan powiedzieć naszym słuchaczom, że jest pan przekonany, że gdyby, oby nie, ale gdyby coś wydarzyło się na naszym terytorium, to nie zostaniemy sami i nie popłyną tylko słowa wsparcia i otuchy?
2: Tak, jestem tego pewien i dlatego też dzisiaj tak ważne było wystąpienie i podkreślenie pana premiera, żeby w polskiej przestrzeni publicznej z ust jakiegokolwiek polityka nie padały słowa, które mogłyby w ogóle poddawać wątpliwość, solidarność i współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To my nie przyjdziemy z pomocą, żeby
2: Dlatego to my jesteśmy dzisiaj najbardziej zainteresowani, my i państwa naszej części Europy, najbardziej zainteresowani tym, żeby artykuł 5 nie był tylko deklaracją, tylko żeby był realnym narzędziem współpracy i dla nas realnym narzędziem obrony. Więc wszystkie sygnały, takie niemądre wypowiedzi, które mogłyby podwiewać wątpliwość, trzeba absolutnie potępiać.
1: Panie ministrze, od dzisiaj, właściwie od wczoraj już powinien normalnie pracować w Trybunale Konstytucyjnym dr Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie pracuje, ponieważ wciąż nie złożył ślubowania i został zaproszony przez prezydenta na to ślubowanie. I nie zostanie tak długo, jak długo, bo to mówią przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, prezydent i jego współpracownicy nie zobaczą dokumentów, że pan Maciej Berek spełnia wymogi formalne, to znaczy odpowiednio długo był radcą prawnym. Mówią, że nie mają co do tego pewności.
2: Tylko procedura wyboru odbywa się w Sejmie. Nie w kancelarii prezydenta, nie przez urzędników pana prezydenta, nie przez pana samego prezydenta. Cały proces wyboru od momentu jego zainicjowania poprzez wybór na sali plenarnej przez Sejm odbywa się w parlamencie. W momencie jego dokonania, w momencie podjęcia uchwały kończy się proces wyboru. I nie ma tutaj narzędzi po stronie kancelarii prezydenta, żeby teraz weryfikować, sprawdzać, poddawać wątpliwość, bo to nie jest w ogóle rola pana prezydenta.
1: No dobrze, ale jeżeli chcecie przerwać pad, mówię o rządzie, o koalicji rządowej, w Trybunale Konstytucyjnym, no to ja rozumiem tłumaczenia strony rządowej, że nie taka jest rola prezydenta, że będzie weryfikował wybór. No ale to może, mówiąc kolokwialnie, dla świętego spokoju pokazać te dokumenty i koniec.
2: Tylko po pierwsze, proces wyboru przebiega na takich samych zasadach, na podstawie takich samych zgłoszeń i dokumentów, jak przez ostatnie kilkanaście lat. Ja sobie zerknąłem do dokumentacji, kiedy wybierani byli radcowie, adwokaci na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani mecenas Będkowska, pan Zielonacki, pan Sochański, czy nawet 20 lat temu pan mecenas Kotlinowski.
1: Ale mamy inną sytuację.
2: I każdorazowo odbywało się dokładnie na tych samych zasadach, dokładnie na takich samych zaświadczeniach wydawanych przez właściwą okręgową izbę radców czy adwokatów. I to Sejm dokonuje zweryfikowania dokumentów i dopuszcza kandydata do głosowania. I Sejm tą swoją rolę wypełnił.
1: Czyli nie będzie przesyłania żadnych innych dokumentów do kancelarii prezydenta.
2: Znaczy ja tu nie widzę podstaw do tego, żeby teraz weryfikować każdą podjętą przez pana mecenasa Berka przez ostatnie 20 lat faktyczną czynność jako radca prawny.
1: No nie, ale mówią przedstawiciele kancelarii prezydenta jakieś umowy, żeby pokazać podpisane, że rzeczywiście Maciej Berek był tym radcą prawnym.
2: No ale to wskazywał, w jakich latach prowadził działalność, w jakich latach prowadził ją na podstawie kancelarii, umów cywilnoprawnych, od kiedy jest wpisane na listę, od kiedy jest wpisane na listę jako osoba faktycznie wykonująca zawód. To wszystko jest. I nikt nigdy i nie ma do tego podstaw prawnych, co najważniejsze. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby teraz w jakimś osobnym, dodatkowym, szczególnym trybie domagać się jakichś dodatkowych pism od marszałka Sejmu, od sędziego, który został już wybrany przez Sejm.
1: To jeżeli nie będzie dodatkowych pism i dokumentów, nie będzie zaproszenia dla Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego. Czy w takim razie złoży ślubowanie, tak jak i inni niezaproszeni, a wybrani przez Sejm, złoży ślubowanie w Sejmie?
2: Nie chciałbym na pewno gdybać, bo głęboko liczę, że po stronie Kancelarii Prezydenta mimo wszystko nastąpi refleksja, że brak przyjęcia ślubowania w tych okolicznościach, o jakich dzisiaj mówimy, stanowiłoby bardzo niebezpieczny precedens.
1: No, bo ale inni pełnomocnicy. Nie nastąpi zmiana, panie ministrze.
2: Tego nie wiemy. Ja cały czas.
1: A ma pan jakieś sygnały, że może?
2: Cały czas mam taką głęboką nadzieję, że w ślad za przyjęciem ślubowania od innych wybranych.
1: Ale nie od wszystkich.
2: Ale nie od wszystkich, oczywiście. Ale w ostatnim czasie od wybranych sędziów nastąpi także odebranie ślubowania od pana mecenasa Macieja Berka.
1: Czyli co, teraz czekacie na zaproszenie, jak nie przyjdzie, to czekacie dalej?
2: No na pewno w tej chwili wszyscy będziemy, a w szczególności pan sędzia Berek, uzbrojeni w cierpliwość, bo jak wiemy, pan prezydent, jego urzędnicy szczególnie się nie przepracowują, nie wykonują czynności w trybie niezwłocznym, raczej odkładają na tygodnie, jak nie miesiące.
1: Panie ministrze, ale czy to uzbrojenie w cierpliwość to jest ten plan, o którym mówił minister Żurek jeszcze latem, że jest plan na to, jak zrobić tak, aby w Trybunale Konstytucyjnym orzekali ci, którzy zostaną wybrani przez Sejm? To jest ten plan?
2: Nie, no, każdy oczywiście przypadek jest inny i w debacie publicznej pojawiają się bardzo różne rozwiązania i od kilku dni trwa zresztą dość gorąca dyskusja, co należy teraz zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Nasze rozwiązania są bardzo proste i są przede wszystkim po stronie Kancelarii Prezydenta i samego Trybunału. Po pierwsze, odebranie ślubowania od pana sędziego Berka i zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. I to jest to, co dzisiaj jest do zrobienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. A jeśli to się nie ziści, no to zobaczymy, kiedy i jakie będą okoliczności. No
1: to
2: bo
1: wtedy
2: sytuacja jest tak dynamiczna.
1: Siłowo, jak to się mówi, wariant siłowy jest rozpatrywany.
2: Co to znaczy wariant siłowy, proszę?
1: Że na przykład wchodzi policja i pomaga tym sędziom, którzy zostali wybrani przez Sejm, ale nie odebrał od nich ślubowania, czy prezydent nie odebrał, nie wiem, wprowadza ich do gabinetów.
2: Znaczy, ja nie wiem, jakie sytuacje będą miały miejsce, bo to tak naprawdę najwięcej zależy od sytuacji, jaką wytworzy pan sędzia Święczkowski, który no naprawdę robi bardzo dużo, żeby Trybunał po prostu nie funkcjonował.
1: No na razie,
2: tak
1: wie pan,
2: daleko.
1: Już są ludzie, jest już miasteczko, powstaje pod Trybunałem Konstytucyjnym, że będą bronić prezesa Święczkowskiego. Prezes Święczkowski im bardzo dziękuję.
2: Tak, tak. I obok stoją politycy PiS-u, którzy w towarzystwie pana Święczkowskiego czują się jak ryba w wodzie i ze wzajemnością. I razem będą chcieli bronić tego bastionu upolitycznienia jeszcze przez wodę
1: PiS-u. Ale to jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej powiedzą, gdzie jest wasza skuteczność? Wasza, polityków koalicji. Obiecywaliście, że zmienicie sytuację w Trybunale, a po na rok przed wyborami wiceminister sprawiedliwości mówi, no nasza strategia to jest uzbrojenie się w cierpliwość.
2: Nie, pani redaktor, nie powiedziałem, że to jest żadna strategia. Pani się pytała, co będzie w najbliższych dniach. To tak jak na przykład sędzia Patyra doczekał się po kilkunastu, może jeszcze nawet dłuższym okresie wyczekiwania, zaproszenia na przyjęcie tego ślubowania i tylko w tym aspekcie użyłem tego określenia. Natomiast jeśli spojrzymy na Prokuraturę Krajową, Krajową Radę Sądownictwa, instytucje, które wydawałoby się nie będą miały szans, albo przynajmniej będą bardzo mocno zabetonowane przepisami czy osobami z nominacji Zbigniewa Ziobry, funkcjonują dzisiaj w sposób prawidłowy. Trybunał Konstytucyjny jest oczywiście...
1: Ale jest takim symbolem ten Trybunał
2: Jest na pewno. Jest tam siódemka, czy w tej chwili już ósemka sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z przepisami, bez naruszenia jakichkolwiek paragrafów, w pełni transparentnie, w wysłuchaniu publicznym. Każdy miał prawo śledzić procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak? Gdzieś tam na korytarzach siedzi czwórka.
2: A co do czwórki, sędzia Święczkowski, naruszając prawa, nie dopuszcza ich do orzekania. Jak wiemy, też prokuratura w tej sprawie wszcza śledztwo.
1: No właśnie, bo mówi pan, naruszając prawo, minister Kierwiński mówi, jak będzie pytany o to, czy wejdzie policja do Trybunału, mówi, jak będzie naruszane prawo, to wejdzie. No to skoro jest naruszane prawo, to dlaczego nie wchodzi?
2: No, dlatego na razie jest wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zachowania pana Święczkowskiego i ewentualnie innych osób, które nie dopuszczają do orzekania prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A jakie będą decyzje organu procesowego, bo tak w tym aspekcie określa się prokuratora, no to zobaczymy.
1: No to teraz o drugiej instytucji, wokół której było gorąco, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor, pan Michał Sopiński, został zdymisjonowany, odwołany. Posłowie PiS ruszyli na ratunek, tam barykadowali się, przechodzili przez płot. Rzecznik rządu poinformował, że wszczęto śledztwo wobec pani Marii Kurowskiej, Dariusza Mateckiego. Jest też zawiadomienie wobec zachowania pana posła Macierewicza wobec policjanta. Czy nie naruszył nietykalności policjanta, ale ci, o których mówimy, mówią, myśmy mieli prawo, bo to była nasza interwencja poselska. Gdzie są granice interwencji poselskiej i co podczas takiej interwencji może zrobić poseł?
2: Czy kompletna bzdura, jeśli ktoś tłumaczy naszym obywatelom, że naruszenie nietykalności policjanta, naruszenie miru czy cokolwiek jest interwencją poselską, to jest kompletna bzdura. Czyli interwencja poselska zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu uprawnia nas do tego, żeby podejmować kontrolę, uzyskiwać dokumenty, informacje o funkcjonowaniu danych instytucji.
1: Ale właśnie mówiłem tylko panu przerwę, że uniemożliwiono im, bo nie wpuszczono ich do budynku.
2: No ale budynek znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy jedna z pani posłanek uznała, że formą kontroli poselskiej jest okupacja gabinetów, pomyliły jej się kompletnie rolę i formą kontroli poselskiej nie jest przeskakiwanie przez płot. Ja przez kilka lat miałem okazję wykonywać wiele różnych kontroli. Byliśmy bardzo różnie traktowani jako parlamentarzyści opozycji wówczas, ale nigdy by mi nie przeszło do głowy, żeby gdzieś fizycznie jakieś barierki przełamywać, szturchać funkcjonariuszy publicznych. Znaczy nikomu normalnemu, a tym bardziej parlamentarzyście, takie w ogóle pomysły do głowy by nie mogły przyjść, ale widać, że dla posłów PiSu nie ma granic śmieszności, których nie są w stanie przekroczyć.
1: No, oni mówią, że bronią po prostu praworządności, nie, że wy siłą chcecie wszystko.
2: Swoich interesów bronią, przepraszam, ale...
1: chcecie wszystko. To proszę jeszcze powiedzieć w tej sprawie, jakie państwo mieliście zarzuty wobec pana rektora już byłego Michała Sopińskiego?
2: Tam były zarzuty natury i naukowej, i także finansowej, i prowadzenie przez pana byłego rektora działalności politycznej, nie mogącej być połączonej z pełnieniem funkcji rektora. Po pierwsze, były postępowania dotyczące nieprawidłowości w przewodach doktorskich, były nieprawidłowości w zakresie polityki finansowej, no i sama aktywność pana Michała Sopińskiego jako rektora, który aktywnie od lat de facto działa jako polityk, wypowiadał się wielokrotnie jako osoba popierająca konkretne siły polityczne, propagująca konkretne treści polityczne, a wiemy, że tego nie można łączyć z funkcją rektora.
1: Panie ministrze, pamięta pan takiego człowieka, Dawid, o ile dobrze pamiętam, Kasprzyk, lekarz?
2: Tak.
1: No, młody człowiek, robił specjalizację, bardzo dużo zarabiał w szpitalu południowym, warszawskim szpital. On cały czas nie został przesłuchany. Dlaczego?
2: To jest decyzja zawsze oczywiście prokuratora, w jakiej kolejności słucha świadków i kiedy, w jakim zakresie chce komuś postawić zarzuty.
1: Ale nie dziwi pana, że to tak długo trwa?
2: Praktyką jest, że najpierw przesłuchuje się świadków, a jeśli komuś chce się postawić zarzuty, to taką osobę w charakterze podejrzanego raczej wzywa się do prokuratury na końcu takiego postępowania. Nie jest dobrą praktyką i zresztą to politycy PiS-u nawet sami kontestują, że jako prokuratura najpierw wzywa osobę w charakterze świadka, odbiera od niej zeznania pod przysięgą, a następnie, wykorzystując pewną wiedzę zdobytą w postępowaniu, tej samej osobie stawia się zarzuty jako podejrzanemu. Oczywiście to, co mówi jako świadek, teoretycznie nie powinno być włączone z akt postępowania, ale ta wiedza gdzieś już padła. Więc wydaje mi się, że ta logika postępowania może być po prostu w tym akurat przypadku stosowana.
1: Opozycja mówi tak, no nie wzywają w sensie prokuratora Kasprzyka, bo wiedzą, że zacznie sypać, a że to człowiek od Koalicji Obywatelskiej Warszawskiej, to zacznie sypać ich ludzi, no to dlatego go nie wzywają.
2: O, to równie dobrze mogliby zapytać, dlaczego, nie wiem, pana Cieszyńskiego na przykład jeszcze nie wzywali w jakimś charakterze w związku z
1: postępowaniami. A właśnie pan Cieszyński taką wysnuł teorię, że dlatego pan Dawid Kasprzyk nie jest wzywany.
2: No to już pozostawiam bez komentarza tą dość pokrętną logikę prezentowaną przez pana posła.
1: Mamy jeszcze minutę. Proszę powiedzieć, czy wiadomo już, gdzie jest pan Romanowski?
2: W tej chwili takiej wiedzy nie posiadam.
1: To też brak skuteczności, bo długo już gdzieś tam pan Romanowski za granicami.
2: No, pan Romanowski wybrał drogę, która jest dla niego przede wszystkim kompromitująca. Natomiast jako państwo polskie na pewno nikt nigdy nie
1: spocznie. A czy wymiar sprawiedliwości się nie kompromituje, że tak długo czasu trwa ustalenie, gdzie jest pan Romanowski?
2: Wymiar sprawiedliwości ma bogate doświadczenie z osobami, które uciekają po całym świecie przed odpowiedzialnością. Po krajach Bliskiego Wschodu, po krajach Dalekiej Azji. Tylko życie pokazuje, że prędzej czy później oni przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości stają.
1: To tak czy nie na koniec? Czy premier przestrzelił, mówiąc, że na 99% pan Romanowski jest w Naddniestrzu?
2: Nie.
1: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Państwu dziękuję za uwagę.
0: RMF 24.

0: Punktualnie o północy mamy dla Was zestaw najświeższych faktów. Przedstawi go Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To był ważny wieczór w kontekście przyszłego bezpieczeństwa naszego kraju. Donald Trump ogłosił postępy w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Rosjanie intensyfikują ataki. Posłuchajcie, jak komentuje to podpułkownik Jacek Goryszewski. W tych faktach także zaproszenie na wyjątkową multimedialną podróż do Krakowa z twórczością Zbigniewa Baksińskiego. Zaczynamy od najważniejszej informacji wieczoru. Chodzi o stałą bazę USA w Polsce. Jak mówiliśmy, Trump poinformował w swoim portalu Truth Social o znacznych postępach w kierunku jej utworzenia, podkreślając przy tym rolę Karola Nawrockiego. W odpowiedzi na portalu X polski prezydent napisał: dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam przeczytacie więcej na ten temat. Rosjanie zmieniają taktykę i coraz więcej akcji prowokacyjnych ma miejsce w ciągu dnia, powiedział w RMF24 podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Wczoraj dwukrotnie poderwano myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, w dzień i na wieczór.
2: Na pewno więcej ich jest szczególnie w dzień. No, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szczególnie noc to był czas, kiedy Rosjanie intensyfikowali swoje działania, natomiast teraz widzimy, że nawet kilkukrotnie zwiększyli swoją aktywność również, a szczególnie w dzień, więc tutaj już niezależne jest to od pory dnia, wykonują te uderzenia, czy to za pomocą bezzałogowców, czy też pocisków.
1: Podpułkownik Jacek Goryszewski przekazał również, że w wieczorem ataku na zachodnią Ukrainę Rosjanie użyli pocisków manewrujących.
2: Z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, no to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni właśnie na wschodzie Polski, natomiast w bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
1: Mówił podpułkownik Jacek Goryszewski. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu, zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Zabiorą ze sobą najnowsze radary 3D. Udział Słowacji w misji nie jest ograniczony czasowo. Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi rozmowy na temat przystąpienia do Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, którego celem jest pozyskanie dodatkowych środków na wydatki obronne. Jego powstanie koordynują władze Kanady. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Bank umożliwi rządom zaciąganie pożyczek na korzystniejszych warunkach w celu zwiększenia wydatków wojskowych. To informacja o tyle istotna, ponieważ poprzednia administracja pod przewodnictwem Keira Starmera nie brała tego członkostwa pod uwagę. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślają, że decyzja jeszcze nie zapadła, ale rzecznik rządu oświadczył, że Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana we współpracę z partnerami międzynarodowymi na rzecz zwiększenia potencjału obronnego. Obecny minister finansów John Healey w czerwcu podał się do dymisji, pełniąc funkcję ministra obrony w proteście przeciwko niewystarczających jego zdaniem wydatków na zbrojenia.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca. Dzięki danym ze specjalistycznej sondy udało im się zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym. Wydarzenie, które doprowadziło do jego powstania, według ekspertów zdarza się raz na 100 lat. Pojawienie się krateru przypomina o dynamicznych procesach, które wciąż zachodzą na powierzchni naszego naturalnego satelity. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Science Advances. Więcej o tym także na rmf24.

0: Niedzielę.
1: Zachęcał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Warto wpisać to niezwykłe wydarzenie do swojego weekendowego planu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Trumpa o stałej bazie USA w Polsce nie był przypadkowy. Być może były rozmowy, mówi ekspert RMF24. Lubelskie szkoły mają problem z bezpiecznymi schronami dla uczniów. Ujawniono to po wczorajszym alarmie przeciwlotniczym. W tych faktach także turniej tenisowy w Meksyku i porażka Magdaleny Fręch. Być może były jakieś rozmowy z kancelarią prezydenta, prezydentem Nawrockim czy odpowiednikami w rządzie. Przed wpisem Donalda Trumpa na portalu True Social o planowanej stałej bazie USA w Polsce, stwierdził w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. W jego ocenie nikt nie byłby w stanie go do tego zmusić.
1: Być może były jakieś rozmowy, czy to z kancelarią prezydenta i z prezydentem Nawrockim, czy z odpowiednikami w rządzie. Natomiast ja nie uważam, żeby to było jakoś wymuszone na Donaldzie Trumpie. W mojej ocenie Donald Trump, gdyby sam z siebie nie chciał tego napisać, to by tego nie zrobił i nic by do niego nie dotarło, żadne prośby, ani żadne ustalenia. No niestety obserwujemy, jak Donald Trump się zachowuje, obserwujemy, jaki jest.
0: Jak informowaliśmy, Trump poinformował wieczorem o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy USA w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. Wczorajszy alarm przeciwlotniczy w Lublinie ujawnił problemy z zapewnieniem schronienia uczniom. Dyrektorzy dwóch szkół, uznając procedury za przestarzałe, skierowali młodzież do podziemnych parkingów pobliskich centrów handlowych.
2: Miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej, ewakuacyjnej, to jest nasza hala sportowa.
3: Hala sportowa, która jest konstrukcją lekką, szkieletową, mającą bardzo duże okna.
2: Mającą bardzo duże okna, co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed atakiem z powietrza.
3: Stąd ewakuacja do centrum handlowego.
2: Poszliśmy na parking podziemny w najbliższym supermarkecie.
0: Wyjaśnia Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego, w którym nie ma ani schronu, ani korytarzy bez okien, choć oficjalne poradniki bezpieczeństwa nakazują unikanie okien podczas alarmu przeciwlotniczego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, lubelski ratusz obiecuje przyjrzeć się sprawie i zweryfikować miejsce wyznaczone do ukrycia uczniów. Wysokie ceny paliw wywołują w najbliższych miesiącach mocny wzrost cen żywności oraz artykułów ropopochodnych, przyznał w radiu RMF24 Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej.
4: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, które potem są używane do opakowań, ale na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: Stwierdził Marek Tatała i dodał, że z pewnością nie należy się spodziewać w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. Przypomnijmy, Adam Glapiński, prezes NBP, oficjalnie ogłosił we wrześniu, że stopy procentowe pozostaną stabilne co najmniej do końca tego roku, a najprawdopodobniej aż do połowy 2027 roku. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polska tenisistka przegrała z Iwą Jowić 2-6 i 1-6. Fręch Amerykance uległa też w pierwszej rundzie niedawnego US Open. Panika we Francji. Mnożą się tam przypadki groźnej tropikalnej choroby przenoszonej przez komary tygrysie. Rząd zapowiada drastyczne środki walki z tymi owadami.
5: Przypadki zachorowań na przenoszoną przez komary tygrysie czy kungunię, tropikalną chorobę wirusową, która może być śmiertelna lub powodować trwające latami zapalenia stawów, odnotowane zostały m.in. w regionie paryskim oraz w rejonie Bordeaux i francuskim kraju Basków, gdzie rozpoczęły się już masowe nocne opryski całych dzielnic środkami owadobójczymi. Podobne działania podjęte mają zostać również w innych regionach Francji. Mieszkańcom terenu, gdzie występują komary tygrysie, oraz przebywającym tam turystom zalecane jest stosowanie